0: Autopromocja.
1: Nagle zapadająca ciemność i pierścień ognia na niebie. Wyjątkowe zjawisko nie tylko dla miłośników astronomii. Całkowite zaćmienie Słońca. Kiedy i gdzie będziemy mogli je zobaczyć? W Lecie z Radiem o nadchodzącym zaćmieniu porozmawiamy z Karolem Wójcickim. A Iwona Pawlowicz i Agustin Egurola opowiedzą o fenomenie Makareny i innych tańcach kojarzących się z latem i wakacjami.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Jarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 4:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Mężczyzna podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Suwałkach jest w rękach policji. Zatrzymano go na polsko-niemieckim przejściu granicznym w Kołbaskowie. 30-latek był poszukiwany listem gończym. Do wypadku doszło tydzień temu na przejściu dla pieszych. Mikołaj W. miał potrącić 31-letniego pieszego, a potem odjechać z miejsca zdarzenia. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel.
4: Na chwilę obecną zostaną podjęte czynności, aby jak najszybciej go przetransportować do Suwałk. Teraz po przetransportowaniu do prokuratury prokurator przedstawi postanowienie o przedstawieniu zarzutów podejrzanemu.
3: Mężczyzna usłyszy zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia. Grozi mu za to do 20 lat więzienia. Kierowca, który złamie sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i będzie jechać po alkoholu albo narkotykach, bezwzględnie trafi do więzienia. Wynika z projektu ustawy. Dotarła do niego Rzeczpospolita. W zeszłym roku sądy umorzyły prawie 4000 takich spraw. Zmiany to pokłosie sprawy Łukasza Żaka, który spowodował śmiertelny wypadek w Warszawie. Mężczyzna był pijany i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Został skazany na 20 lat więzienia. Teatr Zagłębia w Sosnowcu zdobył nagrodę Złotego Jorika na zakończonym 30. Międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku. Jury doceniło Hamleta. Reżyser Jacek Jabrzyk mówił, że starał się, aby postacie w jego spektaklu miały w sobie wiele emocji.
5: Szukaliśmy tej niejednoznaczności w tych postaciach, we wszystkich postaciach, żeby to nie było takie łatwe zdefiniowanie, że ten jest dobry, ten jest zły, ten jest smutny, a ten wesoły. To nie tędy. Szukaliśmy wielowarstwowości tych postaci, no i chyba się to udało.
3: W konkursie o nowego Jorika, czyli dla młodych reżyserów, zwyciężyła Aniela Płudowska z Teatru Współczesnego w Szczecinie. Reżyserka spektaklu Hej Hamlet przyznała, że zainspirowała się problemem stosowania sztucznej inteligencji w sztuce.
6: Pomysł powstał z najbardziej po prostu prymitywnej kminy, czyli

0: Czy AI i czy sztuczna inteligencja będzie mieć miejsce w teatrze kiedykolwiek i po prostu zestawienie tego z takim kanonem teatru, jakim jest Szekspir i jego dzieła, myślę, że po prostu było tak pociągające, że nie mogłam się powstrzymać.
1: Nagroda główna konkursu Shakespeare Off trafiła do zespołu Inwazja za spektakl Lady staje się Macbethem w reżyserii Olesi Nieżywej. 1 września pierwsi wczasowicze będą mogli płacić za pobyt na Lubelszczyźnie wirtualnymi czekami turystycznymi. Finansują je po połowie resort sportu i turystyki oraz urzędy marszałkowskie 4 wschodnich regionów dotkniętych wojną na Ukrainie, mówi rzecznik ministra sportu Mateusz Bednarczyk.
2: Do września ma czas na przygotowanie i uruchomienie platformy obsługi czeków. System internetowy umożliwi m.in. weryfikację uprawnień uczestników, generowanie kodów, prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie czeków. Każdemu z operatorów przyznaliśmy dofinansowanie w wysokości 1,5 miliona złotych.
1: Z czeków będą mogli skorzystać seniorzy, którzy ukończyli 60 lat oraz pełnoletni posiadacze karty dużej rodziny. Turecki rząd aresztował 6 osób w związku z pożarami, do jakich doszło od początku czerwca w 16 prowincjach. W akcjach gaśniczych uczestniczyły samoloty, śmigłowce, tysiące funkcjonariuszy i setki pojazdów naziemnych. Przebywający w amerykańskim areszcie obalony przywódca Wenezueli Nicolas Maduro wyraził poparcie dla wszelkich dróg dialogu w swoim kraju. Maduro, który w sposób autorytarny rządził Wenezuelą od 2013 roku, został w styczniu pojmany i przewieziony do Nowego Jorku, gdzie został oskarżony o przestępstwa narkotykowe. Kontrolę nad krajem przy poparciu USA zachowali jego stronnicy, a obowiązki prezydenta pełni jego zastępczyni Delcy Rodriguez. Tragiczny weekend w Tatrach. W ciągu jednego dnia zginęły 3 osoby. Jedna osoba po słowackiej stronie, 2 po polskiej, mówi ratownik TOPR Rafał Mikler.
3: To były 2 wypadki jednocześnie. Pierwszy wypadek to turystyczny. Turysta potknął się w okolicy skrajnej sieczkowej przełączki, to jest w rejonie Granatów. No i spadł około 70 metrów, no i niestety obrażenia okazały się śmiertelne. Drugi wypadek był na wschodniej ścianie Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. To był wypadek taternicki. Tam w wyniku około 50-metrowego lotu taternik niestety nie przeżył.
1: W minionym tygodniu ratownicy TOPR udzielili pomocy 50 osobom. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W poniedziałek na południu kraju przelotne opady deszczu i burze. Temperatura w dzień od 20 stopni nad morzem przez 28 w centrum do 33 na południu kraju.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
4: Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
6: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. Chciałbym Państwa najserdeczniej zaprosić na recital naszego wspaniałego barda Tadeusza Woźniaka, zmarłego 2 lata temu, 8 lipca. Tak się złożyło. Tomek Cieślak wtedy realizował antenę. W drugiej godzinie, tak jak dzisiaj, audycji Tak to bywało, nadałem recital Tadeusza Woźniaka i tej nocy ten wspaniały artysta zaprzyjaźniony zmarł, odszedł od nas. Dzisiaj nie mam już tego strachu.

Słuchamy jego piosenek, które nagrał w latach 1968-2004. Usłyszymy największe jego przeboje, takie jak Hej Hanno, już za moment. To piosenka Katarzyny Gertner i Agnieszki Osieckiej. To piosenka To będzie syn, kiedy w Mongolii dowiedział się, że urodził mu się syn. Muzykę napisali Tadeusz Woźniak i Wojciech Korda, słowa Bogdan Lebl. Powiedz zła dziewczyno, Andrzej Górecki, Henryk Wojciechowski, muzyka, słowa Jacek Bukowski. Będzie piosenka do słów Bogdana Lebla, oczywiście Tadeusza Woźniaka, Ile zapragną. No i potem cała seria piosenek ze słowami takiego, można powiedzieć, sztandarowego autora słów do piosenek Tadeusza Woźniaka, Bogdana Chorążuka. A bodaj to, z dobrych przeczuć, Zegarmistrz światła, z dobrych przeczuć, jeszcze jedna wersja, Kamienie i drzewa oraz Tyle w oczach mgły. Śpiewa Tadeusz Woźniak, śpiewa, gra na gitarze akustycznej, natomiast w pierwszym utworze towarzyszy mu Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Stefana Rachonia. Także w piosence Zegarmistrz światła. I w tymże utworze, chyba największym przeboju Tadeusza Woźniaka, wystąpi zespół Alibabki.

0: Jak Państwo słyszeli, większość piosenek śpiewana była na festiwalach, podczas koncertów, stąd oklaski jakże zasłużone. Te ostatnie pochodziły z koncertu w hali sportowej w Radomiu w 1973 roku. W audycji Tak to bywało w programie pierwszym Polskiego Radia przypominamy i wspominamy niezapomnianego Tadeusza Woźniaka.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A przed nami druga część tej archiwalnej prezentacji, bo słuchamy nagrań z lat 1968-1975, z dwoma wyjątkami, o których za moment. Jeszcze na chwilę przeniesiemy się do Radomia, aby posłuchać piosenki Spragnienie w pragnienie Tadeusza Woźniaka i Bogdana Chorążuka. A potem posłuchamy trzech piosenek, które były wykonane podczas koncertu.

tu 13 Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 25 czerwca 1975 roku w ramach koncertu Polska Poezja Śpiewana. To będą piosenki, raz jeszcze usłyszymy Hej Hanno i Nim się ockniesz, a także Ballada dla Potęgowej. Hej Hanno, przypomnę, to Katarzyna Gertner i Agnieszka Osiecka, autorki, i Nim się ockniesz, Tadeusz Woźniak i Bogdan Chorążuk. Ballada dla Potęgowej, Adam Sławiński i Edward Stachura, twórcami są tej piosenki. Natomiast ostatnie dwie piosenki, Nadzieja Śmiałowska Jacka Majewskiego i Jacka Kaczmarskiego oraz Bob Dylan Jacka Kaczmarskiego, zarówno muzyka, jak i słowa, wykonane były podczas koncertu Kolega z pracy, piosenki Jacka Kaczmarskiego, a wykonywane były podczas 31. ogólnopolskich spotkań zamkowych Śpiewajmy poezję w Olsztynie. To był dzień 1 lipca 2004 roku. Śpiewa Tadeusz Woźniak.

0: Polskie Radio. Jedynka. Myśli na dobry dzień.
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Czy człowiek wierzący kojarzy nam się dziś z kimś pogodnym? Być może niekoniecznie. W kulturze współczesnej częściej spotykamy obraz chrześcijanina jako kogoś, kto wciąż czegoś może sobie odmawiać i trzymać się reguł, które nie pasują do rzeczywistości. Radość wydaje się raczej domeną tych, którzy nie chcą żadnych ograniczeń. Ale ponad 100 lat temu Gilbert Keith Chesterton, pisarz, eseista i mistrz paradoksów, postawił dokładnie odwrotną tezę. Twierdził, że jeśli z dziejów Europy zniknęła zdolność do prawdziwego świętowania, to nie dlatego, że religii było za dużo, ale dlatego, że zaczęło jej brakować. Pisał tak, prowadząc polemikę z krytykami chrześcijaństwa na łamach socjalistycznego pisma Clarion. Mój przyjaciel, pan George Howe, poprosił, abym w 2 lub 3 artykułach przedstawił mój generalny pogląd na chrześcijaństwo w celu publikacji w piśmie Clarion. Nie będę udawał, że czynię to z oporami, ale zanim uczynię, powinienem w naszym imieniu wyrazić panu Blatchfordowi wdzięczność, a nawet więcej, bo gratulacje z powodu tej wspaniałomyślnej propozycji, za sprawą której oddaję oto swe pismo w ręce religijnych przeciwników. Czyniąc to, zdobył z hojną nieświadomością autentyczny punkt w rozgrywce. Obawiam się, że większość straszliwych rewelacji obnażających chrześcijańskie zło i ciemnotę nie trafia mi do przekonania tak mocno, jak powinny. W toku dyskusji na łamach pisma odczułem za to moc innego argumentu, który rzeczywiście uderza w praktykowaną wiarę. Myślę, że to dobry argument. To przeraźliwy argument. Otóż cała dyskusja toczy się na łamach niechrześcijańskiego pisma. Ludzie, którzy najbardziej pasjonują się religią, to ci, którzy wierzą, że religia jest oszustwem. I z pewnością stanowi to punkt dla nich. W tym kontekście wielkoduszność pana Blatchforda, jak każda inna wielkoduszność, jest głęboko filozoficzna i mądra. Nie winię go też, jak niektórzy, za to, że spór o chrześcijaństwo zajmuje tyle miejsca na łamach pisma. Tematem jest przecież istota wszechświata, to też dyskusja z konieczności. Musi być obszerna jak wszechświat, różnorodna jak wszechświat i dodam, zabawna jak wszechświat. Doprawdy, nieśmiertelność duszy po prostu musi istnieć, choćby po to, byśmy razem z panem Blatchfordem mieli dość czasu, by ustalić, czy jest możliwa. Zanim opiszę w zarysie moje poglądy, muszę powiedzieć jeszcze jedno. I nie da się przy tym uniknąć nuty osobistej. Otóż obiło mi się o uszy, że zdaniem wielu osób wypowiadam się o sprawach wiary w sposób, który świadczy o tym, że robię sobie żarty lub że moja szczerość pozostawia co nieco do życzenia. Ponieważ jestem bardziej pewien prawdziwości moich poglądów niż prawdziwości księżyca. Są to dla mnie przykre opinie, ale pojmuję, że może dochodzić do takich nieporozumień, zwłaszcza pośród ludzi dalekich od chrześcijańskiej atmosfery. Chrześcijaństwo jest samo w sobie tak pogodne, że napełnia posiadacza pewną niemądrą skłonnością do śmiechu, którą smętni, wznośli racjonaliści całkiem racjonalnie biorą za zwykłą bufonadę i bluźnierstwo. Podobnie jak ich pierwowzory, smętni, wznośli stoicy z dawnego Rzymu, widzieli tylko bufonadę i bluźnierstwo w chrześcijańskiej radości. Ta różnica przejawia się wszędzie. Widać ją w zimnej pogańskiej architekturze i w chrześcijańskich gargulcach z pyskami rozciągniętymi w uśmiechach, w absurdalnym mętliku barw średniowiecza i w stonowanych strojach, które dziś uznaje się za eleganckie. Zaś jeśli pan Blatchford chce wiedzieć, czemu przetarlibyśmy dziś oczy na widok księcia Devonshire,

0: kroczącego z jedną nogawką czerwoną, a drugą żółtą. Jak mógłby sobie kroczyć arystokrata w XIII wieku, uprzejmie go informuje, że to właśnie z powodu upadku naszej wiary. Nigdy w dziejach nie zdarzyło się, by powszechna wesołość i kolorowość istniały w oderwaniu od religii. Tak pisał Chesterton. Dla niego radość nie jest dodatkiem do wiary. Jest jednym z jej najmocniejszych argumentów. Dlatego z ironią przypominał, że dawne chrześcijańskie wieki były bardziej kolorowe, bardziej radosne i bardziej rozśpiewane, niż zwykliśmy sądzić. A jeśli tak było naprawdę, to może warto postawić sobie przewrotne pytanie. Czy utrata wiary czyni ludzi bardziej wolnymi, czy tylko bardziej poważnymi? Warto przez chwilę dziś sprawdzić, co daje nam radość i zatrzymać się nad powodami do szczerego uśmiechu. Życzę dobrego dnia z dużą dawką radości. Do usłyszenia, Przemysław Goławski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Nagle zapadająca ciemność i pierścień ognia na niebie. Wyjątkowe zjawisko nie tylko dla miłośników astronomii. Całkowite zaćmienie Słońca. Kiedy i gdzie będziemy mogli je zobaczyć? W Lecie z Radiem o nadchodzącym zaćmieniu porozmawiamy z Karolem Wójcickim. A Iwona Pawlowicz i Agustin Egurola opowiedzą o fenomenie Makareny i innych tańcach kojarzących się z latem i wakacjami.
3: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Jarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła godzina 5:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Trzecie zwycięstwo polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Polacy bronili tytułu, wygrywając ze Stanami Zjednoczonymi 3-2. Najskuteczniejszym zawodnikiem polskiej drużyny był przyjmujący Kamil Semeniuk, który zdobył 17 punktów. Sukces, tak skomentował selekcjoner Nikola Grbić.
5: Pomogło za dużo to, co Semen zagrał, to co Leo. Zmienił rolę praktycznie i zagrał na miejscu, na którym nie próbowaliśmy nie jeden raz. I naprawdę, kiedy mamy tych zawodników z taką jakości, myślę, że jest łatwiej dla mnie też robić decyzje i przygotować zespół za każdy scenariusz.
4: Polacy zwyciężyli w Lidze Narodów też w 2023 i 2025 roku. Dziś mają ruszyć negocjacje z Iranem, zapowiedział prezydent Donald Trump. W sobotę ogłosił wstrzymanie potężnego ataku na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem. Trump przekazał, że wstrzymał atak, bo został o to poproszony przez Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i Iran. Irańskie media państwowe zaprzeczyły, by Teheran poprosił USA o odwołanie ataku. Oddziały chirurgii ogólnej nie będą realizować niektórych specjalistycznych świadczeń ortopedycznych lub urologicznych. W ten sposób Narodowy Fundusz Zdrowia chce ograniczyć działalność tzw. lekarzy walizkowych. Tacy medycy przyjeżdżają do szpitali w małych miejscowościach, operują przez kilka godzin pacjentów, a później się nimi nie opiekują, mówi wiceprezes NFZ Jakub Szulc.
6: Dochodzimy do tematu tak zwanych lekarzy walizkowych, czyli procedur, które są wykonywane w szpitalu tylko i wyłącznie na zasadzie takiej, że przyjeżdża operator z zewnątrz, który na stałe nie pracuje w tym szpitalu, wykonuje zabieg i następnie ten pacjent jest pod opieką tego zespołu, który jest na miejscu. Niekoniecznie mówię, że to jest gorsza opieka, tylko że jeżeli mamy do czynienia z jakimś specjalistycznym zabiegiem, to co do zasady powikłania, które mogą się pojawić, mają związek dokładnie właśnie z zabiegiem, który jest wykonywany.
4: Zmiany wejdą w życie od 1 października. Premier Węgier apeluje do firm i instytucji o oszczędzanie prądu. Wszystko z powodu wyłączenia elektrowni atomowej w związku z rekordowo niskim poziomem Dunaju. Woda w tej rzece jest potrzebna do schładzania reaktorów. Przed nami 5 krytycznych dni, mówi premier Peter Madziar. Proszę, by jeszcze bardziej świadomie korzystać z prądu między 17 a 22, a zwłaszcza między 18 a 21. Proszę wszystkie firmy, instytucje, samorządy i oczywiście wszystkich moich rodaków, by w miarę możliwości znacząco zredukować zużycie energii elektrycznej w tych godzinach. W nocy z soboty na niedzielę wyłączono przedostatni blok elektrowni atomowej. 20. odsłona festiwalu filmu Dwa Brzegi przyciągnęła do Kazimierza Dolnego miłość.

0: uczestników kina i gwiazdy polskiego filmu. Wyjątkowym wydarzeniem był pokaz specjalny filmu Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy. Przed seansem o pracy z reżyserem opowiadali m.in. Grażyna Szapołowska, Daniel Olbryski i Robert Więckiewicz.
1: Był to wielki Polak, który uczył nas poprzez filmy, zadając pytania, kim jesteśmy, jaką posiadamy historię i jak się możemy odnieść do tego wszystkiego.
2: Andrzej potrafił jako jedna osoba zastąpić nam najbardziej zakochanego w nas widza, zakochaną widownię, jednocześnie łącząc w sobie najbardziej wnikliwego i widzącego wszystkie słabości krytyka, czyli dodawał nam sił.
3: Kiedyś mnie zawołał i mówi: fantastycznie, pierwsza klasa, Krysi się podobało. Niech pan mi powie, drogi Robercie, gdzie pan się tak wspaniale nauczył grać, jak pan w ogóle w moich filmach nie grał.
0: Festiwal w Kazimierzu Dolnym potrwa do 9 sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Dziś na południu kraju przelotne opady deszczu i burze, a temperatura w dzień od 20 stopni nad morzem przez 28 w centrum do 33 na południu kraju.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
6: Rozmowy, analizy i opinie.
5: I dużo muzyki.
6: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
5: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
6: Od godziny 16.
5: Zapraszamy Karolina Rożej
6: i Michał Strzałkowski.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
7: Tymczasem na zegarach 5,5 minuty po godzinie 5.
4: Agrofakty.
7: Błażej Prośniewski. Dzień dobry, a agrofakty zaczynamy od dopłat do tak zwanego paliwa rolniczego. Od dziś do końca sierpnia można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dobra wiadomość jest taka, że w związku z wysokimi cenami paliw na rynku resort rolnictwa podniósł stawkę do 2 zł. A o szczegółach opowie Państwu Tomasz Matusiak.
8: Ministerstwo Rolnictwa podniosło stawkę zwrotu, by wyrównać poziom pomocy zgodnie z postulatami rolników, mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
9: Złote 48 to jest ta kwota, którą rolnicy mieliby otrzymać. Zdecydowaliśmy o zwiększeniu z wysokimi cenami o 52 grosze, tak żeby łączna dopłata do litra to było 2 zł. To też odpowiedź na wniosek, który zgłaszali sami rolnicy.
8: Koszt paliwa w trakcie żniw to jeden z największych wydatków w każdym gospodarstwie. A zwrot akcyzy zmniejsza koszty rolnikom. To realna pomoc, mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.
10: Pieniądze się przydadzą bardzo. Pierwsza sprawa, wysokie ceny paliw, które dzisiaj przekraczają na niektórych stacjach 8 zł diesel, więc to jest poważny koszt w czasie żniw i akcyza, zwiększenie ją do 2 zł, myśmy nawet wnioskowali o to wcześniej, jest rozwiązaniem dobrym, więc zachęcam wszystkich, żeby składali wnioski. Jak ktoś ma produkcję zwierzęcą, to jeszcze otrzyma na bydło, na krowy i na młodzież dodatkowe i na trzodę chlewną także.
8: O zwrot podatku mogą starać się też rolnicy, którzy prowadzą produkcję zwierzęcą. Przypomina Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej.
11: Mówiąc o dopłatach do paliwa rolniczego, trzeba przede wszystkim wyjaśnić, że formalnie jest to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a nie dopłata pokrywająca rzeczywiste wydatki gospodarstwa na paliwo. Gospodarstwa prowadzące produkcję zwierzęcą mogą dodatkowo otrzymać 59,20 zł na jedną dużą jednostkę przeliczeniową bydła, owiec, kóz, koni oraz 5,92 zł na każdą sztukę trzody chlewnej, liczoną według średniej rocznej liczby stada zwierząt. Są to jednak kwoty maksymalne. Rolnik oczywiście musi wykazać na fakturach, że rzeczywiście kupił odpowiednią ilość oleju napędowego.
8: Wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze można składać do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. Od dziś do 31

0: 1 sierpnia.
1: A wypłata środków za paliwo rolnicze, dodajmy, nastąpi w październiku. Takiego zainteresowania premią na start jeszcze nie było. W zakończonym właśnie naborze młodzi rolnicy złożyli aż 7275 wniosków o wsparcie na rozpoczęcie lub rozwój działalności rolniczej. To ponad 2 razy więcej niż rok wcześniej i absolutny rekord od uruchomienia programu. W zależności od profilu gospodarstwa młody rolnik może otrzymać 200 tysięcy złotych, a w przypadku inwestycji związanych z hodowlą zwierząt nawet 300 tysięcy. Łączne zbiory owoców z drzew w 2026 wyniosą około 3 400 000 ton, tak wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to spadek w porównaniu z poprzednim rokiem o ponad 18,5%. W przypadku jabłek, które stanowią największą część krajowych zbiorów owoców, spadek ten będzie jeszcze większy. Według GUS na wielkość produkcji negatywnie wpłynęły przede wszystkim wiosenne przymrozki, niedobór opadów oraz fale upałów występujące pod koniec czerwca. Istotne spadki widać też w przypadku malin. Skupy alarmują, że dostawy są dramatycznie małe. W niektórych regionach nie przekraczają nawet 20% ubiegłorocznych ilości. W efekcie ich ceny są dość wysokie. Jak informuje portal Sady i Ogrody, za owoce pierwszej klasy plantatorzy mogą dziś otrzymać nawet 18 zł za kilogram. Za maliny niższej jakości płaci się około 16 zł za kilogram. I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Na kolejne zapraszam jutro, tradycyjnie, kilka minut po godzinie 5.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: No i wchodzę ci ja do studia, za szyby wita pan Tomek, więc jest wszystko w porządku, sobie myślę, ale nie jest. Nie jest w porządku. Bo wchodzę, no i pytam teraz pana Tomka przez szybę, kto otworzył okno w studiu? Okno jest otwarte w studiu. Przy takiej pogodzie przecież te wszystkie kwiatki pospadają z parapetu. A nie my. Kwiatków nie mamy tutaj w studiu. Może powinno się to zmienić.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Poniedziałek, trzeci dzień sierpnia, no i mamy sierpień w końcu, półmetek tego wakacji już, 215 dzień roku, do końca roku 150 dni. Słońce wzejdzie, no tak, wzejdzie, bo to zaraz się zmieni, szanowni państwo, jeszcze kilka dni i trzeba będzie mówić, że słońce wzejdzie. No jeszcze mamy taki moment, że wzeszło, bo stało się to o godzinie 5, czyli 14 minut temu, o 5.00 wzeszło, zajdzie o 20.23. Dzień potrwa 15 godzin i 23 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 24 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 41 minut. Imieniny obchodzą Augustyn, Dalmacjusz, Dalmacy, Eufroniusz, Kamelia, Kira, Lidia, Marana, Miłosław, Nikodem, Nikodema, Piotr i Szczepan. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia. Niechże się państwu darzy. Ktoś, jak ma życzenie, sobie może pośpiewać razem ze mną. Wiem, że państwo nie wszyscy przepadają, ale za to niedziela, ale za to niedziela, niedziela będzie dla nas. Nasi siatkarze po raz kolejny udowodnili, że w momentach największej próby są po prostu wyjątkowi, po prostu nie potrafią zawieść. Finał Ligi Narodów przeciwko reprezentacji Stanów Zjednoczonych to były czyste sportowe ciary i taki absolutny kosmos. No mieliśmy nosa z naszym wydawcą, szanowni państwo, bo przecież w piątek Cezary Gurjew pojawił się w naszym studiu i no, obaj przewidzieliśmy, że, no, że na pewno będzie walka o medal. No i była walka o złoto i to jaka walka. Same ochy, no chciałoby się powiedzieć, że same ochy i achy, ale w tym kontekście, że potrafili wyciągać w obronie i kończyć takie kluczowe piłki po tych dwóch setach, które przegrali, bo nie szło, umówmy się, no nie szło, kompletnie nie szło. Trener szukał sposobów, jak w końcu napocząć Amerykanów i znalazł w czwartym secie, bo piąty to już był koncert. Piąty set to był koncert biało-czerwonych, zwłaszcza od stanu 6-6, ale to, co nasi pokazali w czwartym, kiedy ci nie idzie, kiedy cały czas wiatr w oczach, nóż w plecy. No i doskonale odzwierciedla to ostatnia akcja tego seta czwartego.
2: Na palce Hejs, tam jedną ręką się gonie, będzie ta piłka w górze na skończenie seta, musi Wilfredo. Nie. Amerykanie.
0: Pełen emocji jak zawsze, redaktor Swędrowski w Polsacie. Amerykanie grali twardo, bezkompromisowo, ale nasi pokazali gigantyczny charakter, niszcząc rywali blokiem i zagrywką w najważniejszych momentach. Biało-czerwoni wyszarpali zasłużone złoto, czapki z głów. Panowie, jesteście najlepsi, no ale jest rzeczywiście duma z chłopaków. Nie wiem jak państwo, ale ja uważam, że ten mecz powinno się pokazywać na wszystkich warsztatach z psychologii, biznesu i przywództwa. Ten rozegrany pięciosetowy thriller idealnie pokazuje i obrazuje takie kluczowe mechanizmy zarządzania kryzysowego. Pokazuje, jak zmotywować zespół w momentach, gdy wszystko zaczyna się sypać. No to jakieś ochy i jachy pod adresem naszych 22 139 2202.

0: Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką, 20 minut po godzinie 5. Paula Roma przed chwilą o tym, co nie wypada, czego nie wypada. No nie wypada przemilczeć tego sukcesu.
1: No, serce raduje, tak. No przecież tak grać. Widzieliście ten konszt gry, piłkę siatkową naszych Polaków. No, choćby trochę to nasi piłkarze tak zagrali podobnie. To by było całkiem coś innego. Na piaskach 15 stopni, nie wieje, szykuje się wielkie ocieplenie, 35 ponad stopni. Boże, pilnujmy się, szanujmy się, uśmiechajmy się, kochani, i dbajmy o siebie, o nawodnienia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dzięki wielkie, panie Waldku. Piaski, Wielkopolska. No będą takie miejsca dziś, szanowni państwo, gdy no, możemy za ile? 33, 35? No będzie około tyle. Przygotujmy się na to. Będziemy jeszcze mówić na bieżąco, aktualizować prognozy. Natomiast tutaj przed chwilą Wielkopolska się nam kłania. Jeszcze raz, tym razem pan Darek, który zauważa coś, co się rzuca w oczy, jak człowiek wychodzi z domu do roboty.
2: No, dzień dobry. Powoli kończy się czas, że o 4 jest jeszcze jedno. Przynajmniej w Wielkopolsce. Plus 13 stopni, zapowiada się pogodny dzień. Pozdrawiam, Darek Iwno, Wielkopolska.
0: Dzięki wielkie, panie Darku. To z Wielkopolski wędrujemy na dół mapy.
3: Dzień dobry, Bremna się kłania. Nowy tydzień, nowy miesiąc, nowe wyzwania, raport pogodowy. No 19 stopni Celsjusza, proszę państwa, 19 stopni o 5 rano, a dziś aż do 33. O dziwo bez burz. I raczej bezchmurnie. Życzę dobrego, spokojnego dnia i całego tygodnia wszystkim państwu.
0: Dzięki wielkie, panie Pawle. No to jeszcze pan Sławek, który zaczyna tydzień pracy.
4: Dzień dobry, Bambinowice, Sławek. 4:36, 21 stopni. Tak by mogło zostać cały dzień. Niebo zasłonięte czarnymi chmurami, nic nie widać. Rozpoczynamy tydzień pracy. Do urlopu już niedługo. Jeszcze tylko 6 razy do pracy. Pozdrawiam prezesa, urlopowiczów, raportowiczów, wszystkich słuchających. No i życzę takiej temperatury, żeby była cały dzień, 21. A ci, co da w czasach, to im 35.
0: Dzięki wielkie, panie Sławku. To ja się podpisuję i raportowiczów, i urlopowiczów, wszystkich tych, którzy cieszyć się będą dobrą pogodą. Znam osobiście takich, którzy tak jak pan Sławek wybierają się już wkrótce na urlop. Jakoś tak w piątek ustalimy, szanowni państwo. Jaka to jest idealna długość urlopowa? Tydzień? Nie, no jak? Na wczasy pod kruszą się trzeba załapać, czyli 2 tygodnie.

Ale 2 tygodnie to chyba też za krótko, nie? 3, 4, 5, 6. 3. Stok, spokojnie, spokojnie. Widzę tutaj Wnusio. Lat, nie, to nie lat 3, to jest numer, a Wnusio numer 3, czyli Jędruś od pani Ewy. Pani Ewa informuje, że rześko u niej w Helenowie 10,5 stopnia, ale Jędruś obudził się, by sprawdzić, czy była wróżka zębuszka nocną porą, lecz zaraz zasnął ponownie z uśmiechem, bo była. Tak się zastanawiam, spoglądam na kolegów za szybę, ile teraz wróżka zębuszka zostawia? 5 dych, czy to już 100 trzeba? Nie, no to są chłopy, które zostawiały, znaczy które w imieniu wróżki zębuszki, właśnie, no dobrze. A Jędruś wpadł na pomysł, aby zostawić włączoną kamerkę w telefonie. I wiesz, babcia, wszystko się nagra. No, a babcia mówi, słuchaj, Wnusiu, jakoś w tym momencie, kiedy wróżka weszła do pokoju, nie weszła, tylko przyleciała, to akurat telefon spadł z łóżka. Ale sprawdź, pod podusią zostawiła. 5 dych? 100?

0: Polski Radio, program pierwszy. Dzień dobry z jedynką, 5.31, 22, 139, 22, 02. Dzień dobry, panie Łuki.
1: Halo, dzień dobry, Łukasz Będzin z tej strony. No i co, no poniedziałek. Niestety weekend, jak zwykle, przyspieszony, turbo przyspieszony. Nie wiem, czy u państwa też tak lało w sobotę. Burze jak w jakimś Hanoi. Na szczęście nic nie powyrywało, nic nie uszkodziło. I poniedziałek, 20 stopni u mnie teraz na zegarze, no i już jest tak smutno, niefajnie, bo dzień się dopiero zaczyna, 4.15, to ciemno jak, nie powiem gdzie, ale miejmy nadzieję, że jakoś się to rozkręci. Dziś urodziny swe obchodzi szanowny pan James Hetfield, oczywiście. I co, no moc życzeń, serdeczności, uśmiechu od koła. Dzisiaj także mamy dzień arbuza. Także smacznego, taki arbuz na upał z lodówki jak najbardziej. Miłego dnia dla wszystkich.
0: Dzięki wielkie, panie Łukaszu. Dobrze, że pan wspomniał o tym święcie arbuza. Tylko prawdziwi mężczyźni jedzą arbuza w całości, nie wypluwają pestek. Podobno, nie wiem, nie sprawdzałem. Chociaż rzeczywiście trzeba być szczęściarzem, żeby trafić na takiego, co to pestek nie ma. Znaczy, to nie tak, że zupełnie, ale żeby nie było... Większość tego zamiast miąższu to stanowiły właśnie pestki. O, dzień dobry, pani Magdo.
2: Dzień dobry. Raport pogodowy Mosina pod Poznaniem. Dzisiaj u nas trochę chłodno, bo 14 stopni. Niebo jest okrzyte chmurami. Czekamy na to słońce, które gdzieś tam wstaje, ale się jeszcze przez

0: te chmury nie przebija. Ale dzisiaj ma być naprawdę gorący dzień, pod 29 stopni, odczuwalna ponad 30. No i chcemy tego ciepła. Wczoraj u nas było ciepło, ale w sobotę to była pogoda jak w kratkę, no. Więc chcemy tego ciepła, tego lata. Wszystkim życzę dobrego poniedziałku, dobrego tygodnia z nową energią i siłą. Pozdrawiam, Magda.
1: Dzięki wielkie, pani Magda. Pani Magda Mosina pod Poznaniem. Jeszcze nam się tutaj hełm, widzę, gdzieś zawieruszył. Pana Pawła przez dłuższy moment nie było, ale wrócił na posterunek.
2: Witam serdecznie, Paweł z Hełma, po dłuższej przerwie. W tej chwili w Hełmie troszeczkę zachmurzone, 18 stopni. Nic nie wieje, nic nie pada, ale podobno będzie upalnie. Na razie się nie zapowiada, ale zobaczymy, jak będzie. Pozdrawiam.
1: No to ja rzucam okiem na prognozę poniedziałkową. Dziś na przeważającym obszarze będzie pogodnie, będzie sporo słońca. W godzinach popołudniowych na południu i w centrum pojawią się lokalnie silne burze z gradem. Tak brzmi ten komunikat synoptyków. No i co tam na termometrach? No to będzie tak, bo tak będzie Polska trochę podzielona. Hehe, nowość, nie? Na północnym wschodzie od 25 do 26 stopni i tutaj tak fajnie, rzeźko, sympatycznie, letnia, idealna temperatura, przyznają państwo, 25-26. Ale na południu już powyżej 30, 32 do 34 miejscami nawet termometry mogą pokazać stopni 35. No to gorąco to było. Było wczoraj, szanowni państwo, o 13.30 rozpoczął się ten finał Ligi Narodów. No i biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem. Pamiętam jak dziś, to pamiętam urlop miałem, oglądaliśmy nad morzem z innymi znajomymi ten mecz przed roku i on nie miał tyle emocji, bo tam zdaje się Polacy chyba wygrali gładko, może nie gładko, ale 3-0, ale wczoraj to były wyjątkowe emocje. No to posłuchajmy, jak to było.
3: Polscy siatkarze po raz trzeci wygrali rozgrywki Ligi Narodów, ale oczywiście do tej statystyki trzeba dodać złoto Ligi Światowej z 2012 roku. Rozgrywki w 2018 roku zmieniły nazwę, ale ostatnia seria jest niezwykła. Spotkanie finałowe z wieloma cudownymi akcjami, ale też z licznymi prostymi błędami. Jednak w finałach są wielkie emocje i piękno schodzi często na dalszy plan. Biało-czerwoni wygrali pierwszego seta 25-21. W drugim mieli kilka błędów w decydujących momentach i przegrany set 21-25. W trzecim secie wysokie prowadzenie w końcówce 19-15, ale ostatecznie przegrana 25-27. W czwartym secie, gdy pewność gry stracił ostatnio bardzo dobrze atakujący Bartłomiej Błądź, to trener Nikola Grbić zdecydował się grać trzema przyjmującymi. Wilfredo Leon de facto został atakującym i wspierali go na skrzydłach Kamil Semeniuk i Tomasz Fornal. W tym secie, podobnie jak w półfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w konfrontacji z Amerykanami, głównym motywatorem został Tomasz Fornal, który do dobrej gry ważny w momentach dodał asy serwisowe. Było to bardzo ważne, aby wygrać seta 25-23, złamać pewność siebie rywali i doprowadzić do piątego seta. W decydującej partii koncertowa gra obrońców tytułu, świetne bloki i wygrana 15-10. Mecz finałowy wymarzony ze względu na zmienność akcji. Amerykanie byli bardzo bliscy zwycięstwa. Przez długi czas dyktowali warunki, ale biało-czerwoni pokazali wielki charakter. MVP turnieju został Tomasz Fornal. Pomeczowa opinia libero Jakuba Popiwczaka.
4: Jestem przeszczęśliwy. Ciężko mi w ogóle będzie wyrazić to, jak teraz się czuję. Mam wrażenie, że to jest właśnie wymarzony sposób, w jaki moglibyśmy sobie wyobrazić ten mecz, wygrać ten mecz. Jestem dumny z całej drużyny, że doszliśmy do tego miejsca, że zagraliśmy takie spotkanie i na koniec je wygraliśmy, bo to jest najważniejsze.
3: Trener Nikola Grbić szczęśliwy.
5: Oczekiwałem trudny mecz. To, co powiedziałem zawodnikami na początku szatni, było to, że musimy oczekiwać, bo oni będą grali dużo lepiej. Będzie inaczej, absolutnie, jak ten mecz w Chicago. Musimy się przygotować, że będziemy grali punkt za punktem, ale na końcu musimy mieć cierpliwości, jeśli oni zagrają, jak zagrali są. Wrócić i mieć cierpliwości, bo nasza jakość na końcu musi zrobić przewagi.
1: No i przyznać trzeba, że trener Grbić radzi sobie coraz lepiej, jeśli chodzi o język polski. Przypomnę, że nasi siatkarze mają w dorobku, tak jak mówił Czarek, 3 złota. Jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Narodów 2023, 2025, 2026, srebrny w 2021 i 3 brązowe, 19, 22, 24. Pod wodzą serbskiego szkoleniowca wywalczyli w międzynarodowych rozgrywkach 9. medal z rzędu, w tym w sumie odnotowali 4. triumf, no i wygrywając 2. rok z rzędu Ligę Narodów, powtórzyli tym samym wyczyn Rosji, która od dłuższego czasu nie bierze udziału w światowych rozgrywkach. Powtórzyli tym samym wyczyn Rosji, która do tej pory jako jedyna zdołała obronić tytuł

tu w tych rozgrywkach w Lidze Narodów. To był rok 2018 i 2019. Jeszcze dla porządku dodajmy, bo przecież w półfinale walczyliśmy ze Słoweńcami, a oni w meczu o trzecie miejsce pokonali Japończyków 3-1. Więcej o tym wyjątkowym spotkaniu, jakże pełnym emocji, w Sygnałach Dnia po 7.40 pojawi się Cezary Guliew, to porozmawiamy sobie co dalej. No bo to na horyzoncie Mistrzostwa Europy.

0: Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką, za 18 minut godzina 6, pan Romek dzwoni.
1: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich raportowiczów. Romek Jednorożec, kłania się, temperatura 14,5 stopnia, zapowiada się ładny dzień, ta temperatura rośnie wraz z cenami paliwa, jadąc do pracy zawsze. Patrzę, że te ceny ropy są ponad 8 zł, się dojeżdżało za 6.
0: No, średnie ceny paliw, dzięki panie Romku, średnie ceny paliw na stacjach przekroczyły barierę 8 zł za litr i to dotyczy wspomnianego diesla, czyli oleju napędowego, a także benzyny 90 kg.

0: ósemki, za tę popularną 95. No, kierowcy, tak jak mówię cały czas, to jest średnia cena, 7,51 za litr, więc skoro średnia, to w niektórych miejscach można płacić więcej, w niektórych mniej. W każdym razie za 95 jeszcze 8 zł nie płacimy. Rząd zapowiada, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji, no zapowiada, zastanawia się, być może przywróci mechanizm CPN, czyli ten mechanizm obniżający ceny paliw. Z kolei opozycja przekonuje, że rząd za wcześnie zrezygnował z tego mechanizmu. A propos cen, znalazłem dość ciekawy wywiad, szanowni państwo, z Michałem Brennekiem z Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, który mówi na temat El Niño z lekcji geografii. Pewnie państwo pamiętają, El Niño to jest takie zjawisko, które polega na nagłym wzroście temperatury wód równikowego Pacyfiku. Jednocześnie osłabia to wiatry pasatowe i zmienia globalne wzorce pogodowe. Ale co to oznacza dla nas, bo mówi się znowu o rekordowo silnym zjawisku El Niño na Polskę. Jaki to będzie wpływ? Pośredni, widoczny głównie w sklepach, a nie za oknem. El Niño nie przyniesie do nas bezpośrednio fal upałów czy burz, jak przekonuje ekspert, ale no właśnie zjawisko wywoła suszę w rejonie Pacyfiku i zniszczy tamtejsze uprawy. Przez to globalne ceny żywności, na przykład kawy, ryżu, cukru czy oleju, mogą wzrosnąć o około 5%. 22 139 22 02. Dawno niesłyszany pan słuchacz z Podkarpacia.
1: Dzień dobry. Ocieka się kłania. Wracam na stanowisko raportowania po urlopie. Poniedziałek, nowy dzień, nowy tydzień, nowe możliwości. 19 stopni ciepła i niebo jest zaklejstrowane chmurami. Troszkę mi to nie na rękę, no ale na to wpływu nie mam. No, nic na to nie poradzę. Myślałem dzisiaj zacząć żniwa, ale zobaczymy. Jak nie będzie padało, będę żniwował. Jak będzie padało, poczekam. Kogut się odzywa, myślałem, że się nie będzie odzywał, bo pępkowe obchodził, bo został tatą. Teraz mu się zachciało. Kurde, zamiast w maju albo w czerwcu, to teraz mu się w sierpniu zachciało być tatą. No ale nic. Został tatą, doczekał się 11 kurczątek, potomstwa. Życzę wszystkim miłego, spokojnego, wesołego, udanego dnia. A ci, co będą zaczynać urlop, to miłego wypoczynku. Pozdrawiam, Marek.
0: 11, no to musi być szczęśliwe.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Za 14:06.

0: Polskie Radio Jedynka. Co jest jedynką dziś na portalach internetowych albo w gazetach? Nie ma takiej jednej chyba. Sukces biało-czerwonych na pewno, nie?
1: Tak, na portalach. W gazetach to już chyba nie. Natomiast jeżeli chodzi o takie ciekawe artykuły, to Dziennik Gazeta Prawna jest sondaż. Czy polski rząd robi wystarczająco dużo, aby ograniczyć wzrost cen paliw związany z wojną USA i Izraela z Iranem? Jak myśli pan, jaka będzie odpowiedź?
0: No jak wprowadzi za dwa tygodnie CPN, to...
1: No jak się zadaje pytanie, to taka jest odpowiedź, tak? Oczywiście 27% mówi, że tak, ale że nie, no to już mówi ponad 50%.
0: A wie pan, że z tego wszystkiego zapomniałem pana przedstawić, Grzegorz Osiecki, WPP.
1: Dziękuję bardzo za przedstawienie. Natomiast ciekawy artykuł na jedynce Rzepy, czyli Rzeczpospolitej. W stosunku do osoby, która łamie sądowy zakaz prowadzenia pojazdu, będąc w stanie nietrzeźwości lub po narkotykach, sąd będzie musiał orzec karę więzienia bez zawieszenia. Mhm. To jest nowy projekt, nad którym pracuje resort sprawiedliwości i który ma skończyć to, czego jesteśmy świadkami, że teraz bardzo często widzimy... czy słyszymy o przypadkach, kiedy ktoś jest łapany przez policję, jest pijany,
0: no
1: jest
0: chociażby ten, który został skazany ostatnio, no tak, ten antybohater z trasy Łazienkowskiej, on chyba miał 5 zakazów.
1: Tak, tak, tak. Więc no teraz po prostu, mają na dzień dobry zakratki trafiać. A nie jak będzie wypadek i jak będzie tragedia.
0: Czyli tam, gdzie jest
1: miejsce. Pewien postęp. Mhm. Tak to wygląda. No oczywiście są inne tematy, ale to może porozmawiamy o tematach edukacyjnych i to po 8.15.
0: No naprawdę, no czułem się, że 1 września za miesiąc, no ludzie.
1: No ale są promocje, trzeba książki, kupić podręczniki. Nie, podręczniki to się kupuje do... Nie wszędzie się kupuje podręczniki. Tak? No ale zeszyty wszędzie się kupuje.
0: A kto będzie gościem?
1: Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji.
0: Już o 8.15.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
10: O, jeszcze to.
11: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
9: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
12: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
11: Dajcie wszyscy święto.
9: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
8: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
13: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim, gdzie pomiędzy węzłami Sługoci na Słupca doszło do przewrócenia się ciężarówki. Do tego zdarzenia doszło kilka godzin temu, przed 12 w nocy, i mieliśmy tam spore utrudnienia i w kierunku Warszawy, i w kierunku Świecka. W tej chwili na kilometrze 233 utrudnień nie ma i jezdnia jest całkowicie odblokowana. Poranne godziny szczytu w województwie małopolskim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa, a także na obwodnicy Krakowa pomiędzy Balicami a węzłem Kraków-Łagiewniki, i to w obu kierunkach. Podobnie jest na Zakopiance, na obwodnicy Wieliczki i na Krajowej 44 na wysokości Skawiny. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, jak to zwykle bywa o tej porze, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku Wrocławia. Podobnie Krajowa 7 na północ od Warszawy oraz Krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą. W województwie pomorskim także mamy sporo porannych korków i porannych spowolnień, choć

0: Chociażby na obwodnicy Gdańska, na ekspresowej siódemce, pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port, a także na trasie Majora Sucharskiego, pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą. Krajowa 91 korkuje się pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem i to w zasadzie w obu kierunkach. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy.
1: Jest 8:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
2: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Na termometrach znów ponad 30 stopni Celsjusza, afrykański żar wlewa się do Polski.
1: Nowe zasady kolejek, m.in. do endokrynologa. Pacjentom ma być łatwiej znaleźć termin.
2: Na niebie widowiskowe akrobacje, a na ziemi śmigłowce. Dwa dni lotniczych emocji na lotnisku w Kętrzynie.
1: Fala afrykańskiego powietrza dociera do Polski, wracają groźne upały.
2: W południowej połowie kraju są ostrzeżenia drugiego stopnia, a w pasie od Krakowa po Przemyśl i Chrubieszów nawet trzeciego najwyższego.
1: Dziś początek fali gorąca, mówi Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Na termometrach będziemy mogli zobaczyć do 33-34 stopni, natomiast we wtorek jeszcze wyższe temperatury, nawet do 35-36 stopni.
2: Synoptycy nie wykluczają, że w połowie tygodnia temperatura sięgnie blisko 40 stopni. Na południowym wschodzie mogą pojawić się nowe rekordy ciepła.
1: Ekstremalne upały utrudniają walkę z pożarami lasów i pól w Hiszpanii. W akcji pomagają strażacy z Polski.
2: Na ich misji przyglądał się Arkadiusz Augustyniak.
4: Pierwszym zadaniem strażaków było oddzielenie krańców pożaru, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Kapitan Łukasz Czemar-Mazowicz z Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że strażacy działają w trudnym terenie, a las różni się od lasów w Polsce.
5: Są tutaj przeważnie lasy iglaste. Ta ściółka, która tu jest bardzo płytka oraz bardzo przesuszona przez to, że jest tutaj tak gorąco, a z racji, że to są głównie igły, jest bardzo palna.
4: A trudny, górzysty teren utrudnia akcję, którą w dużej części trzeba prowadzić z powietrza. Strażak mówi, że w najbliższych dniach Polacy zostaną podzieleni na dwa zespoły.
5: Jeden będzie stacjonował tutaj w okolicach Toledo i reagował zgodnie z potrzebami, a druga część zespołu przeniesie się do miejscowości Kłęka, gdzie również będzie w dyspozycji.
4: Polscy strażacy będą się zmieniać co 10 dni. Do końca miesiąca misję w Hiszpanii będzie pełnić 105 polskich funkcjonariuszy. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Wyczyn Bartłomieja Kubkowskiego znów zmobilizował Polaków do pomocy. Pływak długodystansowy, który przepłynął wpław Bałtyk, zebrał już prawie 770 tysięcy złotych dla podopiecznych fundacji Cancer Fighter, a licznik zbiórki wciąż bije.
2: Polak wypłynął ze Szwecji w piątek, do Dziwnowa dopłynął wczoraj o 20. W sumie w wodzie spędził 55 godzin i pokonał ponad 160 kilometrów.
1: Kubkowski wcześniej czterokrotnie próbował przepłynąć Bałtyk, ale bez powodzenia. Ostatnia nieudana próba miała miejsce rok temu. Do mety zabrakło wtedy zaledwie 11 kilometrów.
2: Nowe zasady kolejek do lekarza. Dzięki e-rejestracji można zapisać się do większej liczby specjalistów.
1: Pacjenci będą mogli łatwiej znaleźć termin m.in. do pulmonologa czy lekarza chorób zakaźnych i kilku innych specjalizacji, mówi Karolina Tondel z Ministerstwa Zdrowia.
6: Mówimy tutaj o endokrynologii, hepatologii, nefrologii, chorobie naczyń czy neonatologii. To myślę takie znane specjalizacje i lekarskie dla pacjentów. Więc jeżeli ktoś posiada skierowanie do tych specjalistów, to system będzie stopniowo umożliwiał te zapisy. Placówki muszą udostępnić swoje harmonogramy wizyt, żeby pacjent mógł się na nie zapisać.
2: Centralna e-rejestracja działa od 1 stycznia. Zapisać się można online przez internetowe konto pacjenta albo aplikację Moje IKP.
1: Cały czas można też korzystać z rejestracji w przychodniach.
7: To są aktualności jedynki.
2: A w nich ryk silników i widowiskowe podniebne akrobacje. Najlepsi piloci prezentowali swoje umiejętności podczas 25. edycji Mazury Air Show.
1: Punktem kulminacyjnym, który zakończył dwa dni pokazów na lotnisku Kętrzyn-Wilamowo, był przelot dwóch wojskowych bielików.
8: Bieliki. No i spójrzmy, zaskoczenie. nie ma możliwości, żeby zobaczyć takie wojskowe samoloty na żywo, nie? Także coś takiego polecam.
9: Mimo, że to taka chwila tylko.
8: Tylko chwila.
10: Przed Herkulesem pojawiły się bieliki.
11: Pierwszy raz widziałam, bardzo mi się podobało. Pierwszy raz na takich pokazach jestem.
9: Bieliki również udało się zobaczyć?
11: No tak, z zaskoczenia nas wzięli, mąż mnie tutaj podsumuje.
9: Wszystkich tutaj wzięli z zaskoczenia.

0: No, także się tutaj siedzieli, tak nas zaskoczyli.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyła się też wystawa wojskowych maszyn. Można było m.in. zajrzeć do środka śmigłowców Apache i Black Hawk.
2: A Polskie Radio było patronem medialnym Mazury Air Show.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzaka. Zaczynamy od wizyty w Gdyni, gdzie za 2,5 godziny rozpocznie się 83. kolarski Tour de Pologne. Głos ma Andrzej Grabowski.
4: Na start przeszło 230 km po Kaszubach. Zaczniemy na skwerze Kościuszki w Gdyni. Skończymy w Koszalinie, a po drodze przemierzymy rodzinne strony Czesława Langa. Stamtąd też jeden z 10 Polaków w tym wyścigu, czyli Kamil Małecki.
5: Na pewno tutaj będę się starał pokazać jak najlepsze strony. Może na pierwszym etapie, potem zobaczymy, powalczyć o jakąś klasyfikację.
4: W ucieczce miejsce zapewne poszuka sobie też Patryk Stosz. 10 km przed metą, co prawda jeszcze podjazd pod Górę Chełmską, ale spodziewamy się sprintu z peletonu. W nim oczy na biało-czerwoną koszulkę Marcelego Bogusławskiego, który sprawdzi, czy gwiazdy sprintu, takie jak Milan czy Manie, są do pokonania. Wysoko może kręcić się też Michał Kwiatkowski, acz przynajmniej na początku będący w pracy.
6: Zobaczycie mnie na pewno rozprowadzającego Sama Wellsforda, który jest w stanie wygrać tutaj jeden z pierwszych trzech etapów.
4: Start o 10.30, meta mniej więcej po 6 godzinach. Relacje z Tour de Pologne w radiowej jedynce, a wszystko można śledzić też w TVP Sport. Transmisje na antenie, w internecie i w aplikacji mobilnej.
3: Panie już ścigały się w Tour de Pologne. Przypomnę, że wygrała Holenderka Lorena Wiebes, która teraz dominuje na początkowych etapach Tour de France. Wygrała już dwa na razie w Szwajcarii, bo tam rozpoczęła się kobieca wielka pętla. Wiebes jest liderką, a najwyżej z Polek Katarzyna Niewiadoma na 7 miejscu. Przypomnę, że polscy siatkarze triumfowali w Chinach w Lidze Narodów. W finale w Ningbo pokonali Amerykanów 3-2. To trzecie zwycięstwo biało-czerwonych w tych rozgrywkach, a mają także na koncie wygraną w Lidze Światowej, która była poprzednikiem Ligi Narodów. We wrześniu pod opieką trenera Nikoli Grbicza wystąpią na Mistrzostwach Europy. Tu także będą bronić złotego medalu. W piłkarskiej ekstraklasie we wczorajszych meczach drugiej kolejki Legia Warszawa wygrała z Zagłębiem Lubin 3-1, Śląsk Wrocław pokonał Raków Częstochowa 2-1, a GKS Katowice zwyciężył Radomiaka 3-1. Na czele tabeli z dwoma zwycięstwami Legia i Jagiellonia Białystok. Dziś mecz Krakowi z Pogonią Szczecin. Ponownie o sporcie o 10.30 w Lecie z Radiem.
7: Jedynka. Polskie Radio.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
1: Pogoda. Poniedziałek będzie słoneczny, choć nie wszędzie, bo na południu kraju i miejscami w centrum po południu mogą pojawić się opady deszczu, niewykluczone też burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni nad samym morzem, przez 30 w centrum, po 33 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1008 hektopaskali.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
7: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
11: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
12: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
11: Litorsal Senior.

0: Senior?
1: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Reklama. Jedynka. To jest radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 13 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Trzeci dzień sierpnia, jak tak dobrze policzyć, to 1, 2, 3, 4, to za 4 tygodnie ostatni dzień sierpnia i za chwilę nowy rok szkolny. Poniedziałek, 215 dzień roku, do końca roku 150 dni, słońce o 5.00 wzeszło, zajdzie o 20.23. Dzień potrwa 15 godzin i 23 minuty i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 24 minuty, a dłuższy od najkrótszego 7 godzin i minut 41. Imieniny obchodzą Augustyn, Dalmacjusz, Dalmacy, Eufroniusz, Kamelia, Kira, Lidia, Marana, Miłosław, Nikodem, Nikodema, Piotr i Szczepan. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu.

0: gospodarzy. 14 minut po godzinie 8. Grzegorz Osiecki i nasz gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A gościem sygnałów dnia wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: Pani minister, przed chwilą prowadzący obliczył, 4 tygodnie zostały do 1 września, do rozpoczęcia roku szkolnego. No i w tym roku będzie kilka nowości. Jedną z tych nowości ma być zakaz smartfonów. To jest ustawa, która wchodzi w życie właśnie teraz. Na jakich zasadach będzie obowiązywał ten zakaz?
3: Zakaz telefonów obowiązuje zarówno w szkołach, jak i dzięki poprawce poselskiej również w przedszkolach. Przy czym w przedszkolach to jest zakaz w ogóle wnoszenia, w przypadku szkół to jest zakaz korzystania z telefonów. I teraz, jeżeli szkoła ma odpowiednie miejsce, to jest też obowiązek składania uczniów przez uczniów w depozycie tych telefonów. Czyli to znaczy, że nie powinni też mieć ich przy sobie. Jeżeli szkoła nie ma takiej możliwości, to może to rozwiązać w inny sposób, na przykład wyłączony na dnie plecaka. Mogą być też takie rozwiązania, jak takie skarpetki specjalne, które niektóre placówki już sobie w tej chwili kupują, bo to jest tanie stosunkowo rozwiązanie, magnetycznie zamykane. Zamykamy telefon na początku dnia, kończymy, otwieramy. Natomiast już w tej chwili ponad 50% placówek ma tego typu zakaz. W związku z tym można powiedzieć, że to, co się zmienia, to to, że przechodzi to na poziom ustawowy, czyli obowiązuje wszystkie szkoły i przedszkola. I druga rzecz, że jest ten dodatkowe uregulowanie dotyczące konieczności zostawiania w depozycie, jeżeli jest taka możliwość, plus wyjątki dotyczące na przykład sytuacji zdrowotnej ucznia. W przypadku szkół ponadpodstawowych jest obowiązek zapisania pewnych regulacji w statucie, czyli szkoły muszą uregulować zasady korzystania z telefonów w swojej placówce.
2: A jakie będą te wyjątki?
3: No wyjątkami są, trzy są wyjątki. Po pierwsze sytuacja no, taka, która jest wymaga, no, nie wiem, wezwania 112, zadzwonienia, bo komuś coś się stało. To jest dość oczywista sytuacja. Druga sytuacja to jest na wyraźne polecenie nauczyciela.
2: Jak będzie miał uczeń telefonu, no, to nie zadzwoni na 112.
3: No tak, no oczywiście, że jak nie będzie miał, to nie zadzwoni, ale ma też, wie gdzie ma, jest jego szafka, albo może mieć, no tak jak powiedziałam, na dnie plecaka w niektórych sytuacjach. W związku z tym sytuacja, w której ma dostęp, bo akurat na przykład stoi przy swojej szafce, i sytuacja jest wymagająca wezwania pomocy, no to dość oczywisty przypadek. Drugi przypadek to jest przypadek, kiedy mamy do czynienia z wyraźnym poleceniem nauczyciela w celach edukacyjnych. Czyli nauczyciel przed lekcją na przykład mówi, przynieście na najbliższą lekcję telefony, bo będziemy na przykład, wyjdziemy razem, będziemy robili zdjęcia, nie wiem, liściom w okolicznym parku. To wtedy na polecenie do realizacji zadań edukacyjnych. I trzeci to są przypadki zdrowotne. Na przykład są osoby, które mają czujnik cukru. To jest zwykle taki krążek na ramieniu, który się przymocowuje. I telefon jest odbiornikiem, czyli wskazuje, kiedy jest zagrożenie, wskazuje, kiedy. I to jest wtedy za zgodą dyrektora, jeżeli są wskazania medyczne. W związku z tym to są trzy wyjątki, które od tej reguły obowiązują. Natomiast w pozostałych przypadkach dotyczy to zarówno telefonów, jak i również smartwatchy i innych tego typu sprzętów. Chcemy, żeby szkoła była też miejscem poza faktem, poza kwestią bezpieczeństwa, poza kwestią jakiejś hejtu, to jest budowanie społeczności, budowanie relacji, uczenie tego, że się buduje relacje. I to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Natomiast to jest tylko jedna ze zmian, które wchodzą 1 września, bo ja przypomnę, że 1 września wchodzi też obowiązkowa edukacja zdrowotna. I to się bardzo łączy, ponieważ treści związane właśnie między innymi z higieną cyfrową, z cyberbezpieczeństwem, z tym wszystkim, z zdrowiem psychicznym, są również treścią edukacji zdrowotnej, której teraz będzie się uczyło każde dziecko od klasy 4 szkoły podstawowej do właściwie przez 2 lata jeszcze szkoły ponadpodstawowej. I druga rzecz, wchodzi reforma Kompas Jutra, wchodzi do klasy 1 i 4 do przedszkola. I to jest dla nas bardzo duża zmiana, ponieważ to jest nowa podstawa programowa, nowe ramowe plany jeszcze, nauczania i tak dalej.
2: To jeszcze o tym potem porozmawiamy. Ja chciałem panią zapytać o to, jakie wy nadzieje wiążecie z tym zakazem smartfonów w szkołach. To znaczy, na jakie efekty liczycie edukacyjne? Pani mówiła o tym, o silniejszej integracji uczniów, ale co jeszcze?
3: To zauważyłem, że są wszystkie szkoły. Natomiast dla nas jest jeszcze ważne to, że zwracamy uwagę rodzicom. Dlatego, że z 4,5 godziny, które dziennie dzieciaki korzystają z internetu, to jest pół godziny w szkole, 4 godziny w domu. Jeżeli rodzic widzi, że szkoła podejmuje pewne działania, to też w większym stopniu zwraca uwagę, co się dzieje w domu. Powiem więcej, my chcemy też iść w kierunku ograniczenia dostępu do social mediów dla dzieci do 15 roku życia. Przypomnę zapowiedź pani minister Nowackiej i pana ministra Gawkowskiego, bo to

0: będzie współpraca z Ministerstwem na pewno cyfryzacji. Kolejną kwestią jest to, że już w tej chwili w Sejmie, nie wiem na którym to jest etapie, ale był projekt Ministerstwa Cyfryzacji dotyczący jednak skutecznego ograniczenia dostępu do pornografii osobom poniżej 18 roku życia. My jednak to jest całościowe działanie już w tej chwili w przedszkolach w ramach Kompasu Jutra nie będzie można korzystać z tak zwanych małych ekranów do realizacji podstawy programowej, czyli nie wolno będzie korzystać z telefonów i tabletów. To też jest dostępny element tej takiej higieny cyfrowej. Wiemy coraz więcej. Wiemy, jaki wpływ na dzieci, szczególnie najmłodsze, mają ekrany i uzależnienie od internetu, uzależnienie od social mediów, ale również ten hejt, który tam jest. W związku z tym musimy przeciwdziałać.
1: Chciałem zapytać jeszcze o taką rzecz. No, ostatnio głośno było o przypadku rosyjskiej rakiety, która uderzyła na Lubelszczyźnie. Przy okazji pojawiła się kwestia sygnałów alarmowych, tego co znaczą. Pani zdaniem sygnał odwołuje sygnał modulowany czy ciągły syreny alarmowej?
0: Modulowany, syrena modulowana to jest początek alarmu, sygnał ciągły to jest koniec alarmu. I po pierwsze przypomnę, że do wszystkich polskich domów trafił poradnik bezpieczeństwa i to papierowy poradnik bezpieczeństwa. Myślę, że część osób nie otworzyło nawet koperty, położyło gdzieś na półce i wyszło z założenia, że kiedyś jak się coś stanie, to
1: ale
0: wtedy
1: to ja zapytam
0: przeczyta.
1: O coś innego, bo poradnik trafił, nawet ostatnio minister rozesłał link i to była przyczyna zablokowania serwerów rządowych. Ale raczej ja chciałem panią zapytać o to, czy szkoła się jakoś prowadzi lekcje, tak? No bo mamy edukację dla bezpieczeństwa, ale ona jest od 8 klasy.
0: Więc chciałam powiedzieć, co już zrobiliśmy. Mogę?
1: Tak, proszę.
0: Co zrobiliśmy, żeby budować tak zwane odporne społeczeństwo, jeśli chodzi o młodzież? Po pierwsze, pierwszą naszą decyzję już od 24 roku w klasach 1-3 jest pierwsza pomoc. I to mają dzieciaki w wieku 7-9 lat. Po drugie, jedna z godzin wychowawczych, to już będzie teraz od nowego roku, będzie poświęcona bezpieczeństwu. I to w każdym roku, czyli nie tylko w tej 8 klasie, gdzie jest edukacja dla bezpieczeństwa, tylko jedna na 4 godziny w miesiącu ma być poświęcona bezpieczeństwu. Kolejną kwestią jest to, że rzeczywiście...
1: Przepraszam, zapytam, a będziecie dawali jakieś wytyczne, co ma być na tych lekcjach? Na przykład.
0: Zaraz opowiem jeszcze, bo myślę, że najpierw skończę całą tą, a potem będziemy ten. Potem rzeczywiście edukacja dla bezpieczeństwa, ona się zmieni w kształcenie obronne. Nowa podstawa programowa wchodzi trochę wcześniej niż to wynika z reformy, bo ona zmieniona została przez reformę Kompas Jutra i powinna wejść w 30 roku, ale wejdzie już 1 września 2027 roku. Wcześniej, dlatego że chcemy, żeby, ponieważ jest dużo bardziej praktyczna, dużo daje takich informacji, które mogą być rzeczywiście potrzebne, więc wchodzi wcześniej. Przygotowujemy poradnik bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży. To już w tej chwili ta praca jest na ukończeniu. Kolejną kwestią jest to, że
1: ten poradnik zostanie rozdany w szkołach po 1 września?
0: On nie. Znaczy on jest przygotowany, to akurat nie ja się zajmuję tym, natomiast nie wiem, którego dnia będzie przygotowany, natomiast na pewno będzie dostępny dla szkół w postaci online. Natomiast jak dalej będzie funkcjonować, to zajmuje się tym pani Piechna-Więckiewicz u nas w ministerstwie. Kolejną kwestią jest to, że nie wiem, czy pan wie, że największe szkolenia, jeśli chodzi o ludność cywilną, które zostały w ogóle przeprowadzone w Polsce w ostatnich latach, to jest edukacja z wojskiem, program, który realizuje z pomysłu pani minister Nowackiej wspólnie z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszym Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji. W tej chwili była już 5. edycja. To są 3-godzinne szkolenia, gdzie przychodzą osoby z wojska, które szkolą młodzież i już zostało przeszkolonych w tej chwili 500 000 osób. 500 000 młodych ludzi przeszło takie szkolenie, tą edukację z wojskiem. I mamy realizować. To są różne klasy. To się zgłaszają samorządy i to jest realizowane w szkołach. To jest powyżej 4. klasy. Czyli to są te klasy, no nie 1-3 raczej. Natomiast to już szkoła jakby decyduje, które klasy będą brały w tym udział. Natomiast to już doszliśmy do 500 000 osób. Ostatnia edycja 150 tysięcy dzieciaków, które zostały w ten sposób przeszkolone. To był kolejny element. Przypomnę, że o dezinformacji jest również na edukacji obywatelskiej. To jest nowy przedmiot, który jest obecnie w szkołach ponadpodstawowych. Będzie też zastąpi WOS w szkole podstawowej po reformie Kompas Jutra. W związku z tym to jest kolejne. Na WF-ie doszedł nowy dział przygotowania do testów sprawnościowych do służb. On w szkole podstawowej jest fakultatywny, czyli nauczyciel sam może zadecydować, w zależności od tego, jaką ma grupę, może nie wiem, jednej grupie zrobić, jak widzi, że ma takie zainteresowania, drugiej nie. Natomiast w przypadku szkół ponadpodstawowych on jest obowiązkowy. On jest po to, że coraz więcej młodzieży wybiera taką karierę i chce wiedzieć, w jaki sposób przygotowywać się do pracy w służbach, co za tym idzie, do testów sprawnościowych.
1: Pani

0: Serio, chciałem wrócić do początku tej dyskusji, a pani zdaniem, jakie rząd powinien wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło na Lubelszczyźnie, a zwłaszcza wokół systemu alarmowego i tego, że ludzie byli zdezorientowani, kiedy wyły syreny, nie wiedzieli, co się dzieje, no bo nie było sygnału RCB?
1: Zobaczmy, co już się wydarzyło, bo to jest, myślę, że ważne. Po pierwsze, została przyjęta ustawa o obronie cywilnej. Tego nie było za poprzedników. Została przyjęta, właściwie wykoszona, obronę cywilną. 34 miliardy złotych zostały przeznaczone dla samorządów do przygotowania na przykład miejsc schronienia, schronów i tak dalej, czyli na obronę cywilną ogólnie.
0: Nie wiem, pani minister, tylko to wszystko zostało zrobione, ale ja pytam o to, jakie wnioski powinny zostać wyciągnięte.
1: Tak, i teraz wyciągamy wnioski. Wyciągamy wnioski. Po pierwsze, okazało się, że nie wszystkie samorządy włączyły w ogóle syreny. Na przykład okazuje się, że pan Banaszak, chyba się nazywa, z Chełma mówił, że u nich na przykład nie zdążyli włączyć syreny. Czyli mamy do czynienia z samorządami niektórym, które mimo tego, że miały obowiązek włączyć tą syrenę, tej syreny nie włączyły. Mówię oczywiście o Lubelszczyźnie. Więc to jest pierwsza rzecz. Tu trzeba zmienić prawdopodobnie system dyżurowania i tego, żeby była pewność, że jeżeli ta syrena będzie musiała być włączona, to że będzie wszędzie włączona. Myślę też, że ta syrena spowodowała, że więcej osób sięgnęło do tego poradnika i przeczytało, że ten sygnał modulowany to jest początek, a sygnał ciągły to jest koniec. Kolejną rzeczą to jest kwestia tych RCB, alertów RCB, gdzie trzeba jednak, i to też wyciągnął, to przedstawiał to pan Marcin Kierwiński, pan minister, że widać, że muszą one pójść potem jakaś informacja, ponieważ szukają tej informacji obywatele po alarmie, nawet jeżeli ten alarm już jest wyłączony. Syrena jest szybszym alarmem.
0: Pamiętajmy o tym, że... I na dalszą część rozmowy zapraszamy do serwisu YouTube.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: A my przypominamy o naszych podcastach polskieradio.pl. Znajdą tam państwo właśnie podcasty związane z poradnikiem bezpieczeństwa, czyli w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy dosłownie przed chwilą w rozmowie dnia. To jest Radiowa Jedynka 26 po 8.

0: Jakie to uczucie przepłynąć Bałtyk? Jeszcze nie wiem, bo jestem tak zmęczony.
1: A myślę, że pan przepłynął.
0: Nie, proszę pana, ja w ogóle nie jestem w stanie sobie nawet wyobrazić, proszę pana, co znaczy godzina w Bałtyku, fale wokół i tak dalej.
1: O, i jeszcze nawet... zimno, tak. Silnice, no i meduzy.
0: To wszystko tak, no i głód i sen, który może, mimo wszystko, i też możliwość odwodnienia, bo człowiekowi się wydaje, że jak człowiek w wodzie jest, to się może nie może się odwodnić, a to się okazuje, że
1: no,
0: może.
1: No pić nie może. Czy tej wody dookoła nie?
0: Tak, 55 godzin w wodzie, mówiliśmy o tym w aktualnościach. Bartłomiej
1: Kubkowski. To jak pomarszczone, trzeba mieć dłonie.
0: Tak, ale jak się okazuje, nie pierwszy.
1: Nie pierwszy człowiek?
0: Bo pan Bartłomiej płynął skąd dokąd?
1: No ze Szwecji do Polski.
0: No to cóż, że ze...
2: Chciałem powiedzieć, że w 1984 roku ratownik ze Szczecina, Bogusław Lizak, przepłynął Bałtyk w odwrotną stronę. Z Polski do Szwecji.
0: Można? Można. Jak to mówią, Polak potrafi. Skrót aktualności. Paweł Aramowicz-Zieliński.
3: Południowa połowa kraju objęta pomarańczowymi i czerwonymi alertami. Synoptycy ostrzegają przed powrotem afrykańskiego upału.
4: Na termometrach będziemy mogli zobaczyć do 33-34 stopni. Natomiast we wtorek jeszcze wyższe temperatury.
3: Na połowie tygodnia temperatura może sięgnąć 40 stopni Celsjusza. Niewykluczone, że pobite zostaną rekordy. Upał daje się we znaki także w południowej i zachodniej Europie. W Hiszpanii utrudnia walkę z potężnymi pożarami. Pomagają tam polscy strażacy.
5: Jeden będzie stacjonował tutaj w okolicach Toledo i reagował zgodnie z potrzebami.
3: A druga grupa udaje się do miejscowości Cuenca. Jeszcze miesiąc i uczniowie wrócą do szkół, a szkoły będą już wolne od smartfonów. We wrześniu wejdzie w życie ustawa w tej sprawie. Co rząd chciał osiągnąć poprzez ten zakaz? O to pytaliśmy w jedynce wiceminister edukacji Katarzynę Lubnauer.
6: To jest budowanie społeczności, budowanie relacji, uczenie tego, że się buduje relacje. I to jest dla nas bardzo, bardzo ważne.
3: Centralna e-rejestracja ma już nowe możliwości. Dzięki systemowi można zapisać się m.in. do pulmonologa, ale nie tylko.
7: Mówimy tutaj o endokrynologii, hepatologii, nefrologii, chorobie naczyń czy neonatologii.
3: Rejestracja działa poprzez internetowe konto pacjenta albo aplikację Moje IKP. Na niebie widowiskowe akrobacje, a na ziemi wojskowy sprzęt. Za nami dwa dni lotniczych emocji na lotnisku w Kętrzynie, czyli Mazury Air Show.
8: No i spójrzmy, zaskoczenie!
3: Patronem medialnym imprezy była Radiowa Jedynka. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.
9: Pogoda.
0: Dzisiaj gorąco, jutro upalnia, a w środę?
1: O, proszę pana, piekło.
0: Ile?
1: No w Warszawie 37 prognozowane, ale niewykluczone, że i 40 w niektórych częściach kraju będzie.
0: Tak, czyli rzeczywiście...
1: Południowy wschód.
0: Tak, to prawda, to może zostać pobity ten rekord. Z rekordami także mają do czynienia we Włoszech. Proszę pana, czy pan wie, ile wczoraj, to podaje włoski dziennik La Repubblica, we Florencji, na niektórych ulicach tego historycznego miasta termometry pokazywały?
1: Proszę pana...
0: Nie, to jest trudno sobie wyobrazić, bo
1: ile?
0: To jest od 36 do 41, ale na ulicach wiadomo, że to beton i tak dalej robi swoje. 53 stopnie.
1: Stopnie
0: na ulicach Florencji, która jest zawsze jednym z najgorętszych miast we Włoszech. Rekord.
1: I zatłoczona.
0: Słucham?
1: I zatłoczona niesamowicie.
0: Ta Florencja? Rzecz,
1: tak.
0: No to gdzieś na północ, tam gdzie mniej ludzi, tak gdzie... Niekoniecznie.
1: Tak, trzeba. Może przepłynąć trzeba Bałtyk, jak jest tak gorąco w drugą stronę. Zawsze chłodniej.
0: Wiemy, że mieszkańcy Norwegii wpadali do nas, do Polski w ubiegłym roku i dwa lata temu, żeby się troszkę ochłodzić.
1: A coraz więcej osób też wybiera się właśnie do Norwegii albo do Szwecji na te wakacje, ale takie chłodniejsze.
0: Redaktorze, dzięki wielkie.
1: Dzięki. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Do jutra. Szanowni państwo, tak jak mówiliśmy, dziś gorąco, jutro bardzo gorąco, a w środę mogą zostać pobite te rekordy. Na moment jeszcze o tym, co nas czeka w ciągu dnia, szanowni państwo. Ten poniedziałek słoneczny, niemal bezchmurny, no ale przede wszystkim, tak jak mówiliśmy, upalny. Na południu 33-34 stopnie, w centrum 30-20 na krańcach północnych. No i ciśnienie, które jest w miarę wysokie w Warszawie teraz, 1007 hektopaskali.
10: Reklama.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu.

0: Tu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Bardzo sobie Państwo chwalą tę nową interpretację Polki Dziadek w wykonaniu pani Urszuli Dudziak. Wyjątkowa wersja. Państwo chwalą, że taka odświeżona. Do usłyszenia na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. 8.35, sygnały dnia, jak zawsze o tej porze, poranny trening Szarych Komórek. No i przyznać trzeba, że Państwo w ogóle przypadły do gustu te nasze treningi, takie jednonutkowe. Trudne, bo trudne, no ale zabawa większa, no i większe wyzwanie dla tych, którzy operują lepszym słuchem albo tym czymś, bo trzeba mieć to, żeby to coś, żeby odgadnąć numer, piosenkę tylko po jednej nutce, wyłapać coś, co jest bardzo charakterystyczne i tak sobie myślę, że to wszystko zależy od nutki, bo może być mniej lub bardziej charakterystyczna, na przykład jak ta. A właśnie, jedna nutka i Państwo mieli z tym problem w ubiegłym tygodniu, a to Depeche Mode, podobnie jak i ta. O, właśnie. Ale to jak już znamy wykonawcę, w rzeczy samej, pan Wojtek za szyby. Zobaczymy, czy sobie z tą nutką poradzi, ale myślę, że tak. Myślę, że tak, że większość nie będzie miała problemu z odpowiedzią na pytanie, co to za utwór i co to za wykonawca, bo ten utwór, podobnie jak wykonawca i ta nutka jest tak charakterystyczna i tylko jedna, jedniusia, a brzmi tak. To co, jeszcze raz? I wszystko jasne. 22 139 2202. Co to za utwór, co to za wykonawca? Dla ułatwienia dodam, że zespół ten lubi wpadać do Polski. Swego czasu brał udział, to był festiwal obróbki ze skrawaniem. Jakoś tak, nie pamiętam pełnej nazwy. Wiem, że coś tam z metalem to miało wspólnego. 22 139 2202. Co to za utwór? Co to za zespół? A już za chwilę polityka w skrócie. Jacka Czarneckiego.

0: Tak sobie myślę, że gdybyśmy kiedykolwiek, a jest taka możliwość, bo musi być pewnie jakaś okazja, kiedykolwiek pytali o kołysankę dla nieznajomej Perfektu albo jakikolwiek numer Perfektu i próbowali państwo zaprezentować jedną nutkę, to śmiem twierdzić, że też państwo nie mieliby problemów, bo są mniej lub bardziej charakterystyczne nutki. I po tej jednej, zwłaszcza fani takiej cięższej muzyki, nie wiem, czy pan redaktor do nich należy. Pan miał kiedyś dłuższe włosy niż teraz?
1: O, tak, proszę pana.
0: Posiadał pan, tak?
1: Tak, jak pracowałem w Trójce, to miałem takie do ramion i w kucyku chodziłem.
0: A to co, w jedynce nie pozwalają nosić dłuższych panu teraz?
1: Nie, po prostu już ten wiek, wie pan, nie wypada. No.
0: Rozumiem, witam w klubie.
1: Z łysiną na czole.
0: Tak, tak, tak. Dobrze, to przypomnijmy sobie. Zaledwie jedna nutka, ale jak wiele zmieniła, jeśli chodzi o pewien rodzaj muzyki. I wszystko jasne. 22 139 22 02. Co to za utwór? Cóż to za wykonawca? A powód, dlaczego akurat o to pytamy, jest, wyjaśni się już niebawem.
2: Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.
0: No i proszę pana, działo się w ten weekend, działo.
1: No, dzieje się cały czas.
0: I czym się zakończy, chciałbym się powiedzieć. No to co, od czego zaczniemy?
1: No chyba od grilla.
0: No to dobrze, tak właśnie.
1: Grill był ciekawy, metaforyczny był.
0: Tak, co wynika z rozłamu PiS? No to co tam było?
1: No, no. Było rzeczywiście dużo chętnych przyszło na tego grilla. Chyba więcej niż można było pomieścić na tym patio pewnego warszawskiego lokalu na Pradze Północ.
0: A karkówka była?
1: Była karkówka, była kaszanka, ale była dyspensa od biskupa, więc wszystko było dobrze.
0: Tak?
1: Tak, to jest najważniejsze. Ale było też ciekawie, bo na przykład Mateusz Morawiecki używał różnych porównań na określenie tego, co czeka w tej chwili polityków i działaczy tego nowego ugrupowania, które się nazywa Rozwój Plus, a które PiS nazywają Rozbój Plus. Z jednej strony porównywał to, co ich czeka do wyprawy Odyseusza, który po Wielkiej Wojnie Trojańskiej przez 10 lat tułał się po morzach, napotykając wiele przeciwności, ale pokonując je, by w końcu trafić do domu Witace. Ale była też inna metoda.

0: metafora i moim zdaniem dużo mniej trafna, bo Morawiecki mówił, że polityków Rozwój Plus czeka teraz długi marsz. No to ja przypomnę panu premierowi i politykom Rozwoju Plus, że ten długi marsz to odwrót chińskich wojsk komunistycznych po klęsce z wojskami Chiang Kai-sheka, jakieś 10 czy 12 tysięcy kilometrów musieli przemaszerować w 1934 roku. W czasie tego marszu komuniści stracili połowę swojego wojska. No, słaba to perspektywa dla nowego ugrupowania, ale mówiąc o faktach, na tym grillu było całkiem sporo byłych działaczy PiS-u, głównie z takich z regionów, takich no, z małych miejscowości. Niektórzy odeszli sami, innych wyrzucono czy zawieszono. Oni mówili, że chcą powrotu do korzeni, które przyświecały założeniu PiS-u. Również dyskusje, które się toczyły na tej imprezie, wyglądały zupełnie inaczej niż na konwencjach PiS-u. Byli tam ludzie, którzy nie reprezentowali jedynie słusznych poglądów, jak choćby dyskusja w sprawie możliwego sojuszu z Grzegorzem Braunem. Jedni paneliści taki sojusz dopuszczali, inni stanowczo odrzucali. Jednym słowem, zaprezentował się taki PiS, ale w wersji soft, czy jak mówią niektórzy, PiS glamour. No, tyle, że nie należy zapominać, że ten PiS glamour, temu PiSowi glamour, to przewodniczy Mateusz Morawiecki. A to on jako minister czy premier przez 8 lat firmował rządy PiSu. To on teraz, to ten człowiek, który teraz nosi koszulkę Wspieramy Kobiety, w 2020 roku stał na czele rządu, który pałował demonstracje kobiet. To pod jego rządami policja łamała ręce kobietom na tych demonstracjach, puszczała gaz w twarze posłanek, wkraczała do prywatnych lokali, w których na balkonach wisiały tęczowe flagi. To są fakty, ale Morawiecki myśli, że ludzie o nich zapomną. Inną sprawą jest też afera setek milionów złotych, które wyciekły z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. O tej aferze nawet w tej chwili mówią posłowie PiS-u, wypominają ją Morawieckiemu, a przypomnijmy, do dziś nie wiadomo, gdzie te pieniądze się podziały. I to rodzi pytania, z czego Morawiecki i jego partia finansuje choćby słynnego piątkowego grilla. Były premier mówi, że ze składek członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, a skąd oni mieli wziąć na to pieniądze? Dodajmy, że na tej imprezie część działaczy partii występuje w koszulkach z wyhaftowanym logo Rozwój Plus. Wydrukowane były broszury programowe. Tego nie robi się za darmo i w kilka dni. Oczywiście premier Morawiecki ze swojego majątku mógł sfinansować takie wydatki. Byłego prezesa banku stać na to. Pytanie, czy to on wszystko opłacał, a może były jakieś pieniądze wykopane w czyimś ogródku.
1: No to teraz druga szpila w rządzących. Koalicja Obywatelska ma swojego króla. I tego króla broni.
0: No właśnie, niestety powiem, bo chodzi o odebranie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. On miał przyjąć łapówkę około 1,5 miliona złotych w związku z inwestycjami na Śląsku, inwestycjami, które miały być finansowane z unijnych pieniędzy i Prokuratura Europejska wkroczyła tutaj, bo uznała, że właśnie, że do tych łapówek dochodziło. Wnosili po pierwsze o odebranie mu immunitetu, czyli o możliwość postawienia zarzutów, ale też o możliwość zatrzymania i aresztowania. To pierwsza taka sprawa w Polsce na wniosek prokuratury Unii Europejskiej. Kiedyś wstąpieniem do tej prokuratury Koalicja Obywatelska się szczyciła. A mnie wkurza dzisiaj to, że gdy sprawa łapówek dotyczy posła Koalicji Obywatelskiej, to teraz jego partyjni koledzy krytykują unijną instytucję, twierdzą, że nie ma dostatecznych dowodów winy posła. No to ja przypomnę posłom koalicji rządzącej, że kiedyś minister Ziobro mówił, że niewinni nie mają się czego bać. Posłowie koalicji, którzy gremialnie głosowali za aresztowaniem Ziobry czy Romanowskiego, raptem teraz sprzeciwili się ewentualności zatrzymania swojego kumpla. To źle świadczy o koalicji rządzącej. Albo prawo jest takie samo dla wszystkich, albo chronimy swoich. Jesteśmy tacy sami jak PiS. Niewinni nie mają się czego bać.
1: Słabe to.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: I co? Czym się to zakończy? Pójdą po rozum do głowy?
0: Ale kto? Jedni i drudzy?
1: Tak.
0: Jak przed wyborami?
1: Nie.
0: Będzie jeszcze gorzej.
1: W środę się widzimy.
0: W środę się widzimy.
1: W środę się widzimy.
0: A później piątek?
1: Do tego czasu pan zapuści włosy.
0: Nie.
1: Się uwziął, no.
0: No, strzygłem się na 6 mm.
1: Jacek Czarnecki, dzięki wielkie.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia i 8.49, czyli sygnał jeszcze przez najbliższe 11 minut w porannym treningu szarych komórek. Zaprezentowaliśmy jedną, dosłownie jedną
1: komórkę?
0: Nutkę. I państwo nie mieli żadnych, ale to żadnych trudności z odpowiedzią.
2: Odpowiadam, dzisiaj na pewno chodzi o Metallica. Utwór chyba Master of Puppets, tak mi się wydaje.
3: Metallica, Master of Puppets.
4: Toż to przecież jest Metallica, Master of

0: czwarte urodziny. Tak. Starzeją nasi idole, my też przy okazji.
1: Nie starzeją, tylko dojrzewają do nowych zadań.
0: No do czego pan dzisiaj dojrzał?
1: Dzisiaj jest trudne zadanie, bo dzisiaj Egurola i Pawlowicz w studiu, więc wiesz, ja nie jestem w tańczeniu szybkich, dobry niestety.
0: A wolnych?
1: Z wolnymi lepiej, bo to łatwiejsze jest, byleby nie deptać po nogach, bo wtedy rzeczywiście czasami można oberwać.
0: Jest sposób kolanko do kolanka, nie trzeba odrywać nóg.
1: Tak? No. A to zapytam. Wiesz, bo ja ich pytałem, ale oni zawsze mi nie, tak wiesz, tak się krygujesz, więc słuchajcie, ja naprawdę nie potrafię i nauczcie mnie, błagam, bo to jest potrzebne.
0: O której będą?
1: Oni po 11.
0: To się będzie wysłuchać.
1: Bo wcześniej mamy całą masę dogrywek konkursowych, tam się będzie sporo działo z tymi nagrodami i tak dalej, ale będzie wycieczka do lasu. W lesie jest najchłodniej, jak jest tak gorąco. Teraz nie wiadomo, będę szeleść, to już widzisz. A tego tu widziałeś?
0: A mogę?
1: Uwaga, leci do ciebie. Poleciał.
0: Ale śliczny. Nie wiem, czy państwo słyszą. Nie słychać tego.
1: To chyba, o dobrze pamiętam, czy muszę sprawdzić, bo sobie zapisałem, to Hania robiła.
0: Piękne.
1: I ona nam to w Poddębicach razem z mamą przywiozła. I obiecałem, że wrzucę na fejsa, więc wrzucę.
0: No to wrzucaj.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: to się opłaca.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
1: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Lublin. Europejska Stolica Kultury 2029.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Reklama. Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na drodze krajowej nr 62 pomiędzy Brześciem Kujawskim a Włocławkiem w miejscowości Potok ciężarówka wjechała do rowu. Na kilometrze 64 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Ruch naprzemienny obowiązuje także w województwie mazowieckim na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Kaszewiec. To na odcinku Różan-Ostrów Mazowiecka. Na kilometrze 213 doszło do pożaru auta osobowego i właśnie jezdnia jest tam częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. Ekspresowa ósemka w Warszawie jest zakorkowana nadal, zwłaszcza pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, chociaż także na wysokości Bemowa obserwujemy spore spowolnienia. Przybywa samochodów także na południowej obwodnicy Warszawy, czyli na ekspresowej dwójce, pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko oraz na drodze krajowej nr 7 na północ od Warszawy w pobliżu Łomianek, Czosnowa czy Dziekanowa Leśnego i to w zasadzie w obie strony. Autostrada A4 w województwie małopolskim cały czas jest zatłoczona i zakorkowana pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów, a także nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków-Południe a Kraków-Balice, zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. Na autostradzie A4 utrudnienia utrzymują się także w Dolnośląskiem i pomiędzy Wrocławiem a Kątami Wrocławskimi w kierunku Legnicy i na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
10: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła dziewiąta.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: Polski rozhlas. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem.
1: Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
2: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
3: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
4: Zacznę od zagadki, od pytania do Państwa. Taka trochę gra w skojarzenia na początku. A ja jestem dość nieśmiały i nie tańczę szybkich niestety. W jakim to tekście? Jakiej piosenki, jakiego zespołu było? Ktoś pamięta? 71-151. Dlaczego o tym dziś? Bo Iwona Pawlowicz i Augustyn Gurola będą z Makareną w naszym studiu i potańczymy sobie troszkę. No ja z lekką obawą podchodzę do takich rzeczy. Bardzo za to podoba mi się drugi temat. Zaćmienie słońca. Wiecie, że to będzie ostatnia taka okazja. Następne za sto kilkadziesiąt lat, niestety. Ale trzeba pojechać kawałek. Jak i gdzie? Sam Karol Wójcicki będzie o tym opowiadał. Oczywiście skojarzenia rejsowo normalnie. Wakacje marzeń normalnie, choć będzie dogrywka. Ścieżki z jedynką, rower wręczymy za chwilę. Oj, sporo się będzie działo. I bardzo pięknie dziękujemy za Poddębice. To nic, że padało. Ważne, że dach nie przeciekał i że impreza była świetna. Więc za to dziękujemy i zapraszamy do Lublina. To będzie najbliższa sobota. Roman Czajarek, nisko Państwu się kłaniam. To jest program Pierwszy Polskiego Radia. A teraz to będą nasze najważniejsze aktualności radiowej jedynki. I Paweł Aramowicz-Zieliński. Zapraszam.
5: Taka aura może być śmiertelnym zagrożeniem. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Szczególnie gorąco będzie na południu. 7 dzieci trafiło do szpitali, 20 wymagało doraźnej pomocy medycznej. To bilans pogody w weekend na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Filipiny otwierają się na polskie jabłka. O, nasze owoce trafią tam już najbliższej jesieni. Południowa połowa kraju w pomarańczowych i czerwonych alertach. Synoptycy ostrzegają przed powrotem afrykańskiego żaru. Już dziś w pasie od Krakowa przez Tarnów, Tarnobrzeg, Rzeszów, Przemyśl aż po Chrubieszów temperatura sięgnie 33 stopni Celsjusza. Jutro 36, a w środę miejscami na Dolnym Śląsku nawet 40. Niewykluczone, że pobite zostaną rekordy. Minister energii Miłosz Motyka zapewniał w TVP Info, że nasze sieci energetyczne wytrzymają.
6: System jest odporny i nasz system jest na te temperatury przygotowany. Natomiast to, co jest wielkim wyzwaniem, a myślę niedostrzeganym w lipcu, ani też niedostrzeganym w styczniu, jest ta rozpiętość, jeżeli chodzi o temperatury.
5: A taka pogoda to duże zagrożenie dla osób starszych, dzieci, kobiet w ciąży i chorych. Dlatego lepiej unikać przebywania na słońcu. Nie pić alkoholu ani słodkich napojów i nawadniać się wodą ze szczyptą soli. Radzi internista i kardiolog dr Michał Mularczyk.
7: Alkoholu i napojów słodzonych. Piwo jest koncentrat, znaczy jest takim skrzyżowaniem, bo jest, tam jest sporo cukru, znaczy tam jest słód, tam jest sporo cukru i alkoholu, albo może na dużo alkoholu, ale to jednak jest to potencjalnie niebezpieczna rzecz, w związku z tym tych dwóch rzeczy na pewno unikać. Najchętniej woda, ale woda z solą, dlatego że taka kranowa to ma za mało tych elektrolitów.
5: Upał zelżeje w piątek. Siedmioro dzieci trafiło do szpitali, 20 kolejnych wymagało doraźnej pomocy medycznej. To bilans trudnych warunków pogodowych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, do których doszło w weekend. Ratownicy jurajskiego GOPR-u pomagali uczestnikom dwóch obozów harcerskich w Podlesicach i Kostkowicach.
8: Zdarzenie w Kostkowicach odnośnie harcerzy dotyczyło ponad 10 osób, które doznało objawów udaru cieplnego, a jeżeli chodzi o drugie zdarzenie, które było zaraz po tym, no to już związane z burzą, z nawałnicą, która przeszła przez Podlesice i obóz w Podlesicach. Działania głównie dotyczyły ewakuacji tych harcerzy w miejsce bezpieczne wyznaczone, które mieli, czyli szkołę w Kroczycach.
5: Przekazał nam Michał Mucha z jurajskiego GOPR-u. Ratownikom pomagali ratownicy medyczni, a także strażacy z Państwowej Ochotniczej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Polacy pomagali skontrolować tankowiec z rosyjskiej floty cieni. Włoskich żołnierzy, którzy weszli na pokład jednostki na Morzu Śródziemnym, wspierał polski samolot patrolowo-rozpoznawczy. Szczegóły przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Według włoskich mediów kontrola tankowca objętego sankcjami Unii Europejskiej trwała około 2 godzin. Operacja została przeprowadzona na wodach międzynarodowych.

0: jedna osoba zginęła, a 31 zostało rannych. To tragiczny bilans rosyjskiego ataku na ukraińskie Zaporoże. To miasto, a miasto dwukrotnie spadły ciężkie bomby lotnicze.
1: W Zaporoże eksplozje uszkodziły kilka budynków mieszkalnych. Ratownicy dogaszają pożary i usuwają gruz. Rosjanie zrzucili na miasto w ciągu półtorej godziny 8 ciężkich bomb lotniczych. Analitycy z Deep State monitorujący linię frontu policzyli, że w maju i czerwcu Ukraińcy odzyskali więcej ziemi niż udało się zająć Rosjanom. Jednak w lipcu przewaga była po stronie agresora. Zdaniem analityków, jeśli rosyjska armia będzie posuwała się w takim tempie, to zajęcie Donbasu, o którym mówi Władimir Putin, nawet do końca 2027 roku będzie nierealne. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Ukraińcy natomiast skutecznie zaatakowali dwa rosyjskie cele. Pierwszym z nich był Państwowy Uniwersytet Technologiczny w rosyjskim Białgorodzie. To tam projektowane są drony wojskowe. Płonie też magazyn film Wildberries w Chryjastowie w obwodzie włodzimierskim. Składowane były tam części podwójnego zastosowania.
2: To są aktualności jedynki.
0: A w nich Filipiny, które otwierają drzwi dla polskich jabłek. Nasze owoce trafią tam już jesienią, zapowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski, który wziął udział w targach żywności na Filipinach.
3: Jabłka, którego jesteśmy największym producentem w Europie, drugim na świecie, chcemy wysyłać w różnych kierunkach i tutaj istotne znaczenie ma ten rynek azjatycki.
0: Według ministra Filipiny to jeden z największych i najbardziej perspektywicznych rynków Azji Południowo-Wschodniej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Pogoda. Najcieplej teraz w Kielcach, 23 stopnie wskazują termometry, będzie więcej. Najchłodniej w Słubicach, czyli na zachodzie Polski, tam przy przejściu granicznym, plus 15. W Warszawie 22. Dzisiaj temperatura nad morzem najchłodniej, 20-23 na północy, więc tam nieźle, a potem już robi się gorąco. 30-31 w centrum, 33-34 na południu. Jutro będzie cieplej. W środę jeszcze cieplej, w środę najprawdopodobniej te maksymalne temperatury. Czy dojdziemy do 40 albo przekroczymy 40? Nie wiem, bo prognozy tutaj są bardzo różne, ale może na południu kraju się tak zdarzyć i w niektórych centralnych miejscach również. Dziś niewielki deszcz może także nam przeszkadzać, ale to nie będą jakieś wielkie opady, ani to nie będą gwałtowne burze. Ciśnienie? Ile wynosi? W tym momencie 1002 hektopaskale. No i to tyle o pogodzie, za moment o klimacie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Klimat. Powietrze bardzo dobrej jakości jest jedno miejsce, które stwarza teraz problemy. Zawiercie. A czym wyście sobie tak podpadli tutaj? No ale u was te stacje pomiarowe pokazują, że jest gorzej. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi obecnie 36% energii elektrycznej i ten odsetek będzie wzrastał w ciągu dnia. Między 11 a 16 prognozowane są te najbardziej zielone godziny. Wtedy prąd jest najczystszy i w taryfach dynamicznych najtańszy.
2: Wiadomości w językach obcych znajdą państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
7: English language news can be found on polskieradio.pl/en.

Pan Krzysztof pyta, kto dzisiaj, panie redaktorze, wygrał w ścieżkach z jedynką, czyli do kogo rower pojedzie albo pojedzie. Panie Krzysztofie, czerwone guziki wygrały. Jak to się kryje pod hasłem czerwone guziki, to państwu ujawnię już za parę minut. Polecam przy okazji, żeby zerknąć sobie na ten profil, bo film jest rzeczywiście zacny, bardzo pomysłowy, bardzo fajny. I to jest świetna podpowiedź, co robić, żeby wygrywać w tym konkursie. Co tydzień świetne, fantastyczne, tak na bogato rowery, które państwu za te ścieżki z jedynką, czyli za wasze filmy wręczamy. Do 60 sekund i trzeba pomyśleć, jak zareklamować swoją albo jakąś inną fajną okolicę, którą zobaczyliście. W Lecie z Radiem nie tylko takie rzeczy się dzieją. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

bo jeżeli ktoś ma pomysł na własną wersję Polki Dziadek, czyli naszego sygnału Lata z Radiem, to bardzo proszę, to jest wersja Urszuli Dudziak, ale państwo macie otwartą kurtynę i otwartą ścieżkę, możecie sobie także tutaj wklejać różne rzeczy. Co wam tylko w duszy gra i co wam do głowy przyjdzie? Niech wam przychodzą fajne rzeczy, a my będziemy te fajne rzeczy i te fajne pomysły nagradzać. Choć dziś będziemy sobie troszkę, no właśnie, kto pamięta, prawa do przodu, lewa do przodu, prawa na ramię, lewa na ramię, na biodro i hop! Tak o 1/4. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Podobno jeden z najprostszych i najłatwiejszych do zatańczenia szybkich tańców, więc jest okazja, by się poduczyć. A może wrócimy do bicia rekordu Macareny, ilości osób tańczących? Było to kiedyś w Lecie z Radiem przed wielu laty. Dziękujemy za pandemicę, to już mówiłem. Zapraszamy do Lublina, to będzie najbliższa sobota i tak naprawdę aż do początku września, do wielkiego finału 5 września w sobotę w Białych Błotach. Lato z Radiem, z Telewizją Polską. Za parę minut dowiem się, co z rowerem. Zaraz potem nasze wakacje marzeń. Oj, gorąco było pod koniec minionego tygodnia. A potem popatrzymy sobie w niebo i będę mógł spokojnie powiedzieć, widzę ciemność.

0: rozbujały mi się nóżki w ramach tych włoskich rytmów. Teraz państwo się będziecie bujać na rowerach i powiem tak, jeżeli ktoś się zastanawia, jak robić te filmy, jak je kręcić, to to, że ja tam czasami tłumaczę, albo moi koledzy i koleżanki, że do 60 sekund, że w pionie, to jest oczywista oczywistość, ale liczy się pomysł. Zerknijcie sobie na te czerwone guziki i zobaczcie, jak ona to zrobiła. Jaki tam jest pomysł, jaki tam jest fajny montaż, bardzo dynamiczny, jak powiedział mój kolega, który się na tym zna. I mówi, zwróć uwagę, że te rowery raz z prawa na lewo, raz z lewa na prawo, teoretycznie wbrew logice. Ale to idealnie pasuje, bo to pokazuje, że jeździmy wszędzie, dosłownie wszędzie. No właśnie. Dzień dobry, pani Magdaleno. Pani Magdalena z Pruszkowa.
1: Dzień dobry.
0: Czerwone guziki to co? Skąd taka nazwa? To związane z jakąś historią, jakąś firmą? Bo pod takim instagramowym oznaczeniem pani się pojawia z tym filmem.
1: Nie, to jest po prostu mój pomysł. Ja bardzo lubię kwiaty, dlatego na Instagramie moje zdjęcie to są kwiaty, które dostałam od mojej rodziny, od moich dzieci.
0: No ale tam są nie goździki, tylko guziki.
1: W nazwie, tak, bo też bardzo lubię guziki.
0: A, okej, w porządku. No dobra, to teraz opowiadajmy o tym filmie, który zaczyna się jak w Seks Misji, ciemność. Widzę ciemność.
1: Tak,
0: no,
1: tak,
0: skąd ten pomysł i gdzie to jest, niech pani opowie.
1: To była moja taka przygoda, wielkie marzenie, żeby zobaczyć wschód słońca w Zakopanem. I powstał taki szalony pomysł, żeby wypożyczyć rower na noc tak naprawdę, bo wypożyczalnie wszystkie działają dopiero od 9, więc musiałam wypożyczyć rower
0: Czy trzeba poprzedniego dnia i oddać następnego.
1: Tak, udało się. Pan z wypożyczalni powiedział, że to jest bardzo super pomysł. Poszedł w to, zgodził się zostać chwilę dłużej w pracy, żeby wszystkie formalności ze mną wypełnić. No i tak, miałam bardzo dużo szczęścia, bo 30 lipca, kiedy jechałam, była bardzo ładna pogoda, było bardzo czyste niebo. Była też pełnia, więc widziałam z jednej strony piękny księżyc w pełni, a z drugiej strony piękne wschodzące słońce.
0: Jest tam takie ujęcie, gdzie widać, gdzie ten telefon, ta kamera jakby leci bez przecinania. Czyli zaczyna się, że widać Giewont i Księżyc i potem tak jedziemy, jedziemy, jedziemy, jedziemy i widać wschód z drugiej strony.
1: Tak, tak, tak, dokładnie, więc takie widoki po prostu zapierają dech w piersi. Żeby zobaczyć wschód słońca, który był o 5:08, no to niestety trzeba było wyruszyć, skoro świt jeszcze po ciemku, więc pobudka była przed 4:00, wyjazd 4:20, no i się udało.
0: To prawie jak do radia. Wie pani, jak się prowadzi rano tam audycję w radiu, to pobudka też jest przed 4:00. Daniel Wydyk coś wie na ten temat. Ja też wiem coś na ten temat. Mówiąc krótko, wielkie gratulacje. Ja tylko dodam, że wschód to jest nic, bo liczy się zachód, bo zachód jest pomarańczowy jak radiowa jedynka, co zresztą pani wyraźnie napisała, podkreśliła i każdy może to zobaczyć. Dzięki pani Magdo za dobre skojarzenia. To teraz już nie będzie pani pożyczała roweru, tylko przyjedzie kurier, przywiezie paki, trzeba to tam poskładać. Mam nadzieję, że będzie pasować tak na bogato ten rower jest, więc mam nadzieję, że się
1: dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Pani Magdalena z Pruszkowa, kolejna zwyciężczyni w naszym konkursie i kolejny fantastyczny rower wędruje do państwa, dokładnie do pani Magdaleny, a w następny poniedziałek znów ktoś będzie miał szansę. 60 sekund w pionie. Może być krótszy, nie może być dłuższy. Napisy, pomysły mile widziane. Im lepiej wam wyjdzie, tym większa szansa na wygraną. Dziękuję.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Szeroki wybór, pełny smak?
2: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowie.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to tuż.

0: wróciłem!
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
2: Autopromocja. Pogoda.
4: Ciepło, zimno, w Krośnie najcieplej, prawie 25 stopni. No, 24 z kawałkiem pokazują termometry. Najchłodniej w Helu, 17, ale tam nad morzem to już wszyscy są przyzwyczajeni. Brawo dla tych, którzy kupują wakacje. Ale Polska to piękny kraj, tam można zwiedzać wiele rzeczy. Tylko z tą plażą nie liczcie na zbyt wiele. Choć dzisiaj 20 stopni nad morzem, ale tak jakby zrobić taką kreskę, równo przez pół Polski, to w dół od tej kreski 30, 31, może 32, jutro cieplej. A w środę te rekordowe, tak, pod 40, a może powyżej 40, zobaczymy co jeszcze. Dzisiaj może padać w wielu miejscach, ale to nie będą jakieś silne opady i nie będą zbyt gwałtowne burze. Ciśnienie to za chwilę, bo teraz przenosimy się do województwa podlaskiego, do Wspuda, tak nazywa się ta miejscowość, pan Marek Sidor, historyk. Dzień dobry panie Marku, jaka pogoda?
5: Dzień dobry Państwu. Do Wspudzie słonecznie i coraz cieplej. Miejscowość malowniczo położona na wyniosłym brzegu rzeki Drowspudy należy do najstarszych na Suwalszczyźnie. Swoją rozpoznawalność zawdzięcza magnackiej rodzinie Paców, a w szczególności generałowi wojsk polskich i napoleońskich Ludwichowi Michałowi Pacowi, który postanowił stworzyć tu siedzibę rodową. Pod kierownictwem włoskich architektów, w szczególności Henryka Marconiego, powstał w Drowspudzie neogotycki pałac w stylu angielskim, jedyny tego typu na ziemiach polskich. Całość została pomyślana jako pomnik chwały polskiego oręża i Rzeczypospolitej oraz świetności rodu Paców. Pałac otaczał rozległy park urządzony przez angielskiego ogrodnika. Dzisiaj możemy obejrzeć ruiny pałacu z okazałym portykiem i charakterystyczną, nostalgiczną bocianią wieżą oraz odrestaurowany budynek Kordegardy. Romantyczna Aleja Lipowa i otaczający pałac park zachęca do spacerów, a urokliwa rzeka Rozpuda do spływów kajakowych.
4: Marek Sidor, historyk. Dziękuję panie Marku. Do Wspuda zapraszam, dołączam się do tego zaproszenia. Województwo podlaskie, gdyby ktoś chciał do skojarzeń sobie zapisać. Czy taki będzie dzisiaj zestaw? Nie wiem, nie znam się, ale czasami się zdarzają. Warszawa. Zatrzymało się coś z tą temperaturą. 22 i nie rośnie, a to już tak od prawie godziny. Aż dziwne, a powinno rosnąć. Barometr 1006 hektopaskali i tu ciśnienie dość szybko się zmienia.

0: czy ja mówiłem państwu, że dziękujemy za Poddębice? Mówiłem oczywiście i to parę razy. A czy mówiłem o piesku od małej Hani? O psiaku nie mówiłem. Więc obiecaliśmy Hani i mamie, bo przyszły razem, że wrzucimy na fejsa, więc będzie na fejsie, czyli na Facebooku naszym ten pies. Wydziergany z jakiejś włóczki, to taki delikatny i bardzo, jak ona jest mięciutka, tak jak aksamit dokładnie. Pies jest duży, bardzo sympatyczny. Hania napisała, że ma na imię Bursztynek. Ja dalej się trzymam swojej wersji, ale Bursztynek to jest całkiem niezła nazwa, prawda? Ja mówię, że Biszkopcik. W sumie ta litera na początku jest ta sama. Ale teraz nie o tym. Teraz będzie o tym, że zaćmienie słońca. I jeżeli państwo chcecie to zaćmienie zobaczyć, a następne za sto kilkadziesiąt lat, więc szansa oczywiście jakaś jest, ale tak mocno naciągana, to jest teraz ta okazja. Ale trzeba kawałeczek sobie od Polski pojechać. I są takie miejsca, gdzie te zaćmienia naprawdę można fajnie oglądać. 12 sierpnia. To jest ten moment zero. A najlepszym miejscem do obserwacji, takim idealnym, będzie Hiszpania.
1: Księżyc zasłania słońce, a niebo staje się ciemne. Nie da się tego opisać. To trzeba zobaczyć. A świetnie będzie to widać w Hiszpanii. Gdzie konkretnie? Mówi przewodniczka i filolog hiszpański Joanna Chichłowska.
2: Najlepiej właśnie tutaj na północy Hiszpanii, ale też będzie można je zobaczyć Santander, Oviedo. Z tym, że jeżeli chodzi o kraj Basków, samą wspólnotę autonomiczną, najlepsza obserwacja będzie możliwa w prowincji Alaba. Oczywiście też będzie to możliwe w Bilbao, w prowincji Biskaya, w prowincji Gipuzkoa też, ale najbardziej takie na takie stuprocentowe zaćmienie będzie właśnie w prowincji Alaba.
1: Do obserwacji zaćmienia potrzebny będzie specjalny sprzęt.
2: Wiadomo, że nie wolno używać zwykłych okularów przeciwsłonecznych i tak dalej, filtrów domowej roboty. Okulary będą miały swoją wyznaczoną normę.
1: Specjalna kampania ma koordynować udział turystów.
2: Będą wyznaczane najlepsze punkty obserwacyjne oraz będzie brana pod uwagę logistyka i bezpieczeństwo, czyli współpraca z miastami i służbami, aby uniknąć tłumów i korków.
1: W ramach przygotowań można odwiedzić specjalne miejsce w internecie.
2: Rząd baskijski tworzył stronę. Można sobie na przykład wpisać swoją miejscowość i od razu jest podane, w jaki sposób będzie to zaćmienie widoczne.
0: Patryk Bedliński sprawdzał, jak to będzie, ale mamy osobę, która wie lepiej. Zdecydowanie lepiej, bo się na tym po prostu zna. I ta osoba już za chwilę.
3: Jedynka. Polskie Radio.
0: Człowiek zawieszony z głową i to jaką głową w gwiazdach. Karol Wójcicki. Dzień dobry. Gdzie
4: Dzień
0: jesteś?
4: Dobry,
0: bo już jesteś w drodze panie. Podobno. Zatrzymałeś się, ale w którym miejscu Europy jesteś?
4: Rzeczywiście. Ja od wczoraj, przedwczoraj wyjechałem z Poland Rock Festival fenomenalnego z Czaplinka. Dzisiaj, a raczej wczoraj późnym wieczorem dojechałem w zasadzie na sam fenomenalny zachód słońca do Mont Saint-Michel we Francji. Miejsce, które zawsze chciałem zobaczyć, gdzie za miastem na takim pięknym wzgórzu stoją w zatoce, które czasami staje się wyspą, a czasami można do niego dojść.
0: Zależy od przypływu, odpływu, tak?
4: Tak, piękny zachód słońca wczoraj ze nim miałem i idę właśnie zaraz je zwiedzać, więc zatrzymałem się na razie na krótką kawkę i żeby z wami porozmawiać, no, a potem dalej na południe już wzdłuż zachodniego wybrzeża Francji.

0: w stronę Hiszpanii, gdzie będę obserwował całkowite zaćmienie słońca już 12 sierpnia.
1: Powiem nieskromnie, jadę twoim tropem, ale to będzie na początku przyszłego tygodnia i też klasztor. Ja klasztor widziałem, ale chciałem dzieciom pokazać, a potem w dół szybciutko i będę sprawdzał, jakby już podawał prognozy pogody, więc mam nadzieję, że mi się też na środę uda dogonić. Ale teraz uwaga, bo paręnaście minut temu jest taki konkurs w Lecie z Radiem, gdzie ludzie mają kręcić fajne rzeczy, które tam widzą dookoła, i pani nakręciła zaćmienie, nie zaćmienie, wschód i zachód słońca. Czyli proste rzeczy widzieć, które można z Polski zobaczyć. Ale wybrała taki dzień, kiedy to słońce jest takie duże czasami, albo księżyc jest taki duży. Dlaczego to jest tak, że czasami nam się wydaje, że to jest większe, jest takie pomarańczowe, tam, że ten księżyc się pojawia nisko nad horyzontem, wali takim pomarańczem i jest wielką żarówką, a potem się robi malutki, taki byle jaki. Skąd to się bierze? Bo ty byś wiedział.
0: To rzeczywiście jest tylko i wyłącznie wrażenie, dlatego że słońce co prawda zmienia się nam czasami na niebie jego rozmiar, ale w bardzo nieznaczny sposób. Wynika to tylko i wyłącznie z tego, że raz Ziemia jest troszkę bliżej słońca, a raz troszkę dalej. Najdalej od słońca jesteśmy teraz, latem. Na początku lipca byliśmy najdalej od słońca.
1: Uwaga, powtórzmy to wyraźnie. Latem jesteśmy dalej od słońca. To jest piękne pytanie konkursowe, które państwa wykańcza, a zimą będziemy bliżej.
0: Natomiast różnice wynikające z tych odległości są absolutnie niezauważalne gołym okiem, ledwo nawet zauważalne przy robieniu profesjonalnych zdjęć. Natomiast wpływa na to coś innego, dlatego że czasami, gdy słońce zachodzi, ulega takiemu spłaszczeniu optycznemu na skutek zjawiska refrakcji atmosferycznej, gdzie atmosfera działa troszkę jak soczewka i trochę je zniekształca. To może sprawiać, że będzie wydawało się nieco większe, ale tutaj wjeżdża tak naprawdę inny efekt, który to powoduje. Opisali go naukowcy japońscy, którzy dostali za to kiedyś zresztą nagrodę Ig Nobla, bo zorientowali się oni, że rzeczywiście często przy wschodzie i zachodzie słońce i księżyc wydają nam się większe, ale tylko wydają, dlatego że nasz mózg jest w stanie porównywać jego rozmiar z widocznymi na horyzoncie obiektami, a gdy jest wysoko na niebie, no to nie ma go do czego porównać. I teraz zabawna historia. Gdy w momencie, gdy patrzymy na to ogromne słońce, czy ogromny księżyc, wschodzący lub zachodzący, aha, to spróbujmy wtedy na moment spojrzeć na niego do góry nogami. I nagle się okaże, że on się zrobi z powrotem tak szalenie mały, że gdy zaburzamy tę perspektywę, ten efekt przestaje działać.
1: Nie wpadłem na ten pomysł. Odwrócić głowę w drugą... Czekaj, bo to zaćmienie w Hiszpanii, to będzie wieczór. To będzie tam 20, prawda? Mniej więcej.
0: Tak, tak po 20.
1: Więc to słońce będzie nisko. Ono będzie już powoli się chować, tak? No.
0: Od 4 do 2 stopni nad horyzontem wystąpi faza maksymalna, a tak na dobrą sprawę w całej Europie będziemy widzieli zachód zaćmionego słońca, czyli będziemy widzieli już jakby w fazie częściowej, jak słońce zachodzi. Natomiast samej w Hiszpanii ta najciekawsza, najpiękniejsza część, ona faktycznie wydarzy się nad horyzontem, więc to będzie wyjątkowe zaćmienie, do którego zamiast zadzierać głowę do góry i gdzieś tam potem rozmasowywać sobie kark, no to tym razem będziemy patrzyli na wprost, co rzeczywiście pędzi mnie do tej Hiszpanii z toną sprzętu, bo takiego zaćmienia, a wczoraj do
1: Za ile lat będzie takie w Polsce? Uwaga.
0: W Polsce to będzie w 2135 dopiero, ale tutaj muszę Patryka Bedlińskiego poprawić, czy ciebie, już nie pamiętam, Patryka, że rzeczywiście następne zaćmienie to w ogóle będzie dokładnie za rok, bo 2 sierpnia.
1: Ale w Hiszpanii, i to jest niesprawiedliwe. Oni mają 3 zaćmienia i Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. To jest w ogóle nie fair,
0: to
1: jak mówi mój młodszy.
0: To prawda, ale my będziemy mieli zaćmienie częściowe, natomiast faktycznie mam nadzieję, że kiedyś się zdarzy tak, że i my będziemy mieli 3 zaćmienia pod rząd i wtedy Hiszpanie będą do nas przyjeżdżali, ale faktycznie na to będziemy musieli sobie jeszcze trochę poczekać.
1: 2135 rok. Dobra, będziesz rzucał informacje o pogodzie, bo jakby to jest ważne, rozumiem. Jak są chmury, to będzie kiepsko. Jak nie ma chmur, to można się przemieszczać. Jak to będzie widać w tę przyszłą środę w Polsce? Czy to się wyraźnie przyciemni, czy u nas to już tak będzie słabiutko, bo za daleko jesteśmy?
0: O, i bardzo wyraźnie. Na pewno państwo, jeśli bym was zapytał wszystkich, jakie zaćmienie pamiętacie, to pewnie wszyscy sobie przypomnicie zaćmienie z 11 sierpnia 1999 roku, 27 lat temu. Było takie potężne zaćmienie słońca, które w środku dnia sprawiło, że u nas się naprawdę zrobiła taka szaruwa i tak chłodniej. Nie było zaćmienia całkowitego. Wtedy ono przebiegało w pobliżu Balatonu na Węgrzech. Natomiast mieliśmy bardzo głębokie zaćmienie częściowe. I od tamtej pory, od 27 lat nie mieliśmy tak głębokiego zaćmienia, jak to, które wydarzy się właśnie 12 sierpnia. My w Polsce będziemy mieli wtedy zaćmienie na poziomie około od 65 przy zachodzie słońca na Podkarpaciu do około 85 w Lubuskiem i w zachodniopomorskiem. Tam rzeczywiście im dalej na zachód, tym to zaćmienie będzie głębsze. No i ono wydarzy się od zachodzie słońca, kiedy zwykle jest już troszeczkę ciemniej, słońce świeci słabiej, a i tak 85% zostanie zasłonięte, więc na pewno będziemy mogli zauważyć, że coś jest nie tak. Na pewno będziemy mogli to zarejestrować. No i to będzie taki najbardziej niesamowity zachód słońca, jaki widzieliśmy od dziesięcioleci w Polsce, no bo będzie zachodziło słońce zaćmione. Jeśli znajdziemy sobie kawałek odsłoniętego horyzontu, to będziemy mogli zobaczyć nie taką okrągłą, wielką, pomarańczową kulę, jak pani, która ją fotografowała czy filmowała, tylko taki rogalik zachodzący. To będzie przepięknym widokiem, choć wciąż

0: już, uwierzcie mi państwo, nie bez powodu wczoraj przejechałem 1200, dzisiaj pewnie przejadę jakiś kolejny 600 i tak dalej, żeby znaleźć się w tym pasie zaćmienia całkowitego, bo to, co można zobaczyć przy fazie całkowitej, a nawet w porównaniu do najgłębszej fazy częściowej, to jest ta różnica między dniem i nocą.
1: Człowiek zawieszony z głową w gwiazdach, ale wzrokiem utkwionym nisko nad horyzontem hiszpańskim, żeby zobaczyć zaćmienie słońca, czyli Karol Wójcicki, będziemy się jeszcze łączyć. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na miejscu, jak się uda.

0: Jedynka. To jest radio.
1: A to będzie nasz konkurs, który nazywa się Wakacje Marzeń. Będzie dogrywka. Wyniki tej dogrywki już niedługo, bo to jest dogrywka za zeszły tydzień. A pierwsze pytanie w tym tygodniu przenosimy się nad morze. Jak? Mewa się jakaś odezwie? Jest mewa. W porządku. No to uwaga. W tym tygodniu wracamy nad morze i takie będą wszystkie pytania w tym tygodniu. Jeszcze syrena okrętowa, no brawo! I teraz przenosimy się nie nad jakieś tam morze, tylko nad to jedno z najcieplejszych w Europie. Czyli w tym tygodniu Morze Śródziemne. Tylko. I będziemy sobie wędrować po śródziemnomorskich wyspach. I zacznijmy od tej wyspy, która w tym gronie sięga, uwaga, najwyżej. Pytanie. Która to z wysp, poproszę o nazwę, jak się nazywa jej rekordowy szczyt i teraz najważniejsze i najtrudniejsze w tym pytaniu. Proszę napisać, dlaczego wysokość tej rekordowej wyspy nie jest stała, lecz ciągle się zmienia. Dlaczego tak jest? Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź SMS-em pod 72151, najpóźniej do 11.

0: Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.

0: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
0: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
2: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: O nie.
12: Co ja mam zrobić?
11: Dlaczego ja?
12: Gdzie mam teraz jechać?
11: Czy się zgłosić?
12: Skąd wziąć pieniądze?
13: To już teraz?
14: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
10: Ogłoszenie społeczne.
9: Radio Kierowców.
15: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Zakorkowana jest ekspresowa siódemka w województwie pomorskim pomiędzy węzłami Gdańsk Południe a Gdańsk Szadułki w kierunku Gdyni. Podobnie trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą, a także trasa wojewódzka nr 216 w pobliżu Redy, Pucka i Władysławowa. Na drodze krajowej nr 60 na odcinku Różan-Ostrów Mazowiecka, uwaga, w miejscowości Kaszewiec, na kilometrze 213 doszło do pożaru auta osobowego i obowiązuje tam ruch naprzemienny. A teraz województwo małopolskie i wieści od państwa, słuchamy.
16: Bardzo duży korek jest na obwodnicy Krakowa, stoi, ale i na bramkach. Wszystkie bramki czynne, jest ich tu z 8-10 i też jest duży korek, także ogromny ruch idzie w stronę Niemiec na czwórkę.
15: Bardzo dziękujemy za to ostrzeżenie. Na A4 trudna sytuacja drogowa także w województwie dolnośląskim. Na wysokości Wrocławia w kierunku Zgorzelca jedzie się zdecydowanie wolniej na odcinku właściwie kilkunastokilometrowym. Na drodze krajowej nr 62 pomiędzy Włocławkiem a Brześciem Kujawskim w miejscowości Potok ciężarówka wpadła do rowu. Na kilometrze 64 jezdnia jest częściowo zablokowana. I jeszcze Warszawa. Tutaj na ekspresowej 8 mamy korek, jak to zwykle bywa o tej porze, w pobliżu węzłów Wisłostrada i Marymącka, ale także na wysokości Bemowa. A przybywa samochodów także na ekspresowej 2 na południowej obwodnicy miasta. 22 513 11 11 to nasz numer. Niezmiennie czekamy na wieści od państwa.
17: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Proszę sprawdzić, czy się zgadza, bo minęła 10.00.

aż się komputer zawahał po tej 10. Ciekawe dlaczego. No dobrze, będę szeleścił, bo rozpakowałem kolejną przesyłkę przed chwilą. I to jest koszulka od pani Gabrieli z Poznania. To jest koszulka, gdzie z przodu oczywiście jest ręcznie namalowany nasz pies, maskotka Lata z Radiem. Tylko nie wiem, dlaczego XXL-ka. Pani Gabrysiu, to jakaś aluzja jest, czy coś? Jakby co? Ale bardzo fajnie w tej koszulce będę wyglądał. Dziękuję pięknie, zdjęcia wrzucimy. Zapraszam do Radiowej Jedynki. To jest program Pierwszy Polskiego Radia i to jest Lato z Radiem. Czas na aktualności. Marzena Godon.

0: Dzień dobry Państwu, zapraszam. Kierowcy płaczą i płacą. Ceny paliw na stacjach benzynowych rosną, a sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż niestabilna. Dziś do 33 stopni na południu kraju, ale jutro nawet do 36. Wracają upały. Trwa najbardziej intensywny czas wakacji. W Chorwacji na autostradzie z Zagrzebia nad Adriatyk 25-kilometrowy korek. Na początek o rosnących cenach paliw na stacjach benzynowych przekroczyły psychologiczną barierę 8 zł za litr. Dotyczy to oleju napędowego oraz benzyny 98. Za popularną 95 kierowcy płacą średnio ponad 7,50 za litr, co jest najwyższą ceną tego paliwa w tym roku. Opozycja uważa, że Rada Ministrów za wcześnie zrezygnowała z mechanizmu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Europoseł PSL-u Krzysztof Hetman odpowiada, że rząd podjął słuszną decyzję, bo wówczas poprawiła się sytuacja na światowych rynkach.
1: Była właśnie dlatego, że się ustabilizowała sytuacja w ciśnieniu Ormus, a później się znowu pogorszyła. I mamy i swoistego rodzaju roller coaster.
0: Wojciech Machulski z Konfederacji mówi, że obecne podwyżki cen paliw na stacjach są niezrozumiałe, bo zarówno ropa, jak i kurs dolara są korzystniejsze niż podczas poprzedniego kryzysu paliwowego.
2: My powinniśmy reagować, łagodzić te podwyżki w jakiś sposób dla obywateli, manipulując podatkami. Państwo ma swój duży udział bardzo w cenie paliwa i tym można manipulować.
0: Rząd zapowiada, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji przywróci mechanizm obniżający ceny paliw. A dziś mają ruszyć, według prezydenta USA, negocjacje Stanów Zjednoczonych z Iranem. Donald Trump wstrzymał atak na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem właśnie w sprawie ciśniny Ormus. Jednak Iran, rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mówi, że Iran nie prowadzi negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi i jedynie rozmawia z Omanem na temat tymczasowego umożliwienia bezpiecznej żeglugi w ciśnienie Ormus. Uwaga, wracają upały. Dziś na termometrach zobaczymy już 33-34 stopnie, a potem jeszcze więcej, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak.
3: Natomiast we wtorek jeszcze wyższe temperatury, nawet do 35-36 stopni.
0: W południowej połowie kraju wydano ostrzeżenie 2 stopnia, a w pasie od Krakowa po Przemyśl i Hrubieszów 3, najwyższego stopnia przed upałem. Upał w regionie utrzyma się do piątku. Nadleśnictwo w Świerklańcu w województwie śląskim apeluje o niewchodzenie na tereny leśne zniszczone w wyniku sobotniej gwałtownej burzy. W szczególności dotyczy to rejonu zalewu Nakło-Chechło, mówi rzeczniczka nadleśnictwa Justyna Grzeszczyk.
4: Apelujemy o zdrowy rozsądek i niewchodzenie na tereny leśne dotknięte klęską, o zachowanie szczególnej ostrożności i o nieprzemieszczanie się pod złamanymi i uszkodzonymi drzewami. Mogą one stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i do zdrowia.
0: Leśnicy nie wykluczają wprowadzenia zakazu wstępu do lasu, który ucierpiał w wyniku nawałnicy. Teraz Warszawa i uroczyste otwarcie ulicy Złotej po kompleksowej przebudowie. W rozpoczynającym się właśnie wydarzeniu weźmie udział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ulica Złota w nowej, zielonej odsłonie to kolejna realizacja w ramach nowego Centrum Warszawy, największego programu modernizacji Śródmieścia w powojennej historii miasta. W ramach tej inwestycji realizowana jest obecnie kompleksowa przebudowa kwartału ulic Złotej, Zgoda, Jasnej, Sienkiewicza i przestrzeni pomiędzy nimi.
5: To są aktualności jedynki.
0: W Chorwacji trwają najbardziej intensywne dni wakacji. Na autostradzie A1 z Zagrzebia nad Adriatyk utworzył się korek o długości 25 kilometrów.
6: Tysiące turystów jadą w kierunku wybrzeża. Według chorwackiego Automobil Klubu ogromne zatory tworzą się również przed bramkami autostradowymi na drogach do Splitu, Zadaru i Rijeki oraz na przejściach granicznych ze Słowenią i Bośnią Hercegowiną. W wielu miejscach kierowcy muszą liczyć się z wielogodzinnymi opóźnieniami. Najgorzej jest na przejściach z Czarnogórą. Od niedzieli niektórzy kierowcy stoją tam po 10 godzin. Dodatkowym utrudnieniem są wysokie temperatury, które przekraczają 35 stopni Celsjusza i duże natężenie ruchu związanego z wymianą turnusów wakacyjnych. Eksperci przewidują, że bardzo duży ruch na drogach prowadzących nad Adriatyk utrzyma się do późnych godzin wieczornych. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Tymczasem w Anglii ruch kolejowy zakłóca susza. Od dziś na części tras pociągi będą kursować wolniej i rzadziej. Powodem jest to, że wysuszona ziemia pod torami zaczęła osiadać i osłabiać kolejowe nasypy.
7: Największe problemy z podróżną koleją mają pasażerowie we wschodniej Anglii. Zmiany obejmują też połączenia na wschodnich obrzeżach Londynu. Problem znajduje się pod torami. Wiele brytyjskich linii kolejowych

0: Prowadzono po nasypach zbudowanych z gliniastej ziemi. Podczas długotrwałej suszy glina traci wilgoć, kurczy się i osiada. Wraz z podłożem mogą przesuwać się podkłady oraz szyny. Nawet niewielkie odkształcenie toru oznacza, że pociągi nie mogą bezpiecznie przejeżdżać z normalną prędkością. Kolejarze muszą więc wprowadzać ograniczenia i na bieżąco wyrównywać najbardziej zagrożone odcinki. Kolejarze wskazują, że sytuację może poprawić dopiero kilka dni deszczu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Pogoda.
5: Najcieplej Krosno 25, najchłodniej Hel 17, to w tej chwili w Warszawie 22 stopnie wskazują termometry. Będzie cieplej, to znaczy nad morzem już niewiele cieplej, bo tam do 20, w centrum już zdecydowanie cieplej, bo tak koło 30, a 33-34 na południu Polski. Jutro cieplej, pojutrze jeszcze cieplej, środa ma być tym najcieplejszym dniem tego tygodnia. Przynajmniej takie na dzisiaj są prognozy. Może troszkę dzisiaj padać, ale to nie będą jakieś bardzo gwałtowne na szczęście opady, ani duże. Nie będą to też gwałtowne burze. Ciśnienie w południe w Warszawie 1006 hektopaskali ma wynieść. I tylu spodziewajmy się na barometrze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
7: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.

Maciej Maleńczuk, Pudelsi i dawna dziewczyna. Czasami państwo zapytujecie, skąd wzięła się nazwa Pudelsi, to od pseudonimu Andrzeja Bieniasza, jednego z założycieli tego zespołu. Dlaczego na niego mówiono Pudel? A to już proszę sobie uruchomić wyobraźnię i teraz pokombinować. Za parę minut skojarzenia lata z radiem, 72-151, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Niezmiennie to samo pytanie eliminacyjne, trzy osoby biorą udział w zabawie, a ta zabawa, no właśnie, już za chwilę. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

jeszcze sobie za moment też pojedziemy w wyścigu. To wszystko się będzie działo. To jest Lato z Radiem, tu wszystko może się zdarzyć. Po godzinie 11 w naszym studiu roztańczeni ludzie Kurola i Pawlowicz. I oni z makareną tutaj wpadną. Ale jeszcze mam troszkę czasu.

0: jak to powiedział nasz redakcyjny kolarz Andrzej Grabowski, i przejedziemy koło szkoły Czesława Langa. Tylko czy to jest szkoła, do której on chodził, czy to jest szkoła imienia Czesława Langa? Tego szczerze mówiąc już nie wiem, ale Andrzej państwu to wyjaśni. Dzień dobry, Andrzeju, gdzie jesteś, co się dzieje?
1: Dzień dobry, przejedziemy koło szkoły imienia Czesława Langa, okay, żebyśmy byli precyzyjni w kołczych głowach. To jest szkoła, pod którą jest też taka, można to nawet nazwać pomnikiem Czesława Langa, ale oczywiście na początku, jak jesteśmy w Gdyni na skwerze Kościuszki, to oczywiście jak zwykle bardzo dużo się dzieje przy starcie takiego wyścigu jak Tour de Pologne. Mnóstwo kolarzy, mnóstwo kibiców, mnóstwo samochodów. Jest z nami też nasz znakomity w przeszłości kolarz, wicemistrz olimpijski, teraz selekcjoner reprezentacji Polski Andrzej Sypetkowski. Pan trener przygotowany bardzo profesjonalnie, bo to i lista startowa, i książka, i tu jeszcze do ostatnich chwil trwały jakieś narady. Kto co bierze i gdzie jedzie. Dzień dobry, trenerze.
2: No tak, ten pierwszy dzień to zawsze jest taki dość skomplikowany, bo musimy dopracować wszystkie szczegóły.

0: musimy sprawdzić radia wyścigu, bo my nie jesteśmy jakby przyzwyczajeni na co dzień, bo to jest jakby drużyna, która się stworzyła na Tour de Pologne. Więc musimy, każdy dostaje swoje radio, musimy to sprawdzić, czy wszystko funkcjonuje, czy wszystko jest ok. No i właśnie na ten pierwszy dzień jest taki najbardziej trudny do organizacji. Jak już ruszy, to wtedy ruszymy. No co prawda długi etap, ale będzie super.
1: Przede wszystkim patrzymy dzisiaj na dwa nazwiska z reprezentacji Polski, prawda? Marceli Bogusławski sprint i Patryk Stosz ucieczka.
0: No chcielibyśmy to zrobić. Wydaje mi się, że to nie będzie takie łatwe zabrać się teraz w ucieczkę, bo kiedyś było tak, że Polaków jakby puszczali trochę z automatu, ale w tej chwili już tak jest, że każda z drużyn chce się pokazać, bo to jednak duży wyścig, duży, bardzo medialny, więc wszyscy chcą, próbują się odjazd. Więc nie tylko Patryk będzie się zabierał, bo on sam nie chciał, żeby się zajechał, nie? Ale myślę, że on, to jest priorytet, on jest takim gościem, który jakby go zaprosiłem do drużyny, żeby był do koszulki najaktywniejszego.
1: Andrzej Sypytkowski był z nami. Serdecznie dziękujemy selekcjonerowi reprezentacji. Czekamy na start o 10:30. Ten start tutaj już wszyscy są przygotowani, ale to też piękne miejsce dla dzieci, musimy Państwu powiedzieć, bo jest też mnóstwo takich maskotek, pluszaków, które chodzą po okolicy, więc warto
2: wpaść
1: na starty Tour de Pologne. Psy też, wszyscy są.
2: No bo pies to jest maskotka tegorocznego lata z rady. Skoro
1: wyścig też ma swoją maskotkę, taką pszczółeczkę.
2: Pszczółeczkę. Pszczoła to myśmy już zaliczyli wylat temu. Andrzej Grabowski trzyma rękę na pulsie, kołczy głowy. Państwo się pytacie, gdzie to jest ta rodzinna miejscowość Czesława Langa. To są okolice Bytowa. To no Kaszuby, Kaszebę po prostu można powiedzieć tak. Stare Kołci Głowy to się tak nazywało tuż po wojnie, a potem nazwę zmienili. Okej, to chyba czas na skojarzenia, prawda? Będziemy ruszali zaraz.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: I zaczniemy od przypomnienia, co jest naszymi nagrodami. Za miejsce trzecie specjalny plecak podróżny.
4: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
2: Uwaga, za miejsce drugie zmiana na liście. Bezprzewodowy pionowy odkurzacz. Przecież on nie musi być w pionie, jego można też w poziomie trzymać na opartego. Ale on się ładuje chyba w pionie. Bezprzewodowy pionowy odkurzacz z filtrem HEPA.
5: Sponsorem nagród w konkursie jest europejski producent domowych sprzętów AGD marki Pureno. www.pureno.com.pl.
2: A za miejsce pierwsze to już Państwo doskonale pamiętacie ten super czytnik e-booków widoczny nawet w bardzo silnym świetle z kolorowym wyświetlaczem.
4: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
2: A teraz pani Sylwia z Zawiercia będzie rządzić. Dzień dobry pani Sylwia.
6: Dzień dobry.
2: Pies jest najlepszym, bo... Pani Sylwio! Jest pani tam po drugiej stronie. Antenką w kierunku radia pani się obróci tym telefonem. Pani Sylwio, bo ja panią słyszę... Tak panią słychać. Nie zagramy. To nie ma... Jeżeli nie będzie lepszego połączenia, nie ma szansy, nie zagramy i wszyscy to słyszą. Cała Polska potwierdzi, że mówię prawdę.
6: Już. Czy teraz lepiej, bo wyszłam na dwór? Halo?
2: Na dwór pani teraz... wyszła. Tak, czyli nie jest pani z okolic Krakowa i tak dalej. Nie wyszła pani na pole, tylko wyszła pani na dwór. Dobrze, to jest przynajmniej to. No tak, Zawiercie, niby południe Polski też, ale od Krakowa kawałek.
6: Tak jest.
2: Antenką w kierunku... Nie, no pani Sylwio, to się rwie. To się rwie. Spróbujemy odzyskać połączenie. Pani Anna. Dzień dobry, pani Anno. Jest pani
7: dzień
2: tam?
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Pani Anna z Kałuszyna czy z Kaluszyna?
7: Kałuszyna.
2: Przez E. Kałuszyn, ten Kałuszyn.
7: Tak,
2: dobrze.
7: Pies, zgadza się.
2: Dobra, pani Anno, dlaczego pies jest najlepszym?
7: Napisałam, że gdy nas wyciągnie na spacer, no mamy okazję. A czasami możemy spotkać swoją wymarzoną miłość. Także nie wzbraniajmy się przed spacerami, bo nie wiadomo, co nas może spotkać miłego.
2: Pani Anno, pani też antenką w kierunku Warszawy. Ja nie wiem, co to jest. Przed chwilą pani Sylwia to rwało bardzo. Pani Łanie tak rwie delikatnie, ale też panią rwie troszkę. A może
7: teraz
2: dzisiaj, może przez te upały jakieś te problemy?
7: Być może.
2: To jest tak. Pani Anno, trzeba powiedzieć, start to start, uruchomi maszynę losującą, sprawa będzie wtedy jasna. Uwaga.
7: Start.
2: U nas jak są upały, to czasami komputer się wiesza, ale teraz akurat po co do ułamka sekundy wyskoczył. Zabytek, znane miejsce w Polsce lub na świecie, czyli trzeba podać kraj. Ja mówię nazwę zabytku, tak. A pani musi dopasować kraj, na terenie którego ten zabytek leży. Czyli ja mówię na przykład Wawel, a pani mówi?
7: Polska.
2: Świetnie. A jakbym powiedział wieża Eiffla?
7: Francja.
2: Dobrze. Cały świat wchodzi w grę, ale to będą takie znane rzeczy. Jeżeli pani czegoś nie wie...

0: To jest taki magiczny kraj, który się nazywa Dalej. I pani wtedy
1: tak
0: mówi dalej i ja lecę dalej. Pani Anno, gotowa?
1: Tak.
0: Uwaga, 3, 2, 1, start. Łazienki Królewskie.
1: Polska.
0: Wersal.
1: Francja.
0: Hagia Sofia.
1: Hiszpania.
0: Kasamila.
1: Hiszpania.
0: Brama Brandenburska.
1: Niemcy.
0: Most Rialto.
1: Włochy.
0: Taj Mahal.
1: Turcja.
0: Zamek Książ.
1: Polska.
0: Akropol.
1: Grecja.
0: Galeria Uffizi.
1: Włochy.
0: Piramidy w Gizie.
1: Egipt.
0: Zakazane miasto.
1: Włochy.
0: Zakazane miasto Włochy? Co pani miała na myśli? To jest ciekawe skojarzenie. To takie freudowskie, można powiedzieć. Chiny. Zakazane miasto to w Chinach jest. Hagia Sofia to jest meczet, więc on jest w Turcji. Taki nawet znany bardzo. Jak się tam jedzie do Stambułu i tak dalej, to można go sobie zobaczyć. Taj Mahal w Indiach. Taj Mahal jest w Indiach. Slumdog Milioner z ulicy, film się taki kłania, znany. Ale generalnie to było nieźle, pani Anno. Zaraz policzymy, ile jest punktów. Raz, dwa, trzy, cztery. Ile mamy punktów u pani Anny? Patrzę na komisję za szybką. 9 punktów. Pani Aniu, jest nieźle. Teraz pani Mariola. Skąd pani jest, pani Mariolo? Dzień dobry.
2: Ja jestem z Kłobucka. Dzień dobry.
0: Pani Mariola z Kłobucka. A w Kłobucku pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, bo...
2: No napisałam, że jest takim trenerem naszym, bo rano wychodzimy na spacery, nie musimy mieć budzika, bo nas obudzi. Jest takim trenerem, no to takie modne
0: trener.
2: Słowo teraz. Tak,
0: celebryci i celebrytki, to one płacą, oni potrafią ekstra wybulić tam pieniądze, właśnie, żeby mieć osobistego trenera i potem się chwalą na różnych fejsach, Instagramach, że osobisty trener i tak dalej.
2: A człowiek to ma psa. Jest piesek.
0: Znaczy, ja powiem tak, ja mam koty. One też mnie trenują w tym sensie, że jakbym spał, to najpóźniej o 6 rano jest drapanie, żeby otworzyć tam saszetkę z karmą i tak
2: no
0: dalej.
2: Właśnie. No właśnie. Tak.
0: Pani Mariolu, pani mówi start, rusza zestaw, zaczyna się komputer i będziemy wiedzieli, o co gramy. Uwaga.
2: Start. Stop.
0: Stop nie trzeba. Zatrzymuje się. Znaczy jak już ruszy, to leci, to już się nie da zatrzymać. Znane filmy albo seriale, aktorzy, którzy... serię filmów takie, czy cykle znanych filmów, aktorzy, którzy zagrali w nich główną rolę. Wystarczy samo nazwisko. I chodzi o filmy kinowe. Takie cykle kinowych filmów. Ja zaraz pani podam przykład, to mam nadzieję, że pani sobie to skojarzy. Czyli ja mówię na przykład Piraci z Karaibów.
2: Deep.
0: Dobrze. Oba, bingo, dobra. Deep, ale to nieważne. Indiana Jones. No, kto grał Indiana Jones? Harrison?
2: Ford.
0: Ford. Samo nazwisko wystarczy.
2: Ciężko będzie.
0: Jak
2: dobra.
0: Samochód. Nie, pani co, byleby mieć więcej niż jeden, to już jest nieźle, tak? Między
2: aha,
0: nami mówiąc.
2: Dobrze.
0: No bo
2: dobrze.
0: Jak jest zero, to tamten. Uwaga.
2: Tam skubię.
0: 3, 2, 1, start. Rocky.
2: Sylwester Stallone.
0: Szklana pułapka.
2: Bruce Willis. Co?
0: Mad Max.
2: Nie wiem dalej.
0: Killer.
2: Cezary Pazur.
0: Mission Impossible.
2: Nie wiem dalej.
0: Psy.
2: Dalej.
0: Rambo.
2: Dalej.
0: Powrót do przyszłości.
2: Dalej.
0: Noc w muzeum.
2: Nie wiem.
0: Szczerze mówiąc, też bym się tutaj miał problemy, ale tak, było nie. Początek jest niezły, więc już te dwa punkty panią pewnie uspokoiły. Mad Max to Mel Gibson. Mission Impossible to Tom Cruise. Byłem szczerze, powiem pani, myślałem, że przy psach będzie pani wiedziała i myślę, że na spokojnie
2: Linda,
0: pani... dokładnie. No, Bogusław Linda.
2: Przecież wiem. No,
0: wiem, że pani wie. A to jest stres. Zawsze to powtarzam, że to się tak łatwo wydaje, jak się siedzi obok, a potem człowiek, wiem, że wiem, psy, no, Linda, nie? A, dalej. Ale mamy raz, dwa, trzy, mamy 3 punkty. No dobra, no i teraz spróbujemy z panią Sylwią się połączyć, czy nam się uda. Sprawdźmy to. Pani Sylwio? Pani Sylwio? Nie ma pani Sylwii. Pani Ewa z Gdyni. Dzień dobry, pani Ewo.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To pani Sylwia już nam przepadła na amen w takim razie. Pani Ewa z Gdyni. Pani Ewo, niech pani szybko mówi start. Korzystajmy z tego, że mamy dobre połączenie.
3: Dobrze, oczywiście.
0: Ale moment. Halo, cofamy komputer.
3: Tak? Tak?
0: Jeszcze raz, bo pani nie powiedziała start, a już tutaj ruszyło. On na moje start zareagował. Ja milknę, pani jestem? Mówi.
3: Dobrze, start.
0: Halo.
3: Tak?

0: Moment, walczymy z komputerem, żeby mi tu zestaw dobrze wybrało. Jeszcze raz pani go wystartuje.
1: Dobrze, start.
0: Coś nam się tu zacięło. Czy jesteśmy w stanie zresetować ten... Co za dzień dzisiaj? Najpierw połączenia, teraz jest nam potrzebne... Maszyna losująca nam jest potrzebna. Tu musimy go wrócić. Dobra, uwaga, jeszcze raz, pani Ewo. Do trzech razy sztuka, teraz się musi udać.
1: Start.
0: Słynne malarki, słynni malarze. Ja nazwisko, oj, pani imię. Ciężko? Uwaga, ciężko. Próbujemy. Da Vinci.
1: Leonardo.
0: No i pani mówi, że ciężko. A to jest łatwo. O, właśnie tak. Ja nazwisko, pani imię. Ja nazwisko, pani imię. Uwaga. 3, 2, 1, start. Picasso.
1: Picasso. Dalej.
0: Łempicka.
1: Dalej.
0: Dali.
1: Dali, Salvador.
0: Bosch.
1: Bosch. Hugo.
0: Dürer.
1: Dürer. Dalej.
0: Munch.
1: Munch. Jan.
0: Monet.
1: Monet. Lot.
0: Mucha.
1: Mucha. Dalej.
0: Warhol.
1: Warhol. Andy.
0: Kto podpowiadał? Czyli to
1: ekipa żeglarska. Jesteśmy na Mazurkach, żeglujemy.
0: Ekipa żeglarska. A w Giżycku was nie było wczoraj, znaczy się w Kętrzynie.
1: Koło Giżycka. Jesteśmy w Leśnej Koli. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Wczoraj Kętrzyn i tam Tadek Sznug odbierał taką specjalną nagrodę za prowadzenie pokazów lotniczych. Tam było ćwierć wieku tych pokazów i pojechałem super specjalnie dla Tadka. No, to legenda historii w ogóle. Ale teraz nie. Pani Ewo. Dwa punkty, pani Mariola 3, pani Anna 9, czyli pani Ewa z tym plecakiem. Ale jak pani zaszpanuje tam na pokładzie z tym plecakiem, będzie nieźle.
1: Super, super, dziękuję.
0: Pani Mariola z Kłobucka będzie sobie tym bezprzewodowym z HEPą tam zasysała wszystkie roztocze i tak dalej. A pani Anna z Kałuszyna będzie szpanowała z tym czytnikiem. No, czy gratuluję teraz polecą wszystkim fanferę? Ja też gratuluję. Zobaczmy, czy komputer zadziała. Zadziałał. Jak to człowiek się cieszy. To jest lato z radiem, tu wszystko się może zdarzyć.
2: Jedynka. To jest radio. Stare

0: Reklama.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowie.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
10: Aha.
9: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
12: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja.
13: Kołczy głowy. Państwo pytacie, czy tam kiedyś było lato z radiem. Jeszcze nie, ale nic nie jest stracone. Może trzeba. Czas na sport. Krzysztof Kuzak, dzień dobry.
14: Dzień dobry, a my oczywiście wracamy do Gdyni. Ruszyli na skwerze Kościuszki. Przed chwilą odbył się uroczysty start kolarzy uczestniczących w 83. Tour de Pologne. Na miejscu jest Andrzej Grabowski. Witamy ponownie. Opowiadaj, jak przebiegał ten start. No i co dziś czeka kolarzy, bo etap jak kolarski klasyk. 240 km. Meta aż w Koszalinie.
15: Dzień dobry Państwu. Ponownie etap rzeczywiście długi, efektowny, choć prawdopodobnie i tak skończy się sprintem z dużego peletonu, a ten start oczywiście peleton wielokolorowy. To jest jedna sprawa. Przed tym peletonem wystający z szyberdachu Czesław Lang z tą biało-czerwoną, biało-czarną szachownicą, który ruszył na czele peletonu. Zanim peleton, a wcześniej zanim

0: kolarze w ogóle ruszyli, mogli poczuć się niczym Rolling Stones, niczym gwiazdy rocka, nie wiem, U2, czy gwiazdy popu, bo właściwie co chwilę tutaj kibice wyciągali do nich ręce, zwłaszcza ci młodzi, chcieli przybijać piątki. Tutaj właściwie utworzył się taki długi, długi szpaler. On miał, myślę, że ze 150, myślę, że ze 200 metrów. On dopiero teraz, kilka minut po rozpoczęciu tego wyścigu, choć wyścig stricte rozpocznie się gdzieś mniej więcej za kilkanaście minut, ale po tym starcie honorowym. Oni tutaj rzeczywiście mogli poczuć się wyjątkowo i ci kibice dopiero stąd, w tym momencie wychodzą. A zatem ruszamy 234 km do Koszalina. Na mecie będziemy po 16:30, a zatem ruszajmy za peletonem.
1: A oczywiście będziemy na naszej antenie mówić o przebiegu tego etapu. Wracamy jeszcze do sukcesu polskich siatkarzy, którzy w Chinach triumfowali w Lidze Narodów. Wczoraj w finale pokonali Amerykanów 3-0. O tym sukcesie były znakomity zawodnik Krzysztof Ignaczak.
2: Pasjonujące spotkanie, dawało nam wiele takich pozytywnych emocji, więc naprawdę jesteśmy mega zadowoleni, tym bardziej, że wygrana i złoty medal. Natomiast to, co podkreślę zawsze i to, że my potrafimy wychodzić z opałów, mamy naprawdę świetną drużynę, która nie pęka w tych takich trudnych momentach. Po raz kolejny wygrywamy takie trudne spotkanie z Amerykanami i myślę, że to jest takie fajne i symptomatyczne, że ta drużyna tak ma gdzieś w tej mentalności tą walkę do samego końca.
1: We wrześniu Mistrzostwa Europy Polacy także w nich bronić będą złoto, a dziś w piłkarskiej ekstraklasie mecze drugiej kolejki Krakowia Pogoń Szczecin. Wczoraj zwycięstwa gospodarzy Legia Warszawa pokonała Zagłębie Lubin 3-1, Śląsk Wrocław wygrał z Rakowem Częstochowa 2-1, a GKS Katowice okazał się lepszy od Radomiaka. Tutaj także 3-1.
3: Pogoda. Krzysztof Kuzak o sporcie opowiadał. Dzięki za pogoń, ale to dziś dopiero wieczorem. Trzymam kciuki. Kielce, Przemyśl najcieplej, 26 stopni, najchłodniej w Helu, 19 stopni, w Warszawie 23. Temperatura dzisiaj maksymalna do 34, jutro cieplej, pojutrze jeszcze cieplej. Dzisiaj troszkę może padać deszcz, nie będą to silne opady. Barometr 1006 hektopaskali.

0: To jest ciekawy duet. Magda Bereda i Natalia Mujanga może pozazdrościły duetowi Kuba i Kuba i też postanowiły zaśpiewać. Dwie młode piosenkarki młodego pokolenia, debiutancki album niedługo się pojawi Natalii. No i trzymajmy kciuki, żeby się udało. I taka piosenka właśnie, Dzień dobry, to ja. Teraz podpowiedź dla Państwa, bo Państwo pytacie, co robić, kiedy są takie upały. Oczywiście można żartobliwie mówić, wachlować się drzwiami od lodówki, ale to jest tylko żart, bo na poważnie to jest serio, problem na serio całkiem. Pójdźcie sobie do lasu, na spacer do lasu, tam jest chłodniej. A spacerując po lesie, warto zwracać uwagę na wszystko, co jest dookoła, także na to, co pod naszymi nogami, choćby te najdrobniejsze owady, na przykład mrówki tam idące. I właśnie o tym Bartosz Popczyński z Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Warszawie i nasza reporterka Agnieszka Ciecierska. Jasne, że na spacerze.
1: Wędrujemy i mijamy. To z daleka wygląda jak taka mała górka. Jak się podejdzie bliżej, to widać, że ta górka się rusza. Ona jest tutaj zabezpieczona takimi palami drewna. No, mrowisko.
2: Tak.
1: Ale to nie jest największe mrowisko, jakie w życiu widziałam.
2: Nie, zdecydowanie. Mrowiska są w ogóle większe pod ziemią, a nie nad ziemią. Ta sieć mnóstwa korytarzy, komnatek i różnych zakamarków. Jest to mrowisko, no w zasadzie znajdujące się metr od drogi, a zatem wiele osób tutaj przychodzi, zwraca uwagę na te mrówki. Niestety są też tacy, co zresztą widać po wetkniętej tutaj gałęzi, że po prostu niszczą to mrowisko. Nie niszczą tylko i wyłącznie ludzie, ale też i niszczą zwierzęta. Na przykład dziki potrafią rozkopywać.
1: Ja bym pomyślała mrówkojady, ale to nie ta szerokość geograficzna.
2: Tak, aczkolwiek ja muszę tutaj powiedzieć jedną ważną rzecz, że my tak naprawdę też mrówkojady mamy. Tylko tyle, że to są takie mrówkojady latające i te mrówkojady latające to są po prostu dzięcioły. Ostatnio, jeszcze w zeszłym tygodniu bardzo źle wyglądało. Ja tak trochę posmutniałem, bo mi się szkoda zrobiło tych mrówek, które cały czas pracują, a tu mrowisko w zasadzie no, nie wzrasta, tylko muszą cały czas nadbudować to, co inne zwierzęta zniszczyły. Ale jak widać, minął tydzień i śladu po tych uszkodzeniach nie ma praktycznie w ogóle.
1: Dźwięków, które wydają mrówki, raczej nie usłyszymy.
2: Nie, u mrówek jest zupełna cisza. Po prostu pracują i możemy usłyszeć coś innego. Na przykład o teraz właśnie potencjalnego przeciwnika mrówek, czyli właśnie dzięcioła. Właśnie się odzywał dzięcioł.
1: Mrowisko się cały czas rusza. Wydaje się, że one wędrują w takim chaosie. A tu nie ma chaosu, tu wszystko jest przemyślane.
2: Tak, i to jest niesamowita tajemnica przyrody. Mrówki tworzą taki super organizm. Tam jest wszystko dokładnie zaplanowane, zorganizowane. I rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, to wygląda tak, jakby one przemieszczały się bardzo chaotycznie. Każda idzie w swoim kierunku, ale każda dokładnie wie, gdzie ma iść i co ma robić.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Po godzinie 11 porozmawiamy sobie o słynnej Macarenie. Mija równo 30 lat od chwili, kiedy podbiła cały świat. Macarena. Tańczyli Państwo Macarenę? Podejrzewam, że na pewno, przynajmniej próbowaliście. Więc takie potańcówki, gdyby ktoś chciał sobie potrenować, po 11 oczywiście mistrzowie treningu w naszym studiu. I nie tylko. Natomiast takie potańcówki i treningi tańczenia na każdym festynie pikniku Lata z Radiem. Do końca wakacji, w każdą sobotę zapraszamy gorąco. Po audycji po 12 rozpoczyna się wspólne tańczenie. No i to są takie międzypokoleniowe tańce. I mamy własnego instruktora. Temu wszystkiemu przyglądał się nasz reporter, żeby wam opowiedzieć i zachęcić was. Patryk Bedliński.
1: Mamy parę nowych utworów, troszeczkę odświeżyliśmy repertuar o takie nowsze dekady. Lata 60., 70., 80. Podaruj mi trochę słońca, albo twoje radio, budki suflera.
2: Podaruj mi trochę słońca.
3: Sylwia Buchalska-Augustyn, której głos słyszymy, to wokalistka Lazy Swing Band. Ten zespół towarzyszy potańcówkom Lata z Radiem.
2: Nie zapomnij o mnie, się nie martw, ja sobie radę dam.
1: Dopiero przyszłam, ale słyszę, że wokal super, także naprawdę warto posiedzieć, posłuchać.
4: Bardzo fajnie.
3: Która piosenka najbardziej się podobała?
4: Czy mnie jeszcze pamiętasz?
5: Załucha, Bem, Banaszak.
6: Wszystkie są piękne.
3: Nie da się wybrać jednej?
6: Nie da.
3: Podczas potańcówek Lata z Radiem nogi rwą się do tańca, a tym, którzy potrzebują się doszkolić, pomaga instruktor Marcin Konecki.
7: Całe od początku, dobra? 5, 6, 7 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, obrocik, czy na bok najpierw, a najpierw bok, teraz obrót.
3: Taniec naprawdę wiele zmienił w życiu Marcina.
8: Tańczę od 7 roku życia, zaczynałem jako zakompleksiony w sumie dzieciak. Teraz mając lat 44, mogę powiedzieć, że jestem choreografem zarówno do filmów, jak i reklam. Także do teledysków, nawet do tańca z gwiazdami.
3: A na samoocenę jakoś też wpłynęło?
8: Oj tak, i to bardzo. Kompleksy poszły na bok, ja już wiem, kim jestem i wiem, kim chcę dalej być, także jestem spełnionym tancerzem, jak i człowiekiem.
0: Ile że on? Że po 40? Boże, to ten taniec bardzo odmładza. Najbliższa potańcówka w Lublinie w najbliższą sobotę. Zapraszam!
9: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

To jeszcze przypomnienie pytania. Wakacje marzeń w tym tygodniu. Wyspy na Morzu Śródziemnym. Która wyspa jest najwyższa? Czyli jak nazywa się jej rekordowy szczyt? Jak nazywa się ta wyspa? I najważniejsze, proszę napisać, dlaczego wysokość tej rekordowej wyspy nie jest stała, lecz ciągle się zmienia. 72-151, najpóźniej do 11.30. Klucz, wakacje. Proszę wpisać to słowo, to jest bardzo ważne.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kochasz książki, ale brakuje Ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą Cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem

0: ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami, w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Kultowe kruzery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Reklama. Radio Kierowców.
6: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Zakorkowana jest obwodnica Krakowa, autostrada A4 i to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic, pomiędzy węzłami Kraków-Balice a Kraków-Południe. Sporo cierpliwości przyda się także na Zakopiance, zwłaszcza na Podhalu i tutaj najlepiej te fragmenty omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Trudna sytuacja także w województwie śląskim. Przybywa samochodów na wielu trasach, w wielu miejscach, chociażby na Krajowej Jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej, także na trasie wojewódzkiej 945 pomiędzy Żywcem a Korbielowem oraz na autostradzie A4 w pobliżu Mysłowic. Zakorkowana jest ekspresowa siódemka w województwie pomorskim pomiędzy węzłami Gdańsk-Południe a Gdańsk-Szadułki w kierunku Gdyni. Podobnie trasy wojewódzkie numer 216 i 215 niedaleko Redy, Pucka i Władysławowa, a także Jastrzębiej Góry i Karwi. Na drodze krajowej numer 62 pomiędzy Włocławkiem a Brześciem Kujawskim ciężarówka wjechała do rowu. W miejscowości Potok na kilometrze 64 obowiązuje nadal ruch jednym pasem na zmianę. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim, tutaj zdecydowanie wolniej, na odcinku kilku, wręcz kilkunastokilometrowym, jedzie się na wysokości Wrocławia w kierunku Zgorzelca i wzmożony ruch obserwujemy także na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic w kierunku oczywiście Drezna. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.
7: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 11.

0: Zacząłem rozpakowywać kolejną przesyłkę. Jest list na pomarańczowej kartce. Kochane lato z radiem, mam na imię Alusia i razem z mamą zrobiłam pieska, który macha łóżkiem i łapkami, jak się pociągnie za kwiatuszek na końcu. Miłej zabawy. Kwiatuszek na końcu, żeby pociągnąć. I do tego jest takie coś dołączone, na czym jest napisane delikatnie rozpakowywać, by się nie zepsuło. Zaraz rozpakuję dalej. Roman Czajarek, zapraszam do radiowej jedynki. Czas na nasze aktualności. Marzena Godon.
1: Ministerstwo Zdrowia złożyło apelację od wyroku sądu w Brukseli w sprawie Pfizera. W aktualnościach też komentarze polskich polityków po kryzysie migracyjnym w hiszpańskiej Ceucie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do Polaków o ostrożność w sprawie pożarów w Grecji. Ministerstwo Zdrowia złożyło apelację od wyroku sądu w Brukseli w sprawie powództwa koncernu Pfizer. Chodzi o nieodebrane przez Polskę 4 lata temu szczepionki przeciw COVID-19. Koncern farmaceutyczny wygrał w belgijskim sądzie pierwszej instancji. Zgodnie z wyrokiem Polska ma zapłacić firmie ponad 5

0: 5,5 miliarda złotych i odebrać 64 miliony dawek szczepionki. Jak przekazał resort zdrowia, w apelacji złożono również wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku do czasu rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy. Nie milkną echa sytuacji w hiszpańskiej Ceucie, gdzie przedostało się kilkadziesiąt tysięcy osób, co stanowiło bezprecedensową falę migracji na jednej z niewielu lądowych granic Unii Europejskiej z Afryką. Jakie są na to reakcje polskich polityków? Zaostrzenia prawa migracyjnego i zawieszenia strefy Schengen żąda Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Politycy koalicji rządzącej podkreślają, że to za rządów Zjednoczonej Prawicy wschodnia granica przypominała sito. W Sejmie jest Sylwia Białek. Dzień dobry. Sylwia, powiedz, jak pomysły PiSu są komentowane w Sejmie?
1: Przemysław Czarnek, który rano zorganizował konferencję prasową, domaga się zaostrzenia prawa migracyjnego, wprowadzenia zasady drugie wykroczenie oznacza deportację. W związku z sytuacją w Hiszpanii żąda też czasowego zawieszenia przepisów strefy Schengen i z tymi żądaniami zwraca się do premiera Donalda Tuska.
2: Żądamy zatem od Tuska, pomimo jego absolutnie jasnej deklaracji sprzed kilku lat wpuszczać nielegalnych migrantów, żądamy jednak, aby w najbliższych dniach, najdalej jutro, podjął stosowne działania celem zabezpieczenia Polski i Polaków.
1: Zaskoczony słowami polityka PiSu jest Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej, który przypomina, jak za rządów Zjednoczonej Prawicy wyglądała polityka migracyjna.
3: Przypominam, że to Przemysław Czarnek, Mateusz Morawiecki na początku wręcz zrównali status polskiego obywatela z obywatelem ukraińskim. Przypominam, że PiS nie radził sobie z migracją. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości polska granica wschodnia była dziurawa jak sito.
1: Przemysław Czarnek zarzucił w mediach społecznościowych rządzącym, że milczą w sytuacji, gdy to Ukraińcy atakują Polaków. Odniósł się do zdarzenia z Wrocławia, gdzie kobieta została zaatakowana przez 18-letniego obywatela Ukrainy. Do tego w PiSu odniosła się rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, która napisała, że obywatel Ukrainy został zatrzymany od razu po ataku, a cudzoziemcy, którzy łamią prawo, są niezwłocznie deportowani. Przypomniała, że tylko w 2025 roku Polska deportowała ponad 10 tysięcy osób, kiedy to, i tu cytat, za waszych czasów rocznie deportowaliście tylko po 2-3 tysiące osób. Pan sobie tym wpisem żarty robi? Tak zapytała rzeczniczka MSWiA.
0: Sejm, Sylwia Białek, bardzo dziękuję za te informacje. Ludzie muszą być wyraźnie informowani o tym, że rozmawiają ze sztuczną inteligencją lub oglądają treści przez nią wytworzone. Przewidują to unijne przepisy. Od wczoraj w Unii Europejskiej obowiązują pierwsze regulacje aktu o sztucznej inteligencji. Internauci będą musieli być wyraźnie poinformowani, iż komunikują się ze sztuczną inteligencją, a nie z człowiekiem, wyjaśniała Dominika Grajewska z NASK na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia.
4: Treści, które zobaczymy w sieci, które będą wygenerowane przez sztuczną inteligencję, powinny zostać oznaczone przez twórców, że są albo wygenerowane, albo istotnie zmodyfikowane. Dotyczy to przede wszystkim osób, które zarobkowo generują te treści, czyli agencje reklamowe, marketingowe.
0: Za złamanie zasad aktu o sztucznej inteligencji grożą firmom kary finansowe do 15 milionów euro lub 3% ich rocznego obrotu na świecie. Zielono zrobiło się w centrum Warszawy, gdzie zakończyła się przebudowa ulicy Złotej. Na oficjalnym otwarciu Zielonej Złotej z udziałem władz stolicy była nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Powie, co jeszcze zmieniło się w tym miejscu.
5: Po zakończeniu prac ulica Złota zamieniła się w deptak. Pojawiło się 80 nowych drzew. Są także fontanny i zbiorniki retencyjne. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że miasto chce w ten sposób przeciwdziałać zmianom klimatu.
6: W związku z zielenią, w związku z tymi drzewami, w związku z tym, że pod nami dwa olbrzymie zbiorniki retencyjne, które będą zbierały nawet do 3 milionów litrów wody, wpływamy również na to, że obniżana jest temperatura w takich miejscach, że jest się gdzie schronić.
5: Przebudowa ulicy Złotej rozpoczęła się w czerwcu 2024 roku. Jest ona kolejnym elementem nowego centrum Warszawy.
0: Klaudia Wróblewska, bardzo dziękuję za relację.
7: To są aktualności jedynki.
0: We francuskiej Żyrondzie szacowane są straty i usuwane skutki pożarów. Do domu wracają tysiące mieszkańców ewakuowanych z zagrożonych terenów.
8: W ciągu 11 dni ogień strawił ponad 40 tysięcy hektarów lasów, zmuszając do ewakuacji niemal ćwierć miliona mieszkańców okolicznych miejscowości. Obecnie niemal wszyscy otrzymali już zgodę na powrót do swoich domów. To ogromna ulga. Jesteśmy szczęśliwi, że odzyskaliśmy nasz dom, cały i nienaruszony. To prawdziwe wyzwolenie, powiedzieli radiu RMC mieszkańcy Marche-Prime, jednej z ewakuowanych miejscowości. Lokalne władze rozpoczynają dziś szczegółowe szacowanie strat gospodarczych spowodowanych spowodowanych przez pożary. Już wiadomo, że będą one poważne, zwłaszcza dla branży turystycznej. Walka z żywiołem nadal trwa na południu Francji w departamentach

0: wach i od. Choć strażakom udało się opanować sytuację, akcję gaśniczą nadal utrudniają silny wiatr oraz wysokie temperatury. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Tymczasem trwa walka z pożarami w Grecji, między innymi w południowej części regionu Beocji w Grecji Centralnej, w Argolidzie, na wschodnim Peloponezie oraz w Achai w okolicach Patras. Dla Attyki oraz części wyspy Eubei obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W związku z tym nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca Polakom przebywającym tam oraz planującym wyjazd śledzenie komunikatów greckich służb i stosowanie się do ich zaleceń. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Pogoda. Wiem, że na południu Polski gorąco, to zacznę od miejsca, gdzie jest teraz najchłodniej, w Helu. Ciągle jeszcze tam temperatura nie przekroczyła 20 stopni, termometry wskazują 19,5. Najcieplej w tym momencie Kielce, Przemyśl, te dwa miasta mają identyczną temperaturę, 26 stopni, będzie cieplej. Tak do 33, 34, 35 na południu Polski ta temperatura wzrośnie. W centrum mniej więcej do 30-31, tak będzie na przykład w Warszawie. No a na północy tam jest chłodniej, te 20-21. Jutro cieplej, pojutrze jeszcze cieplej. Środa ma być tym najgorętszym dniem tego tygodnia. Czy to się potwierdzi? Będziemy wiedzieli tak naprawdę jutro. Dziś to są jeszcze prognozy długoterminowe ciągle. Barometr 1006 hektopaskali, to w centralnej Polsce.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
5: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
6: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

Pani Mariola pyta, czy już pociągnąłem za kwiatuszek. Tak, pani Mariolu, rozpakowałem tę przesyłkę od Alicji z Krakowa. 7 lat dziewczyna ma. I rzeczywiście jest w środku taki psiak wykonany z takiego czegoś bardzo miękkiego. Jest sznureczek, tak jak się pociąga, taka pacynka. Tylko zwykle jak się pociąga za te sznureczki, to tam albo nogi, albo ręce się ruszają, a to jest zupełnie inaczej, bo pies macha uszami. Genialne. Oczywiście zrewanżujemy się naszym psem. A na końcu tego pociągaczka jest kwiatuszek przyczepiony. No i teraz sprawa jasna, co chodziło z tym pociąganiem za kwiatuszek. Można, można. I to się tylko w Lecie z Radiem zdarza. Bardzo Państwu dziękujemy za te przesyłki, ale w tej godzinie rządzić będzie coś zupełnie innego. Ale zacznijmy.

0: To tylko krótkie przypomnienie, że czekamy także na Państwa pomysły. Wasze wariacje dotyczące Polki Dziadek Lata z radiem. Jak macie własną koncepcję, własny instrument, paszczowo, albo rękami, albo nogami, albo jeszcze inaczej, przyślijcie, nagrajcie, oznaczcie nas, a my będziemy wybierać te najlepsze. I zawstydźcie Urszulę Dudziak. Pokażcie, że można lepiej, prawda, niż Dudziak czy Sarnula. Jasne. Czy można lepiej? Ciężko, ale można się postarać. Ale w tej godzinie...
1: Balla tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
0: Czasami pada takie pytanie, jakiego słowa najbardziej nienawidzimy? Nienawidzimy słowa to zależy? To zależy, jak policzyć, ile lat minęło od Macareny. Ale to wyjaśnię za chwilę. Bo teraz epoka disco. Zespół Village People. Kojarzy ktoś? Jasne, YMCA. Nagrali nowe.

0: Mam taki test zawsze. Jak Minuszka sama chodzi w studiu, jak leci nowe nagranie, to znaczy, że jest okej. Okay. Jak Minuszka nie chodzi, to... No czasami się mylę, to nie zawsze wychodzi, ale powiem Państwu szczerze, tak z łapką na sercu, nie dygała Minuszka przy tym nowym nagraniu Village People, bo YMCA to jednak nie jest chyba. No ale oni liczą na to, że będzie wielki sukces. Podobno prezydent obecny ich bardzo lubi też i chwali się nimi. Augustynia Gorola naprzeciwko mnie, też patrzyłem, czy nóżka chodzi, niespecjalnie, nie?
1: Nie do końca, taki normalny kawałek.
0: W ogóle to dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ale teraz jeszcze większy dzień dobry, które poleci tam dalej, bo ona tam po drugiej stronie linii telefonicznej, ale to jest... Naprawdę ona przez duże... O, Iwona Pawlowicz. Dzień dobry, pani Iwona.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Minuszka w ogóle nie chodziła.
0: No właśnie. No to...
2: no, przykre.
0: No to, ale to inaczej. To zacznijmy od tego może. Co trzeba zrobić, żeby ta nóżka chodziła? Czy jest w ogóle jakiś patent taki, który można podpowiedzieć twórcom, którzy być może znali twórcy Makareny te 30 lat temu z kawałeczkiem, że nóżka chodzi? No...
2: Jakże trudne pytanie, gdybym ja to wiedziała.
0: Jakie łatwe,
2: sama...
0: prawda?
2: Tak. Nie, jakie trudne, bo gdybym ja to wiedziała, to bym sama tworzyła może takie przeboje, ale rzeczywiście jesteś na rzeczy, że albo coś wpadnie w ucho, albo nie i tu w ogóle nie ma na to litości po prostu. Nie zmusimy ludzi do machania nóżką w rytm taki, kiedy tego nie czują. Na pewno jest coś, co bardzo jest takie wpadające w ucho, ale myślę też i w serce, i w duszę. Myślę też, że to musi być dosyć proste, nieskomplikowane, ale też moim zdaniem bardzo lekkie. Ciężka muzyka nie wpada. Ciężka muzyka siada właśnie, a ta lekka gdzieś do naszej duszy chyba wchodzi. Ale to tyle mądrości mojej, bo nie mam żadnego pojęcia.
0: Co zrobić, żeby wpadało w nóżkę?
1: Myślę, że są wakacje, no musi być latynoski vibe. Jak nie ma latynoskiego vibe'u, to nie ma, to nie chodzi nóżka. Myślę, że to Makarena, bo to 30 lat, tak? Urodziny.
0: To jest w ogóle śmieszna historia, bo oni tak naprawdę 33 lata temu zaczęli, ale jakoś to tak krążyło po tej Hiszpanii i nie pyknęło. I nagle 30 lat temu się pojawił ten remix, który poszła lawina.
1: Świat oszalał, ale myślę, że to była taka odpowiedź na taką potrzebę wspólnoty, poczucia wspólnotowego tańca. I Makarena w ten schemat weszła po prostu perfekcyjnie, a później już po prostu świat oszalał wspólnym tańczeniem. Kochamy wspólnie tańczyć.
0: Przypomnijmy, żeby słuchacze wiedzieli, o co chodzi. Chociaż chyba każdy, jak myśli Makarena, to... No, tak, jak to może? Tak.
1: To jest
0: brawa do przodu.
1: Tak. Trawa, lewa. Łokieć.
2: Ale wiesz co, jeżeli mogę właśnie wejść w twoje słowa, zgadzam się z tym, bo taniec spełnia bardzo dużo różnych ról, ale jedną z nich, chyba najważniejszą w okresie wakacyjnym, letnim, jest łączenie ludzi. Tak naprawdę łączenie ludzi w uśmiechu, w tańcu, w radości, w tym wszystkim. I Makarena, no ma to po prostu coś. I do dzisiaj ludzie lubią to tańczyć.
0: Że można razem, tak?
1: Tak. To jest, myślę, najpiękniejsze, żeby właśnie w tych tańcach, takich jak Makarena czy Aserehe, to chodzi o to, żeby się nie wyróżniać, ale żeś poczuć
0: lambada,
1: się częścią.
0: Ta lambada, kaczuszki, i te ramionka chodzą.
2: Słuchajcie, zaskoczę was na przykład Leckis, ale to dawno temu. Nieprawda. Też taki taniec był, gdzie łączył ludzi.
1: Tak, ale
2: albo Jeruzalema, słuchajcie, zobaczcie, czas pandemii, Jeruzalema, połączyła
0: Zorba.
2: Ludzi.
0: Zupełnie coś innego, ale Zorba na plaży, prawda, no
2: tak.
0: Czarno-białe jeszcze zdjęcie, ale...
1: Tak, tańczenie wspólne jest ogromną przyjemnością i właśnie w tych tańcach chodzi o to, żeby nie kłaść nacisku na indywidualność, na to, żeby być solistą, tylko żeby się poczuć właśnie w grupie. No w tym roku też mamy Jason Derulo i wielki hit Chico. Po prostu razem tańczymy coś prostego i się tym bawimy.
2: Mało tego, w ogóle nie zwracamy, zauważcie, uwagi na stronę techniczną. W ogóle nie ma znaczenia. Wystarczy poznać parę tych ruchów, czy kroków i nie ma znaczenia, jak to tańczy, czy bardziej technicznie, czy mniej technicznie, w ogóle to nie jest istotne. Ważne, że jest wspólna radość z tańczenia.
0: Bo nie można się ukryć w tłumie, to powiem teraz tak. Mam takiego kolegę, który on mówi, że jak jest pusto na parkiecie, on nie wyjdzie. Jak jest tłum, to on się ukryje. Przy Makarenie w pewnym sensie się ukrywamy w tłumie, przy takich lambadach, kaczuszkach i tym podobnych rzeczach. Przy Zorbie też, nie?
1: Dobra impreza musi być ciasna.
0: Tak.
2: Ale słuchajcie, ale ja muszę wam coś powiedzieć, bo miałam taką sytuację z Makareną, gdzie 2 lata temu tak naprawdę, ja czasami chodzę do przedszkoli, do dzieci gdzieś tam i tak pomyślałam sobie, no co mam zrobić z tym dzieciom? No oczywiście Makarenę, to jest to najłatwiejsze, prawda?

0: ale pomyślałam sobie, że przetłumaczę słowa, bo może troszeczkę je zmienię, ten taniec. I kiedy przetłumaczyłam słowa, to oczy mi wyszły na wierzch.
1: O czym to jest? Wiesz, aż się boję zapytać teraz.
0: To proszę się nie pytać. Jest dzień, jest słońce. Może powiem tak delikatnie. Jest to kobieta, Makarena, przepiękna, która ma żołnierza, żołnierz idzie na wojnę. Ona w tym czasie, mówiąc delikatnie, bo jest lato i bawi się z jego kolegami, tańczy z nimi. Słuchajcie, jak ja przetłumaczyłam te słowa, to zwątpiłam, czy ja z tą piosenką pójdę do dzieci. Oczywiście całe szczęście, że nikt tych słów nie zna i nie tłumaczy. Tłumaczmy, drodzy państwo, nie tłumaczmy. Cieszmy się z rytmu i ze słowa.
1: Tylko tańczmy.
0: O, Makarena.
1: Dobra,
0: tak
1: to jak zatańczyć Makarenę, żeby było dobrze? Czy ta wersja prawa, prawa, lewa, lewa, prawa, prawa jest dobra? Czy...
2: Tak, tak. Myślę, że taki ten tak zwany układ podstawowy już jest w naszym DNA. Mhm. I tak naprawdę jak leci Makarena i jedna osoba zainspiruje resztę, to wszyscy Wodzirej. Idziemy tak, Wodzirej i od razu prawa idziemy przodu, prawa, lewa, łokieć, prawa, nie, prawa. Łokieć, łokieć,
1: a głowa, tak jest,
2: głowa,
1: a,
2: głowa, biodra, biodra i ósemeczka. I przeskok, i zmiana kierunku.
1: Przeskok lewo czy w prawo?
2: Zazwyczaj robimy w lewo.
0: A ja w prawo.
1: Ja też w prawo chciałem powiedzieć, nagle on mówi w lewo.
0: Ale wiecie co? Ale to jest fajne, bo wtedy jak się mylisz, to ludzie zaczynają się śmiać. O, w lewo, ten w prawo i jest jeszcze weselej. Czyli wszystko się zgadza.
2: Tak, bo zazwyczaj patrzymy w lustrzanie na osobę, która nam to pokazuje.
1: No tak. No, i tu wyszło serce instruktora idealnego, że on już wie, że musi być odwrócony w przeciwnie. Stoję na scenie, mówię po waszej prawej stronie, a myślę lewej i odwrócę. Odwrotnie, tak.
2: Dokładnie tak.
0: Tak jest.
1: I to jest to. Czy bicie rekordu Makareny jeszcze teraz ma sens, czy to już trzeba szukać nowych rzeczy? Bo są tacy, którzy wracają do tego, no bo to jest wygodne, łatwe, proste i przyjemne. A może trzeba szukać nowych zupełnie? Może to coś takiego?
2: Makarena oczywiście musi być, ale świat się nie zatrzymuje. Ciągle wszystko idzie do przodu. Tak naprawdę tą potrzebę Makareny to przejął TikTok. Te wirale taneczne pokazują nam, że po prostu nie zatrzymamy tej chęci wspólnego tańczenia i świat idzie do przodu, ale Makarena już zostanie z nami na zawsze.
1: Dobra.
0: To ja teraz... myślę, że jedno i drugie jest po prostu potrzebne, czyli ta historia, pamięć, ale też to, co idzie nowe jak najbardziej. Jedno i drugie w życiu ma swoje miejsce i ma swoich odbiorców, więc jedno i drugie jest potrzebne.
1: To ja teraz mam trudne pytanie, ale skoro dwóch takich gigantów nauczenia tańca jest na antenie Lata z Radiem, to nie mogę tego zmarnować. Myśmy wcześniej rozmawiali, też mamy swojego instruktora, Marcina Koneckiego tutaj, który u nas pracuje i robi też różne choreografie i Marcin mówi, że on się strasznie wstydził w ogóle, jak był mały i ten taniec dał mu taką śmiałość, że on się odważył dzięki temu wyjść, a to było strasznie trudne, jak się przełamał, to w ogóle zmieniło całe jego życie. Jak się przełamać i wyjść, bo tańczyć Makareny w tłumie, okej, okay. Kaczuszki w tłumie, okej, okay. Zorbę nawet trzymając się za ramiona, okej. Okay. A jak trzeba wyjść samemu na ten parkiet? Jaki jest patent na to, żeby...
2: Są różne patenty, ale najważniejsze to jest taki apel do rodziców, żeby jak najszybciej dzieci zaczynały tańczyć i występować. Żeby ta trema nie rosła, bo czym jesteśmy starsi, tym mamy więcej różnych ograniczeń, różnych lęków przed oceną przez innych.
1: Jeżeli, z tyłu głowy, tak.
2: Tak, więc jeżeli już jako dzieci zaczynamy tańczyć i występować, to ta trema jest mniej. Ale ja mam taką swoją metodę, że jak występuję albo tańczę, to wybieram sobie jedną osobę i dla niej występuję. Na pewno jest mniejsza trema niż jak występujesz dla bardzo dużych ilości ludzi. Łapię kontakt z tą osobą, co mi pozwala przełamać tą tremę.
1: A to jest genialny patent. Paru artystów śpiewających mówiło mi, Romku, wybierz sobie zawsze kogoś przed sceną takiego, patrz jej albo jemu w oczy i wyobraź sobie, że dla niej czy dla niego gadasz, śpiewasz, tańczysz cokolwiek.
2: Tak,
1: to uspokaja wreszcie.
2: To uspokaja.
1: Dobra, pani Iwono, no, ta metoda, żeby wyjść odważnie na patent. Dzieci to jest dobry patent, no.
0: Dzieci bardzo, słuchajcie, no zresztą ja mam też przykłady, gdzie dziecko, które było schowane z tyłu, potem zostaje gdzieś mistrzem Polski, bo mało tego, to niejednokrotnie rodzice mówią nam, że taniec nie uczy tylko tańca, ale też przełamuje, w ogóle uczy życia tak naprawdę, uczy walki ze stresem, z tremą, uczy zaradzenia sobie z przegraną, z wygraną i też uczy właśnie radzenia sobie ze wstydem. To jest bardzo trudny temat wśród dorosłych. Ja próbuję oszukiwać moich panów, jak uczę.
1: Jak?
0: Ponieważ ja ich wyciągam i mówię, że to będzie takie proste, że on w ogóle nie będzie tańczył, że ja

0: tylko go proszę, żeby stanął, bo mi jest potrzebna jego ręka. Jak będę miała jego rękę, to ja już będę się kręcić, a on niech tylko wyjdzie. No i wiadomo, że kończy się to potem wspólnym tańcem.
1: Czyli on niby tylko wychodzi, daj mi tutaj rączkę i zrobimy, zobacz.
0: Bo ja chcę potańczyć, ja chcę
1: forte,
0: się pokręcić.
1: Tak zwany forte.
0: Ty tylko, ty będziesz tylko stał, no ale głupio mi samej, więc wyjdź, daj mi rękę. No i potem oczywiście to idzie dalej. Mi się wydaje, że też panowie troszkę boją się, wstydzą się oceny innych osób i to zawsze jest taki problem. A co koledzy powiedzą, co ci z boku powiedzą, bo tak sam na sam to oni chętnie się uczą tańca.
1: Ale
0: tak
1: też często się wstydzimy partnerki, czy sprostamy.
0: Tak, czy damy tak. radę.
1: Ja to wtedy mówię, panowie, jak nie umiecie tańczyć, poprosiliście kobietę, to po prostu powiedzcie, że waszym marzeniem było zatańczyć z tobą i przytulić się i powiedzieć, ale nie bardzo umiem tańczyć. Ale myślę, że ta pierwsza część wypowiedzi spowoduje, że będzie duże przyzwolenie na deptanie po nogach.
0: Tak, a Marku, zobacz, że każda kobieta z kolei chce być taką, wiesz, ojej, jak pan mnie wybrał, to ja będę delikatna, ja panu pomogę, troszeczkę pokołyszemy się.
1: Dokładnie,
0: to taka subtelność tutaj wyszła teraz twoja.
1: Tak,
0: pięknie.
1: Tak, tak. Też fortel, też fortel. Tak,
2: ale jaka ładna puenta tego wszystkiego. To teraz schodzimy na ziemię, będzie Makarena. Iwona Pawłowicz, Augustyny Gurula, pięknie wam dziękuję.
0: Dziękujemy. Pięknych wakacji jeszcze życzymy, bo jeszcze trochę przed nami.
1: Tak, no. Bawcie się każdego dnia, każdy wieczór.
2: Nie bójcie się.
1: Musi być impreza, bo żyje się tylko raz.
3: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratoriusz Poland spółka ZOO.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną 6

0: szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Autopromocja. Pogoda.
3: Gdzie najcieplej, gdzie najzimniej? Najcieplej Zakopane, które zwykle ma niskie temperatury. To jest w tym momencie najcieplejsze miejsce w Polsce i w Zakopanem termometry wskazują teraz 29 stopni. Najchłodniej w tym momencie w Polsce, na Warmii i na Mazurach. W Mikołajkach termometry rejestrują 20,5 stopnia. I tam już dużo cieplej nie będzie. Na samym wybrzeżu tak 20-21, w centrum już 30-31-32, na południu 34, może nawet 35-33 gdzieniegdzie. Jutro cieplej, pojutrze jeszcze cieplej. Tak jest z temperaturą. Troszkę może padać dzisiaj deszcz w paru miejscach, ale proszę się nie przejmować, to nie będą jakieś silne opady. A teraz miejscowość Żory, województwo śląskie, pani Beata Naguszewska, kierowniczka zespołu parkowo-pałacowego w Żorach, Baranowicach. Dzień dobry, jak z pogodą?
4: Dzień dobry. W Pałacu Baranowice pogoda jak zawsze wyjątkowo słoneczna. Zapraszamy do odwiedzenia naszego żorskiego pałacu, dawnej siedziby rodziny von Durant, gdzie na ścianach i sufitach oglądać można ręcznie odrestaurowane wspaniałe polichromie sprzed ponad 100 lat. Są tam motywy roślinne oraz secesyjne, które nadają wnętrzom niepowtarzalny charakter, a zabytkowe podłogi wyłożono tym samym wzorem biało-niebieskich płytek, których użyto na Titaniku. Spragnionych cienia zachęcamy też do spacerów po naszym parku w stylu angielskim, wśród kilkusetletnich drzew, odnajdywania pomników przyrody, a w szczególności drzew z wyrytymi wzorkami. To szczególny rodzaj wandalizmu uprawiany przez szkodnika objętego ścisłą ochroną, czyli chrząszcza kozioroga dębosza, który uwielbia zjadać nasze stare dęby.
3: Płytki jak na Titaniku? Nie wiem, czy bym się tak chwalił. Bym się lekko zaniepokoił, taki dreszcz po plecach mi przeszedł. Ale mają i pewnie ludzie przychodzą zobaczyć. Ciśnienie, Warszawa, by szybko zmienić temat, 1006,5 hektopaskala, coraz szybciej rośnie.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Marcin Wojciechowski pojawił się w naszym studiu.
2: Dzień dobry.
1: Chciałem powiedzieć w sprawie Martyny, bo ona była przed chwilą na naszej antenie. Zresztą debiut, zdaje się, jest, prawda? Dziewczyna zaczyna dopiero.
2: To zaczyna,
1: jest to na... brawo, brawo.
2: Jest na początku swojej drogi, tak. Cieszę się, że możemy ją zagrać, bo jak pewnie państwo zauważyli, lekka, przyjemna, letnia, w średnim tempie piosenka. Zobaczymy, proszę pisać.
1: Martyna Wrochna.
2: Wrochna,
1: a
2: tak.
1: Używa nazwiska też, czy mówi tylko, że Martyna?
2: Używa nazwiska, ja tak.
1: To jest skojarzenie z pewną Martyną i tak... Ostatnio głośno.
2: O tak, no tak, oczywiście.
1: To są dwa różne światy, po prostu różne, powiedzmy tak.
2: Zupełnie.
1: No to dzisiaj też będą dwa różne światy.
2: Dzisiaj mamy piosenkę, której słuchałem z wypiekami na policzkach, mając lat 10. Tata przywiózł z Niemiec, z zagranicy na kasecie. I to
1: na
2: będzie
1: kasecie.
2: Jeszcze na kasecie, mój drogi. Enigma. Dość dziwny to jest utwór, powiedziałbym. Utwór dziwny, ale osiągnął potężny sukces.
1: Ja miałem z nimi problem przez nazwę. No, bo wiadomo, jakie skojarzenie jest w Polsce z Enigma.
2: No tak.
1: Jeszcze to jest niemiecki zespół, więc Niemcy i Enigma, nie?
2: Tak.
1: To w zasadzie kropka, o czym tu więcej gadać.
2: To prawda. A w tym utworze, który usłyszymy, to jest połączenie średniowiecznego klasztoru, wyobraź sobie. Zresztą pamiętasz, perkusji, francuskiego szeptu, atmosfery filmu, którego myślę, że raczej nie powinno się oglądać przed 22 i na pewno nie jest to film dla dzieci. Tak powstał właśnie Sadness z projektu Enigma. I nie chodzi o Sadness, czyli smutek z języka angielskiego, tylko ten tytuł to gra na nazwiskiem Markiza de Sade, czyli francuskiego pisarza, skandalisty również. Tekst jest rozmową z Markizem. Padają w nim pytania o granice przyjemności, niewinności, proszę sobie wyobrazić, dobra i zła, o pragnieniach trochę, no jak się trochę tutaj czołgam, dlatego, że jest to piosenka dla dorosłych, no trochę. Odważny temat jak na piosenkę, którą później leciała w supermarketach, przyznają państwo, gdzieś między promocją masła, do dzisiaj zresztą leci, więc utwór jest piosenką dla dorosłych, o pragnieniach, granicach i tyle mogę o godzinie 12 powiedzieć. Trochę jak z tą Makareną, do której wszyscy tańczyli, a to utwór o zdradach.
1: Iwona Pawłowicz dzisiaj to zaczęła.
2: Tak, o tym też mówiliśmy.
1: Powiedziała, że ona by poszła z tym do przedszkola.
2: Słyszałem.
1: I chciała przetłumaczyć. No właśnie. No to już
2: słyszałem
1: jest,
2: przed tak. momentem i tu jest trochę podobna sytuacja, bo to piosenka zdecydowanie dla dorosłych. A sama Enigma, no to przecież Michael czy Michel różnie, Cretu, czy facet, który łączył również. Trochę łączył elementy, które nie miałyby prawa się ze sobą spotkać i w muzyce, i w tekście, ale udało mu się to. Ta piosenka została numerem jeden w kilkunastu krajach, wyobraź sobie.
1: To jest
2: dziwactwo z tym klasztorem, z tymi szeptami, z tymi jękami.
1: Bo to od Grecji i Hiszpanii, można powiedzieć, po Austrię,
2: Stany
1: wiesz,
2: Zjednoczone.
1: Irlandię, wiesz, jakieś takie mroczne te, więc to w ogóle...
2: Bardzo, no. bardzo zaskakujący jest przede wszystkim sukces tego utworu, że czasami tak jest, że im dziwniej, tym bardziej zwraca uwagę i to miał

0: być piosenka, pewien utwór, część pewnego albumu, całego projektu, a stała się osobnym singlem i potężnym hitem. No a jeszcze jest ciekawostka z Sandrą związana, ponieważ jak wiadomo, Michael czy Michel Cretu był mężem Sandry w tamtym czasie.
1: W tamtym czasie?
0: W tamtym czasie, tak. Ona już miała na swoim koncie Marię Magdalenę i Everlasting Love, była jego żoną. On produkował również jej nagrania. Pobrali się 3 lata przed nagraniem tej piosenki, rozwiedli w 2007 roku.
1: Z teledyskiem było nie tak z tą Sandrą, prawda?
0: Tam? Ona w teledysku się pojawia, ona przede wszystkim szepcze po francusku i przede wszystkim ona wydaje te wszystkie
1: odgłosy,
0: które no właśnie państwo nie usłyszą.
1: Donna Summer też miała takie nagranie.
0: Love to Love You Baby.
1: Tak.
0: Tak, zakazane.
1: Tak.
0: To było mniej zakazane, ale zawiera elementy, no posłuchają państwo na pewno. Bardzo, bardzo dziwna piosenka. Numer 1 w wielu krajach.
1: Ale dziwactwa się dobrze sprzedają.
0: No właśnie, posłuchajmy. A teraz dobre wejście będzie, uwaga.
1: Wojciechowski, dzięki.
0: Poszło.

Jakoś mnie nie wciąga ten utwór po latach. Ale pamiętam to szaleństwo wtedy, jak pojawił się, zwłaszcza z teledyskiem. No, wszyscy oglądali, mówili, wow, potem się kupowało płyty, a potem te płyty powędrowały na półki. Czas na rozwiązanie.

Nie wakacji marzeń, rozwiązanie podwójne. Najpierw dla pana Marcina z miejscowości Purda dobra informacja. Panie Marcinie, wygrywa pan w tygodniowej dogrywce. To były dzisiaj rozważania w tej dogrywce, czy lepsze są szybkie, czy wolne przeboje. I pan Marcin zdecydowanie dołączył do grona, które przeważyło tutaj, że szybki przebój działa w czasie wakacji jak silnik. To daje energii. Gdy zabrzmi, wiadomo, że lato wrzuca wyższy bieg, więc zegarki wędrują do pana. Natomiast nagroda dnia, czyli nasza maskotka, do pana Marka z Szarlejki. To jest dzisiejsza odpowiedź. Odpowiedź: najwyższa wyspa na Morzu Śródziemnym to jest Sycylia, z czynnym wulkanem Etna. I dlatego ta wysokość się cały czas zmienia, bo jak Etna sypnie tam tym żużlem, to jest troszkę wyżej. Jak troszkę się tam zetrze przez wiatr i pogody, to jest troszkę niżej. Jak ta lawa tam w górę, to też lawa w dół. No, krater po prostu. Panie Marku, gratulacje. Dopisuję panu punkty, tak samo jak wszystkim innym, którzy tak odpowiedzieli na to pytanie. Kolejne pytanie, wakacji marzeń. Jutro w Lecie z Radiem.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Głos to ma, ale nie myślałem o tym panu, który mówi Polskie Radio Jedynka, tylko myślałem o Edycie Górniak. Edyta Pocahontas Górniak po naszym ostatnim koncercie. Jeszcze na koncerty Lata z Radiem wpadnie. A finał w Białych Błotach, ale to będzie już początek września, 5 września. Zapraszam na jutro, 9 rano, Lato z Radiem. Będzie psi psycholog w naszym studiu. Też. I o wodzie sobie porozmawiamy i o paru innych rzeczach. Zapraszam gorąco. Zostańcie z programem Pierwszym Polskiego Radia przez całą dobę. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Habemus Papam!
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
11: W lodówce tej nowej!
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Media Expert.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
4: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
5: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na A6 między węzłami Szczecin, Dąbie i Rzęśnica w pobliżu Szczecina zderzyły się 4 samochody osobowe i jest zwężenie w kierunku Świnoujścia na 27 kilometrze. W tym miejscu już wcześniej był korek, który zaczyna się przy węźle Szczecin-Podjuchy, a kończy dopiero na wysokości Różyce, czyli już na S3. No i tutaj zdecydowanie lepiej będzie Państwu pojechać ulicami Szczecina przez osiedle Dąbie właśnie. Niestety korek ma 12 kilometrów w stronę Świnoujścia, w przeciwną też ma około 5-6 km i jest od S3 aż prawie do A6. Na S3, ale na dolnośląskim odcinku między węzłami Legnica Północ i Legnica Zachód zepsuł się samochód ciężarowy i jest zwężenie w kierunku Bolkowa na 294 km. Tutaj dość świeża sprawa. Służby szacują, że odblokowywanie tej trasy potrwa mniej więcej do godziny 13. Przejazd jest tylko ograniczony do jednego pasa. Teraz jeszcze S8 w Warszawie. Tu niewielkie utrudnienia między węzłami Wisłostrada i Marymącka po awarii samochodu ciężarowego. Jest zwężenie w kierunku Wrocławia, a także jeśli dalej pojadą Państwo A2, także Poznania. Tutaj korek jest niewielki. W przeciwną stronę też sytuacja już znacznie się poprawiła, bo spowolnienie jest od Marymąckiej do Prymasa Tysiąclecia, to jest na jezdni w kierunku Białegostoku. Teraz jeszcze województwo lubuskie, droga krajowa numer 32, trasa Leśniów Wielki, Zielona Góra i miejscowość Radomia. Tu po wypadku droga jest całkowicie zablokowana. Objazd prowadzi przez Leśniów Wielki, Drzonów i Radomie.
6: Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego, wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Po sygnale Kraków i jak zawsze o tej porze w radiowej jedynce. Hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 5 minut po 12 aktualności jedynki, Marzena Godon. Ceny paliw na stacjach benzynowych rosną. Za litr oleju napędowego trzeba już zapłacić średnio ponad 8 zł, a za popularną 95 – 7,5 zł. Czy rząd zamierza przywrócić mechanizm obniżający ceny paliw? Tak odpowiada na to minister energii Miłosz Motyka.
1: Rozmawiam o tym z ministrem finansów. Myślę, że byłoby to pewne, gdyby nie decyzja Karola Nawrockiego. Zablokowanie de facto ustawy podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów blokuje możliwość finansowania tego pakietu w całości, tak jakbyśmy chcieli, tak jak zakładaliśmy. Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
0: Program CPN obowiązywał do końca czerwca. Obniżony był podatek VAT i akcyza. Wprowadzone zostały też maksymalne ceny paliw. Prezydent Karol Nawrocki weźmie teraz udział w uroczystości wręczenia sztandaru 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej na Placu Zamkowym w Warszawie. Ta uroczystość będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Stołecznej Brygady. 18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej, której patronem jest generał Brygady Antoni Chruściel, pseudonim Monter, dowódca Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej podczas Powstania Warszawskiego, odwołuje się do tradycji służby, odpowiedzialności i gotowości do działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców stolicy oraz Mazowsza. Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawał w krakowskim sądzie. Były sekretarz papieża Jana Pawła II został wezwany jako świadek w procesie wytoczonym przez ofiarę księdza pedofila. Janusz Szymik, który wielokrotnie był wykorzystywany przez księdza Jana W., domaga się od archidiecezji krakowskiej 20 milionów złotych zadośćuczynienia.
2: Ofiara księdza pedofila razem z adwokatami przed sądem próbuje dowieść, że kardynał Stanisław Dziwisz celowo tuszował sprawę Jana W. ze względu na ich wieloletnią znajomość. Kardynał Dziwisz zaprzeczał.
3: Nic nie wiedziałem o tym. Ja nie miałem żadnych kontaktów z nim.
2: Adwokaci Janusza Szyminka pokazali kardynałowi jego wspólne zdjęcia z księdzem Janem W. z lat 70., na których widać, jak duchowni spędzają razem czas na plaży.
3: No a tutaj powiedzę, jako młody człowiek kiedyś tam, gdzie, przy jakiej okazji, czy ktoś zrobi, to jest decyzja, to nie wiem.
4: Uważam, że te zeznania kardynała Dziwisza tutaj są w dużej mierze wymijające i w części też niezgodne z prawdą.
2: Komentował Janusz Szymik, Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje o zachowanie ostrożności w sieci. Eksperci z CERT Polska ostrzegają przed oszustami przejmującymi konta użytkowników komunikatora WhatsApp i rozsyłającymi z nich złośliwe oprogramowanie. Ofiarą cyberprzestępców padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. W wakacje obserwujemy wzmożoną działalność cyberprzestępców, mówi Krzysztof Gawkowski.
5: Szczególnie trzeba zwracać uwagę na to, co się dzieje na naszych

0: komunikatorach. Każda podejrzana wiadomość powinna trafić na stronę CERT-u Polska.
1: Polska jest najbardziej atakowanym państwem cybernetycznie w Unii Europejskiej, dodał szef resortu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Dziś pogodnie i bardzo ciepło na Podkarpaciu i na Śląsku, około 35 stopni, w centrum około 30, najchłodniej na Wybrzeżu 20 stopni. W Karpatach możliwy deszcz i burze, wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie 1006 hektopaskali.
2: Klimat.
1: W całej Polsce jakość powietrza jest dobra lub nawet bardzo dobra, jedynie w Sulęcinie umiarkowana. Ponad 57% energii elektrycznej pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Już prawie 9 minut po godzinie 12.
2: Samo południe.
3: Sytuacja w Ceucie opanowana, w hiszpańskiej eksklawie w Afryce nie ma już kilkudziesięciu tysięcy migrantów.
4: Większość z nich dobrowolnie wróciła tego samego dnia czy dzień później z powrotem do Maroka i na miejscu zostało podejrzewanie mniej niż kilkaset osób.
3: Ale pozostał też nowy unijny spór o politykę migracyjną. A w Polsce ostrzeżenia przed kolejnymi cyberoszustwami, tym razem poprzez internetowe komunikatory.
0: To ma służyć przejęciu naszych danych, przejęciu informacji o naszych kontach, ma doprowadzić do przejęcia naszych pieniędzy z kont bankowych.
3: A ofiarą takiego oszustwa padł nawet w ostatnich dniach jeden z posłów. Do Polski dotarła też nowa fala upałów. Gorąco będzie już dziś.
5: Na termometrach będziemy mogli zobaczyć do 33-34 stopni. Natomiast we wtorek jeszcze wyższe temperatury, nawet do 35-36 stopni.
3: Zajrzymy też na festiwal filmowy Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym oraz na start kolejnego etapu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. To jest magazyn Samopołudnie. Michał Strzałkowski. Zapraszam. Ale na początek o tym, że wracają tropikalne temperatury, upały obejmują niemal całą Polskę i niestety mogą zostać z nami na dłużej. W wielu regionach kraju gorąco jest już dziś, w innych gorąco będzie. Od jutra służby ponawiają apele o odpowiedzialne zachowania, a lekarze zwracają uwagę na zagrożenia dla zdrowia, które niosą ze sobą te bardzo wysokie temperatury. O upałach z medykami i mieszkańcami Poznania rozmawiał Maciej Szefer, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się.
3: I to już jest kolejna w tym roku taka fala wysokich temperatur, przed czym więc przestrzegają medycy.
6: Bardzo ciekawe wnioski i obserwacje na tle tych kolejnych fal upałów przynieśli mi dziś medycy, z którymi rozmawiałem. Po pierwsze, oczywiście radzą tak jak zawsze, by nie lekceważyć upałów, ale wyraźnie wskazywali mi, że rzeczywiście bierzemy do siebie jako społeczeństwo te ostrzeżenia przed upałami i to jest trochę tak, że mobilizujemy się jako społeczeństwo na czas tych najwyższych temperatur i lekarze, jak mówią mi wyraźnie, wtedy mają tej pracy troszeczkę mniej. Zdecydowanie trudniejsza sytuacja jest wtedy, kiedy te upały już przeminą. No i dużym wyzwaniem jest też ewentualna długotrwałość tych wysokich temperatur. Ale o tym, dlaczego nie lekceważyć upałów, mówił mi kardiolog dr Marek Słomczyński ze Szpitala Miejskiego Strusia w Poznaniu.
7: My naprawdę musimy się bać upałów, szczególnie pacjenci, którzy mają rozpoznane choroby kardiologiczne, ale nie tylko, bo wszyscy pacjenci, którzy są obciążeni, może być choroba wątroby, może być choroba tarczycy, no i niestety również podeszły wiek związane są z dużo większym ryzykiem różnych powikłań, różnych problemów związanych z wysoką temperaturą.
6: To dr Marek Słomczyński, który powiedział mi też, że w ramach tych upałów i wysokich temperatur, które ja jestem na zachodzie Polski, do mnie jeszcze nie dotarły, ale lada moment dotrą, one wiążą się też z pewnymi zmianami, które zaszły już wśród niektórych z nas. Na przykład seniorzy coraz częściej kupują elektrolity.
8: Warto, no bo pan wszystko dostaje, co pan wypoci, to pan po prostu uzupełnia, nie? Bo wie pan, w starszym wieku, bo ja mam 76 lat, to wie pan, po prostu nie czuję się, nie chcę.

0: Chce się pić. Taka jest zasada, że nie chce się pić.
1: Wciąż dużym problemem jest jednak fakt, że wielu seniorów po prostu tej wody nie pije. Lekceważy to troszeczkę albo po prostu nie pije wody, bo nie jest do tego przyzwyczajona. Kardiolog powiedział mi więc o tym, co pić.
2: Bardziej liczy się to, żeby ta starsza osoba wypiła cokolwiek, niż przymuszać ją do picia ciągle tej samej wody. Starajmy się urozmaicać napoje. To może być lekka herbata, to może być lekki wywar ziołowy, to może być rumianek, to może być woda z dodatkiem owoców, woda z dodatkiem ziół, chociażby mięty czy cytryny. Taka woda jest o wiele smaczniejsza.
1: Jak w upalne dni wygląda sytuacja na oddziale ratunkowym? Często docierają do nas takie sygnały, że wtedy ruch jest zdecydowanie większy, że tych pacjentów przybywa. Z obserwacji i z tej wiedzy, którą ja mam ze szpitala miejskiego, między innymi tutaj w Poznaniu, wynika, że wcale tych pacjentów aż tak wielu nie przybywa z powodu skwaru. Ludzie uważają na siebie i nie jest to lawina pacjentów, ale zdarzają się podczas upałów osoby, które potrzebują pomocy, bo na przykład trenują sporty wysiłkowe i przeceniają możliwości swojego ciała w takich warunkach.
3: Przez co czasem ich plan treningowy wykracza poza to, co powinni, to, co mogliby wykonać w panujących warunkach, i to może być czasem przyczyną tego, że pojawią się u nas.
1: Mówił koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego Jakub Szymalak. A co zatem robić i jak żyć, kiedy z nieba leje się żar? Oto już trochę z przymrużeniem oka, bo jeszcze przed tymi największymi upałami zapytałem mieszkańców Poznania.
4: Dużo piję, odpoczywam, w domu siedzę, nie wychodzę na zewnątrz.
5: Usiąść na chwilę, napić się wody, człowiek nie może się przepracowywać, nie żyjemy tylko pracą.
1: I to jest chyba ten plan, który jest najlepszy na ten skwar, który przychodzi do naszego kraju.
6: I będzie tutaj odczuwalny przynajmniej do czwartku, dlatego proszę rady od ekspertów, z którymi rozmawiał Maciej Szefer, zapamiętać, bo na pewno się przydadzą. Maćku, bardzo ci dziękuję, a teraz z Wielkopolski przenosimy się na południowy wschód Europy, bo tam duże i poważne problemy sprawia jedna z największych rzek Europy, Dunaj, ale nie dlatego, że jest w niej za dużo wody i wylewa, tylko tej wody jest za mało. Od 3 dni nie działa jedyna elektrownia atomowa w Rumunii, a tuż przed wyłączeniem jest taki sam zakład na Węgrzech. No, woda jest tu bardzo istotna. Łączymy się więc z naszym korespondentem w regionie, Piotrem Piętką. Witaj, Piotrze.
7: Witam, dzień dobry.
6: Zacznij proszę od Węgier. No, dramatyczna jest tam sytuacja, bo ta elektrownia atomowa w Pogrz dostarcza normalnie około połowy prądu dla Węgier, a jej zamknięcie jest zapowiadane od wczoraj. No, cały czas pracuje, ale jakie są najświeższe informacje?
7: Ja dodam jeszcze do tego, co powiedziałeś, że nie dość, że tej wody jest, Michale, za mało, to ona jest jeszcze za gorąca i to jest także bardzo poważny problem. Mniej więcej godzinę temu premier Węgier Péter Modior powiedział właśnie do Węgrów, że rzeczywiście cały czas trwa walka o utrzymanie choćby minimalnej pracy elektrowni w Pogrz. Ona normalnie, tak jak powiedziałaś, ma możliwości produkcji około 2000 MW prądu, co jest mniej więcej połową energii potrzebną Węgier w ciągu dnia. Aktualnie elektrownia może produkować mniej niż 240 MW. Tyle, że mamy prawdopodobnie przed sobą najtrudniejszy dla systemu energetycznego okres, czyli największe upały, a co za tym idzie, zwiększone zużycie prądu na różne urządzenia, no ale tak jak zupełnie po ludzku mówiąc, tak jak w wielu innych miejscach na świecie, także na Węgrzech, klimatyzacja stała się jednym z podstawowych sprzętów domowych i w firmach na przykład, tak więc cały czas trwa walka o utrzymanie pracy tej elektrowni w Pogrz.
8: Ze względu na spodziewany dalszy spadek poziomu wody istnieje nadal możliwość zamknięcia elektrowni w Pogrz, ale wszyscy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić jak najdłuższą pracę ostatniej turbiny z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa. Pełne zagwarantowanie bezpieczeństwa jądrowego to podstawowy wymóg, którego nikt nie może zignorować i który zawsze pozostanie najważniejszy.
7: I teraz ta możliwość, o której mówił premier Modior, to żeby państwu to zobrazować, to jest dosłownie 5 centymetrów. Według specjalistów i naukowców, jeśli poziom Dunaju przy elektrowni w Pogrz spadnie właśnie o te kolejne 5 centymetrów, nie będzie już żadnego marginesu i wtedy rzeczywiście wszystkie turbiny będą musiały zostać wyłączone. Nie będzie możliwości efektywnego i przede wszystkim bezpiecznego schłodzenia pracujących reaktorów, więc trzeba będzie je wyłączyć. Władze Węgier bardzo mocno od kilku dni apelują do mieszkańców o zmniejszenie zużycia. I to przynosi realne, rzeczywiste efekty, bo wczoraj w tych szczytowych godzinach, czyli to jest od mniej więcej 17 do 22, zużycie prądu na Węgrzech było mniejsze o mniej więcej 700 MW niż takie normalne w poprzednich latach i dniach. Tak więc to jest bardzo dużo, to jest mniej więcej pół

0: półtora bloku z dwóch właśnie elektrowni w POKSZ. Także tutaj premier Modior bardzo podziękował Węgrom, także podziękował Węgrom minister gospodarki István Kopitań, bo rzeczywiście Węgrzy się spieli i próbują ratować system energetyczny.
1: Obie elektrownie atomowe, o których mówimy, ta węgierska i ta rumuńska, są schładzane przez Dunaj. No i o pewnym sukcesie w Rumunii już możemy mówić, no bo dziś wojskowi saperzy wysadzili w powietrze taką podwodną skałę w jednej z odnóg Dunaju. Co to oznacza dla tej jedynej rumuńskiej elektrowni atomowej?
0: Mówiąc zupełnie najprościej, oznacza to, że prawdopodobnie już za kilka dni więcej wody będzie mogło dopłynąć właśnie do elektrowni Czarna Woda. Tam sytuacja jest nieco inna, dlatego że elektrownia Czarna Woda odpowiada, jest bardzo ważna oczywiście, ale odpowiada tylko za mniej więcej 20-25% produkcji prądu w Rumunii, więc jakby może sytuacja z tą elektrownią Czarna Woda jest mniej dramatyczna. Natomiast umówmy się, że skierowanie, czy jakby próba skierowania tej wody nie była prosta, bo pierwsze próby, a ten czas goni, bo od trzech dni ta elektrownia w Czarna Woda nie działa. No, już w niedzielę były podejmowane pierwsze próby. Natomiast dzisiaj sukces ogłosił rumuński minister obrony Radomir Ruca. Wczoraj rumuńska armia testowała pod wodą, ile ładunków wybuchowych jest potrzebnych. Niewielki fragment został usunięty za pierwszym razem, ale dziś rozwiązanie zaproponowane przez wojsko zadziałało. I ten sam minister mówi, że być może w środę, czwartek ten dużo większy strumień wody dopłynie do elektrowni Czarna Woda i być może będzie możliwość właśnie odpalenia choćby jednego z dwóch także bloków elektrowni atomowej, jedynej rumuńskiej elektrowni atomowej.
1: W tej części Europy są nie tylko problemy z energią, ale też z groźnymi pożarami. To powiedz proszę tak krótko jeszcze, jak wygląda sytuacja pożarowa.
0: Oczywiście dla tych, którzy znają ten region albo byli na wakacje, nie jest zaskoczeniem, że sporo takich mniejszych pożarów jest w Chorwacji czy w Czarnogórze nad wybrzeżem Adriatyku, w tych górskich lasach, dość suchych i dość niskich lasach Chorwacji i Czarnogóry. Natomiast największy problem to jest oczywiście Grecja. W tej chwili w tej kontynentalnej części w Attyce jest aktywnych kilka bardzo dużych, bardzo poważnych pożarów. Ewakuowane, mamy informacje o ewakuacji kilku mniejszych miejscowości. W akcji jest też oprócz 240, nawet do 300 strażackich zastępów, jest także około 30 samolotów gaśniczych. No i wczoraj niestety doszło do tragedii, bo w ferworze tej akcji gaśniczej zderzyły się dwa śmigłowce. Dwaj piloci jednego z tych śmigłowców zginęli na miejscu. Początkowo mówiono, że to są Rumuni, ale potem zdementowano tę informację. Natomiast to także świadczy o tym, że także Grecji, nie tylko w Hiszpanii, bo wiemy o tym, nie tylko we Francji pomagają strażacy z całej Europy, ale także do Grecji pojechali ci strażacy, oni pomagają, bo tam rzeczywiście sytuacja jest w wielu miejscach bardzo poważna. Trwa walka po prostu o ratowanie ludzi, trwa walka o ratowanie dobytku, trwa walka o ratowanie terenów rolniczych właśnie w Grecji.
1: O czym mówił Piotr Piętka. Piotrku, bardzo ci dziękuję. Polskie MSZ apeluje natomiast do Polaków przebywających w Grecji, aby śledzili komunikaty miejscowych służb. To jest najlepsze źródło informacji na temat tej sytuacji, jeśli jest się tam na miejscu w Grecji.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: A teraz będziemy mówić o czymś, co się wydarzyło w Chinach. Krzysztof Kuzak w studio i no, ogromny sukces polskich siatkarzy.
3: Dzień dobry. Oczywiście nasi siatkarze nie zwalniają tempa. Do galerii sukcesów dopisali następny. Wygrali Ligę Narodów po kapitalnym finałowym meczu, w którym pokonali Amerykanów 3-2. O tym spotkaniu.
1: Były emocje.
3: Tak. I o tym spotkaniu libero Jakub Popiwczak.
4: Momentami było ciężko, no ciężko było zatrzymać McHenry'ego, który tam czasami się mówi, że z drugiego, z trzeciego piętra, on mam wrażenie z czwartego atakował. Haynes, który był świetny, Anderson z plastrem na czole, niesamowitą raną wrócił do gry. No heroiczny bój, heroiczna postawa Amerykanów, ale tym bardziej cieszy to, że to my na koniec cieszymy się ze zwycięstwa, naprawdę. Ciężko opisać słowami to, jak jestem dumny z całej ekipy i z tej grupy ludzi.
3: We wrześniu Mistrzostwa Europy Polacy będą bronić tytułu. No a teraz na ochłodę trochę o wyczynie naszego pływaka długodystansowego. Bartłomiej Kubkowski przepłynął Morze Bałtyckie, wypłynął z Kasebergi w Szwecji, pokonał 160 kilometrów. Trwało to około 55 godzin, no i wyszedł na brzegu w Międzyzdrojach, gdzie właśnie tak został przywitany przez kibiców.
5: No.
1: Dobry na ostatnich metrach,
3: wyczyn,
1: prawda?
3: Tak, tak, nieprawdopodobny wyczyn, ale przypomnijmy, że to jego piąta próba, no i pierwsza w końcu zakończona sukcesem, a sportowiec dedykował swój wyczyn pod

0: podopiecznym Fundacji Cancer Fighters. A teraz przenosimy się na trasę pierwszego etapu kolarskiego Tour de Pologne. Wyjechali z Gdyni, podążają do Koszalina, prawie 240 km. No i towarzyszy im kto? Andrzej Grabowski. Dzień dobry, Andrzeju, ponownie.
1: Dzień dobry, kłaniamy się raz jeszcze. 170 mniej więcej kilometrów do mety i dobra wiadomość, bo w sześcioosobowej ucieczce dwaj Polacy w takiej granatowej koszulce Kamil Małecki z drużyny Pinarello Q36,5 i w biało-czerwonym stroju, tylko z takim jasno-niebieskim akcentem na kasku, to Radosław Frączek z reprezentacji Polski. Za nami pierwsza już lotna premia. Tam sprinterski finisz, sprinterski pojedynek dwóch Polaków, można powiedzieć. I pierwszym liderem tej klasyfikacji Radosław Frączek. Na razie wszystko przebiega po myśli naszych kolarzy. Co prawda przed nami jeszcze dwie lotne premie i premia górska, ale tutaj na razie wszystko przebiega bez zarzutu. Oczywiście raczej spodziewamy się tutaj finiszu z peletonu, ale te półtorej minuty przewagi na razie, przynajmniej na tym etapie, to jest dość bezpieczna lokata, mniej więcej na pewnie najbliższe 2-3 godziny. Kolarze mkną przez malownicze tereny na Kaszubach, malownicze jeziora, w których taflach odbija się zieleń pobliskich lasów. Przez te lasy właśnie między innymi w tym momencie kolarze przejeżdżają. To trochę ich schładza, bo dziś dość ciepło, około 25 stopni. Jak Państwo wiedzą, na północy 25 stopni to często trochę więcej niż chociażby w środku czy na południu Polski. A zatem podążamy dalej, obserwując dwóch Polaków w ucieczce, Kamila Małeckiego i Radosława Frączaka.
0: Na trasę pierwszego etapu będziemy oczywiście wracać na naszej antenie.
2: No i oczywiście finał to około 16:20-16:30 tak, w Ekspresie Jedynki.
0: W Koszalinie.
2: Na żywo będziemy to wszystko z Koszalina dla Państwa relacjonować. Krzysztof Kuzak, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: No i teraz polityka. Posłowie co prawda już mają wakacje, a senatorowie na ostatnim przed przerwą posiedzeniu spotykają się w tym tygodniu. Ale o sezonie wakacyjnym w polskiej polityce to chyba można zapomnieć, bo Prawo i Sprawiedliwość czuje na plecach oddech Stowarzyszenia Rozwój Plus, które od ubiegłego tygodnia ma własny klub parlamentarny, trzeci co do wielkości w Sejmie. Lider stowarzyszenia, były premier Mateusz Morawiecki, chce teraz debatować z obecnym premierem Donaldem Tuskiem. Tyle, że politycy koalicji rządzącej takiej potrzeby nie widzą. Przenosimy się więc do Sejmu. Tam jest nasza reporterka Sylwia Białek. Witaj,
3: Dzień
2: Sylwio.
3: Dobry.
2: No i powiedz proszę, czy rzeczywiście Stowarzyszenie Rozwój Plus zepsuło niektórym politykom wakacje?
3: No zepsuło. Nie takiego obrotu zdarzeń spodziewali się politycy Prawa i Sprawiedliwości z frakcji Jarosława Kaczyńskiego. Są zaskoczeni, że ludzie skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zdecydowali się na utworzenie własnego klubu parlamentarnego. I dziś kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek pytany o plany byłego premiera Zjednoczonej Prawicy, który chce debatować z Donaldem Tuskiem, odpowiedział wymijająco.
4: Proszę pytać o to Mateusza Morawieckiego, bo jego gotowość do debaty z Tuskiem wcale mnie nie dziwi. Jestem do debaty gotowy z każdym, nie tylko z Donaldem Tuskiem. Natomiast jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne stowarzyszenia, kompletnie mnie nie interesują. Mnie interesuje bezpieczeństwo Polaków. Tymi sprawami się dzisiaj zajmujemy, a nie tym, kto romansuje z kim w jakimś stowarzyszeniu.
3: Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej uważa, że Mateusz Morawiecki powinien najpierw uporządkować sytuację na prawicy, a dopiero później planować działania związane z koalicją rządzącą.
5: Mateusz Morawiecki będzie próbował rzucać rękawice, będzie próbował się pozycjonować zdecydowanie dzisiaj silniejszymi politykami. Wiadomo, że wychodząc z Prawa i Sprawiedliwości będzie krytykował rząd Donalda Tuska. Natomiast moim zdaniem dziś Mateusz Morawiecki musi się przede wszystkim uporać ze swoją konkurencją na prawicy.
3: Wicepremier, minister cyfryzacji z Lewicy Krzysztof Gawkowski też uważa, że nie tam gdzie trzeba Mateusz Morawiecki szuka kandydata do debaty.
6: To wyzwanie na debatę Morawiecki powinien kierować do środowiska, z którego odszedł, bo to oni się pokłócili. Jak wygra w swoim środowisku walkę o przywództwo, to wtedy może stawać z liderem obozu rządzącego do debaty. Morawiecki w krótkim okresie czasu okiwał Kaczyńskiego. No, trzeba to powiedzieć. Nigdy w historii PiS-u przez 20-kilka lat nie było takiej historii, żeby wyprowadził ktoś Kaczyńskiemu ponad 40 parlamentarzystów. No to się dzieje.
3: W Sejmie na razie cisza i spokój, a w związku z powołaniem, z powstaniem klubu parlamentarnego Rozwój Plus musi mieć miejsce przemeblowanie i to dosłownie. Klubowi należą się bowiem pomieszczenia do pracy i na razie wszystko wskazuje na to, że zwolennicy Mateusza Morawieckiego dostaną pokoje w sąsiedztwie Prawa i Sprawiedliwości, ale na razie te gabinetowe roszady jeszcze się nie rozpoczęły.
2: Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek zorganizował też dziś rano konferencję prasową poświęconą polityce migracyjnej rządu i to wszystko oczywiście w kontekście wydarzeń w Hiszpanii, w Ceucie. Co proponuje Przemysław Czarnek? No i co na to rządzący?
3: Kandydat Prawa i Sprawiedliwości, który rano przed kancelarią premiera zorganizował konferencję prasową, na której zresztą właśnie był pytany o plany Mateusza Morawieckiego, żąda zaostrzenia

0: zaostrzenia prawa migracyjnego, wprowadzenia zasady, że drugie wykroczenie obcokrajowca będzie po prostu oznaczało deportację. W związku z sytuacją w Hiszpanii żąda też czasowego zawieszenia przepisów strefy Schengen i z tymi żądaniami zwrócił się do premiera Donalda Tuska, czym zaskoczony jest eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
1: PiS, a szczególnie Czarnek, to są najmniej wiarygodne podmioty do komentowania sytuacji. Odpowiedzialni za aferę wizową, za Wawrzyka, za naciskanie na konsulów. To wszystko pokazała komisja śledcza. Natomiast oczywiście te pisowskie dyrdymały mówiące o tym, że ktoś przez Hiszpanię będzie chciał wjechać do Polski, no to jest straszenie tutaj na potrzeby krajowe. Mam absolutne przekonanie, że zdecydowanie więcej wpuścili obcokrajowców za wizy i za łapówki.
0: Przemysław Czarnek nawiązał w mediach społecznościowych do zdarzeń z Wrocławia, gdzie kobieta została zaatakowana przez 18-letniego obywatela Ukrainy. Zarzucił rządzącym, że milczą w sytuacji, gdy to Ukraińcy atakują Polaków, i na ten wpis zareagowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, która napisała, że obywatel Ukrainy został zatrzymany od razu po ataku, a cudzoziemcy, którzy łamią prawo, są niezwłocznie deportowani.
2: O czym mówiła z Sejmu Sylwia Białek. Bardzo ci, Sylwio, dziękujemy. My przy tych tematach migracyjnych pozostaniemy, tylko teraz o sporze o to na poziomie europejskim.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: No bo sytuacja w hiszpańskiej Ceucie stopniowo się uspokaja. Większość z tych kilkudziesięciu tysięcy migrantów wróciła już na marokańską stronę granicy, ale kryzys wywołał spór o ochronę granic Unii Europejskiej, no i o odpowiedzialność za masowy napływ migrantów. W studiu jest Jan Olencki, witaj.
4: Dzień dobry.
2: Powiedz proszę, co wiadomo o wydarzeniach na granicy Hiszpanii z Marokiem, no i jak na to wszystko reagują oba państwa?
4: W tym momencie zdecydowana większość migrantów opuściła już Ceutę. Tutaj hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło powrót do Maroka ponad 48 tysięcy osób. Wcześniej szacowano, że do enklawy przedostało się około 50-60 tysięcy ludzi, czyli to jest liczba, która odpowiada ponad połowie stałych mieszkańców Ceuty. Szef hiszpańskiej dyplomacji José Manuel Álvarez zapewnia, że Rabat i władze w Maroko od samego początku pomagały w opanowaniu sytuacji. Od samego początku Maroko zaoferowało współpracę, by powstrzymać napływ ludzi, a przede wszystkim zapewnić ich natychmiastowy powrót. Zdecydowana większość osób, które dostały się do Ceuty, wróciła już do Maroka. Bilans tragedii nadal nie jest ostateczny. Hiszpańskie źródła mówią o co najmniej 71 zabitych, a część migrantów utonęła podczas przeprawy w pław. Inni zaś zostali stratowani przy falochronie. W wodach wokół Ceuty trwa nadal poszukiwanie ciał. Hiszpania wzmocniła też ochronę swoich granic i ustawiła na morzu zaporę zboi oraz stalowych lin. Marokańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych twierdzi, że masowe próby przedostania się do enklawy nie były spontaniczne. Zresztą takie same informacje podaje też strona hiszpańska. Zebrane i przeanalizowane informacje pokazują, że wydarzenia te były wynikiem kilku powiązanych czynników. To przede wszystkim wykorzystywanie przestrzeni cyfrowej do szerzenia dezinformacji, działalność handlarzy ludźmi oraz błędne interpretacje przepisów. Chodzi m.in. o informacje rozpowszechniane po wyroku hiszpańskiego Sądu Najwyższego. Część migrantów mogła uwierzyć, że osoby docierające do Ceuty w pław nie będą natychmiast zawracane. Jak już mówiliśmy o szerszym kontekście, to ten kryzys rzeczywiście podzielił Europę. Francja wzmocniła kontrolę na granicy z Hiszpanią, Włochy zaś groziły ograniczeniem zasad działania strefy Schengen. Madryt odpowiada na to wszystko, że Ceuta jest również zewnętrzną granicą Unii i domaga się solidarności pozostałych państw. Sprawą zajmą się teraz przedstawiciele krajów członkowskich podczas nadzwyczajnego unijnego spotkania, które ma się dzisiaj odbyć po południu.
2: No i ministrowie spraw wewnętrznych też będą o tym wszystkim rozmawiać, więc także i w Unii Europejskiej ze sprawą wydarzeń w Ceucie wakacji bez wątpienia nie ma. Jan Olencki w studio, bardzo dziękuję.
4: Dziękuję.
2: A my się właśnie teraz trochę bliżej tym europejskim sporom przyjrzymy.
3: Rozmowa dnia.
2: A z nami profesor Artur Roland Kozłowski z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Mamy kolejny kryzys migracyjny w Unii Europejskiej. No z jednej strony to wyglądało z punktu widzenia Ceuty bardzo dramatycznie, bo mówimy o 80 kilku tysiącach mieszkańców tej eksklawy hiszpańskiej, około 60 tysiącach migrantów, którzy w ciągu właściwie jednego, dwóch dni tam docierają, więc to jest ogromny napływ migracyjny. Z drugiej strony to, co się działo w ubiegłych latach, kiedy migranci docierali do Grecji czy do Włoch, no to były dużo większe liczby, tylko rozciągnięte w czasie i wtedy się to kończyło poważnymi sporami o migrację w Unii Europejskiej. Teraz może być podobnie. No dość

0: Ostro wiele krajów zareagowało, nie tylko Włochy, też Czechy, nawet Słowacja, Finlandia. Mówiły o tym, że może trzeba byłoby jakoś zawiesić Hiszpanię w strefie Schengen. No, wszyscy mają w pamięci to, że kilka tygodni temu hiszpański premier zalegalizował też pobyt wielu osób w Hiszpanii. Osób, które tam przebyły lata temu nielegalnie. No, chciał uporządkować tę sytuację.
1: Tak, no rzeczywiście mamy tutaj do czynienia jakby z testowaniem rozwiązań, które Sanchez, czyli premier Hiszpanii, wprowadził, tak jak pan powiedział, niedawno. Naturalizował, czy dał obywatelstwo 500 tysiącom nielegalnym imigrantom. Znaczy, oni mogli przybyć już dawno do Hiszpanii.
0: No to byli w większości ludzie, którzy mieszkali tam od lat, którzy no i tak tam byli. Szansa na to, żeby ich z kraju wygonić, odesłać, no była żadna praktycznie.
1: Tak, ale od ponad 10 lat, od 2015 roku w Europie i w zasadzie chyba w prawie każdym państwie europejskim, włączając to i Wielką Brytanię, kwestia migracji i tej nielegalnej imigracji jest takim paliwem do właśnie toczenia politycznych sporów. Przypomnijmy to, dzięki wtedy umiejętnemu wykorzystywaniu tego paliwa w 2015 roku po tym olbrzymim kryzysie migracyjnym, wtedy z kierunku Syrii przez Turcję do Europy, ale nie tylko, bo to też przez Grecję, przez Włochy, do władzy doszło w Polsce akurat PiS, ale w innych państwach europejskich partie, które miały takie radykalne programy antyimigranckie.
0: No choćby we Włoszech, o których mówiliśmy, prawda? Bracia Włosi, partia prawicowa.
1: No właśnie, pani premier Meloni wtedy nie doszła od razu
0: ale
1: do władzy.
0: Byli inni prawicowi, prawda? Matteo Salvini,
1: tak jest,
0: prawda?
1: Liga. Salvini jest cały czas w rządzie, teraz jest wicepremierem. No i wydaje się, że to wręcz prezent niemalże dla właśnie samej też pani premier Meloni, bo ona od razu podchwyciła tą antyimigracyjną i antywymiarze tutaj relacji międzynarodowych hiszpańską retorykę, ogłaszając potrzebę zawieszenia Schengen, wprowadzając na miesiąc tutaj właśnie to kontrolowanie wszystkich, którzy z Hiszpanii przebywają. To oczywiście wiemy dzisiaj, że to było nad wyraz i niekoniecznie niezbędne działanie, ale widzimy, że to się opłaca, kalkuluje i w wielu państwach europejskich ten głos nie będzie tylko jakby kontynuowany przez reprezentantów skrajnej prawicy, ale właśnie w obawie przez prawicę i przez prawicę populistyczną, przez różne hasła, które głoszone są tych, którzy skonkurują z partiami głównego nurtu. Sądzę, że dojdzie do kolejnych dyskusji i ograniczeń czy zabezpieczeń przed sytuacją taką, że migranci mogą zalewać Europę.
0: To jest oczywiście dla funkcjonowania strefy Schengen duże wyzwanie. Można w ramach tego traktatu różne decyzje o wprowadzaniu tymczasowych kontroli na przykład podejmować i to się dzieje. No nawet teraz niektóre kraje takie kontrole, Niemcy chociażby czy Austria, co jakiś czas uruchamiają. Natomiast tu się pojawia jeszcze jeden czynnik, no bo bardzo ostrożnie przed chwilą się wypowiadał szef dyplomacji hiszpańskiej, no ale hiszpańskie media z kolei piszą o tym otwarcie, że wiele wskazuje na to, że Maroko chciało nacisnąć na Hiszpanię, że trochę sprowokowało ten kryzys. To nie byłby pierwszy przypadek. Aleksander Łukaszenka robił to samo w stosunku do Polski czy do Litwy poprzez presję migracyjną. Turcja wobec Grecji, Libia wobec Włoch. Znaczy takie rzeczy się już w Europie działy wielokrotnie. Z reguły skutecznie Unia Europejska musiała coś tym krajom dać w zamian za to, żeby kryzys się skończył. No, no Łukaszence nie akurat,
1: dała,
0: no, ale Turcji dała, tak, i Libii, tak.
1: Kilka miliardów euro Turcja na tym, że tak powiem, zyskała, a Maroko ma do uzyskania może właśnie poza pieniędzmi także kwestie uznania Sahary Zachodniej za swoje terytorium.
0: A to Hiszpania jest istotna, bo na przykład Hiszpania nie bardzo na to się chce zgodzić, to dawna kolonia hiszpańska, więc jest istotna Hiszpania.
1: Tak, i generalnie wydaje mi się, że to znaczy mi, jak słuchamy różnych komentarzy, jak się wczytujemy, to trudno nie dostrzec jeszcze tutaj tego tła potencjalnego wpływu zarówno Donalda Trumpa z jednej strony, jak i Benjamina Netanyahu z drugiej, za ten opór właśnie Hiszpanii przeciwko wojnie prowadzonej przez te państwa z Iranem.
0: A Maroko to jest kraj w bliskich stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, w bliskich stosunkach z Izraelem. Izrael i Stany Zjednoczone, tak jak pan, panie profesorze, mówi, ostatnio z Hiszpanią mocno pokłócone.
1: Tak, i też narzędzie jest to wpływu w takim razie na to, żeby Hiszpania wbrew zapowiedziom

0: Diego Sancheza zwiększała budżet na obronę, a przypomnijmy, że im wyższy budżet na obronę, tym prawdopodobnie też większe zamówienia ze Stanów Zjednoczonych. Tych naczyń połączonych i tych potencjalnie zyskujących jest zbyt wiele, żeby mówić tu o takim czystym przypadku. I nawet wracając do roli Maroko, no to czytamy, że służby graniczne tego państwa akurat w dniach tej inwazji, że tak powiem, kilkudniowej, osłabiły kontrolę, która na ogół jest bardzo, bardzo ścisła i krytyczna. Także myślę, że tutaj jest właśnie próba wysłania jakiegoś konkretnego sygnału, no a rozmowy zakulisowe z delegacją Hiszpanii, z Maroka na pewno tu będą istotne, plus to, co zrobimy w ramach Unii Europejskiej, bo też się spodziewam jednak tu zaostrzenia pewnych rozwiązań skutkujących ograniczaniem tego typu wydarzeń.
1: No tak, bo rzeczywiście Unia Europejska kiedyś była bardziej uległa, Turcji zapłaciła, kiedy był kryzys migracyjny, Libia też trochę na tym zyskała. Już Aleksandrowi Łukaszence Unia Europejska nie ustępowała, no i udało się twardą postawą ten kryzys opanować. No tu Hiszpania musi swoją dyplomację prowadzić, liczy na to wsparcie Unii Europejskiej. Gdzieś jeszcze w zanadrzu ma jednego asa, bo dopiero co skończył się mundial w Stanach Zjednoczonych, ale za 4 lata ma się odbyć wspólny portugalsko-hiszpańsko-marokański właśnie, więc niektórzy wskazują na to, żeby być może tym Hiszpania na Maroko naciśnie, że mundial Maroko straci.
0: Ja myślę, że nie powinniśmy tego mieszać. Oczywiście to się tak bardzo szybko wydaje, ale to FIFA to ma swoje problemy. FIFA jest niezależny od rządów.
1: Oczywiście 4 lata jeszcze
0: rządy muszą się zgodzić. Dokładnie tak. Ten problem myślę, że zostanie szybko rozwiązany jako ten problem Ceuty. Natomiast problem presji migracyjnej, on jest bardzo ważny i będzie podejmowany w kampaniach wyborczych, w Polsce sądzę, we Francji, w Niemczech. Przecież AfD bardzo zdobywa na popularności, a to są te hasła, które chętnie będzie podchwytywać. No i ta presja migracyjna, jakby Europa nie jest wyspą i ona może być cały czas bardzo silna, tym bardziej, że nie wiemy jeszcze, jak zakończy się wojna w Ukrainie, nie wiemy, jak zakończy się wojna w Iranie. Te konflikty mogą generować dodatkowe silne presje migracyjne, które także mogą Polsce zagrażać.
1: To prawda, bez wątpienia również w polityce europejskiej wakacji chyba w tym roku nie będzie. Profesor Artur Roland Kozłowski, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. A tymczasem CERT Polska ostrzega przed oszustami, którzy obrali za cel użytkowników aplikacji WhatsApp. Wystarczy chwila nieuwagi i konto w komunikatorze zostaje przejęte, a następnie użyte do ataków na innych użytkowników. W studio Grzegorz Krakowski, który się temu przyglądał.
2: Dzień dobry.
1: O tym, jak łatwo paść ofiarą takiego ataku, przekonał się choćby wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
2: Tak, na platformie X Arkadiusz Myrcha opublikował apel. Uwaga, jeśli ktoś na WhatsApp dostał ode mnie wiadomość z linkiem do głosowania, proszę nie klikać, to wirus. Czy określenie wirus jest w pełni adekwatne do tego, z czym mamy do czynienia, to akurat nie jest takie ważne. Liczy się efekt końcowy. Ten jest taki, że udział w głosowaniu kończy się przejęciem konta przez cyberprzestępców. W sprzyjających warunkach możemy mieć do czynienia z lawiną, bo przejęte konto wykorzystywane jest do rozsyłania do wszystkich kontaktów kolejnych próśb o udział w głosowaniu. Ostrzeżenie w tej sprawie wydał już CERT Polska, czyli jednostka zajmująca się bezpieczeństwem w sieci. Jak mówi Karol Bojke z CERT-u, podejrzenia powinna wzbudzić nietypowa procedura oddania głosu.
3: Warunkiem głosowania jest weryfikacja, w cudzysłowie, poprzez konto WhatsApp. W ten sposób oszuści uzyskują dostęp do kolejnego konta na WhatsAppie, bo namawiają użytkownika do sparowania swojego urządzenia poprzez zeskanowanie podstawionego kodu QR albo przepisanie kodu weryfikacyjnego dostarczonego przez oszustów.
2: No i dodajmy, że samo rozsyłanie wiadomości do naszych kontaktów nie jest najgorszą rzeczą, jaka może się zdarzyć. Zagrożeń wynikających z tego, że ktoś uzyska dostęp do naszego komunikatora, jest o wiele więcej. Przede wszystkim jest to zagrożenie dla osób, które mamy w kontaktach. Z reguły jest tak, że ufamy naszym znajomym, rodzinie i tak dalej. Niespecjalnie weryfikujemy treści od takich osób, A tymczasem przestępcy, mając dostęp do historii naszych konwersacji, z łatwością mogą się pod nas podszyć, aby na przykład wyłudzić pieniądze. Takie przypadki się zdarzają, może to być prośba o szybki przelew blik, przelanych tak środków nie sposób potem odzyskać.
1: A na co w takim razie powinniśmy zwracać uwagę, aby nie paść ofiarą cyberprzestępców?
2: Przede wszystkim zawsze powinniśmy starać się weryfikować treści wiadomości, które do nas przychodzą, jeśli wymagane są jakieś nietypowe czynności, jak w tym przypadku w cudzysłowie weryfikacja,

0: żeby zagłosować, powinna już zapalić się lampka ostrzegawcza. Czy aby na pewno jest to to, co autor wiadomości napisał?
1: W takim przypadku, jeżeli widzicie Państwo tego typu prośbę, otrzymujecie tego typu wiadomość, należy ją wstępnie zignorować, skontaktować się z nadawcą tej wiadomości, najlepiej innym kanałem, choćby dzwoniąc na telefon, i potwierdzić, czy rzeczywiście taka była intencja tego nadawcy, czy może ktoś uzyskał dostęp do jego konta i rozsyła takie wiadomości.
0: No i właśnie ten kontakt za pomocą innego kanału komunikacji jest kluczowy. Niezależnie, czy mamy do czynienia z prośbą o oddanie głosu, czy o przelew, bo akurat komuś ze znajomych zabrakło pieniędzy, a stoi przy kasie, odbiera paczkę i tak dalej. Fantazja oszustów jest tu nieograniczona. Zadzwońmy, zapytajmy się, to nic nie kosztuje. Warto też pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Jest to zagrożenie wynikające z fałszywych kodów QR, mówi ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Igor Protasowicki z Uniwersytetu Wistula.
2: Metoda zwana spoofingiem, czyli podszywaniem się, to jest jedno z najpowszechniej występujących zagrożeń. Natomiast wykorzystanie tego sposobu, czyli podszycie się pod kogoś lub coś, przedstawiając z pozoru zupełnie niewinny kod QR, jest absolutną nowością i powinniśmy na to bardzo uważać, jeżeli korzystamy z platformy WhatsApp, bo po zeskanowaniu tego kodu autoryzacja urządzenia następuje w sposób właściwie automatyczny.
0: Uważajmy zatem, co skanujemy, bo taki kod łatwo podmienić.
3: Grzegorz Krakowski, dziękuję. Za chwilę o bezpieczeństwie, ale takim bardziej analogowym. Bo w blisko 700 obiektach gastronomicznych, sezonowych, agroturystyce, hotelach i pensjonatach były nieprawidłowości. Główny inspektorat sanitarny poinformował właśnie o wynikach kontroli przeprowadzonych na półmetku wakacji. Konferencja w tej sprawie trwa. Na miejscu jest Agata Król. Witaj.
4: Witam, dzień dobry.
3: I powiedz proszę, jakie są efekty pracy kontrolerów GIS-u?
4: No, GIS prowadził nie tylko kontrole planowane, ale i kontrole interwencyjne dotyczące gastronomii. Tych interwencyjnych było około 400 i są one wynikiem zgłoszeń nieprawidłowości bądź wątpliwości w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywienia przez obywateli, rodziców, wczasowiczów. Sprawdzane były również duże imprezy masowe, festiwale i innego tego typu aktywności organizowane na terenie kraju. Tam jednak, jeśli chodzi o gastronomię i produkty sprzedawane, uczestnikom większych nieprawidłowości nie stwierdzono. To jest ta dobra informacja. Natomiast właśnie te sezonowe punkty szczególnie interesują kontrolerów, mówi Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny.
5: Mamy w czasie wakacji wiele punktów zbiorowego żywienia, które otwierają się doraźnie, nie są czynne cały rok, są czynne sezonowo, są też pracownicy sezonowi. Mamy w związku z tym znacząco wzmożoną naszą również działalność kontrolną, bo ktoś, kto prowadzi okazjonalnie czy sezonowo tylko działalność, no musi być z naszego punktu widzenia może być większym ryzykiem obarczony, jeżeli chodzi o kwestie sanitarne, epidemiologiczne, niż działające cały rok tego rodzaju obiekty.
4: Wszystkich obiektów gastronomicznych, które działają w wakacje, z około 45 tysięcy, 10% z nich udało się skontrolować i w przypadku blisko 700 lokali wykryto nieprawidłowości. Jakie? O tym poinformowała nas Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego.
6: Przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków, nieprzestrzeganie zasad higieny przez personel, ale także brak wymaganych dokumentów poświadczających zdrowie personelu przygotowującego posiłki w kontakcie z żywnością. I uchybienia, stwierdzane były też uchybienia dotyczące nieprawidłowości bądź braku oznakowania na przykład substancjami, które są alergizujące, co szczególnie istotne jest dla osób, które mają uczulenia i alergie pokarmowe.
4: GIS podkreśla, że kontrole nie mają na celu represjonować przedsiębiorców, ale chronić obywateli przed zatruciami, zakażeniami i zagrożeniami związanymi z nieprawidłowym przechowywaniem czy przygotowywaniem żywności. Urząd prowadzi też akcje informacyjno-edukacyjne w tym zakresie, a także publikuje wytyczne, jakie warunki są konieczne do spełnienia, by bezpiecznie móc taki lokal gastronomiczny prowadzić.
3: O czym mówiła Agata Król, bardzo ci dziękujemy.
7: Polskie Radio. Jedynka.
3: W studio Błażej Prośniewski, czas na gospodarkę i będziesz mówił choćby o tym, że wraca podatek cyfrowy.
8: Tak, bowiem do prac międzyresortowych trafił właśnie, no właśnie, długo wyczekiwany projekt ustawy wprowadzającej tak zwany podatek cyfrowy. Nową daninę miałyby płacić duże firmy technologiczne.
3: Czyli nie my, tylko firmy.

0: tak, tak zwane big techy, które uzyskują w Polsce przychody z reklam, dostępu do portali czy sprzedaży danych o użytkownikach. Jego wysokość wyniesie 3% od przychodu danej firmy, choć będzie on mógł zostać obniżony między innymi o zapłacony w Polsce CIT czy środki przeznaczone na inwestycje w naszym kraju. Według szacunków, jak mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, budżet państwa miałby na tym zyskać kilka miliardów złotych rocznie.
1: Podatek cyfrowy w Polsce w pierwszym roku przynosiłby około 2,5 miliarda złotych z każdym kolejnym rokiem, czyli w przyszłym, gdyby był, przypuszczam, żeby to było około 3 miliardów. Te skokowe elementy wzrostu wiążą się z tym, że mamy coraz większy element związany z tym, że jest udział w rynku. 3% podatku jako podstawa tego opodatkowania jest pewnym elementem kompromisu, który został zapisany w ustawie i który daje takie poczucie bezpieczeństwa.
0: Minister cyfryzacji przy okazji zapewniał, że nie jest to podatek wymierzony w firmy amerykańskie, a przede wszystkim chińskie. Niemniej Stanom taka danina się nie podoba. Już w przeszłości próbowały one torpedować ten pomysł. Czy tym razem się uda? Zobaczymy. Tu jeszcze warto dodać, że podobne podatki funkcjonują już między innymi w Wielkiej Brytanii, we Francji, Włoszech i Hiszpanii.
2: No a teraz być może tak się stanie w Polsce. Mówiliśmy na początku magazynu o tym, że niestety ceny paliw wciąż są wysokie, ale może jest światełko w tunelu, bo z kolei ropa zaczęła tanieć. Na Bliskim Wschodzie jest
0: światełko, faktycznie.
2: Znowu są rozmowy się.
0: Dokładnie, bo w ostatnich zapowiedziach prezydenta Trumpa o tym, że rezygnuje on z uderzenia na Iran i chce wznowienia rozmów pokojowych z Teheranem, ceny ropy spadły. No właśnie, co też daje nadzieję na to, że i ceny na polskich stacjach już nie będą rosły w takim tempie jak dotychczas, a być może i pojawi się przestrzeń do jakichś obniżek. Obecnie za baryłkę ropy typu Brent trzeba zapłacić niespełna $84. To jest wyraźne odreagowanie po tych gwałtownych wzrostach z ostatnich tygodni, kiedy to z uwagi o obawy związane z bezpieczeństwem dostaw z regionu Zatoki Perskiej ceny ropy wywindowane zostały do poziomu niemalże $100 za baryłkę. I choć dziś faktycznie na rynku czuć ulgę, to jednocześnie eksperci radzą zachować ostrożność, bo tu wszystko może się zdarzyć. A takim trwałym impulsem do spadku cen ropy będą dopiero te konkretne rezultaty amerykańsko-irańskich rozmów. Tak czy inaczej, dziś na rynku panuje optymizm. On udzielił się także w warszawskiej giełdzie. A wspominam o tym nie bez kozery, bo na fali tego optymizmu popłynął dziś także najważniejszy indeks naszego parkietu, indeks WIG20, który właśnie pobił rekord z października 2007 roku i wspiął się na najwyższy poziom w swojej historii.
2: O, proszę. Czyli kolejny rekord, nie tylko pływacki, ale i giełdowy. Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: I teraz jeszcze zaglądamy do Kazimierza Dolnego. Tam 20. jubileuszowy Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, a na miejscu Martyna Podolska. Witaj, Martyno.
3: Dzień dobry, witam Państwa gorąco z upalnego Kazimierza Dolnego. Upalnego pod względem temperatury, ale także pod względem programu tego jubileuszowego festiwalu Dwa Brzegi. Tutaj się naprawdę tyle dzieje. Znakomite gwiazdy, znakomici twórcy filmów przyjechali do Kazimierza, by świętować wraz z Grażyną Torbicką, ale także i z widzami, którzy tutaj od wielu, wielu lat przyjeżdżają, by spędzać wakacje, ale by oglądać filmy, by cieszyć się tymi spotkaniami. Z wielu miejscowości naprawdę dalekich, oddalonych od Kazimierza Dolnego przyjeżdżają.
4: Ja jestem po raz kolejny. Ja jestem z Podkarpacia. Mieszkamy koło Rzeszowa. Wracamy tutaj z wielkim sentymentem.
5: Ciekawe filmy, takie, których w kinie nie zobaczymy. No i te retrospektywy zawsze są bardzo ciekawe. No, w tym roku Anna Dymna.
3: O, Anna Dymna tutaj z wielką ochotą spotyka się z publicznością, bierze udział w licznych spotkaniach, rozmowach, także tych kuluarowych na pięknym rynku w Kazimierzu Dolnym, a w sumie w programie aż 4 retrospektywy. Wspomniana Anna Dymna pokazuje filmy, w których zagrała. Będzie też możliwość uczestniczenia w takim saloniku poezji, z którego przecież słynie pani Anna Dymna, ale możemy oglądać tutaj też retrospektywę filmów Larsa von Triera, ale i Jana Komasy, przecież młodego twórcy filmowego, ale już uznanego, już z ogromnym dorobkiem, który tutaj miał problem, żeby wybrać swoje ulubione filmy, ale można te najnowsze i te nieco starsze zobaczyć.
6: Kiedy dowiedziałem się, że właśnie Grażyna Torbicka ma taką ideę retrospektywy, to w pierwszej chwili właśnie to powiedziałem jej, że czy to nie jest trochę za wcześnie. Nie chcę umierać, mówiąc

0: Zawsze miałam dużo, wiesz, tej dopaminy we krwi i to mnie gdzieś utrzymywało w świetnym humorze, aczkolwiek tych trudności naprawdę w tej pracy jest dużo, no jak w każdej pewnie, ale tu jest bardzo dużo takich niepewności. I ja chyba właśnie mam taki, nie chcę powiedzieć, że kryzys, ale coś takiego się wydarzyło, że ja się trochę zatrzymałam. Robię bardzo dużo cały czas, mam teraz dwa filmy w montażowni, ale zaczęłam się zastanawiać trochę właśnie nad tą pracą dokumentalisty.
1: I z tego powodu Eliza Kubarska bardzo się cieszy, że tutaj można obejrzeć jej wcześniejsze filmy i cieszy się z tych spotkań i rozmów z publicznością, bo właśnie może one przywołają nowe perspektywy, nowe pomysły. Festiwal trwa i trwa jeszcze przez cały tydzień i mam nadzieję się tutaj z Państwem spotykać, bo to się udaje i tu nasi słuchacze też z wielką chęcią przyjeżdżają do Kazimierza Dolnego.
2: Martyna Podolska, bardzo dziękuję. Magazyn W Samo Południe się kończy. Michał Strzałkowski, ja już się z Państwem żegnam. Krzysztof Grzybowski.
3: Dzień dobry.
2: Już na miejscu rekordach będzie, tylko króciutko powiedz, tylko
3: najpierw
2: szczerze.
3: Będzie o tym wielkim rekordzie. Wspominałeś o nim, czyli przepłynięcie Bałtyku, ale to jest pretekst do tego, aby porozmawiać o naszych rekordach, naszych osiągnięciach, z których jesteśmy dumni.
2: I to w Tylko Szczerze po godzinie 13. Michał Strzałkowski.

0: jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
12: Marian, o czym myślisz?
13: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
12: O mega okazjach w Media Expert.
13: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.

0: Expert.pl.
1: Reklama. Jedynka. To jest radio. Radio kierowców.
2: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na autostradowej 6 sytuacja bez zmian między węzłami Szczecin, Dąbie i Rzęśnica w pobliżu Szczecina. Tutaj po zderzeniu 4 samochodów osobowych jest zablokowany jeden pas w kierunku Świnoujścia na 27 km, ale niestety korek jest bardzo długi od węzła Szczecin pod Juchy aż do Różycy. To już jest fragment S3. To na jezdni w kierunku Świnoujścia. W drugą stronę też spowolnienie jest dość długie, kilkukilometrowe, wynikające po prostu z dużego natężenia ruchu w ostatnich tygodniach wakacyjnych. Odcinek od A6 do S3 w kierunku Goleniowa i właśnie na tym odcinku jest mocno zakorkowane. Tutaj, jeśli Państwo mogą, można pojechać po prostu ulicami Szczecina przez osiedle Dąbie. S3 odcinek między węzłami Legnica Północ i Legnica Zachód. Tutaj po awarii ciężarówki jest zwężenie w kierunku Bolkowa na 294 kilometrze. Tutaj służby obiecywały, że mniej więcej przed 13 te trasy odblokują. Na razie nie mamy jeszcze potwierdzenia tej informacji, chociaż tutaj większych utrudnień nie ma. S8 nadal korkuje się między węzłami Wisłostrada i Marymącka po awarii samochodu ciężarowego. Wciąż zamknięty jest jeden pas w kierunku Wrocławia, a jadąc dalej z S8 A2 także w kierunku Poznania na 14 kilometrze. Tu korek jest za węzeł Łabiszyńska od Marymąckiej. Na drodze krajowej numer 32 na trasie Leśniów Wielki Zielona Góra w pobliżu miejscowości Radomia, to jest w Lubuskiem. Po zderzeniu 4 samochodów 3 osoby zostały ranne. Droga jest nadal całkowicie zablokowana na 54 kilometrze, a objazd w obie strony prowadzi przez miejscowość Drzonów. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.

0: Minęła 13, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Nie wszystko zadziałało tak, jak powinno. O procedurach alarmowych po upadku rosyjskiej rakiety mówi wojewoda lubelski. W środę szczegóły audytu w warszawskich szpitalnych oddziałach ratunkowych. We Wrocławiu 18-letni Ukrainiec podejrzewano o próbę zabójstwa kobiety, doprowadzony do prokuratury. Od zagrożenia do uruchomienia alarmu upłynęło za dużo czasu, ocenia wojewoda lubelski. Reakcję na incydent z rosyjską rakietą, która spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie 30 lipca. Należy wyciągnąć wnioski pozwalające na skrócenie procedur, tak aby alarm ostrzegał mieszkańców natychmiastowo, mówi Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski.
1: 164 lokalizacje naszych syren w województwie lubelskim. Te urządzenia mają możliwość bycia włączane zdalnie za pomocą konkretnych urządzeń i dodatkowe urządzenia będą po prostu w dyspozytorni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i w tym procesie po prostu powiaty będą w pewien sposób pominięte.
0: Dyspozytorzy włączający alarmy będą mieli stałe upoważnienia do działania, zapewnia wojewoda lubelski.
1: Osoby, które włączają alarm, chcą być pewne w nocy, jeszcze wykonują telefon do starosty czy do samorządowca w celu potwierdzenia tej informacji, co wydłuża nam ten proces. Będę namawiał wszystkich Państwa starostów, aby wyposażyli wszystkich w upoważnienia stałe do podejmowania takiej decyzji.
0: Rosja w nocy ze środy na czwartek przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Jedna z rosyjskich rakiet naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na pole w miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Lublinie. W środę mają być znane szczegóły audytu w warszawskich szpitalnych oddziałach ratunkowych. Został przeprowadzony taki audyt po doniesieniach o nieprawidłowościach w szpitalu południowym. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski ma już kompletną dokumentację, teraz musi zostać ona przeanalizowana.
2: Ten audyt dosłownie wpłynął na moje ręce, więc pozwolicie Państwo, że ja się z nim zapoznam i dosłownie w przeciągu najbliższych dni, prawdopodobnie w środę, zaprezentuję Państwu te wszystkie wnioski, które z tego audytu płyną oraz oczywiście również rekomendacje. Przypominam, że również audyty dotyczą SOR-ów w innych szpitalach miejskich, ale również w prosektoriach.
0: Tymczasem kilkanaście osób z zarządów spółek miejskich w Warszawie zrezygnowało z legitymacji partyjnych. Taką

0: Decyzję podjęła również część członków rad nadzorczych. Ci, którzy w partii pozostali, nie należą już do rad stołecznych spółek. To ultimatum w tej sprawie postawił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski właśnie w związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Teraz Wrocław. Podejrzewany o próbę zabójstwa 18-letni obywatel Ukrainy, który w sobotę na wrocławskim osiedlu miał ciężko ranić nożem kobietę, został doprowadzony do prokuratury. Ofiara to 30-letnia Polka. Wrocławianka wychodzi ze szpitala. Wszystko wskazuje na to, że jej rany nie były tak groźne, jak początkowo sądzono. O szczegółach Elżbieta Osowicz z Polskiego Radia Wrocław.
1: 30-latka zaatakowana w sobotę w jednym z budynków przy ulicy Gagarina była w szpitalu wojskowym od soboty. Dziś placówka oszczędnie informuje o jej stanie, ale wyraźnie komunikuje, że kobieta po zaopatrzeniu ran została wypisana do domu w stanie ogólnie dobrym. Można przypuszczać, że będzie wymagała pomocy psychologicznej, bo napad był wyjątkowo brutalny. Sprawca napaści, 18-letni Ukrainiec, uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany. Dziś ma usłyszeć prokuratorskie zarzuty.
0: Do sprawy odniosły się służby konsularne Ukrainy we Wrocławiu. Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą. Osoba, która dopuszcza się przestępstwa, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, napisano w oświadczeniu.
2: To są aktualności jedynki.
0: 100 tysięcy ewakuowanych osób i 77 tysięcy spalonych hektarów to bilans pożarów w pobliżu Madrytu w Hiszpanii. Na tereny dotknięte skutkami żywiołu wkraczają ubezpieczyciele, którzy mają oszacować straty.
3: W 7 miejscowościach regionu Madrytu uszkodzonych lub zniszczonych zostało blisko 1600 budynków. Największe zniszczenia są w miejscowości Navas del Rey. To tu wrócili już pierwsi mieszkańcy, którzy liczą także na wsparcie rządu. Całe życie człowiek ciężko pracuje, żeby mieć własny dom, samochód i dorobek, a potem z dnia na dzień wszystko traci. Trudno to opisać słowami. Nadal nie jesteśmy w stanie tego zaakceptować. Patrzymy na to wszystko, ale wciąż wydaje nam się to snem, a nie rzeczywistością. Mieszkańcy zachodnich prowincji Madrytu zgodnie podkreślają, że ten pożar był wyjątkowo silny i niszczycielski. Pan Juan także stracił cały swój dobytek.
4: Chcemy
3: jak najszybciej wrócić do normalności. Rozmawialiśmy już z burmistrzem i poprosiliśmy go o pomoc, ponieważ mamy małe dzieci. W Hiszpanii są już polscy strażacy, którzy pomagają walczyć z żywiołem. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Jeszcze ostrzeżenie polskiej ambasady w Zagrzebiu przed ekstremalnymi upałami w Chorwacji, która jest jednym z ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków. Od dziś do środy czerwony alert pogodowy obejmuje Półwysep Istria, Rijekę, północną część wybrzeża do Parku Narodowego Paklenica oraz wyspy Kirk, Losin, Kres, Rab i Pag. Pomarańczowy alert obowiązuje na reszcie wybrzeża od Zadara do Dubrownika. Temperatura powietrza przekroczy tam 39 stopni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Pogoda.
0: Dziś niemal w całym kraju bezchmurnie i słonecznie i ciepło. Jedynie w Karpatach może popadać i zagrzmieć. A temperatura rośnie cały czas. Teraz od 20 stopni w Gdańsku, 26 w Warszawie i Wrocławiu do 29 w Krośnie, choć tam może być dziś nawet 34. Ciśnienie w stolicy 1006 hektopaskali.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: I jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 78 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 1 cm wody. W Szczucinie 73 cm, ubyło 3. W Zawichoście 174, ubyło 6. W Puławach 76, ubyło 3. W Warszawie 101. 111 cm, ubyło 3. W Kępie Polskiej 166, przybyło 3. W Toruniu 92 cm, ubyło 2. W Tczewie 226, ubyło 2. Na Sanie w Przemyślu 88 cm, przybyło 1. Na Narwi w Ostrołęce 59, ubyło 1. Na Bugu we Włodzie

0: Podawie 60 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Raciborzu Miedonii 136 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 19. U ujścia Nysy Kłodzkiej 273 przybyło 9. W Malczycach 120 przybyło 7. W Połęcku 21 cm ubyło 13. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił. W Poznaniu 116 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 1 cm wody. W Gorzowie Wielkopolskim 165 przybyło 4. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99, teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Lublin. Europejska Stolica Kultury 2029.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
4: Reklama. Autopromocja.
10: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
11: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
10: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
11: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
10: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
11: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
10: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
11: Zapraszają Ula Kaczyńska
10: i Marcin Wojciechowski.
11: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: tylko szczerze.
1: Prawie 16 minut po godzinie 13, tylko szczerze na antenie jedynki, 22 645 22 66. Krzysztof Grzybowski, witam Państwa serdecznie. Dziś będziemy rozmawiać o pewnym rekordzie. Rekordzie, który padł. To jest chyba najważniejsza informacja. Myślę oczywiście o tym, czego dokonał Bartłomiej Kubkowski. 55 godzin w Bałtyku. 160, te oceny są różne. 160-170 kilometrów do przepłynięcia. No i wielki sukces w momencie, kiedy po tym przepłynięciu wychodził na plaży w Dziwnowie, czekały na niego już tłumy fanów, turystów, dziennikarzy. Udało się. Za czwartym razem, poprzednim razem, pan Bartłomiej musiał zrezygnować z tego rekordu, z pobicia tego rekordu 11 kilometrów przed finałem, więc zostało naprawdę niewiele. Co ważne, razem z nim albo równolegle z nim tego rekordu chciała, tego przepłynięcia, chciała również dokonać pani Karolina Szczepaniak. Została wyciągnięta z wody po 58 godzinach. No niestety, to jeszcze nie jest ten raz. Zapewne będzie kolejne podejście, no i być może przy kolejnym podejściu się powiedzie. No to przy okazji tych dwóch wyczynów, jednego zakończonego sukcesem, drugiego niekoniecznie, ale myślę, że pani Karolina raczej się nie podda i będzie walczyć o ten rekord dalej, to przy okazji tych dwóch osiągnięć dziś chcemy Państwa zapytać o życiowe rekordy, o życiowe osiągnięcia, z których jesteśmy najbardziej dumni. I to nie musi być przepłynięcie Bałtyku. 22 645 22 66 to na początek sonda.
2: Podziwiam tego pana. Jestem naprawdę pełna podziwu dla niego. Szczytny cel. Nie trzeba, widzi pan, być aktorem, jakimś znanym influencerem. Wszystko można zrobić bezinteresownie i popieram.
3: A w naszym życiu taki pik, taka rzecz, która naprawdę się pani udała i z której jest pani dumna, taki rekord w jakiejkolwiek dziedzinie.
2: No to mój rekord to jest mój syn, proszę pana.

0: A jest to lepsze, co mi się w życiu przytrafiło.
1: Chodzę na siłownię tak consistently po prostu i to uważam, że jest może taki sukces mój.
2: I co, i udaje się rzeczywiście wytrzymać się, nie wiem, 3-4 treningi w tygodniu, czy więcej? Jak to jest u ciebie?
1: Tak, na spokojnie, bardzo fajna rzecz, więc jakby tutaj wydaje mi się, że to jest naprawdę super rzecz do relaksu i tak.
3: Czy jestem zadowolony ze swojego małżeństwa, tak? Były wzloty, upadki, było lepiej, gorzej, ale trzymamy się lepiej, mamy dobrą komunikację ze sobą.
2: Czyli to jest taki pański pik, pański rekord, tak można powiedzieć?
3: Tak, dokładnie.
4: No na pewno wykształcenie, udało mi się osiągnąć najwyższy stopień i studia podyplomowe, kariera zawodowa, oprócz tego...
2: Tych rekordów sporo zatem.
4: No tak, wychowałam 3 dzieci, które są bardzo dobrze wykształcone, także myślę, że mam się z czego cieszyć.
2: Czuję się pani taką życiową rekordzistką, można rzec.
4: Zawsze są jakieś plusy i minusy w życiu. To różnie bywa.
5: Biznes.
2: Biznes. O, a to jest taki rekord pani życiowy, tak można rzec?
5: Tak. 4 lokale w Warszawie, usług krawieckich. Jeszcze mam 5 lokal, bo mam 4, czyli 5 jest w planach i to już będzie taki dokładny rekord. Przy tym, że jestem obcokrajowską.
6: No i proszę bardzo, jak różnie traktujemy słowo rekord, słowo osiągnięcie, z których jesteśmy dumni, no to w takim razie czekamy na Państwa głosy, czekamy na Państwa rekordy, Państwa osiągnięcia. I to naprawdę mogą być bardzo różne rzeczy. No, mieliśmy przykład. Największym rekordem, największym osiągnięciem jest mój syn, moje małżeństwo, to, że chodzę na siłowni i robię to regularnie. Ja się w pierwszym momencie tak trochę ironicznie uśmiechnąłem, słysząc ten głos, ale po chwili myślę sobie, dobrze, no jeżeli ktoś podjął się albo rzucił sobie takie wyzwanie i rzeczywiście to wyzwanie realizuje, no to jest to osiągnięcie, skoro się nie poddaje. 22 645 22 66. Czekamy na Państwa telefony i na Państwa głosy. No i jako pierwsza Pani Agnieszka. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Pani Agnieszko, to czym się Pani może pochwalić?
7: Mogę się pochwalić samotnym wyjazdem do Izraela, do Ziemi Świętej. Byłam na pielgrzymce, kraj mnie zauroczył, miejsca mnie zauroczyły i bardzo, bardzo chciałam wrócić. I zdarzyło się tak, że dostałam okazję, by tam wrócić, ale warunek był taki, że przylatuję sama. Bardzo słabo znam języki obce, nigdy nigdzie sama nie wyjeżdżałam i nagle przerzucenie w inną kulturę. Samotny lot samolotem, samotny pobyt przez miejsc w miejscu, które było dla mnie, no mimo wszystko nadal totalnie obce i w innej kulturze. I mnóstwo moich przyjaciół mówiło, że nie zrobiliby tego, a ja tak bardzo chciałam tam wrócić, że przełamałam wszystkie swoje strachy, wsiadłam w ten samolot, poleciałam i od tamtej pory byłam tam jeszcze 9 razy.
6: O! Ja myślałam, że się na tym jednym zakończyło i to jest ten rekord, a rozumiesz, to był dopiero początek, dobry wstęp.
7: Tak, bo wtedy zrozumiałam, jeśli czegoś naprawdę chcę, to po prostu trzeba po to sięgnąć. Trzeba tą rękę wyciągnąć, bo dopóki tej ręki nie wyciągniemy, no to nie zerwiemy tego jaja, które nam się podoba.
6: No dobrze, to w takim razie mamy pierwszy rekord, pierwsze osiągnięcie. Pani Agnieszko, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Tak jak mówiłem, to nie musi być samotne pokonanie Bałtyku, ale już samotny wyjazd do zupełnie nam obcego kraju, którego nie znamy, nie znamy języka. Tak, to jest wyzwanie i to jest osiągnięcie, którym można się pochwalić. Jakie są kolejne? 22 645 22 66. To czekamy na głosy. No i oczywiście przedstawiam również naszego gościa, pani Magdalena Budna-Ptaszek, psycholożka, Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Ja się zastanawiam za każdym razem, gdy tego typu program, tego typu temat pojawia się w Tylko Szczerze, jak wytyczać granice? Bo przepłynięcie Bałtyku, no tu nie ma żadnych wątpliwości. To jest osiągnięcie, to było wyzwanie, to jest rekord, to jest wow. Ale jeżeli chodzi o nasze takie codzienne, być może drobniejsze zwycięstwa, no właśnie, to od czego można zacząć i co możemy już uznać za coś rzeczywiście wyjątkowego, wartego zauważenia, wartego pochwalenia się?
8: Faktycznie ten Bałtyk metaforycznie i dosłownie ma swoją granicę, tak? Nie dało się go pokonać w mniejszej odległości niż te 160 czy 170 kilometrów, tak jak w przypadku pani Karoliny, bo trochę ten dystans był dłuższy. Natomiast warto, żeby w życiu codziennym tę granicę sobie ustawiać w taki sposób, który nie jest właśnie czymś tak bardzo spektakularnym i tak bardzo odległym, że niestety ryzyko porażki jest większe. jest takie powiedzenie, nawet jest zatytułowana książka w ten sposób, atomowe nawyki, i myślę, że to słowo atomowe

0: jest absolutnie w punkt, bo z jednej strony sprowadzamy te nasze cele do atomu, czyli czegoś niezwykle małego, drobnego, a z drugiej strony atomowa różnica, naprawdę kolosalna różnica może z tego wynikać. Więc czasem, tak jak tutaj pani Agnieszka wspomniała, to jest samotna podróż samolotem. Czasem to jest kwestia wyjścia do innych ludzi i nawiązania nowych kontaktów, tak, kiedy czujemy się samotni. Czasem to są jakieś naprawdę rzeczy wydające się w oczach innych osób banalne. Natomiast wszystko to, co powoduje, że my tę naszą słynną strefę komfortu przekraczamy w sposób, który jest dla nas sensowny i który dotyczy czegoś, co ma dla nas znaczenie. Myślę, że ja z ogromnym podziwem oglądałam wczoraj ten moment wyjścia pana Bartłomieja z Bałtyku i tak sobie myślałam, że rzeczywiście ta po pierwsze piąta próba to jest niebywałe, tak? Że on się nie poddał i że z każdej z tych dotychczasowych porażek wyciągnął wnioski. I nie bójmy się właśnie podejmować tych kolejnych prób. To nie jest tak, że za pierwszym razem coś nam się uda, tylko poprzez te właśnie niepowodzenia tak naprawdę budujemy ten przyszły spektakularny sukces. A dwa to ten sens. Tu wrócę do tego, co było przedmiotem sondy, gdzie osoby wspominały o synu jako tym
1: największe swoim osiągnięcie. Tak.
0: Osiągnięciu, tak jest. Czy małżeństwo, pięknie pan opowiadał, czy wykształcenie. Pojawiło się sformułowanie szczytny cel. I myślę, że ten szczytny cel, który oprócz tego, że miał być to wyczyn stricte sportowy, ale też nadanie temu sensu i powracam do tej naszej codzienności. Jeżeli nadamy sens temu, że wysiądziemy o jeden przystanek wcześniej przed domem z tramwaju czy z autobusu, po to, żeby po prostu się przespacerować tych kilkanaście minut i tym celem nadrzędnym będzie nasza kondycja, to myślę, że to jest taki element, który dodatkowo napędza te zmiany.
1: To pani
0: i w
1: Magdaleno,
0: tym przypadku ten cel szczytny na pewno był pomocny dla pana Bartłomieja.
1: To pani Magdaleno, to w takim razie teraz powracamy do naszych słuchaczy, tak jak mogli państwo usłyszeć. Dopuszczamy absolutnie każdy rekord, każde osiągnięcie. 22 645, 22 66. Pan Jan, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mogę mówić?
1: Proszę bardzo.
2: Więc rozmawiamy o osiągnięciach naszych życiowych. Ja przez 42 lata pracowałem w szkolnictwie artystycznym. Wychowałem wielu wychowanków, którzy są dzisiaj adwokatami, lekarzami, muzykami, etc. Moi uczniowie też zdobywali laury i w kraju, i za granicą. Ale największym moim osiągnięciem uważam, że jest to, że zainicjowałem, doprowadziłem do otwarcia Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Wodzisławiu Śląskim, która w tej chwili obchodzi 50-lecie swoje, która nosi imię Lwowiaka. Mój Boże, mi wyleciało z pamięci.
1: No i to rozumiem, to wszystko pana robota i pana zasługa.
2: Absolutnie. A trzeba uwzględnić jedną bardzo ważną rzecz. Jakie to były czasy. 70. lata to były apogeum polskiego komunizmu czy socjalizmu. Musiałem się z tym wszystkim uporać, bowiem przyznam się szczerze, że władze tak miejskie, jak i niektóre wojewódzkie nie były za mną. Raczej powiedziały, że nie trzeba w takim mieście budować szkoły, a dzisiaj ta szkoła jest wspaniałą instytucją wysokiej kultury w mieście. I z tego jestem najbardziej zadowolony.
1: Panie Janie, wybił gong, zapisujemy i to jest rzeczywiście osiągnięcie i osiągnięcie, które będzie pamiętane do końca życia, bo no właśnie, no, zostawiamy po sobie coś bardzo, bardzo konkretnego. No to zobaczymy, jakie będą kolejne głosy, jakie będą kolejne propozycje, czy też jakie będą kolejne rekordy, które się pojawią na antenie jedynki. Teraz pani Teresa, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja chciałam w sprawie tego wyczynu pana Bartłomieja. Moim wyczynem takim, wprawdzie pływać nigdy nie pływałam, ale moim największym wyczynem było wejść w wieku 50 lat na najwyższy szczyt Słowacji. Ja to do dzisiejszego dnia wspominam i to jest dla mnie największe osiągnięcie.
1: Bo jak a było ciężko?
3: No, nie było ciężko, nie mogę powiedzieć, bo każdy, tak mówią, że każdy ma swój Mont Everest, prawda? I to był mój. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Ja pamiętam, że po tych słowackich górach to się dosyć fajnie i przyjemnie chodziło, ale czy wchodziłem na ten najwyższy szczyt, no to tego sobie

0: na pewno nie przypomnę, ale nie zmienia to faktu. To jest osiągnięcie, to jest coś, co bez wątpienia pani Teresa zapamiętała. No i dokładnie o takie życiowe rekordy chodzi. 22 645, 22 66. Pani Agnieszka? Halo, halo?
1: Halo, halo, dzień dobry. Ja bym chciała pochwalić się takim miksem moich osiągnięć, które się składają z tych osiągnięć, które też już przed chwilą na antenie słyszeliśmy. Mam trójkę wspaniałych dzieci, mam udane małżeństwo.
0: To już dwa.
1: Wykształcenie, pracę.
0: To trzy, cztery.
1: Tak, i to wszystko jakby daje mi siłę do tego, żeby ogarnąć to, co było dla mnie największym wyzwaniem, czyli ciężka choroba. Zwalczyłam chorobę nowotworową, nie poddałam się ani przez chwilę. Dodatkowo stawiałam sobie cały czas kolejne cele, które mniejszymi bądź większymi krokami, z mniejszym czy większym trudem osiągałam. I to jest mój taki życiowy sukces.
0: Pani Agnieszko, to mogę tylko naprawdę w dwójnasób co najmniej pogratulować i to mówię absolutnie tylko szczerze, no skoro tylko szczerze, to nie mogę mówić nieszczerze, więc to są naprawdę szczere pozdrowienia. To była pani Agnieszka, która nie dała się przeciwnościom losu i to jest osiągnięcie bez wątpienia. 22 645, 22 66, pan Wojciech, dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze. No i właśnie, słuchając tutaj też przedwiesków pani, tak miałem też do wymienienia swoje sukcesy typu zrobienie w wieku 50 lat prawo jazdy na motocykl, morsowanie, w wieku 40 paru lat zacząłem trenować boks, ale faktycznie tak jak sobie od razu pomyślałem, największym moim sukcesem jest to, że pomimo przeciwności losu, że musiałem wyjechać za granicę, w pewnym momencie zostawić dzieci, że się nie poddałem, że mam z nimi dzisiaj świetny kontakt i dalej jestem takim facetem, który optymistycznie patrzy na świat i uważam właśnie, że to jest mój sukces, mając 55 lat, pomimo cały, jak zawsze się śmieję, że zaczynam wszystko od początku, ale właśnie te początki mi dają chyba taką siłę i taką pewność, że idę w dobrym kierunku. I chyba tak sobie myślę, że to jest chyba to wszystko, co robią wszyscy sportowcy, czyli realizują to, co mają w głębi duszy, czyli ten pan właśnie, który popłynął, on to robił po prostu, on to robił dla siebie. Nie robił tego dlatego, żeby się tym pochwalić, żeby pokazać innym, tylko on po prostu chciał to zrobić, łamać swoje granice. I właśnie mi się wydaje, że codzienność właśnie powoduje to, że właśnie wstając rano, otrzepujemy się i mówimy, jest dobry czas, jest dobry dzień, idziemy dalej i chyba to są te nasze sukcesy. Tak sobie pomyślałem właśnie to, co pani mówiła przede mną, bo chyba taką właśnie jakby zrobić nagrodę i taki osiągnąć sukces, zawalczyć ze sobą i z tym, co jest najgorsze, czyli jakiś tam rak, to jest po prostu, to są ogromne sukcesy, także...
0: To są osiągnięcia i tu jak gdyby nie ma nawet za bardzo o czym dyskutować. Panie Wojciechu, bardzo dziękuję. 22 645, 22 66. Proszę bardzo, jak różne mogą być nasze osiągnięcia, jak wyjątkowe mogą być nasze życiowe rekordy. To ja czekam na kolejne. Pan Zdzisław, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Proszę pana, ja po prostu od 18 września 1996 to było Bydgoszczy, czyli pierwsze miasto, do 5 października 2002 odwiedziłem wszystkie miasta w Polsce przez po prostu przyjazd, zwiedzanie danego miasta. No i w ten sposób odwiedziłem w ciągu 6,5 roku wszystkie miasta w Polsce. To udokumentowałem we własnym leksykonie miast polskich.
0: Wow, no to robi wrażenie, przyznaję panie Zdzisławie, no to jest osiągnięcie. 22 645, 22 66 i jeszcze pan Marian, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Jaki to będzie rekord?
4: Marian, Nowego Sącza. Miałem problem z alkoholem, z gorzową, jak to się mówi. Rozpad rodziny już groził, czwórkę dzieci miałem małych. Długów 56 tysięcy długu u komornika 17 lat temu. No i 17 lat temu przestałem pić, do dzisiaj nie wypiłem kropli.
0: No to mi pan zaimponował, powiem krótko.
4: To jest mój rekord życiowy i spłacenie długów i wszystkiego, i utrzymanie rodziny najważniejsze.
0: I wszystko wyszło na prostą?
4: Wszystko. Żyję teraz szczęśliwie, mam dzieci dorosłe, dwie córki wydane i syn ożeniony.

0: No to panie Marianie, no to ma się pan czym pochwalić, naprawdę. Panie Marianie, bardzo dziękuję za ten telefon, bo no, to są właśnie nasze życiowe osiągnięcia, nasze życiowe rekordy i nie trzeba przepływać Bałtyku, żeby móc się czymś takim pochwalić. 22 645 22 66, wracam do naszego gościa. Pani Magdaleno, mówiła pani, że nie można sobie wytyczać na zbyt ambitnych celów, ale z drugiej strony, no, po tym, co powiedział pan Marian, to myślę sobie, że nie ma rzeczy niemożliwych.
1: Absolutnie, absolutnie. Ja miałam taką refleksję, jestem zbudowana bardzo tymi opowieściami państwa i miałam taką refleksję, że z jednej strony, jakbyśmy patrzyli w kategoriach poziomu morza, no to możemy się wspinać na ten ośmiotysięcznik, tak, i te wszystkie elementy, o których państwo mówili, o tej prawie jazdy na motocykl, o nauczeniu się boksowania, wszystko w okolicy 50 roku życia. Ale z drugiej strony też te nasze osiągnięcia to jest wspinaczka trochę do tego poziomu morza z przysłowiowej, a czasem może dosłownej depresji. I spektakularnym sukcesem jest nie tylko przepłynięcie Bałtyku, ale jest też to, o czym wspominała pani Agnieszka, czyli pokonanie ciężkiej choroby, czy to, co wspomniał pan Marian, czyli wyjście z choroby alkoholowej z kolei. Więc jestem pełna uznania i szacunku i naprawdę zbudowana tymi wypowiedziami.
0: Choć oczywiście wejście na gerlach też może robić wrażenie. Pani Magdaleno, proszę z nami pozostać. Czekamy oczywiście na kolejne rekordy, kolejne osiągnięcia, kolejne rzeczy, które państwa zdaniem zasługują na to, żeby o nich powiedzieć. 22 645 22 66. Wracamy za chwilę.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 22 minuty godzina 14, tylko szczerze na antenie jedynki 22 645 22 66. Przypomnę, zaczęliśmy od tego naprawdę niesamowitego rekordu. Bartłomiej Foka-Kubkowski pokonał 160, niektórzy piszą 170 km przez Bałtyk ze Szwecji do plaży w Dziwnowie. W wodzie spędził około 55 godzin. Ale rekord został pobity. Mniej szczęścia miała pani Karolina Szczepania, która równolegle próbowała również pobić ten rekord. W wodzie spędziła 58 godzin, ale niestety rekordu nie udało się pobić. Ale mam takie dziwne wrażenie, że będą kolejne podejścia i w końcu pani Karolinie też uda się wyjść triumfalnie po polskiej stronie Bałtyku. A jakie są państwa rekordy, jakie są państwa osiągnięcia, jakie są państwa wyczyny, którymi rzeczywiście z ręką na sercu można się pochwalić. 22 645 22 66. Pan Zdzisław, dzień dobry. To pan Marian w takim razie. No to może pan Krzysztof, halo?
2: A, dzień dobry.
1: O, dobrze, do trzech razy sztuka.
2: Chciałem pogratulować panu Bartoszowi. Fantastyczne osiągnięcie i wyczyn. Mało kto coś takiego może zrobić. Teraz trochę o mnie. Skończyłem studia pod koniec lat 90. Wszyscy pamiętamy, jakie to były ciężkie czasy. Wówczas topowym pracodawcą dla studentów była firma Arthur Andersen. Przeszedłem eliminację do pracy u nich. To było niesamowite. Odsiew był kosmiczny, ale miałem już na ręku lepszą ofertę i pomimo tego, że mi chcieli zaproponować pracę, to zrezygnowałem z tej pracy u nich. Wyjechałem do... pracowałem w firmie amerykańskiej. Później parę lat pracowałem w firmach z Doliny Krzemowej i z kolegami przyczyniliśmy się troszeczkę do tego, że każdy z nas obecnie trzyma telefon komórkowy w ręku z internetem. Także jest to bardzo satysfakcjonujące, aczkolwiek no trochę nie w tą stronę to wszystko poszło. Nie tak to sobie wyobrażaliśmy, myśleliśmy, że ulepszymy ten świat, a tymczasem wygląda to trochę inaczej. Oprócz tego sukcesy sportowe, kajt, skoki po kilkanaście metrów, 100 km na godzinę na nogach, na nartach, takie rzeczy.
1: No to troszkę się tego uzbierało, panie Krzysztofie.
2: Tak.
1: No dobrze. Panie Krzysztofie, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66 i czeka pan Marcin. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Panie Marcinie, a u pana co?
3: No ja akurat jestem czynnym strażakiem ochotniczym oczywiście, bo z ochotniczej straży pożarnej jestem. No i w wieku 50 lat, znaczy może nie jest to rekord świata, ale pokonałem swoją taką barierę w biegu na Pałac Kultury na 30 piętro z całym oprzyrządowaniem, tak? czyli butla, całe oprzyrządowanie hełm plus Nomex, czyli ubranie specjalne i buty ciężkie, więc...
1: Ile to w sumie mniej więcej może ważyć?
3: No ponad 20 kg trzeba doliczyć do tego wszystkiego.
1: Mhm. I na które piętro?
3: 30.
1: Przepraszam, panie Marcinie,
3: ale... Z oprzyrządowaniem, z maską, tak? Z aparatem tak zwanym oddechowym, ODO, tak? To jest aparat oddechowy, więc biega się to z całym aparatem, tak?
1: Panie Marcinie, ja bym nawet nie próbował.
3: Myślę, że to jest właśnie do przejścia, tylko właśnie to... Najważniejsza jest głowa. Głowa to jest cały jakby, uważam, że stuprocentowy taki punkt... Można wszystko pokonać, dlatego musi pracować głowa.
1: No dobrze, a jak pan już dobiegł na samą górę, to jakie było uczucie?
3: Przepiękne. Naprawdę przepiękne. Zmęczenie jest ogromne, bo wiadomo, może tam nie był rekord świata, może nie jestem najszybszy, ale w wieku 50 lat uważam, że tam po 8 minut 39 sekund to zrobiłem, więc planuję jeszcze oczywiście go pobić, ale to...
1: Panie Marcinie, to przepraszam, bo pan mówi o tym, że to może nie jest rekord świata, że w tym wieku i tak dalej. Ja się zastanawiam, ilu 20-latków, ilu 30-latków dałoby radę zrobić dokładnie to samo, co pan zrobił? Myślę, że niewielu.
3: Tego nie wiem, nie liczę na to, znaczy nie jakby nie patrzę na to, kto tam startuje, czy młodszy, czy starszy, robię to po prostu dla siebie, dla swojej satysfakcji, właśnie pokonać w tym wieku ponad 50 lat, żeby pokonać swoje bariery, nie? No da się, naprawdę da się, oczywiście trzeba trenować, tak? Ja to trenuję na takiej wieży pod Narwią, jestem z Podlasia, pod Narwią taka wieża widokowa jest, która ma 44 metry i na niej trenuję. Po prostu trening czyni mistrza, nic poza tym.
1: No tak, no i konsekwencja w tym wszystkim oczywiście.
3: Tak, systematyka i konsekwencja.
1: Panie Marcinie.

0: naprawdę pokonać wiele, wiele barier.
1: Panie Marcinie, i wiele piętr jak w pana przypadku. Panie Marcinie, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Powtórzę to jeszcze raz. Ja siebie w takiej roli absolutnie nie widzę i pełen szacun dla tego, co osiągnął pan Marcin. A ma być tego, jak usłyszeliśmy, więcej, bo być może będzie pokusa, żeby ten rekord jednak jeszcze pobić. 22 645 22 66. Wracamy do naszego gościa, pani Magdalena Budna-Ptaszek, psycholożka Uniwersytet WSB Merito. Pani Magdaleno, chciałem się zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo mówimy o rekordach, mówimy o osiągnięciach i no, pretekstem jest pan Bartłomiej Foka-Kubkowski, ale ja nie ukrywam, że nie przez przypadek wspomniałem również o Karolinie Szczepania, której to osiągnięcie się nie udało. Ona musiała zrezygnować po 58 godzinach i zastanawiam się, na ile tego typu doświadczenia, one nas mogą zrażać do osiągnięcia pewnych celów, a na ile jest wręcz przeciwnie. To znaczy, one jeszcze bardziej mogą nas do takiego działania zdopingować. Mhm. Albo powinny przynajmniej, może tak.
2: Thomas Edison, kiedyś zapytany o swoje 10 tysięcy słynne, 10 tysięcy godzin niepowodzeń przy udoskonalaniu żarówki, powiedział: ja nie poniosłem porażki, po prostu odkryłem 10 tysięcy sposobów, jak żarówka nie będzie działać.
1: No to dosyć specyficzne ujęcie, ale bardzo ładne, przyznaję.
2: Ale optymistyczne.
1: Bardzo,
2: ja
1: tak.
2: Ja jestem absolutnym orędownikiem. W psychologii mówimy o odporności psychicznej, tak zwanej rezyliencji. Gdybyśmy patrzyli na siebie jak na sprężynę, którą rozciąga to płynięcie przez Bałtyk, zostając przy pani Karolinie, to pytanie, jak szybko ta sprężyna wróci do pierwotnego kształtu po tym niepowodzeniu. I myślę, że to charakteryzuje zarówno pana Bartłomieja, jak i panią Karolinę, czyli niepoddawanie się po niepowodzeniu, które właśnie jest traktowane jako nie porażka, ale doświadczenie, które przybliża ich do tego ostatecznego sukcesu.
1: To przepraszam, to pani Magdalena, rozumiem, że to powinno być tak, że nie powinniśmy mówić: nie udało mi się przepłynąć Bałtyku, tylko powiedzieć: udało mi się przepłynąć 160 kilometrów ze 170. Udało mi się pozostać w wodzie 58 godzin. Chcę więcej.
2: Tak jest. A nawet jak już mamy się czepiać sformułowań, to nawet nie używajmy sformułowania udało, nie udało, bo to też trochę pokazuje, że tę sprawczość oddajemy jakimś zewnętrznym czynnikom, tylko zrobiłem, zrobiłam to, tak? To nie było przypadkowe. Zresztą oczywiście z poziomu kanapy.
1: Ale pani Magdaleno, to ktoś mógłby powiedzieć, przecież to tylko słowa. Co za różnica, czy powiemy udało się, nie udało się, dopłynąłem, prawie dopłynąłem.
2: Zacytuję pana Marcina, który przed chwilą się wypowiadał, że wszystko jest w głowie. I wszystko jest w głowie absolutnie. Wysiłek fizyczny jest pewnym też subiektywnym odczuciem. Oczywiście obiektywnie mieli prawo być zmęczeni, absolutnie. Natomiast te najtrudniejsze kilometry naprawdę rozgrywają się w głowie. I to może działać na plus, a może też działać na minus, ale też jest takim bezpiecznikiem. Czyli ja bardzo szanuję panią Karolinę za to, że ona po tych 120 kilometrach podjęła tę decyzję, że to nie tym razem. Kiedyś zapytałam Kingę Baranowską o jej spektakularne wejścia na himalajskie szczyty. Powiedziała mi, że za tymi spektakularnymi wejściami było dużo, dużo więcej sytuacji, kiedy dokonywała odwrotu.
1: No i o tej drugiej stronie tak. I o tej drugiej stronie też oczywiście musimy pamiętać. Pani Magdaleno, jest kolejny słuchacz, pan Grzegorz. Halo, halo. Panie Grzegorzu.
3: Krzysztof, jestem, halo.
1: A, Krzysztof, przepraszam, mój błąd.
3: Proszę pana, króciutko, w 1975 roku brałem udział w wyprawie naukowo-poznawczej i starym 29A jako jedyny, pierwszy i ostatni raz nikt takiego wyczynu nie zrobił, przejechałem Saharę. Starym 29A, zwyczajnym samochodem, łącznie z wyprawą. Więc to była taka mój sukces. Tak powiem osobisty, bo to było...
1: To ja spoglądam... A, to jest ten star, to jeden z najbardziej popularnych.
3: Star tak, 20...
1: Tak, sprawdziłem sobie na zdjęciu, tak.
3: Tak, tak. To był taki mój taki wyczyn.
1: I rzeczywiście do tej pory tego typu samochodem nikt nie przejechał Sahary?
3: Nie, ani wcześniej, ani później.
1: No dobrze, no to przyznaję, to robi wrażenie, panie Krzysztofie. Bardzo, bardzo dziękuję w takim razie. Star 28.
3: Jeżeli by pan miał Star 29.
1: 29, dobrze.
3: Tak, to może,
1: choć
3: jeżeli...
1: Patrzę, że one podobnie wyglądają.
3: Tak, to podobnie, tylko silniki mają inne. Jeden ma 28, ma...

0: wysokoprężny, a 29 benzynowy. To tak to wygląda. Jeżeli więcej informacji, to jest można w internecie wpić 429A.
1: To panie Krzysztofie, no właśnie ja sobie tutaj nie ukrywam, tak przy okazji klikam i sprawdzam, jak te samochody wyglądają i jakie miały osiągi. To był pan Krzysztof, przejechanie starym przez Saharę i to rzeczywiście to, no, to jest efekt wow. No to wracamy na sam koniec, bo spoglądam na zegar. Niestety będziemy musieli już pomału zmierzać do brzegu. Wracamy w takim razie do naszego gościa, pani Magdalena Budna-Ptaszek. To pani Magdaleno, taki przepis na koniec dla tych, którzy być może stawiają sobie jakieś wyzwania, stawiają sobie jakieś cele, bardziej, mniej ambitne. No i teraz jak tego nie popsuć?
2: To powrócę do tego, co już wspomniałam chwilę temu.
1: Wszystko jest w głowie.
2: Małymi krokami. Tak, wszystko jest w głowie. To fundamentalna kwestia. I ważne, żeby to robić krok po kroku. Nie rzucać się na głęboką wodę, jak już jesteśmy przy tych metaforach morskich. Tylko rzeczywiście dać sobie taką przestrzeń na to, żeby małymi kroczkami dochodzić do tych spektakularnych efektów. To bym powiedziała jako pierwszy element. A po drugie robić to, i to też wybrzmiało w wypowiedziach naszych słuchaczy, dla siebie i też dla innych, bo akurat tutaj ten charytatywny wątek u pana Bartłomieja myślę, że miał szalenie istotne znaczenie i to było takie wsparcie, które na pewno odczuwał. Natomiast przede wszystkim realizować, i państwo to dawali tak różnorakie przykłady, tak jak ten start 29 na Saharze, czy właśnie ten ekwipunek strażacki wniesiony na własnych plecach na 30 piętro Pałacu Kultury. Róbmy coś, co rzeczywiście jest dla nas pasją. Bo jak będzie w tym pasja, to i znajdzie się motywacja. Jak znajdzie się motywacja,
1: to nie będziemy się poddawać. Pani Magdalena Budna-Ptaszek, psycholożka Uniwersytet WSB Merito. Bardzo, bardzo dziękuję.
2: Na oczywiście dziękuję również.
1: Pozdrawiamy. A oczywiście po godzinie 14 na antenie jedynki Letnisko, a to oznacza, że w studiu jest już ekipa. Ula Kaczyńska, Maciej Wojciechowski.
3: Dzień dobry. I goście. Natalia Zastępa, młoda artystka, wróciła z zupełnie nową piosenką Po nocach. I o tej piosence między innymi, ale i o wakacjach, jak zawsze, będziemy z Natalią rozmawiać.
4: Do tego nasze studio odwiedzi Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, która napisała książkę. Wyjątkowo książkę nie poświęconą filmom, a tym się...
1: No bo tak właśnie
4: Katarzyna
1: mi się kojarzy głównie.
4: Nie, nie. Tym razem pani Katarzyna postanowiła opisać swoje przygody, wakacyjne przygody z mamą, kiedy ruszają razem w góry. Tak piękne i opowieści.
1: Thriller czy?
3: Nie.
4: No, bywa thriller.
1: Bywa.
3: Ale też komedia.
4: Chwilami horror, ale też dużo komediowych.
1: Teraz jest moda na łączenie gatunków, więc rozumiem wszystkiego po trochu.
4: Więc porozmawiamy o tej książce i o tym, dlaczego warto wyjeżdżać z rodzicami, nawet w dorosłym wieku, na wakacje.
1: A robiliśmy coś takiego w Tylko Szczerze niedawno, naprawdę.
3: Właśnie się...
1: Dokładnie taki temat. I no, to fajnie poszło. No dobrze, no to proszę bardzo, to podejście numer dwa, tak możemy chyba śmiało powiedzieć, po godzinie 14.
4: A, i będziemy mówić jeszcze o najbardziej wysportowanych muzykach wśród, o najbardziej wysportowanych artystach.
1: To perkusiści zapewne.
4: Nie? Aha, Lenny Kravitz.
1: Okej, no wystarczy spojrzeć. No tak, dobrze, wszystko jasne, po godzinie 14.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
9: Jedynka. To jest radio.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
11: Znowu miałam rację.
12: W czym?
11: We wszystkim.
12: Akurat.
11: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
12: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
11: A nie są?
13: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
14: Ewa Mierzejewska, zapraszam.

Na ekspresowej Trójce w okolicach Legnicy usunięto awarię ciężarówki na jezdni w kierunku Bolkowa na 294 km, czyli między węzłami Legnica Północ i Legnica Zachód. Ale niestety 4 km wcześniej zdarzyły się samochód osobowy i bus i tutaj znów jest zwężona jezdnia w kierunku Bolkowa właśnie, tym razem na 290 km. Na A6 między węzłami Szczecin-Dąbie i Rzęśnica bez zmian w pobliżu Szczecina, tam przypomnijmy, są utrudnienia po zderzeniu 4 samochodów osobowych, jest zwężenie w kierunku Świnoujścia na 27 km i niestety korek jest na A6 i S3 na trasie Szczecin-Goleniów i to właściwie w dwie strony. Dobra informacja jest A4 między węzłami Bielany-Wrocław i Wrocław-Wschód w pobliżu punktu poboru Opłat Karwiany. Odblokowano przejazd w kierunku Zgorzelca. Tam zamknięty był jeden pas po awarii samochodu ciężarowego na 155 km. Niestety korek, właściwie takie długie spowolnienie, utrzymuje się na wjeździe do Wrocławia i od strony Legnicy i od strony Katowic. Dodatkowo przy zjeździe z A8 w kierunku A4 i w kierunku Legnicy jest także korek. S8 w Warszawie, tutaj między węzłami Wisłostrada i Marymącka, zamknięty jest nadal jeden pas w kierunku Wrocławia na 14 km po awarii ciężarówki i niestety jest także korek, który kończy się, a właściwie zaczyna przy węźle Łabiszyńska. I teraz jeszcze Lubuskie, droga krajowa nr 32, nadal zablokowana na trasie Leśniów Wielki Zielona Góra w pobliżu Radomii. Tu zderzyły się 4 samochody, wskutek czego 3 osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Objazd w kierunku Zielonej Góry prowadzi przez Leśniów Wielki, Drzonów i Radomie właśnie.

0: Minęła 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Nieprawidłowości w 700 obiektach gastronomicznych. Wyniki kontroli Głównego Inspektoratu Sanitarnego na półmetku wakacji. O zbadanie sytuacji na rynku skupu wiśni wystąpił minister rolnictwa do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Słowaccy taternicy. Ratownicy odnaleźli ciało polskiego taternika. To czwarta ofiara śmiertelna w Tatrach w ciągu ostatnich dni. Nieprzestrzeganie zasad higieny przez personel, brak dokumentów poświadczających zdrowie, nieodpowiednie przechowywanie. Blisko 700 obiektach gastronomicznych skontrolowanych w pierwszym miesiącu wakacji wykryto nieprawidłowości. Główny Inspektorat Sanitarny poinformował właśnie o wynikach kontroli. Sprawą zajmuje się Agata Król. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jakie są efekty pracy kontrolerów GIS-u?
1: GIS skontrolował w lipcu 4,5 tysiąca lokali gastronomicznych. W części z nich kontrola była planowana, ale niektóre zostały odwiedzone przez pracowników inspektoratu w ramach interwencji. Po zgłoszeniu uwag lub wątpliwości przez konsumenta uchybienia wykryto w blisko 700 miejscach. To 15% zbadanych budek, barów czy restauracji. Jakie zastrzeżenia mieli eksperci, mówi Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego.
2: Uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych, nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków, braku oznakowania substancjami, które są alergizujące.
1: Zasady przechowywania pożywienia ważne są szczególnie latem, kiedy jest upał. Wysoka temperatura sprzyja namnożeniu bakterii, wirusów i innych drobnoustrojów odpowiedzialnych za zakażenia.
0: Agata Król, bardzo dziękuję za te informacje. Upały wracają do Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego najwyższego stopnia przed wysoką temperaturą dla centralnej i południowej części kraju. Polski system elektroenergetyczny jest przygotowany na falę upałów, zapewnia minister energii Miłosz Motyka.
3: Jeżeli chodzi o kwestię związaną z zapotrzebowaniem, to tutaj ryzyka nie ma większe. Widzimy po stronie przesyłki.
0: Unijni operatorzy systemów przesyłowych są w stałym kontakcie, a upał do czwartku. Minister rolnictwa zgodnie z zapowiedzią wystąpił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o zbadanie sytuacji na rynku skupu wiśni. To odpowiedź na sygnały napływające od producentów z województw łódzkiego i świętokrzyskiego, a dotyczące gwałtownego spadku cen skupu oraz problemów ze zbytem i odbiorem owoców przeznaczonych do przetwórstwa. Szef resortu rolnictwa wskazuje, że w ciągu kilku dni lipca ceny wiśni przeznaczonych do mrożenia spadły do około 4 zł za kilogram, natomiast wiśni na tłoczenie do około 2 zł za kilogram. Jednocześnie zwraca uwagę na to, że identyczne obniżki cen w tym samym czasie we wszystkich zakładach przetwórstwa

0: twórczych mogą wymagać wyjaśnienia. Śląski Wydział Prokuratury Krajowej poprowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Dotychczas było ono prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach. Z kolei Śląski Wydział Prokuratury Krajowej bada sprawę zaginięcia Sylwestra Suszka, który założył giełdę BitBay, czyli poprzedniczkę Zonda Krypto. Jak mówi Michał Binkiewicz, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach, to pozwoli lepiej wyjaśnić wszystkie okoliczności związane z tymi sprawami.
1: W sprawach zachodzi łączność podmiotowa oraz przedmiotowa. Badane są bowiem okoliczności związane z założeniem i działalnością giełdy kryptowalutowej Zonda Krypto, które mogą mieć znaczenie dla poczynienia ustaleń dotyczących zaginięcia Sylwestra Suszka.
0: Pokrzywdzeni w sprawie Zonda Krypto powinni od dziś kierować całą korespondencję do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Niedawno też przedłużono śledztwo do 17 stycznia.
2: To są aktualności jedynki.
0: Słowaccy ratownicy poinformowali o odnalezieniu ciała 38-letniego polskiego taternika w Tatrach. Do śmiertelnego upadku jego doszło wczoraj. Jednak z powodu trudnych warunków pogodowych ciało Polaka przetransportowano do Starego Smokowca dopiero dzisiaj.
3: Do wypadku doszło w rejonie południowo-wschodniej Grani i Baranich Rogów. 38-latek wspinał się z dwoma partnerami z Polski. W pewnym momencie rozdzielili się w szczytowych partiach Grani. Gdy mężczyzna nie wrócił, rozpoczęły się poszukiwania. Ciało wspinacza odnaleźli czescy turyści. To już czwarty śmiertelny wypadek w Tatrach w ostatnich dniach. W sobotę turysta zginął po upadku w rejonie Orlej Perci. Prawie w tym samym czasie śmierć poniósł Tater, który odpadł od ściany w masywie Miłguszowieckiego Szczytu Wielkiego. Tego samego dnia po słowackiej stronie Tatr zginął także 37-letni polski wspinacz, który odpadł na wschodniej Rzeżuchowej Turni. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Prawie w całym kraju pogodnie, ale na południu i w centrum chmur będzie przybywać i może popadać deszcz. W rejonie Karpat możliwe burze. Na termometrach teraz od 21 stopni w Ustce, 25 w Szczecinie i Białymstoku do 31 w Nowym Sączu i Wieluniu. Ciśnienie spada w Warszawie 1006 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich

0: ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
3: Rozmowy, analizy i opinie.
2: I dużo muzyki.
3: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
2: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
3: Od godziny 16.
2: Zapraszamy Karolina Rożej
3: i Michał Strzałkowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: tak witała te planety, tam tak
1: ruszała
0: się.
1: Tak, w ogóle było
0: bardzo
1: dużo gwiazd, granatowe niebo. I ona chyba w jasnej sukience, być może nawet, może nawet takiej połyskującej.
0: A co ciekawe, wiele osób myślało, że to jest piosenka o miłości, a to jest utwór o straconej szansy, że polecieliśmy na Księżyc, misja Apollo i po tym tak naprawdę straciliśmy swoją szansę, przestaliśmy się tym interesować. Tak to było postrzegane w latach 90. A nieprzypadkowo dzisiaj zagraliśmy państwu Tasmin Archer.
1: Ponieważ Tasmin Archer dziś obchodzi swoje urodziny, to jest ważny dzień w jej życiu. No i co możemy artystce życzyć? No
0: takiego tego, przeboju jak Sleeping
1: Jeszcze jednego
0: Satellite.
1: Takiego przeboju, bo to jest przykład właśnie artystki z takim jednym hitem na koncie, ale za to takim hitem, który od 92 roku właściwie nie schodzi z playlisty radiowych.
0: W związku z tym na jej konto co roku wpływa niezła sumka. Kaczynka. I tak
1: no
0: liczymy.
1: Dobra. To zaczęliśmy od pieniędzy. Ciekawe, na czym skończymy.
2: Letnisko.
0: To może zaczniemy też, skoro o pieniądzach.
1: To przedstawmy się.
0: Ula Kaczyńska.
1: I Marcin Wojciechowski.
0: Edyta Bartosiewicz dołączyła do The Voice of Poland, będzie jurorką. Mnie to osobiście zaskoczyło, bo wiem, że miała takie propozycje od bardzo dawna, o tym zresztą napisała dzisiaj, ale stwierdziła, że jest gotowa, no i zasiądzie na słynnym czerwonym fotelu w najbliższej jesiennej edycji tego programu.
1: Zastępując tym samym Margaret,
0: tak.
1: Jeśli ktoś w Polsce może doradzać młodym artystom, to i artystkom oczywiście, to wydaje mi się, że pani Edyta jest jak najwłaściwszą osobą. Taki dream team Voice of Poland, no to myślę sobie tak. Nosowska, Bartosiewicz.
0: I Kowalska.
1: Mężczyźni.
0: Mężczyzny potrzebujemy. Grzegorz Markowski. No, ja bym Grzegorza Markowskiego widział, tylko on już jest na emeryturze oczywiście. No to może Mroza. Mrozu byłby dobry, tylko no tak, celuję Mroza. Myślę, że Mrozu byłby dobry. Ja ty? Ja nie wiem. Z facetami mam problem, szczerze
1: może
0: mówiąc.
1: Państwo
0: może
1: państwo
0: odpowiedzą.
1: Pomysł.
0: Który z wokalistów, facetów, poszukamy takiego teraz, byłby idealny do The Voice of Poland? Proszę wpisać na facebookowym profilu Jedynki, a my zapraszamy i gramy. O, może Leon właśnie?
1: A może za młody?
0: Za młody, tak.
1: Ja uważam,
0: młody.
1: Że to powinna być osoba, która jednak ma pewne doświadczenie, obycie i i jest w stanie udzielać rad.
0: Tak. I te rady będą wiarygodne.
1: A pani Edyta? W 100% się do tego nadaje. Jeszcze jest jedna informacja ze świata muzyki. No i to taka informacja, która może bardzo rozczarować fanów Ariany Grande, która wydała w piątek płytę, postanowiła zagrać trasę koncertową. Wystartowała z tą trasą koncertową nieco wcześniej niż sama premiera albumu. Eternal Sunshine Tour trwa. Ostatni koncert 1 września. I 1 września artystka, a właściwie jej pełnomocnicy zapowiedzieli, że gwiazda znika ze sceny. Na razie informacja brzmi tak, że wycofuje się z życia publicznego, że dość ma presji, nie chce, żeby jej fani i fanki skupiali się na jej wyglądzie, tylko na jej umiejętnościach wokalnych, a teraz te proporcje są wyraźnie zaburzone.
0: Szkoda, ale szanuję.
1: Tak jest. To co, zaczynamy?
0: Leon Krześniak z nami.

0: Dla mnie cały czas Phil Collins.
1: Tak? Nie pomyślałem. Chciałem tę nową państwu zaprezentować, ale Urszula powiedziała, że za wolna.
0: Więc
1: któregoś
0: szybko.
1: Dnia wieczorem państwu zagram po prostu. Słyszałaś moją rozmowę o biznesie przed momentem z Natalią?
0: Słyszałam, ale wychodzę z założenia, że dżentelmenki o pieniądzach nie rozmawiają. To się nie wcinałam ze swoimi 5 groszami. Natomiast bardzo chętnie porozmawiam o muzyce, bo dziś Natalia Zastępa naszym gościem jest w letnisku. Fajnie jest się spotykać raz na jakiś czas. Bardzo sobie cenimy twoje wizyty i twoje gościny u nas. Zwłaszcza jak przychodzisz z muzyką. Pamiętam debiutancki album i to, że właściwie na wszystkie piosenki, które znalazłam,

0: coś na tym krążku. Przynajmniej 5 było takich, których słuchałam regularnie w domu i prezentowałam je w radiu. I tutaj pojawiło się potem pytanie, co dalej, co się stało, że się nie stało więcej, a byłaś przecież gotowa. Masz na to jakiś pomysł?
1: Czy ja mam na to pomysł? No pomysłu nie mam. Wydaje mi się, że po albumie, bo mówimy o albumie, nie żałuję.
0: 2019.
1: Nie, 21.
0: 21, 21. Przepraszam.
1: Mhm. Ale no później co się stało? Później się stała epka Wracam do siebie, która też, no tak naprawdę tytułowy utwór to mój chyba największy przebój. Wydaje mi się, że jeśli słuchacze mogą mnie skądś znać, no to na pewno z tej piosenki. Teraz po... tak naprawdę 7 latach, kiedy już tak działam i słuchaczom prezentuję swoją muzykę, no wracam w tym roku z...
0: Do siebie?
1: Wracam do siebie, można powiedzieć znowu. Tak już chyba na full, ponieważ ze swoim autorskim kompletnie materiałem, który sama też wydaje, ja jako Natalia Zastępa, wytwórnia Natalia Zastępa, więc to jest dla mnie taki bardzo nowy i ekscytujący też czas.
0: No to po tych 7 latach możesz nam powiedzieć, czego już naprawdę nie chcesz robić w muzyce?
1: Czego nie chcę? No na pewno nie chcę robić piosenek, które nie są całkowicie moje, które gdzieś są jakimś czasami kompromisem. Że to już chyba nie jest ten moment na kompromisy, tylko teraz jest taki czas, że wydaje mi się dosyć dojrzałam. Dorastałam tak naprawdę też na oczach i szukałam. I trochę dalej szukam, ale na pewno ten taki pierwszy moment, kiedy byłam nastolatką i zaczynam, no to jest, mówię, dorastanie i szukanie siebie na oczach w sumie i na uszach słuchaczy. A teraz już wydaje mi się, że umiem sama bardzo lepiej wyrazić po prostu to, co to chcę przekazać.
2: I co, i te nowe piosenki powstawały po nocach?
1: Myślę, że myśli, które zawarłam w piosence, się kotłowały po nocach. Tak, jestem typem overthinkera, więc na pewno gdzieś tak.
0: Utwór, którego posłuchamy za chwilę, czyli to Po nocach, to jest piosenka, jak sama mówisz, zainspirowana jednym z twoich znajomych. Co się wydarzyło takiego w życiu twojego znajomego, że postanowiłaś opowiedzieć o tym historię?
1: Naprawdę to jest jakby historia mojego znajomego, jakby to nie jest jakaś przykrywka tutaj, że to jest o mnie, ale to jest taka moja obserwacja, nawet już nie tylko chyba o nim, ale o ludziach, że ja jakby wierzę w to, że każdy chce być kochany, każdy szuka jakiejś półki, nawet nieświadomie, po prostu gdzieś pragniemy być akceptowani i czuć się bezpiecznie. I to jest kwintesencja, tak, naszego życia i czekam zawsze też, żeby się pojawiła taka osoba i ludzie też na taką osobę czekają. Tylko problem pojawia się wtedy, kiedy nie czekasz, a szukasz. I to takie chciałabym kogoś mieć, staje się, że muszę, bo jakby to, czy będę kogoś miała, czy nie, to na przykład będzie świadczyło o mojej wartości albo o tym, jak się będę czuł sam ze sobą, sama ze sobą. I trochę chciałam zawrzeć w tej piosence to, że to poszukiwanie może stać się taką mantrą.
2: Że miłość szukasz... znajdziemy wtedy, kiedy przestaniemy jej szukać.
1: Na przykład, że ty nawet myśląc o tej osobie, nie wiesz, kto to jest, tak jak pierwsze słowa piosenki, szukam cię po nocach, trudno, żeby spotkać, jak obcego poznam, no bo nawet nie wiesz tak naprawdę, co to za osoba jest.
0: Posłuchajmy utworu Po nocach. Natalia, właśnie, ważne pytanie, a ty jak już uprawiasz ten overthinking, czyli te wszystkie przemyślenia, to z kim je uprawiasz po nocach?
1: Ze sobą. Najgorzej. Jestem właśnie najgorszy słuchacz, bo najbardziej oceniający.
0: Natalia Zastępa Po nocach.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Absolutna premiera Wiedeńca, Natalia Zastępa, Po nocach. Jak się słuchało tej piosenki w radiu?
1: Bardzo miło.
0: Dobrze brzmi,
1: naprawdę.
0: Prawda?
1: Ja zazwyczaj mam problem ze słuchaniem ze swoich piosenek, a naprawdę przy tej premierze jestem tak szczęśliwa, że ta piosenka już się pokazała, że nawet, no, że nawet ja sama się bujam do swojej piosenki, co się rzadko zdarza.
2: No bo to jest takie twoje dziecko muzyczne, dziecko, takie tak. Wypieszczone, zadbane bardzo i czekałaś, aż się pojawi. Gratuluję, my czekamy na więcej.
0: Ale to też, przepraszam, że wejdę ci w słowo, bo to nie jest twoja pierwsza wyśpiewana noc, prawda? Augustowskie noce też były.
1: Jej, to jak? Nawet dzisiaj sobie też wspominałam ten cover elektroniczny.
0: Maria Koterbska w oryginale.
1: Tak, Maria Koterbska. I właśnie ten zrobiliśmy cover tej piosenki parę lat temu z okazji odsłonięcia pomnika właśnie w Augustowie Marii Koterbskiej, więc też tam zagraliśmy z pięknym widokiem. Tak, no to były piękne augustowskie noce. Miły czas tam, naprawdę piękne miasto.
2: To jest bliskie sposobowi twojego wypoczywania? Lubisz się czasami zaszyć, uciec od ludzi, wyłączyć albo schować telefon?
1: Ja raczej tak. Jestem bardziej taką osobą, która woli odpoczywać w naturze. W sensie, że na przykład jakieś miasta, city breaki, to nie jest do końca to. Najbardziej w sumie wypoczywam, szczerze mówiąc, w domu, w moich rodzinnych Krapkowicach. To jest małe miasto.
2: Na Opolszczyźnie.
1: Na Opolszczyźnie. Tam jest jakby dużo też takich urokliwych miejsc. Lasy, jakieś małe jeziorko, pola, więc jakby dla mnie to jest jak najbardziej fajny sposób na odpoczynek.
0: A jeśli chodzi o jakiekolwiek aktywności w trakcie tego odpoczywania, to co to jest? Bardziej machanie palcem w bucie? Czy
2: pisanie piosenek?
0: Pisanie piosenek, a może jazda na rowerze?
1: Szczerze mówiąc, ja chyba najfajniej się czuję, jak wypoczywam na przykład wyjeżdżając ze swoimi znajomymi gdzieś. Byłam ostatnio, ja nie łowię ryb, ale moi znajomi łowią i byliśmy na rybach. To było dosyć ciekawe. Jakby ja po prostu im jakby towarzyszyłam swoją obecnością. To,
2: i co, i o trzeciej to, wstawałaś normalnie, tak jak się powinno
1: normalnie
2: jechać?
1: Tak było. Byłam z jednym zapalonym wędkarzem w namiocie, więc godzina czwarta i
2: no
1: tam
2: tak.
1: te takie piwczo. Boże drogi. I do roboty byś tak nie wstał, ale na ryba już byś wstał, co?
2: No to jest ta przyjemność. Odpoczęłaś trochę? Udało się? Czy bardziej obserwowałaś z przerażeniem, co tam się dzieje?
1: Nie, no odpoczywałam.
0: A złowiłaś coś?
1: Nie, ja nie łowię. Nie. Ja bardziej tylko obserwowałam, jak już towarzyszyłam.
0: Co będzie dalej? No bo piosenka, której dziś słuchaliśmy i która będzie wracać do letniska na pewno po nocach, to jest no, rasowy, dobry numer, który napisałaś razem z Kamilem Durskim, człowiekiem tak. odpowiedzialnym za wiele przebojów, człowiekiem odpowiedzialnym za projekt Lily Hates Roses, między innymi oczywiście i Atlantę, ale też człowiekiem, który gra w wielu różnych zespołach. To jest zapowiedź dłuższej waszej współpracy, jednorazowej.

0: Jednorazowy flirt muzyczny?
1: Nie, jednorazowy raczej nie. Raczej będziemy ze sobą współpracować. I też przy tej piosence to był taki ciekawy okres, opowiem o tej współpracy z Kamilem, bo spotkaliśmy się pierwszy raz w 2025, a jak nie czwartym, ale chyba piątym roku. I to pierwsze spotkanie, powiem, że ja byłam dosyć, jestem taka zamknięta, że ja potrzebuję czasu, żeby się po prostu otworzyć i z kimś pracować. I na pierwszym spotkaniu po prostu powstała klapa, szczerze mówiąc. Piosenka, która w ogóle nawet nie wracaliśmy do niej. Ale pomyślałam sobie, że Kamil jest naprawdę przezdolnym człowiekiem, w ogóle mega miłym i zabawnym chłopakiem. Polecam jego Instagrama, bo mega dobry memiarz. Ale wróciłam następnym razem do niego i właśnie pokazałam kawałek po nocach. Pracowaliśmy nad nim przez... no rok, zostawiłam go, tę piosenkę i nagle po roku napisałam, ej Kamil, bo w sumie ja dalej kocham tę piosenkę, może musimy ją dokończyć i w tym roku kończyliśmy tę pracę, więc na pewno jeszcze będziemy coś dalej pracować, ale na najbliższy czas mam już zaplanowane dwie następne premiery, nad którymi pracowałam z Krzysiem Baranowskim, bardzo, bardzo zdolnym muzykiem, producentem, grającym między innymi z Sanach, z Pauliną Przybysz, więc to będą po prostu też taki flirt tutaj z drugim moim znakomitym kolegą.
0: Ale flirciara.
1: Ta, flirciara.
0: To już wiadomo, co robi po nocach.
2: Właśnie, ale jakie będą single, więc czekamy.
0: Natalia, bardziej gdybyś mogła sobie wymarzyć taką ścieżkę kariery, to bardziej droga Taylor Swift, bardziej droga Olivia Dean, czy może...
2: Rihanny.
1: O Jezu, same dobre drogi. Ja chyba bym powiedziała tutaj Chrisa Martina, Coldplay, ponieważ... Dlaczego? Bo ja na przykład uważam, że sława to jest bardzo duży... ciężar i wydaje mi się, że nie chciałabym chyba być taką twarzą jak Taylor Swift jest i nie mieć kompletnie życia poza wyjść gdziekolwiek, nie móc. I słyszałam taką fajną historię, że Chris Martin właśnie jak przyjechał do Polski na koncert, tam parę lat temu zresztą byłam na tym koncercie, to z Niemiec przyjechał pociągiem sobie i normalnie chodził po Starówce w Warszawie i przy tym, jakim jest znakomitym muzykiem...
2: Może ludzie nie wierzyli, że to on.
1: Może. Ja myślę po prostu, że go kompletnie nie poznawali i właśnie, ja nie wiem jak to się robi, ale ten rodzaj po prostu... kariery to jest dla mnie coś niesamowitego i coś takiego, bo super. Anonimowo, ale
2: zaśpiewałabyś na stadionie? Marzysz o czymś takim?
1: No pewnie, że tak. No kurczę, każdy artysta chyba chce, żeby jego muzyka była jak najbardziej szeroka. Znaczy wiem, że niektórzy lubią malutkie kluby i to jest też super. Chyba najfajniejsze jest po prostu, jak grasz koncert i przychodzą ludzie, którzy znają te piosenki i czy to będzie 50 osób, czy 50 tysięcy osób. To są dwa różne na pewno doświadczenia, ale myślę, że oba znakomite.
0: To ja wiem, czego ci życzymy. Życzymy ci, żebyś objechała świat pociągiem.
1: A ja akurat cały czas jeżdżę. Warszawa, Krapkowice.
0: No. A na każdej stacji, żebyś miała koncert. Natalia Zastępa razem z nami.
2: Dziękujemy.
0: My wracamy do początku, czyli do utworu Nie żałuję.
1: Nie żałuję dalej.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Aretha Franklin, George Michael. Za 18 minut 15 słuchają Państwo jedynki.
1: Wspaniale brzmią ich głosy.
0: Nadal.
1: Marzę o tym, żeby nasze głosy też tak brzmiały.
0: Myślisz?
1: Ale musielibyśmy tak zacząć ładnie śpiewać, a z tym może być
0: to
1: ciężko.
0: Może lepiej.
1: Za to możemy teraz Państwa zaprosić do Wrocławia na wystawę Stulecie, w rocznicę Wielkiej Wystawy Śląskiej Sztuki Średniowiecznej. Ta wystawa jest czynna w pawilonie Czterech Kopuł w Muzeum Narodowym właśnie we Wrocławiu.
0: I o tej porywającej, kolorowej wystawie z jej kuratorką, dr Agatą Stasińską, rozmawiała Anna Stępniak.
2: Pawilon Czterech Kopuł to jest Muzeum Sztuki Współczesnej, a wystawa jest poświęcona gotykowi, średniowieczu.
3: Dokładnie tak. Wystawa mówi o innej ekspozycji, ekspozycji sprzed 100 lat, tak zwanej Wielkiej Wystawie Śląskiej Sztuki Średniowiecznej. Kuratorzy, którzy nad tą wystawą pracowali, zdecydowali się wyeksponować te dzieła w pawilonie ekspozycyjnym na Szczytnikach. A więc i my obecnie wracamy do tej przestrzeni dzisiejszego pawilonu Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej, ale można powiedzieć, że ten powrót ma jeszcze dodatkowe dno, ponieważ Braun & Wiese, kuratorzy niemieccy tej ekspozycji z lat 20. nie tylko fascynowali się średniowieczem, ale właśnie również ówczesną sztuką modernistyczną. Natomiast to, na czym zależało nam ogromnie, tworząc tą wystawę, to również dostosowanie się właśnie do tych potrzeb współczesnego widza, który nie tylko chce oglądać rzeźbę jako taką, ale chce tę kulturę przeżywać różnymi zmysłami. W związku z czym zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do tej ekspozycji światła, odpowiedniego dźwięku, który towarzyszy zwiedzającym. No i troszkę zaszaleliśmy, bo zaprojektowaliśmy również zapach dla tej wystawy.
2: Zapach średniowieczny?
3: Na szczęście nie, ponieważ myślę, że to mogłoby nie spotkać się z tak ciepłym odbiorem, ale taki bardziej, rzekłabym, modernistyczny i dla każdego, na pewno świeży i letni, i już od wejścia do naszego pawilonu Czterech Kopuł wita zwiedzających.
2: Malarstwo, rzeźba średniowieczna, gotyk śląski, to Madonny, to wizerunki świętych, no ale także takich postaci nie do końca pozytywnych, tak bym to delikatnie ujęła.
3: Ta sztuka średniowieczna, którą my widzimy, z którą tak powiedzmy sobie powierzchownie obcujemy, to raptem może 10% tego, czym sztuka średniowieczna jest naprawdę, ponieważ są tam w dużej mierze przedstawienia postaci świętych, piękne Madonny, rycerze, zresztą nieprzypadkowo bo też rycerz jest twarzą naszej wystawy, ale mamy też właśnie te przestrogi ukrywane w rzeźbie, w malarstwie dla ówczesnego wiernego. Przykłady diabelskich bestii, które zerkają z rogów obrazów, czając się gdzieś tam. Mamy smoki, mamy jednorożce, a więc cała plejada tego typu stworzeń. No i oczywiście mamy lwy. Nieprzypadkowo zresztą ten krąg artystyczny Madon na lwach był szalenie popularny na Śląsku w okresie XIV wieku.
0: Madonny na lwach, zapach, kolor, muzyka.
1: Wystawa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu w pawilonie Czterech Kopuł będzie czynna do 30 grudnia. A teraz będzie piosenka, która i mnie, i Marcinowi kojarzy się totalnie bajkowo. Wyobrażam sobie czarodziejki z Księżyca, Różdżka, i wiesz, ona wchodzi i robi tak.
0: I ma takie pyłki, z których robią się motylki, i ona śpiewa.
1: A ona
0: tylko dla mnie.
1: Sośnicka. Dla mnie też. I dla państwa.
0: Dla każdego z nas, ale osobno.
1: No dobra.
0: Każdy ma swoją salę kongresową.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.
2: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Szeroki wybór, pełny smak?
4: Tak.
3: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
13: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
15: Ewa Mierzejewska, zapraszam na S8, odcinek między węzłami Róża i Żgów. W pobliżu węzła Róża zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. Jedna osoba zginęła, droga w kierunku Warszawy jest w tym miejscu całkowicie zablokowana. Policja kieruje ruchem na objazdy węzłem Róża właśnie. 211 kilometr. Tu utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 17. Ogromny korek ponad 13-kilometrowy jest na południowej obwodnicy Krakowa, czyli na A4, na jezdni w kierunku Katowic. To dlatego, że między węzłami Kraków-Tyniec i Kraków-Bielany zderzyły się dwa samochody osobowe i jest zwężenie na 408 kilometrze. Ten fragment już wcześniej był zakorkowany, teraz od węzła Tyniec aż praktycznie do węzła Kraków-Bieżanów jest długie spowolnienie i korek. W przeciwną stronę sytuacja wygląda nieco lepiej. Mamy spowolnienie od węzła Kraków-Tyniec aż za węzeł Balice. Tutaj przypominam także o robotach drogowych na odcinku Chrosna-Balice na jezdni w kierunku Katowic.

Tutaj także jest korek. A4 na katowickim odcinku, tu między węzłami Chorzów i Katowice Mikołowska. Samochód ciężarowy uderzył w barierę i zamknięty jest jeden pas w kierunku Katowic na 335 kilometrze. Na S8 w Warszawie między węzłami Łabiszyńska i Modlińska po zdarzeniu trzech samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Wrocławia na 17 kilometrze. Tutaj jest korek, ale także w przeciwną stronę już stworzy się spowolnienie. To jest już skutek popołudniowego szczytu komunikacyjnego na jezdnie w kierunku Marek i Białegostoku od Marymąckiej za węzeł Prymasa Tysiąclecia. Na koniec jeszcze A6, tu bez zmian między węzłami Szczecin, Dąbie i Rzęśnica. Po zdarzeniu czterech samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Świnoujścia na 27 kilometrze i niestety bardzo długi korek na trasie Szczecin-Goleniów.

0: Jest 15:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Andrzej Kocjan. Wypadek na przejeździe kolejowym koło Tczewa. Pociąg zderzył się z ciągnikiem rolniczym. Ranna jest jedna osoba. Na trasie są utrudnienia.
0: System alarmowy na Lubelszczyźnie zawiódł w kluczowym momencie. W dniu upadku rosyjskiej rakiety w 10 powiatach nie zawyły syreny.
1: Warszawska giełda z nowym rekordem. Główny indeks WIG20 na poziomie najwyższym od prawie dwóch dekad.
0: Zderzenie pociągu z ciągnikiem i przyczepą rolniczą w miejscowości Czarlin w gminie Tczew. Ranny jest maszynista składu, którego zraniły odłamki szkła. Rolnikowi ani pasażerom nic się nie stało.
1: Pociągiem PKP Intercity relacji Białystok-Gdynia Główna podróżowało 500 osób. Na przejeździe kolejowym nie ma rogatek, jest natomiast sygnalizacja ostrzegawcza.
0: Przyczyny wypadku ustala policja. Ruch pociągów w obu kierunkach odbywa się tylko jednym torem. Możliwe są opóźnienia.
1: Co zadziałało jak należy, a co jest do poprawy? Wojewoda lubelski po analizie sytuacji z czwartkowego poranka, gdy polską przestrzeń powietrzną naruszyła rosyjska rakieta, ma kilka sugestii.
0: Krzysztof Okamorski przyznał, że w 10 z 17 powiatów regionu nie zadziałały systemy, syreny alarmowe, choć było polecenie ich uruchomienia. Co zawiodło?
1: Według wojewody czynnik ludzki. Wyjaśnił, że część osób dzwoniła do przełożonych i oczekiwała potwierdzenia konieczności włączenia alarmu.
2: Osoby, które włączają alarm, chcą być pewne, to jest bardzo poważna sytuacja i decyzja do podjęcia, w związku z czym zdarzają się takie sytuacje, w których oni w nocy jeszcze wykonują telefon do starosty czy do samorządowca w celu potwierdzenia tej informacji, co wydłuża nam ten proces.
0: Zdaniem wojewody lubelskiego w sytuacji zagrożenia kluczowy jest krótki czas i informacja, co się dzieje.
2: SMS wydaje się być najlepszym czy najskuteczniejszym w tym momencie narzędziem dotarcia. Najlepiej byłoby też, gdyby te syreny podawały komunikaty głosowe.
1: W czwartek, gdy trwał zmasowany rosyjski atak na zachodnią Ukrainę, o godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. O godzinie 3:46 obiekt zanikł. Miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu Tarnawy Kolonii.
0: A syreny na Lubelszczyźnie, przypomnijmy, rozległy się już po tym, gdy pocisk spadł na ziemię. Sprawy wtargnięcia obiektu do Polski bada lubelska prokuratura.
1: Rekord na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Historyczne maksimum osiągnął indeks WIG20.
0: Przekroczył poziom 3945 punktów i pokonał szczyt ustanowiony blisko 19 lat temu, jeszcze przed globalnym kryzysem finansowym.
1: Główny ekonomista Business Center Club, profesor Paweł Wojciechowski, mówi, że świadczy to o bardzo dobrej naszego rynku.
3: Teraz możemy się cieszyć tym, że mimo tego, że trwa w dalszym ciągu wojna, jest też duży wpływ geopolityki na gospodarkę. Na przykład chociażby to, co się dzieje między Stanami Zjednoczonymi, Iranem i Izraelem. To jednak jesteśmy, jeśli chodzi o polską gospodarkę, optymistami. Ona rośnie w tempie ponad 3%, chociaż w dalszym ciągu jest problem z wysokim deficytem.
1: WIG20 jest głównym indeksem warszawskiej giełdy. Obejmuje 20 największych spółek.
4: Uchybienia dotyczące warunków sanitarnych.
0: Kilka tysięcy odwiedzonych przez inspektorów budek, food trucków, barów czy restauracji w blisko.

0: blisko 700 nieprawidłowości, dotyczące głównie higieny.
1: Główny inspektorat sanitarny na półmetku wakacji podzielił się wynikami kontroli w obiektach gastronomicznych.
0: Sprawdzono lokale sezonowe, a także te w hotelach czy pensjonatach.
1: Wszędzie były jakieś uchybienia, informuje zastępczyni szefa GIS-u Izabela Kucharska.
2: Uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych, nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych, nieprzestrzeganie zasad higieny przez personel, ale także brak wymaganych dokumentów poświadczających zdrowie. Stwierdzane były też uchybienia dotyczące nieprawidłowego bądź braku oznakowania substancjami, które są alergizujące.
0: Od początku lipca o dostrzeżonych nieprawidłowościach w gastronomii można informować za pośrednictwem aplikacji mObywatel.
1: W ciągu miesiąca sanepid dostał prawie 1000 takich zgłoszeń.
3: To są aktualności jedynki.
0: Hiszpania domaga się solidarności państw Unii Europejskiej w związku z kryzysem migracyjnym w Ceucie.
1: Tymczasem większość migrantów, którzy w ubiegłym tygodniu przedostali się z Maroka do hiszpańskiej Ceuty, wróciła do swojego kraju.
4: Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdza powrót do Maroka ponad 48 tysięcy osób. Wcześniej szacowano, że do liczącej 84 tysiące mieszkańców Ceuty przedostało się od 50 do 60 tysięcy migrantów. Co najmniej 71 osób zginęło podczas przeprawy. Część utonęła, inni zostali stratowani przy falochronie. Hiszpania ustawiła na morskiej granicy pływającą zaporę zboi i stalowych lin, która ma utrudnić kolejne próby dotarcia do enklawy w Puław. Władze nadal poszukują ciał w przygranicznych wodach. Jan Oleński, Polskie Radio.
1: Jutro na nadzwyczajnej naradzie na temat ochrony granic spotkają się unijni ministrowie spraw wewnętrznych.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Dzień dobry Państwu, Andrzej Grabowski. Kłaniamy się nisko z trasy pierwszego etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Ten etap bardzo długi, 234 km z Gdyni do Koszalina, tutaj w samo serce Koszalina. Po drodze mnóstwo atrakcji związanych z Kaszubami i pagórków, i malowniczych jezior, i malowniczych lasów. Do mety pozostaje kolarzom niespełna 50 km, a na czele pięcioosobowa ucieczka. W niej niezmiennie dwaj Polacy. To Radosław Frączak z reprezentacji Polski, biało-czerwonej koszulce. W takim granatowym stroju klubowym z drużyny Pinarello Q36,5. Kamil Małecki, czyli zawodnik stąd, właśnie z Kaszub, z Bytowa. Pierwszą lotną premię, przypominamy, wygrał Radosław Frączak przed Kamilem Małeckim. Na drugiej było odwrotnie, więc panowie niebawem, dosłownie za kilka minut, zmierzą się o to, który z nich zostanie liderem klasyfikacji najaktywniejszych. I od jutra będzie jeździć w tej ciemno-niebieskiej koszulce najaktywniejszego kolarza. Potem jeszcze do tego będzie górska premia. To już dużo bliżej mety. Patrzymy na sytuację. Około półtorej minuty przewagi tej ucieczki nad peletonem, więc pewnie peleton tak czy siak jak zwykle ma wszystko doskonale wyliczone, ale wróćmy jeszcze na te Kaszuby, bo dziś przy okazji tego malowniczego etapu odwiedziliśmy Kołczygłowy. To rodzinna miejscowość dyrektora Tour de Pologne Czesława Langa. Z tej okazji gospodarze pięknie się przygotowali. Przygotowali okazałą strefę kibica, a jak to wszystko wyglądało, opowie Państwu wójt gminy Kołczygłowy Artur Kalinowski i wicedyrektorka Szkoły Podstawowej imienia Czesława Langa, Jolanta Roda. Słuchamy.
6: Mamy tu zrobione różne strefy aktywności pod taką wdzięcznie brzmiącą nazwą Langolandia.
7: Jest tutaj wiele atrakcji, między innymi malowanie kredą po asfalcie. Namalowaliśmy herb Kołczygłów, malujemy kwiaty kaszubskie, jest malowanie na folii, wspomnienia wakacyjne, są różne wyścigi, tory przeszkód.
8: Ciężko było zmobilizować dzieciaki, żeby dzisiaj przyszły w połowie wakacji?
7: Myślę, że dzieci czekają na takie wydarzenia.
5: A na mecie w Koszalinie w tym momencie ścigają się młodzi adepci kolarstwa w Tour de Pologne Junior. To taka przestrzeń, taka platforma do tego, by, kto wie, w przyszłości być może zostać gwiazdą światowego kolarstwa. Na takich wyścigach karierę zaczynał właśnie Michał Kwiatkowski. A zatem czekamy. Meta około 16:30.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
12: Pogoda.
1: Ciepło i słonecznie, więcej chmur na południu i w centrum. Tam przelot.

0: Mocne opady deszczu, a w rejonie Karpat i na Opolszczyźnie również burze. Na termometrach od 20 stopni w Zakopanem, 21 na Helu, 23 na Suwalszczyźnie, 30 we Wrocławiu i Kielcach, do 32 w Krośnie. Ciśnienie spada, na barometrach w stolicy 1005 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Klimat.
0: W większości polskiej powietrze jest dobrej jakości, połowa prądu w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Prawie w całym kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Reklama. Autopromocja.
11: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
12: Rozmowy, analizy i opinie.
11: I dużo muzyki.
12: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
11: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
12: Od godziny 16.
11: Zapraszamy Karolina Rożej
12: i Michał Strzałkowski.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Lata, a to 80. I to piosenka na specjalne życzenie naszego słuchacza.
1: Tak? Tak jest, pana Kuby, który regularnie wysyła mi wiadomości. Pani Ulu, więcej Jurejżer, więcej Jurejżer, a będzie dzisiaj Jurejżer? A jaki tytuł będzie piosenki? No nie możemy tak zdradzać wszystkich kart od razu i szczegółów naszej playlisty letniskowej, ale proszę bardzo, z dedykacją dla pana Kuby był i Jurejżer.
0: To skoro o słuchaczach naszych wspaniałych, to jeszcze chciałbym i ty na pewno też... Chcielibyśmy podziękować za zakładki do książki, które dostaliśmy od pani Ani z Warszawy.
1: Jakież piękne zakładki.
0: Ręcznie robione.
1: Nasze pieski, nasze, które tak. mają wydłużony tłów, tak, że ten tłów można włożyć do książki.
0: Tłów jest zakładką, tak.
1: Tak jest. I mają jeszcze ogonki. Są śliczne.
0: Przede wszystkim są ręcznie zrobione.
1: No i z miłością są wydziergane. To jest
0: najważniejsze.
1: Ważne.
0: Nie żadne chińskie, nic. Ręcznie pani Anna robiła.
1: No i ja jeszcze pięknie dziękuję za bransoletkę, która też jest ręcznie robiona.
0: To dostałaś bransoletkę jeszcze?
1: Tak,
0: a u mnie nie było nic więcej.
1: No to jak będziesz życzny, to cię pożyczę.
2: Letnisko.
1: Pożyczę ci na lato z radia.
0: No właśnie potrzebował bransoletkę na pewno, gdybym pojechał na wakacje z taką mamą, jak w książce naszej bohaterki.
1: A ja bym się zastanowiła.
0: Bo ja bym uciekał od tej mamy.
1: A ja bym uciekała chyba od takiej córki.
0: Co ty?
1: No, nie. Widzisz? I dwa różne punkty widzenia
0: no
1: na temat jednej książki. Autorka książki Nie wierz matce, gdy obiecuję, że pójdziemy po płaskim już za chwilę w naszym studiu. A że autorka znana jest także jako krytyczka filmowa i jako specjalistka od filmu, to postaramy się też odpowiedzieć na pytanie, czy w tej książce są jakieś wątki filmowe.
0: Ula Kaczyńska.
1: I Marcin Wojciechowski.
0: Zapraszamy do 16:00.

0: Zakręcona Renée Jusic po tym dobrze by weszła, wiesz. Wszyscy razem w jednym tempie.
1: Ale przecież Notaria Grosiak mówiła, deklarowała, że nie umie tańczyć, więc nie wiem, czy dałaby się namówić na zakręcenie na parkiecie.
0: Ja bardzo rozumiem, bardzo, bardzo, bardzo. A z naszym studiu kolejny gość. I o kolejnej książce będziemy rozmawiać, którą teraz trzymamy w dłoni. Katarzyna Czajka-Kominiarczyk, Gdy nie wiesz matce, taki tytuł nosi książka. I moje pierwsze pytanie, czy mama nadal chodzi po płaskim?
2: Nie, mama nigdy nie chodzi po płaskim. Chyba, że to znaczy jest jeden wyjątek, jeśli może danego dnia zrobić 20 kilometrów, to może być po płaskim, ale ogólnie rzecz biorąc, ilekroć widzi jakieś wzniesienie, to ją ciągnie, żeby iść pod górę i też ciągnie ją, żeby mnie ciągnąć, bo też dostaję dużo pytań, czy to jest zakończona historia moich wypraw z mamą i nie, nie jest zakończona, są planowane kolejne.
1: Po ilu latach wróciłaś z mamą na szlak?
2: Ojej, to wymagałoby matematyki, z której jestem słaba, ale myślę, że tak koło... Ja poszłam na studia, to przestałam jeździć z rodzicami w góry, bo to też wcześniej z moimi braćmi, z moim tatą jeździliśmy, a wróciłam no tak dobre parę lat po studiach, czyli mniej więcej przez te koło te lata 20, mm-hmm. kiedy człowiek nie chce mieć nic wspólnego ze swoimi rodzicami, jest młody, dorosły i chce garnąć się do życia, to był taki moment, kiedy ja sobie sama będę wszystko załatwiać. A potem sobie uświadomiłam, że jeśli kiedykolwiek chcę pojechać w góry, to mnie na to nie stać. Jedyny sposób, żeby sobie z tym poradzić, jest pojechać z mamą. A mama z kolei bardzo chciała z kimś pojechać w góry. Z kimś, kto jakby nie byłby od niej dużo lepszy w chodzeniu po górach. Czyli na przykład moi bracia odpadali, no bo jednak młodzi mężczyźni chodzą szybciej i trudno ich spowalniać. No i padło na mnie.
1: Łatwiej się wchodzi czy schodzi?
2: To jest bardzo trudne pytanie, bo człowiekowi się zawsze wydaje, że łatwiej się będzie schodziło.
0: Oj nie, chyba nie.
2: Ale nie, dlatego że wchodzenie to jest większy wysiłek fizyczny, to wszyscy wiemy. Natomiast schodzenie to jest także wysiłek taki umysłowy, bo człowiek idzie i idzie i idzie i idzie. No a poza tym jednak mimo wszystko ta łydka, która pracowała jak się szło pod górę, to potem jak się idzie w dół też pracuje, o czym człowiek często zapomina. Jest taki moment, za każdym razem jak jestem na wycieczkach z mamą, kiedy orientuję się, że krawężniki są wysokie. Mhm. I to jest ten moment, kiedy wiem, że chyba się zmęczyłam.
0: A w którym momencie uznałaś, albo możemy uznać, że w życiu dorosłym jesteśmy gotowi na wyprawę z własnymi rodzicami?
2: To jest chyba bardzo indywidualne, ale wydaje mi się, że jesteśmy gotowi na to, żeby wybrać się gdzieś z własnymi rodzicami, kiedy do jakiegoś stopnia zaczynamy sobie zdawać sprawę, że nasi rodzice nie są tylko naszymi rodzicami. Że są osobnymi ludźmi, którzy mają jakieś cechy charakteru, pozytywne i negatywne. Mm-hmm. I mogą być ludźmi, z którymi chcemy spędzić czas, się zaprzyjaźnić. To zresztą nie powinno być trudne, bo mamy podobne zainteresowania, czasem podobne postawy życiowe, ale musimy być na tyle pewni siebie jako dorosłych ludzi, żeby też automatycznie nie wpaść w ten taki schemat,

0: że...
1: Mama, dziecko.
0: Mama, dziecko, chociaż to też ma swoje plusy, bo ja przyznam szczerze, że po całym roku takiego dorosłego życia i podejmowania wszystkich decyzji jest miło tak przez tydzień mieć mamę, która ci powie, co robić, jaki jest plan dnia i jakby to też ma swoje plusy, to też daje jakieś przestrzeń do odpoczynku.
2: Nie wiem, czy jesteś jedyna, ale na pewno jesteś jedną z pierwszych osób, które tak otwarcie mówią o tym, że powrót w dorosłości do rodziców to jest bardzo sprawa okej, że to jest rzecz, którą należy zrobić, wbrew temu, co wydaje się być jakoś powszechne w popkulturze, czyli narzekanie na to, ile nam krzywdy wyrządził dom rodzinny. Oczywiście nie kwestionuję sytuacji, w których takie sytuacje się zdarzają, natomiast bardzo podobają mi się te opowieści i filmowe, i literackie, afirmujące bycie z rodziną i bycie z rodzicami.
0: Znaczy ja myślę, że oczywiście wszystko zależy od naszych osobistych doświadczeń i wiem, że są takie doświadczenia, po których trudno nawiązać tą więź na nowo, ale wydaje mi się, że bardzo wiele osób chciałoby gdzieś pojechać z rodzicami, chciałoby spędzić z nimi więcej czasu, ale kulturowo im mówimy, nie, nie, nie, jesteś dorosły, musisz się nauczyć, nie odseparować od rodziców. Tymczasem to są ludzie, których znamy całe życie, tak? Mm-hmm. Ja bardzo lubię moją mamę poza tym, że jest moją mamą. Mamy ciekawe tematy do rozmowy.
2: A gadacie o filmach?
0: Nie, nie gadamy o filmach, bo moja mama nie ogląda filmów. Ale moja mama czyta książkę dziennie. W związku z tym, jak ja jadę z nią na tygodniowy wyjazd, czy najmniej książkę dziennie, to jest tak, fajną książkę wczoraj przeczytałam. I to jest za każdym razem inna książka. Więc mamy bardzo dużo tematów do rozmów. Natomiast wydaje mi się, że to jest po prostu przyjemne czasem. I mam takie wrażenie, że oczywiście dobrze byśmy rozmawiali o tym, co może w tej relacji pójść nie tak. Ale nie ukrywajmy, czasem wszystko jest w porządku. Czasem fajnie spędzić czas z ludźmi, którzy no, mamy takie dosyć mocne podejrzenie, że nas lubią, znają i chcą z nami spędzać ten czas.
2: No i przede wszystkim znają nas od maleńkości. Nie ma drugich takich osób, które mogłyby nam towarzyszyć od tak wczesnych dni.
0: Tak, to prawda. Być może znają nas najlepiej ze wszystkich.
2: Za chwilę wracamy do rozmowy. Naszym gościem jest Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, socjolożka, historyczka. Pani od filmu. No ale teraz także autorka książki Nie wiesz matce, gdzie
1: świetna
2: obiecuje,
1: okładka.
2: Że pójdziemy po płaskim. Za chwilę wracamy do rozmowy.
3: Polskie Radio.

0: W życiu warto robić dwie rzeczy. Czytać książki i chodzić po górach, mówi mama naszej bohaterki, która jest na letnisku w programie Pierwszym Polskiego Radia, czyli Katarzyny Czajki-Kominiarczuk, socjolożki, historyczki, autorki bloga przede wszystkim, bo tego żeśmy nie powiedzieli, Zwierzę Popkulturalne. No i to jest strona mamy. Czy ty dorzuciłabyś, co jeszcze warto w życiu robić?
1: Tak, ja myślę, że jest jeszcze więcej rzeczy, które warto w życiu robić. Nie wiem, pisać książki też warto, moim zdaniem. Na przykład oglądać filmy, tu mama by się może ze mną nie zgodziła. I warto w ogóle utrzymać dobre relacje z ludźmi, a z własną rodziną też, bo wydaje mi się, że jesteśmy takimi ludźmi, którzy najlepiej funkcjonują, jeśli są wokół nas ludzie, którzy nas wspierają. I oczywiście nie zawsze będzie to rodzina, w której się urodziliśmy, ale chociażby rodzina z wyboru, to jest zawsze dobry klucz.
0: Specjalnie nie zdradzamy wszystkich tematów poruszanych w książce, bo chcemy państwu zostawić tę przyjemność odkrywania kolejnych kart opowieści. To jest książka dla mnie złożona z wielu felietonów, takich migawek z życia na szlaku, ale także poza szlakiem. To jest opowieść o Zakopanem, którego ja osobiście bardzo nie lubię i wiem, że nie jestem jedyna wśród takich osób, ale to jest też opowieść o Zakopanem, na które ty patrzysz własnymi oczami i ze swojej perspektywy i opowiadasz o pięknej historii, może nie o pięknym mieście, ale o pięknej historii. To jest opowieść o twoich relacjach z mamą, to jest opowieść o najlepszej Szarlotce,
2: która
0: można
2: nie tuczy.
0: Zjeść na szlaku i nie tuczy. To jest także taka historia, o której, tak jak żeśmy już wspominali, opowieść o tym, jak bardzo potrzebne nam są bliskie relacje z rodzicami i ta potrzeba zrozumienia, że po drugiej stronie jest nie tylko mama, tata, ale też człowiek. To jest też dla mnie bardzo filmowa opowieść i teraz mamy do ciebie taką prośbę. Gdyby zwróciła się do ciebie któraś z platform streamingowych. Kasiu, chcemy zrobić z tego serial. No to teraz ty decydujesz, kto reżyseruje i kto w rolach głównych.
1: O mój Boże.
0: Na razie mamy tylko polskie moce przerobowe.
1: Polskie moce przerobowe, dobrze.
2: To ale ja budżet bez limitu.
1: Ponieważ jest to opowieść z natury komediowa i z natury absurdalna, to ja bym wzięła zespół reżyserski odpowiedzialny za 1670. Tej Buchwaldy i Kądziele, bo wydaje mi się, że oni by to opanowali. Jeśli chodzi o obsadzenie głównych ról, to ja bym zrobiła jednak otwarty casting, bo tutaj wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby osobę, która będzie gra moją mamę, zagrała osoba, która ma 1,50 m. Bo moja mama ma 1,50 m i energię osoby, która ma 2 metry. Więc to jest bardzo ważne, te dwa kontrapunkty.
2: A to zwykle odwrotnie jest.
1: I bardzo, bardzo jest mi to potrzebne, żeby to były nowe twarze, tak? Ale wydaje mi się, że to powinien być sitcom. Powinien odcinki co najmniej tak 25 minut max. No i zdecydowanie utrzymujemy absurdalnie komediowy ton, bo takie są też te teksty. Tutaj mówimy dużo o różnych wartościach, które się tam kryją, ale one są na drugim planie. Przede wszystkim są to nasze zupełnie prawdziwe przygody, które nam się przydarzają, absurdalne sytuacje i prześmieszne historie, które gdzieś tam po drodze się zdarzają tych wypraw.
0: Czy mama kiedyś wykręciła ci jakiś numer na szlaku, który do dziś pamiętasz?
1: Nie, moja mama nie wykręca numerów, ale zawsze pamiętam, bo ja mam taki moment w czasie każdej pierwszej wyprawy, mi bardzo spada ciśnienie w górach i się tak, no robię się szara i mam wrażenie, że zaraz zemdleję, słabnę. I mam przed oczyma moją mamę, która tak stoi podpierając się pod boki i tak na mnie patrzy z takim najbardziej zawiedzionym spojrzeniem na świecie pod tytułem, dlaczego moja córka musi mieć tą przypadłość? Dlaczego nie może iść po prostu pod górę? I zawsze mnie wtedy straszy, że mnie zostawi, topry mnie zabierze. Nigdy mnie nie zostawi. To chcę powiedzieć od razu, chcę powiedzieć publicznie, moja mama nigdy nie zostawiła mnie na szlaku, ale widzę ten przebłysk takiego głębokiego zawodu. No i oczywiście jest ten numer, który moja mama zawsze robi, to znaczy ona sprawdza, ile przeszłyśmy danego dnia, od czasu, kiedy wynaleziono krokomierz, moje życie stało się dużo bardziej, no powiedziałabym, pełne wysiłku i lubi mówić takie rzeczy typu 25 tysięcy kroków, to na razie mało. I ja wtedy czuję takie lekkie drżenie serca.
2: A od razu zgodziła się, żeby zostać bohaterką książki?
1: Od razu chciałabym powiedzieć, że wszystkie te teksty, które są w tej książce, one powstawały przez wiele lat i one wszystkie zostały najpierw przeczytane mojej mamie. Potem jak wydawnictwo się do mnie zgłosiło z pytaniem, czy cała ta książka może wyjść, to ja powiedziałam, muszę zadzwonić do mojej mamy. Więc wielokrotnie ją prosiłam o to, czy mogę to zrobić. Nie wiem, czy jak ta książka już się pojawiła i udzielam wywiadów, to moja mama nadal jest równie zachwycona. Ale tutaj chciałabym...
0: Pozdrawiamy mamę.
1: Pozdrawiamy mamę. Nie, na pewno nie. Ale chciałabym od razu powiedzieć, że to jest pewna kreacja, tak? To znaczy moja mama w realnym życiu i moja mama z książki są do siebie bardzo podobne i mają bardzo podobne cechy, ale ta mama książkowa jest odrobineczkę podrasowana, żeby była taką personą, która tutaj unosi się nad całymi tymi wyjazdami. Moja mama ma troszkę więcej serca w realnym życiu.
0: To całe szczęście, bo chwilami drżałam o ciebie.
1: Tak, chwilami tam rzeczywiście trochę

0: bardzo ją podkręcam, ale ona wie, co tam jest.
1: To powiedz jeszcze, kto dzisiaj częściej proponuje wyjazd, mama czy ty?
0: To jest zawsze ten sam moment w ciągu roku, drżenie serca i która z nas w końcu nie wytrzymuje i mówi, to jedziemy w góry, a ta druga zawsze mówi, uff, bałam się, że w tym roku już nie będziesz chciała. I to zawsze jest ten chwila drżenia serca, która pierwsza pęknie.
2: Polecamy państwu książkę na wakacje.
1: Idealne
2: nie
1: na wakacje.
2: Wierz matce, gdy obiecuje, że pójdziemy po płaskim, polecamy to córkom, synom i mamom również. A co, niech też mają. Katarzyna Kominiarczuk, Czajka Kominiarczuk była dzisiaj razem z nami. No i odsyłamy i na bloga Kasi, i do książki. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
3: Jedynka. To jest radio.
2: To my ze szlaku na rower i Tour de Pologne.
1: Tak, przenosimy się teraz do Koszalina. Tam jest Andrzej Grabowski. Andrzeju, wiem, że nie jest tak bardzo gorąco na północy.
2: I czy jest po płaskim? Powiedz, czy jadam po płaskim?
4: No to słuchajcie, to jest tak trochę zmiennie, bo ten teren, na którym kolarze dzisiaj walczą, czyli trasa z Gdyni do Koszalina, to taka lekko pofałdowana. Do tego tutaj tuż przed Koszalinem będzie Góra Chełmska i to będzie pewne wyzwanie dla kolarzy, ale wszystko tak czy siak wskazuje na sprint z dużego peletonu. Ciepło rzeczywiście, zwłaszcza kiedy stoi się na takim parkingu, gdzie my stoimy z naszym wozem transmisyjnym Polskiego Radia, obok wozów transmisyjnych TVP Sport, no to te silniki z kolei nas dogrzewają. Do tego plac około 25 stopni, więc odczuwalna pewnie troszkę większa, ale do mety 23 km. Ten peleton wciąż daje nadzieję uciekinierom, ma tylko 42 sekundy straty, to wciąż daje im jakąś minimalną szansę na coś więcej, ale pewnie i tak na tej górze najpóźniej spróbuje dopaść peleton kolarzy. Bardzo szybko dziś jadą. Wszystko wskazuje na to, że mogą pojechać nawet dużo szybciej powyżej tej najszybszej zakładanej średniej, czyli mogą być na mecie na przykład około 16:15. A zatem czekamy w tej ucieczce. Wciąż przypominamy dwaj Polacy. Kamil Małecki i Radosław Frontczak. Kibicujemy, obserwujemy, analizujemy.
1: Oczywiście trzymamy kciuki i z całą pewnością będziemy do tego wydarzenia wracać w radiowej jedynce. Relacjonował Andrzej Grabowski. Bardzo dziękujemy.

0: Tu program pierwszy polskiego radia. No co mi pokazujesz?
1: No zobacz,
0: sugerujesz coś, tak?
1: Powiedz państwu, co jest na zdjęciu. Kto jest na zdjęciu?
0: Na zdjęciu Urszula pokazuje mi mężczyznę prawie nagiego, bez koszulki, z tarką na brzuchu, taką wiedzą państwo, no taką tarką do prania, klatą, bicepsem, długimi włosami, jest to Lenny Kravitz, nagi prawie.
1: Lat
0: 62. Jest na drugim zdjęciu Ula pokazuje moje zdjęcie. Już ubrany. O, wypadł telefon, potłukł się. Chciałem ci tylko powiedzieć, moja droga, mam 2 metry wzrostu i zapytałem przed chwilą Google, czy wyższym, czy niższym osobom łatwiej zrobić formę sportową, gdyż Lenny ma 1,50 m. I Google mówi tak. Osobom niższym zazwyczaj szybciej i łatwiej zbudować widoczną sylwetkę oraz osiągnąć dobre wyniki siłowe. Widzisz? To wszystko przez mój wzrost.
1: Czyli jak będziesz miał 62, to jak Lenny.
0: Tak. Jeszcze mam trochę czasu, na szczęście.
1: Nie, ty bardzo się dbasz o siebie i wiem, że ćwiczysz na siłowni. Natomiast rzeczywiście, no Lenny to tak...
0: No nie tyle, aż co Lenny na pewno. Na pewno. I Lenny na pewno nie jada kebabów.
1: A ile on ćwiczył? I to pytanie kierujemy do Marty Zienkiewicz, która postanowiła przyjrzeć się najbardziej muskularnym artystom w historii muzyki. I jest pełna ekscytacja. Marta też z takim rumieńcem wkroczyła do studia. No to jak on ćwiczy?
2: Dzień dobry. Ja właśnie postanowiłam to sprawdzić. Czy to jest ten wzrost? Czy to jest może kwestia wieku? Czy o co tutaj chodzi? No mogłoby się wydawać, że rokowy styl życia to wcale nie jest siłownia, to wcale nie jest zdrowe odżywianie, regularne, a jednak wszystko zaczyna się zmieniać. To i Lenny Kravitz jest idealnym przykładem, że tak to dziś działa. Chociaż on się trochę wyróżnia. Faktycznie swoją świetną formą. I ja, proszę państwa, przyjrzałam się temu, jak on ćwiczy, jak on to zrobił. Otóż są to na pewno, po pierwsze, regularne treningi na siłowni. Uwaga, 5-6 razy w tygodniu. Więc naprawdę są.
1: Czyli średnio
0: raz dziennie. Trzeba mieć swoją siłownię chyba. On na pewno ma kilka swoich siłowni.
2: O, oczywiście,
0: przy łazience, jedną przy sypialni, drugą.
2: I prościej. Tak. Z pokoju do pokoju. Hyc tutaj, pompka, tu się można podciągnąć i jakoś to działa. Jeśli chodzi o sam trening, to nie jest to podnoszenie niesamowicie ciężkich ciężarów, tylko jest to regularne, jest to funkcjonalne, jest to trochę lżejsze, ale przede wszystkim to trwa 45 minut dziennie, więc nie jest to też trening bardzo długi. Częsty, krótszy, no i do tego oczywiście, że musi dochodzić odpowiednia dieta, styl życia, także nieprzetworzona żywność, proszę państwa, głównie surowe owoce i warzywa z, uwaga, własnych upraw.
0: W Ameryce to trudne.
2: To trudne, dlatego te własne uprawy może się pojawiają w tym momencie. I też myślę, że takim bardzo ciekawym wątkiem w tej historii, dlaczego Lenny Kravitz wygląda tak, jak wygląda, jest to, że on ostatnio przyznał, że to wszystko dzięki Mickowi Jaggerowi. Wszystko zaczęło się w latach 90. Oni byli razem na wakacjach na Bahamach i wtedy właśnie ten rockowy styl życia był bardzo charakterystyczny i daleki od tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Okazało się, że Mick Jagger właśnie na tych wakacjach niezwykle zwracał uwagę z jednej strony na ćwiczenie, z drugiej strony na dietę.
1: A z trzeciej na wszystkie inne dodatkowe zabawy.
2: Zabawy, ale faktycznie jakoś to się tak wybiło na pierwszy plan. I wtedy
0: myślę,
2: właśnie...
0: że Lenny chodził spać, wiesz, i dopiero Mick wtedy kontynuował.
2: A może mu się wszystko przyśniło. No w każdym razie zainspirował się na resztę życia i dziś mówi, że nie wyobraża sobie, żeby miałby właśnie tego nie robić.
0: Dobra, ja już nie mogę dłużej na wciągniętym brzuchu, więc skończmy już ten temat.
1: Czyli
0: może.
1: Każdy z nas powinien w życiu kiedyś spotkać Micka Jaggera, jeśli chce mieć dobrą kondycję.
2: Albo sobie znaleźć właśnie
0: taką piękną inspirację. Zagraj Stonesów, może też zadziała.
1: Nie, to wolę już Lennego zagrać.
0: No to zagrajmy.
1: Marta Zienkiewicz była dzisiaj razem z nami. Pięknie dziękujemy, dała nam do myślenia, a teraz da nam do wiwatu w muzyce Lenny Kravitz. I belong to you.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Pamiętam zdziwienie fanów Lennego Krawica w tym 98 roku, kiedy wydał płytę 5, bo to było coś zupełnie innego niż to, co Lenny tworzył wcześniej. Dużo więcej elektroniki, dużo więcej balad. Pamiętasz piątkę? Album 5 Lennego Krawica?
1: Nie, polecam. Bo ja tylko wybiorczo lubię piosenki, na które zakierowały mnie teledyski. No
0: to,
1: bo
0: to
1: tak
0: było
1: sama
0: z tej
1: siebie...
0: płyty właśnie.
1: Dobrze, to posłucham więcej, jutro się przygotuję i odpowiem na pytania.
0: Żebym ja, no to dobra, Ula, spoko, ty jedno, ja drugie, razem połączymy. A z nami Michał Strzałkowski, który o 16 rozpocznie Ekspres Jedynki po aktualnościach. Cześć Michał.
2: Dzień dobry.
0: Co u ciebie dzisiaj?
2: Będziemy mówić na przykład o nowym e-dzienniku, który ma zacząć niebawem funkcjonować, na razie pilotażowo, tak żeby wszystko sprawdzić, potem we wszystkich szkołach i ma zastąpić, teraz wiele szkół używa e-dzienników, ale różnych, często z płatnymi funkcjami, ma być taki jeden, darmowy, dla wszystkich, taki sam, jak to ma wyglądać, o tym opowiemy, ale będzie też o tym, czego sobie lepiej z wakacji nie przywozić jako pamiątkę, bo to,
0: muszelek,
2: że na przykład, albo skąd piasku nie wolno przywieźć, albo kamyków, także czasem mogłoby się wydawać, że to nie jest jakaś kłopotliwa pamiątka, a może być jednak z tego kłopot.
0: Na lotniskach są czasami takie gabloty, w których możemy podziwiać eksponaty.
2: No tak, ale to jakieś buty,
0: które...
2: ze skóry
1: krokodyla wypchanego byś raczej nie przewoził.
2: Nikt normalny tego byś raczej nie przewoził.
1: Ale wiecie, sytuacja rzeczywiście, Michał ma rację, sytuacja zaczyna się być poważna, kiedy ktoś zabierze z plaży muszelkę.
2: Bo wydaje się, to jest rzeczą niewinną. A są takie miejsca, gdzie tych muszelek na przykład absolutnie nie wolno zabierać z bardzo wielu różnych powodów, choćby środowiskowych. Piasku z niektórych plaż nie wolno zabierać, a ludzie i tak próbują i wymyślają bardzo oryginalne sposoby. Jeden z takich ludzi próbował na przykład wysłać sobie ten piasek paczkomatem z jednej z takich plaży, też został przyłapany i zapłacił karę.
0: Dobrze, że nie w żołądku.

0: A Boże, i tacy byli. No nie, w butach może trochę można przewieźć tego piasku, ale nie za dużo.
1: Za dużo oglądasz filmów sensacyjnych.
2: Uwielbiam.
1: Piasku nie przewozi się w żołądku. Bardzo w żołądku dobry. Przewozi się inne
0: Przełącz
1: rzeczy.
0: Przełącz sobie na jakieś kulinary. Bardzo może. Dobry film. Lepsze rzeczy w żołądku.
3: Był taki film Maria Łaski Pełna, kiedy się przewożeniu w żołądku, polecam państwu.
0: Był południowoamerykański, peruwiański chyba, tak?
3: Bardzo dobry film.
0: Bardzo dobry.
1: Piasku?
0: Nie.
3: Maria Łaski Pełna.
0: Coś innego
1: ale
0: było
1: piasek
0: przewożone.
1: Przewoziło?
3: Nie, przewozili coś innego. Nie mogę powiedzieć co, bo jest wczesna godzina. Okay, dziękujemy, dobra. Słyszymy się jutro. Ula Kaczyńska.
1: Marcin Wojciechowski.
3: Monika Góral audycję wydawała.
1: Filip Wolski zrealizował.
3: Dziękujemy.
1: Do usłyszenia.

0: Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Reklama. Radio Kierowców.
8: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Nadal całkowicie zablokowana jest ekspresowa ósemka w Łódzkiem między węzłami Róża i Żgów. Tutaj doszło do zdarzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Jedna osoba zginęła, droga w kierunku stolicy jest zablokowana na 211 kilometrze. Tutaj objazd prowadzi węzłem Róża S14, a następnie drogami krajowymi 71 i 91 i przez Żgów można wrócić na S8. Jeśli chodzi o A4, południową obwodnicę Krakowa, tutaj odblokowano przejazd między węzłami Kraków-Tyniec i Kraków-Bielany. Przypomnijmy, na 408 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i było zwężenie w kierunku Katowic. Trasa jest odblokowana, ale niestety korek nadal jest bardzo długi, bo aż do węzła Bieżanów. Na jezdni w kierunku Katowic, w przeciwną stronę korek jest od węzła Kraków-Tyniec aż za węzeł Balice. Mamy jeszcze A4 na odcinku katowickim między węzłami Chorzów i Katowice-Mikołowska. Samochód ciężarowy uderzył w barierę, zamknięty jest jeden pas w kierunku Katowic na 335 kilometrze. Tutaj też jest korek, ale niewielki. Na S8 w Warszawie między węzłami Łabiszyńska i Modlińska po zderzeniu trzech samochodów osobowych kierowcy jadą po zwężeniu w kierunku Wrocławia na 17 kilometrze. Tutaj ruch odbywa się tylko prawym pasem. Na A6 sytuacja bez zmian między węzłami Szczecin-Dąbie i Rzęśnica. Tu cały czas są utrudnienia po zderzeniu czterech samochodów osobowych na jezdni w kierunku Świnoujścia na 27 kilometrze i niestety mamy bardzo długi korek na jezdni w kierunku S3 i Goleniowa, który jest już za węzeł Szczecin pod Juchy. I jeszcze droga krajowa numer 32 w Lubuskiem nadal zablokowana na trasie Leśniów Wielki Zielona Góra po zderzeniu czterech samochodów. Tutaj objazd prowadzi przez Drzonów.
9: Jest 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
10: Zapraszamy na aktualności jedynki.
9: Izabela Kuczyńska
10: i Andrzej Kocjan. Zarzut dla nożownika z Wrocławia, który zranił 30-letnią kobietę. Napastnik odpowie za usiłowanie zabójstwa.
9: Kto będzie nowym ambasadorem Ukrainy w Polsce? Wasyl Bodnar kończy misję w Warszawie. Ma być wiceszefem ukraińskiego MSZ-u.
10: Niebezpieczne burze nadciągają nad Małopolskę. Są ostrzeżenia RCB dla mieszkańców czterech powiatów.
9: Osiemnastoletni obywatel Ukrainy z zarzutem usiłowania zabójstwa.
10: Młody mężczyzna, który w sobotni wieczór zaatakował nożem 30-letnią Polkę, nie przyznał się do winy, odmówił także składania wyjaśnień.
9: Wrocławska prokuratura przygotowuje już wniosek o tymczasowe aresztowanie 18-latka. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Czmiel.
11: Rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dułacz przekazał, że napastnik zadał kobiecie kilka ciosów nożem.
12: Został mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi i klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień zarówno w zakresie motywacji działań, jak i też przebiegu zdarzenia.
11: Do ataku doszło w sobotni wieczór na klatce schodowej budynku przy ulicy Gagarina na Wrocławiu. Kobieta trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu.
9: Według najnowszych informacji poszkodowana kobieta opuściła już szpital.
10: Na razie nie wiadomo, jaki był motyw sprawcy, ani też czy Ukrainiec i jego ofiara się znali.

0: Będzie nowy ambasador Ukrainy w Polsce.
1: Wasyl Bodnar zakończył misję w Warszawie i wraca do Kijowa, by objąć stanowisko wiceministra spraw zagranicznych. Informują o tym ukraińskie media, powołując się na wypowiedź prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
0: Nieoficjalnie wśród kandydatów na nowego ambasadora Ukrainy w Polsce wymieniani są Iryna Wereszczuk, zastępczyni szefa kancelarii prezydenta oraz obecny wiceszef MSZ-u Oleksandr Miszczenko.
1: Wasyl Bodnar pełnił funkcję ambasadora Ukrainy w Polsce od lipca 2024 roku.
0: Kończy się pierwszy etap Tour de Pologne, Gdynia-Koszalin. Sytuację na ostatniej prostej śledzi nasz reporter Andrzej Grabowski. Dzień dobry, Andrzej.
2: Dzień dobry, kłaniam się i rzeczywiście jesteśmy na ostatniej prostej. W tym momencie w różowej koszulce długo na czele był jeden z zawodników Education First, ale tutaj będą zażarcie walczyli ci najwybitniejsi sprinterzy na świecie. W koszulce mistrza Włoch Jonathan Milan gdzieś tutaj odważnie się przebija. Szukamy też Francuza Paula Manie, szukamy naszego Marcelego Bogusławskiego w biało-czerwonym stroju. Marceli przebija się, jest dość wysoko, ale to nie on, tu raczej wygra. Tutaj bardzo energicznie, jakby taki młot pneumatyczny w ziemi wbijał. To Włoch Jonathan Milan, to on wygrywa pierwszy etap Tour de Pologne. Drugi prawdopodobnie finiszował Francuz Paul Manie, dokładnie tak, mamy już potwierdzenie. Marceli Bogusławski gdzieś mniej więcej pod koniec pierwszej dziesiątki.
0: Ale to oczywiście jeszcze nie koniec informacji o Tour de Pologne. Więcej za chwilę, po aktualnościach. A my wracamy do informacji.
1: Uwaga na silny wiatr i burze z gradem. Komunikat tej treści otrzymują właśnie mieszkańcy południa kraju.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenie dla czterech małopolskich powiatów. Limanowskiego, Nowosądeckiego, Nowotarskiego i Tatrzańskiego.
1: Prognozowane na wieczór burze, na krótko przerwą falę upałów.
0: A te pozostaną z nami co najmniej do czwartku.
1: Służby ponawiają apele o odpowiedzialne zachowania, a lekarze zwracają uwagę, że najbardziej niebezpieczne jest odwodnienie, którym szczególnie zagrożone są osoby starsze.
0: O zagrożeniach związanych z upałami mówi kardiolog dr Marek Słomczyński ze Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu.
3: My naprawdę musimy się bać upałów, szczególnie pacjenci, którzy mają rozpoznane choroby kardiologiczne, ale nie tylko, bo wszyscy pacjenci, którzy są obciążeni, może być choroba wątroby, może być choroba tarczycy.
1: Kulminacja upałów jutro i pojutrze. W niektórych regionach kraju temperatura może wzrosnąć do 39 stopni.
0: A minister energii Miłosz Motyka zapewnia, że polski system elektroenergetyczny jest przygotowany na falę upałów, bo prądu nie zabraknie.
1: Problemy z jego produkcją mają natomiast Węgrzy. Pracę musiała ograniczyć tamtejsza elektrownia jądrowa.
0: Reaktory chłodzi woda z Dunaju, a poziom rzeki jest rekordowo niski. Dlatego rząd rozszerza program oszczędzania energii.
4: Premier poinformował, że wczoraj dzięki wspólnym działaniom mieszkańców, samorządów i przedsiębiorstw zużycie energii udało się zmniejszyć o 700 MW. To moc odpowiadająca około 1,5 bloku elektrowni jądrowej w Pokrz. Peter Modzior podkreślił jednak, że najbliższe dni nadal będą krytyczne dla systemu energetycznego i zaopatrzenia w wodę. Ze względu na spodziewany dalszy spadek poziomu wody istnieje nadal możliwość zamknięcia elektrowni w Pokrz, ale wszyscy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić jak najdłuższą pracę ostatniej turbiny z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa, powiedział. Według węgierskiego rządu ograniczenia mają w pierwszej kolejności objąć administrację państwową i duże zakłady przemysłowe, a dopiero w ostateczności gospodarstwa domowe. Od dziś między 17 a 22 po Węgrzech nie będą kursować elektryczne pociągi towarowe. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Informacje sportowe. Sylwia Urban. 234 km z Gdyni do Koszalina. To trasa pierwszego etapu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Znamy już zwycięzcę, ale jak poradzili sobie Polacy? Ponownie łączymy się z Andrzejem Grabowskim.
2: Kłaniam się Państwu ponownie. Wciąż czekamy na ostateczne potwierdzenie miejsca Marcelego Bogusławskiego, reprezentanta Polski jadącego w biało-czerwonej koszulce. Marceli w końcówce był nieco zablokowany. Miał już problem z tym, żeby przebić się nieco wyżej. Wydaje się, że mniej więcej skończył w okolicach 10-11 miejsca. To jedna polska wiadomość tego dnia. Druga to, że koszulkę granatową najaktywniejszego zawodnika zdobywa Kamil Małecki, czyli człowiek stąd, z Kaszub, czyli też taki miły, lokalny, można powiedzieć, akcent. Wygrał, przypominamy, Włoch Jonathan Milan, jeden z najlepszych sprinterów na świecie, który tutaj przyjechał w zielono-biało-czerwonej koszulce mistrza Włoch. Drugi inny wybitny sprinter, Francuz Paul Manie. A zatem tak kończymy ten pierwszy etap z metą w Koszalinie, gdzie zgromadziło się bardzo, bardzo dużo kibiców, którzy energicznie gdzieś dopingowali kolarzy, uderzając tak dłoń.

0: nimi w bandy okalające trasę. I tak kończymy ten pierwszy etap, zapraszając już na jutrzejszy, który poprowadzi z Międzyzdrojów do Szczecina.
1: Bardzo dziękuję za relację. W ostatnim meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia podejmie dziś Pogoń Szczecin. W pierwszej kolejce Pasy bezbramkowo zremisowały w Poznaniu z Lechem, a Portowcy przegrali w Warszawie z Legią 0-1, mówi trener Krakowi Bartosz Grzelak.
2: Żaden mecz w Ekstraklasie nie jest łatwy. Oczywiście mecz na wyjeździe w Poznaniu to jest trudne wyzwanie, nie? Ale teraz gramy u siebie i uważam, że Pogoń całkiem źle nie zagrał ten mecz z Legią. Nawet by mogli wygrać ten mecz, więc gramy z dobrym rywalem. Tak na początku sezonu, no to każdy zespół ma dużą wiarę w siebie.
1: Początek meczu o 19:00. Iga Świątek pozostała na 8. miejscu w najnowszym rankingu tenisistek. Liderką jest niezmiennie Białorusinka Aryna Sabalenka. Maja Chwalińska zajmuje 21., Magdalena Fręch 48., a Magdalinet 65. miejsce w rankingu tenisistów. Wciąż prowadzi Włoch Jannik Sinner, Kamil Majchrzak jest 67., a Hubert Hurkacz 72.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda.
6: Do końca dnia pogodnie, tylko na południu i w centrum więcej chmur i tam przelotne opady deszczu w rejonie Karpat i na Opolszczyźnie burze. Temperatura od 21 stopni na Pomorzu, 27-28 w centrum, 30 na Dolnym Śląsku do 33 stopni w Małopolsce. Ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1004 hektopaskale.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Do upały. Polska energetyka przygotowuje się na ekstremalne temperatury. Polityczne paliwo. Jak prawica na ksenofobii buduje swoje poparcie. Niewiarygodny wyczyn. Polak jako pierwszy przepłynął wpław Bałtyk.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Reklama. Autopromocja.
14: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

No i wróciły po kilku dniach przerwy te upały. Dzisiaj zrobiło się gorąco i będzie goręcej, ale wrócił też i to jest akurat bardzo dobra wiadomość po weekendowej przerwie.

0: Ekspres Jedynki. Mamy prawie 12 minut po godzinie 16.
1: Ekspres Jedynki.
0: Ja wiem, że do roku szkolnego został jeszcze miesiąc, prawie miesiąc, ale my powiemy o tym, co może nas, rodziców, albo nasze dzieci, czekać od września, przynajmniej w niektórych szkołach, bo mowa będzie o pilotażu. Ma powstać taki nowy, bezpłatny e-dziennik, darmowy, z wszystkimi funkcjami, jeden dla wszystkich szkół, zaoferowany oczywiście przez państwo. A co ma się w nim znaleźć?
2: Czyli kwestie ocen, komunikacji pomiędzy szkołą a rodzicami, uwagi, ogłoszenia.
0: Jak to ma funkcjonować? O tym w Ekspresie Jedynki będziemy mówić już za chwilę. Michał Strzałkowski, kłaniam się państwu nisko i będę z państwem do 18.

0: Mika w Ekspresie Jedynki, a my będziemy mówić teraz o tej zmianie, która ma czekać szkoły w Polsce, bo rząd zapowiada stworzenie bezpłatnego e-dziennika, który ma być dostępny dla wszystkich placówek i stanowić taką alternatywę dla obecnie wykorzystywanych komercyjnych systemów. Pilotaż w pierwszych placówkach ma ruszyć już w nadchodzącym roku szkolnym. Czy nowa platforma zmieni ten rynek cyfrowych narzędzi dla edukacji? No to jest pytanie, na które odpowiedzi szukała Anna Zakrzewska, nie?
1: Dzień dobry.
0: Aniu, zacznijmy od tego, jak będzie działał ten bezpłatny rządowy e-dziennik? Czy to będzie coś podobnego do tych najpopularniejszych, jak na przykład Librus?
1: Tak, jak najbardziej. W tym e-dzienniku również będzie

0: Można prowadzić dzienniki lekcyjne oraz dokumentować przebieg nauczania, ale podstawowa różnica jest taka, że będzie on całkowicie bezpłatny. Bo dziś komercyjne platformy te podstawowe funkcjonalności mają darmowe, no ale już na przykład dodatkowe, takie jak zainstalowanie aplikacji, jest płatne dodatkowo. Co więcej, państwowy e-dziennik będzie działał w znanym wszystkim doskonale M-Obywatelu, więc ma być pod ręką.
1: Tak jak legitymacja szkolna, którą też można mieć w M-Obywatelu.
0: Dokładnie tak. Wszystko po prostu będzie...
1: Skończyło się, że dziecko nie ma w pociągu legitymacji, zapomniało. O, już wyciągam obywatela i tam
0: nie ma już
1: mam
0: wymówki.
1: Tak.
0: E-dziennik ma być ponadto zintegrowany z systemem informacji oświatowej, a szkoły będą mogły wykorzystywać dane, które znajdują się już w rejestrach państwowych, co ma ograniczyć konieczność ich ponownego wprowadzania, wyjaśnia Ewelina Gorczyca z Ministerstwa Edukacji i Nauki i zapewnia, że e-dziennik nie konkuruje z platformami komercyjnymi.
2: Na etapie pilotażu będziemy udostępniać takie informacje jak frekwencja, oceny, plany lekcji, ewentualnie zastępstwa. W przyszłości planujemy, aby e-dziennik był fundamentem do szerszego systemu właśnie cyfryzacji polskiej edukacji, tak żeby stworzyć system, w którym rodzice będą mieli dostęp również do cyfrowych świadectw, uczniowie będą mieli dostęp do cyfrowych arkuszy egzaminacyjnych.
0: Co istotne, szkoły będą mogły przystąpić do tego systemu dobrowolnie. A co na to sami zainteresowani? Najpierw posłuchajmy głosu rodziców.
3: Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby stworzyć taki dziennik dla szerokiego pojętego społeczeństwa, przede wszystkim dla rodziców, bo korzystam między innymi też z Librusa, a jeżeli byłoby to w aplikacji Obywlato, byłoby łatwiej wszystkim.
4: W jednym miejscu?
3: Nie, w jednym miejscu, dokładnie.
5: Nie, no moim zdaniem to jest bez sensu wydawanie pieniędzy, dlatego że tam to było w sumie naprawdę dobre, czasami coś tam zacinało, ale ja byłam z tego zadowolona, dla mnie naprawdę bez sensu, za te pieniądze można by było co innego zrobić dla dzieci niż wydawać na coś, co jest.
0: To głos rodziców, to jeszcze posłuchajmy, co na to wszystko kadra pedagogiczna. Zdaniem Danuty Kozakiewicz, dyrektorki szkoły numer 103 na warszawskim Mokotowie, może to być dodatkowa praca dla nauczycieli.
6: Ponieważ w momencie wprowadzania e-dziennika, tak było również w wprowadzaniu Librusa, przez pewien czas trzeba było prowadzić podwójną dokumentację. Czyli dokumentację myśmy wtedy prowadzili w dziennikach papierowych i w nowym dzienniku elektronicznym. Jak to będzie wyglądało teraz? Nie wiem, ale na pewno będzie to dodatkowa praca dla nauczyciela.
0: Sam pomysł stworzenia publicznego systemu jest dobry, mówi z kolei prezes Fundacji Teach for Poland Katarzyna Naderpalik.
7: Edukacja jest usługą publiczną i podstawowe narzędzia komunikacji między szkołą, uczniem i rodzicem powinny być dostępne w sposób równy i niezależnie od tego, czy dziecko uczy się w dużym mieście, czy w małej miejscowości, jaki budżet ma też gmina.
0: Kluczowe będzie jednak wdrożenie tego systemu, ale także komunikowanie, jaki jest w ogóle cel wprowadzenia takich rozwiązań, bo pojawiają się wątpliwości, po co wydawać kolejne pieniądze na coś, co już istnieje. No a argument jest między innymi taki, że ma być bezpiecznie, jeśli chodzi o przechowywane dane.
1: No i oczywiście całkowicie darmowo, za żadne funkcje nie trzeba będzie dopłacać. Ale powiedz mi jeszcze, jakie konsekwencje może mieć dla firm, takich na przykład jak te, które oferują ten komercyjny Librus, albo dla innych dostawców dzienników, to, że się pojawi taki dziennik rządowy?
0: Konkurencja, mówiąc wprost.
1: To z reguły konsumenci na tym korzystają.
0: Prawdopodobnie będą one po prostu walczyć o swoich klientów, proponując atrakcyjne funkcjonalności, wyjaśnia ekspert nowych technologii Paweł Pilarczyk.
8: Chociażby jakieś użycie sztucznej inteligencji, na przykład jakiejś funkcji. Dzisiaj takiej funkcjonalności nie ma, ale tu pewnie wiele byśmy takich chatbotów na przykład mogli sobie wymyśleć, które mogłyby się znaleźć akurat w takim dzienniczku, więc myślę, że cały czas te komercyjne rozwiązania, one nadal będą funkcjonowały, pewnie będą wybierane raczej przez szkoły prywatne niż przez szkoły publiczne.
0: Jak usłyszałam w resorcie, to co istotne w tworzeniu tego dziennika, oczywiście pilotaż rusza od nowego roku szkolnego, ale resort ma brać również pod uwagę głosy zarówno kadry nauczycielskiej, jak i samych rodziców i dodawać ewentualne funkcjonalności zgodnie z ich sugestiami.
1: No, uczniów nikt nie będzie pytał o zdanie, tak? Bo teraz jak są e-dzienniki, to jak ktoś dostanie jakąś pałę, to od razu rodzice wiedzą, nie da się już tego
0: przydałaby
1: ukryć.
0: Przydałaby się taka funkcjonalność, która ukrywa te jedynki.
1: No tej na pewno nie będzie. No i jeden jest skutek bez wątpienia tego, że te dzienniki funkcjonują. Na wywiadówkach się pojawia coraz mniej rodziców, bo wszystko sobie sprawdzają w tych e-dziennikach, więc...
0: Czyli stres jest na co dzień, a nie od święta.
1: Tak jest. Anna Zakrzewska, bardzo serdecznie dziękuję. A my w Ekspresie

0: 24 minuty po godzinie 16.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: A dokładnie to Ekspres Jedynki. Muszę powiedzieć, że strasznie zasuwali, bo na metę dojechali prawie pół godziny wcześniej niż się spodziewano, a do przejechania mieli 234 km z Gdyni do Koszalina. Mowa o kolarzach i o pierwszym etapie Tour de Pologne. Ten wyścig jak co roku obserwuje Andrzej Grabowski. Witaj, Andrzeju.
2: Dzień dobry, kłaniam się podobnie.
0: No wiemy już to, że zwyciężył Włoch Jonathan Milan. Jak Polacy, już mamy ostateczne informacje na temat pozycji zajętych przez naszych zawodników?
2: No przede wszystkim tutaj zwracaliśmy uwagę na Marcelego Bogusławskiego, a Marceli ostatecznie na miejscu 12, tak jak Państwo wspominaliśmy. Marceli tam dzielnie walczył w końcówce, ale nieco zablokowany na tych ostatnich metrach. Nie miał już możliwości, by jakoś troszeczkę wyżej przebić się na tych ostatnich metrach. Stąd to miejsce numer 12. Na razie czekamy jeszcze na miejsca pozostałych Polaków, ale są to miejsca poza czołową 20. Zresztą poza tym miejscem Marcelego Bogusławskiego, nie oszukujmy się, te etapowe miejsca na początku nie mają jakiegoś większego znaczenia. Byle dojechać w peletonie, a przynajmniej na razie nie słyszymy o jakichś większych problemach pozostałych polskich kolarzy z innych miłych akcentów. Przypominamy o koszulce najaktywniejszego, czyli tej takiej ciemno-niebieskiej, którą od jutra, właściwie już od za kilkunastu minut zakładać będzie Kamil Małecki, chłopak, który ma za sobą bardzo trudną drogę, bo przez bardzo poważne kontuzje jakiś czas temu stracił prawie 2 lata, a teraz tutaj, na własnej ziemi, spełnia to, o czym marzył, to, na co liczył, czyli zdobywa jedną z koszulek na Tour de Pologne. Przypominamy, chłopak z Bytowa. Dziś między innymi jedna lotna premia była w Bytowie. Była też efektowna impreza w Kołczygłowach, czyli w rodzinnej miejscowości Czesława Langa, gdzie też była specjalnie przygotowana premia z tej okazji. Było też duże święta. A teraz na podium Jonathan Milan właśnie, czyli zwycięzca, który oblał już szampanem. I zresztą ten zapach szampana unosi się tutaj dość mocno w powietrzu. Oblał szampanem zgromadzonych licznie tutaj przy mecie kibiców. A zatem dekoracje trwają. Na tej dekoracji pojawi się właśnie m.in. niebawem Kamil Małecki. Pojawi się też jako najlepszy polski kolarz na tym etapie, bo jest taka klasyfikacja prowadzona, właśnie Marceli Bogusławski.
0: I dzisiaj

0: Bardzo szybko to poszło, zrobi się goręcej, to kolarze będą jechali trochę wolniej. No na razie to jeszcze są te w miarę płaskie odcinki też poza tym.
1: No to trochę jest takie dwutorowe, bo z jednej strony faktycznie wydaje się, że im goręcej, tym powinno być dużo ciężej, żeby ci kolarze jechali szybko. Z drugiej strony widzimy, jak zmieniło się światowe kolarstwo, jak ci kolarze mkną nieraz zresztą dużo powyżej tego najszybszego zakładanego limitu, bo Michał Państwu wspominał o tym pół godziny mniej więcej od tego, przy tym czasie takim najbardziej prawdopodobnym szacowanym, ale nawet od tego najszybszego peloton przyjechał prawie kwadrans szybciej, więc ten kolarski świat bardzo, bardzo przyspieszył. Widać to też między innymi było na Tour de France, gdzie mnóstwo rekordów prędkości padało. Był najszybszy etap w historii Tour de France. Były najszybsze przejazdy w historii na takich legendarnych różnych podjazdach, na przykład Alpe d'Huez. Więc to jest ta specyfika i wydaje mi się, że nawet bardzo wysokie temperatury tego nie zmienią. Musiałoby być pewnie tutaj około 40 stopni, żeby oni zwolnili. Jeśli będzie 30-32, to wciąż będzie naprawdę taki krwiożerczy, wręcz bardzo, bardzo szybki peleton.
0: A jutro z Międzyzdrojów do Szczecina będą się kolarze ścigali. Potem coraz dalej na południe, aż w końcu na trasie znajdą się Karpacz czy Bukowina Tatrzańska, więc im dłużej, tym wyżej.
1: Oj tak, oj tak. Taki klasyczny układ Tour de Pologne, do którego wracamy po wielu, wielu latach, czyli zaczynamy na północy, kończymy na południu. Zresztą takie jest hasło tegorocznego Tour de Pologne. Ten dzisiejszy etap, oprócz tych takich rodzinnych klimatów Czesława Langa, to też opowieść o Gdyni, bo przypominamy, że Gdynia przecież obchodzi swoje stulecie i też te obchody były wplecione poniekąd w Tour de Pologne. Potem ten etap do Szczecina, gdzie też długo czekali na powrót wielkiego kolarstwa, ponad 20 lat. Potem z kolei ten etap w województwie lubuskim, a potem już te dobrze, dobrze nam znane góry, między innymi Orlinek w Karpaczu, to na etapie czwartym, ten już dobrze, jeszcze lepiej nam znany etap w Bukowinie Tatrzańskiej, na którym kolarze ścigają się od prawie 20 lat. A po drodze będzie też taka ciekawostka w Beskidach, bo będzie podjazd pod Kocierz i tam będzie bardzo stromo, bardzo wąsko i tam trzeba będzie bardzo uważnie pilnować wysokiego miejsca. Tutaj nieśmiało liczymy, że może Michał Kwiatkowski poszuka swoich szans, choć on sam zapowiada, że nie wie, w jakiej formie tutaj do końca przyjechał. Więc czy Polacy będą walczyli o miejsca czołowe w klasyfikacji generalnej? No to się jeszcze okaże. Na razie skupiamy się na tych etapach sprinterskich. Może jutro, może pojutrze Marceli Bogusławski będzie troszeczkę wyżej. A teraz na dekoracji po raz trzeci Jonathan Milan był już jako zwycięzca etapu. Był w żółtej koszulce. Teraz w białej koszulce najlepszego w klasyfikacji punktowej. Więc wchodzi się tutaj Jonathan Milan.
0: Pierwszy etap Tour de Pologne za nami, jeszcze 6 kolejnych etapów. Będziemy to oczywiście wszystko dla Państwa na bieżąco relacjonować. Mówię będziemy, ale zrobi to głównie Andrzej Grabowski, obecny na trasie całego Tour de Pologne. A w Ekspresie Jedynki za chwilę do Hiszpanii zajrzymy i sprawdzimy, jak tam z sytuacją pożarową.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: W Ekspresie Jedynki teraz Hiszpania, która na razie z ogniem wygrała, ale sytuacja dalej jest bardzo niebezpieczna. Stąd polscy, nie tylko polscy strażacy, którzy będą wspierać swoich hiszpańskich kolegów jeszcze przez cały sierpień. A na razie bilans to 77 tysięcy spalonych hektarów, 100 tysięcy ewakuowanych osób. Najgorsza sytuacja na zachód od Madrytu, ale także wokół Walencji było bardzo ciężko. Dziś już na te spalone tereny wkraczają ubezpieczyciele, którzy mają oszacować dokładne straty, a my łączymy się z naszym reporterem Mateuszem Czmielem. Mateuszu, powiedz, jakie są te najnowsze informacje dotyczące strat?
2: Według tych najnowszych danych w 7 miejscowościach regionu Madrytu uszkodzonych lub zniszczonych zostało blisko 1600 budynków. Największe zniszczenia są w miejscowości Navas del Rey. To tam wrócili już pierwsi mieszkańcy, którzy liczą na to, że władze pomogą im stanąć na nogi. Proszę sobie wyobrazić, całe życie człowiek ciężko pracuje, żeby mieć własny dom, samochód i dorobek, a potem z dnia na dzień wszystko traci. Trudno to opisać słowami. Nadal nie jesteśmy w stanie tego zaakceptować. Patrzymy na to wszystko, ale wciąż wydaje nam się to snem, a nie rzeczywistością. Mieszkańcy zachodnich prowincji Madrytu zgodnie podkreślają, że ten pożar był wyjątkowo silny i niszczycielski. Chcemy jak najszybciej wrócić do normalności. Rozmawialiśmy już z burmistrzem i poprosiliśmy go o pomoc, ponieważ mamy małe dzieci. We wrześniu zaczyna się rok szkolny, dlatego naszym priorytetem jest zamieszkać tutaj jak najszybciej. Najważniejsze jest, aby dzieci mogły wrócić do szkoły i do swojej codzienności. Do walki z pożarami dołączyli już także polscy strażacy. Pierwsza 35-osobowa grupa rozpoczęła działania w pobliżu Awili, około 100 km od Madrytu. Wspólnie z hiszpańskimi strażakami tworzą tak zwane pasy oddzielenia. Usuwają ściółkę, wycinają drzewa, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W sierpniu w Hiszpanii służbę pełnić będzie łącznie 105 polskich strażaków pracujących rotacyjnie w trzech zmianach. Jak podkreślają, te pożary w Hiszpanii są znacznie bardziej dynamiczne niż w Polsce, bo wysuszona roślinność zapala się w ciągu kilku sekund, a ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia.
1: Z Hiszpanii nasz wysłannik Mateusz Czmiel. Bardzo ci, Mateuszu, dziękujemy. A my w Ekspresie Jedynki już za chwilę powiemy o tym, że upały także w Polsce się po raz kolejny zaczynają. Jak mocne będą, do kiedy potrwają, jak to wszystko może w najbliższych dniach wyglądać, to w Ekspresie Jedynki już za chwilę.

Jedynka. To jest radio.

0: Jamiroquai to chyba jest taki twórca, który komponuje piosenki pasujące do letniej upalnej pogody. No to akurat dobrze się składa, bo najbliższe dni będą naprawdę upalne. O tym teraz w Ekspresie Jedynki będziemy mówić. Termometry pokażą ponad 30 stopni miejscami. To może być nawet 35-36 stopni Celsjusza. A według najświeższych prognoz nawet momentami do 38 stopni. Choć oczywiście nie w całej Polsce. Kilka najbliższych dni będzie tak czy siak bardzo gorących, a takie temperatury to nie tylko okazja do tego, żeby wypocząć nad wodą, posłuchać fajnej muzyki, ale niestety także poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Strażacy ostrzegają przed pożarami, lekarze apelują o rozsądek, a meteorolodzy przypominają, to dopiero początek gorącego tygodnia. I o tym wszystkim teraz Izabela Kosteszyn.
1: Słońce od rana dawało się we znaki, a z godziny na godzinę temperatura tylko rosła. Synoptyk Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie ma wątpliwości. Czeka nas kilka bardzo gorących dni.
2: Przed nami kolejna fala upałów i już od dzisiaj temperatura będzie szybko rosła, a najwyższe wartości odnotujemy w centrum, na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie kraju. Tutaj w najcieplejszych regionach termometry wskażą około 33-35 stopni. W kolejnych dniach 35-37, lokalnie nawet 37-38 stopni. W części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni.
1: Tak wysoka temperatura oznacza również większe zagrożenie w lasach. Wysuszona ściółka sprawia, że wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru, przypomina rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
3: Prognozowana w Polsce fala upałów będzie wpływać negatywnie na zagrożenie pożarowe w polskich lasach, ale również w rolnictwie. Upał, niska wilgotność powietrza i wiatr powodują szybkie wysychanie ścioły oraz roślinności. W takich warunkach wystarczy niedopałek, iskra albo nieostrożny rozpalony ogień, aby doszło do pożaru.
1: Strażacy apelują o odpowiedzialność podczas wypoczynku na terenach leśnych.
3: Przede wszystkim nie używajmy otwartego ognia. Nie rozpalajmy ognisk ani grill poza miejscami wyznaczonymi. Nie palmy papierosów i nie wyrzucamy niedopałków. Zakazy te obowiązują nie tylko w samym lesie, ale również na terenie śródleśnym oraz w odległości do 100 metrów od jego granicy. Ponadto nie wjeżdżamy samochodami, motocyklami w miejsce niedopuszczone do ruchu. Rozgrzane elementy pojazdu mogą doprowadzić do zapalenia suchej trawy lub ściółki. Jeżeli zauważymy dym lub ogień nad lasem, natychmiast dzwonimy pod numer 112.
1: Przed gorącem wielu z nas szuka schronienia w klimatyzowanych samochodach, biurach czy mieszkaniach. Lekarze ostrzegają jednak, że nieumiejętne korzystanie z klimatyzacji może skończyć się wizytą w gabinecie. Zbyt duża różnica temperatur między rozgrzanym otoczeniem a mocno schłodzonym wnętrzem samochodu lub pomieszczenia sprzyja infekcjom, mówi profesor doktor habilitowana nauk medycznych Karolina Dżaman, laryngolog ze szpitala Enelmed.
4: Do nas, laryngologów, często zgłaszają się w tym okresie letnim pacjenci z zapaleniami zatok. Często mówią, że to jest po na przykład jakiejś dłuższej jeździe samochodem, gdzie ta klimatyzacja była włączona na najwyższy bieg. Też dosyć takie charakterystyczne jest, że właśnie w okresie letnim, nie tak jak nam by się wydało w zimowym, głównie w lipcu, w sierpniu, mamy bardzo dużo osób, które przychodzą do nas z anginą.
1: Wysoka temperatura to również wyzwanie dla osób aktywnych fizycznie. Laryngolog dr Magdalena Arcimowicz podkreśla, że nawet dobrze wytrenowany organizm ma swoje granice.
5: Oczywiście zdecydowanie nie uprawiamy sportu, aktywności fizycznej na świeżym powietrzu w szczycie dnia, czyli między godziną powiedzmy sobie 11 a 17, 18, to nie są dobre godziny.
1: Podczas najbliższych dni warto pić więcej wody, unikać długiego przebywania na słońcu, nosić lekką i jasną odzież oraz pamiętać o osobach starszych i dzieciach, które upały znoszą najgorzej. Synoptycy zapowiadają, że gorąca aura utrzyma się do końca tygodnia. Dlatego ostrożność i zdrowy rozsądek będą najlepszym sposobem na bezpieczne przetrwanie tej fali upałów.
0: O czym mówiła Izabela Kosteszyn, ja podkreślę jedną rzecz, którą powiedziała. Trzeba pamiętać, żeby się nawadniać. Nawet jak nie

chce nam się pić, to i tak regularnie te łyka wody trzeba wziąć. Ja tu w studio też mam buteleczkę z wodą i korzystając z tego, że zaraz piosenka, to się napiję. To Ekspres Jedynki.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Przed chwilą w Ekspresie Jedynki Jugoton i Paweł Kukiz. Ta piosenka, jak wszystkie piosenki w ramach tego projektu, ma swoje korzenie w byłej Jugosławii, konkretnie w Chorwacji, bo Uhvati Ritam, czyli chwyć ten rytm, taki był oryginalny tytuł tej piosenki, zespół Parni Valjak. No trochę mniej romantycznie to można przetłumaczyć, bo to znaczy po chorwacku walec parowy, więc nie jest to może aż takie romantyczne, ale piosenka tak samo po chorwacku jest romantyczna i o miłości opowiada. Chorwację Polacy pokochali, kochają Adriatyk i w ogóle morze. Zresztą czy za granicą, czy w kraju, to my najchętniej właśnie w wakacje wybieramy morze.
2: Sezon letni w tym roku zapowiada się pod znakiem w dużym stopniu morza. Co druga rezerwacja przypada właśnie na miejsce.

0: właśnie nadbałtyckie.
1: Ale jak się nad morzem wypoczywa, to trzeba o jednej rzeczy pamiętać. Piasku, muszelek, kamyków z wielu miejsc w Polsce czy na świecie zabierać ze sobą na pamiątkę nie wolno. Czego jeszcze lepiej nie zabierać na pamiątkę? O tym w Ekspresie Jedynki po 17.00.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama tuju. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na ty dny, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
1: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
7: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
9: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na S6 między węzłami Gdynia Wielki Kack i Chwaszczyno w pobliżu Dąbrowy po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym jest zamknięty jeden pas w kierunku Szczecina. To jest 38 km tej trasy. Jeśli chodzi o S8, to są duże problemy w województwie łódzkim i o tym nasz słuchacz.
10: Dzień dobry, droga S8, kierunek Łódź. 210 km i 600 metr. Straszny wypadek, ciężarówka autem osobowym, kilka jednostek straży pożarnej na miejscu. Będzie droga bardzo długo całkowicie zablokowana. Pozdrawiam, uważajcie na siebie.
9: I rzeczywiście tak jest, ta trasa jest zamknięta między węzłami Róża i Żgów po śmiertelnym w skutkach zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym. Żeby ten fragment S8 objechać, trzeba zjechać się węzłem Róża na S14 i następnie drogami krajowymi 71 i 91 przez Żgów wrócić na ekspresową 8. Teraz jeszcze S5 z Bydgoszczy. Nasz słuchacz informuje, że na 98 km na jezdni w kierunku Poznania po wystrzale opony w aucie ciężarowym. Szczątki tej opony leżą na jezdni, a auto ciężarowe stoi na poboczu. Tutaj bezpośrednich utrudnień w przejeździe nie ma, ale oczywiście w tym miejscu trzeba zachować szczególną czujność. Teraz jeszcze ekspresowa 7 w Warmińsko-Mazurskiem na trasie Olsztynek-Ostróda w pobliżu Warglewa po kolizji dwóch samochodów osobowych. Częściowo niemożliwy jest przejazd w kierunku Gdańska. Na 85 km zamknięty jest jeden pas. Dobra informacja jest z A4, odcinek między węzłami Chorzów i Katowice Mikołowska już odblokowany na jezdni w kierunku Katowic. Tam wcześniej samochód ciężarowy uderzył w barierę i na 335 km było zwężenie. Był też niewielki korek.

0: kto skorzystał z prawa łaski.
1: Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony przez polskie myśliwce nad Bałtykiem to już kolejny tego typu incydent.
0: Polska odwołuje się od wyroku w sprawie nieodebranych szczepionek na COVID. Sąd pierwszej instancji orzekł, że musimy zapłacić firmie Pfizer 5,5 miliarda złotych.
1: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o ułaskawieniu trzech osób. Jedna z jego decyzji dotyczy osoby skazanej za zabójstwo. Pozostałe dwie – zniesławienia w mediach społecznościowych, a także uchylenia zakazu stadionowego.
0: Tym tematem zajmuje się Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, kogo konkretnie mogą dotyczyć te ułaskawienia?
2: Pierwsze z nich najprawdopodobniej dotyczy Adama Borowskiego, działacza opozycji w PRL-u, który został skazany na pół roku więzienia za zniesławienie Romana Giertycha. O motywach tego ułaskawienia mówił prezydencki minister Mateusz Kotecki.
3: Względy humanitarne, a więc między innymi podeszły wiek skazanego, incydentalny charakter czynu połączony z dotychczasowym sposobem życia, a zwłaszcza ponadprzeciętnymi zasługami między innymi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.
2: Drugi akt najprawdopodobniej dotyczy kibica Legii Warszawy, Piotra Staruchowicza, który otrzymał 2-letni zakaz stadionowy po wejściu na płot w celu prowadzenia dopingu. Trzeci może dotyczyć Piotra Pytli, skazanego w Niemczech 20 lat temu za zabójstwo.
3: Prezydent zastosował prawo łaski poprzez warunkowe, przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary dożywotniego pozbawienia wolności na okres próby 5 lat z ustanowieniem dozoru kuratora sądowego.
2: Mężczyzna ten według polskich śledczych był niewinny i został niesłusznie skazany. O ułaskawienie wnioskował też prokurator generalny Waldemar Żurek.
0: Decyzję prezydenta i Dagmara Kędzior. Dziękujemy.
1: Kolejny rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem.
0: O incydencie poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Do tego zdarzenia doszło przed południem, 60 kilometrów od Łeby nad Bałtykiem, ale jak przekazał szef MON-u, do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nie doszło.
0: Wiadomo już także, że przechwyconą maszyną był rosyjski samolot rozpoznawczy IL-20. Leciał bez planu lotu i włączonego transpondera.
1: W odpowiedzi na możliwe zagrożenie do rozpoznania obiektu wysłano dyżurną parę polskich myśliwców.
0: To kolejne tego typu zdarzenie na Morzu Bałtyckim w ciągu ostatnich dni. Podobny incydent miał miejsce w piątek, a wcześniej w lipcu i w maju.
1: Są zarzuty i wniosek o areszt dla 18-latka, który w sobotę wieczorem przy ulicy Gagarina we Wrocławiu zaatakował i zranił nożem kobietę. Według najnowszych informacji poszkodowana opuściła już szpital.
0: Młody obywatel Ukrainy nie przyznał się do winy. Odmówił też składania wyjaśnień, mówi rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz.
1: Dodaje, że śledczy mają pewność, że to 18-latek był sprawcą ataku.
4: Kilka ciosów nożem zadał. W szyję, klatkę piersiową, także w newralgiczne organy. Podejrzanemu ogłoszono zarzut usiłowania zabójstwa. Za zbrodnię z artykułu 148, czyli za zabójstwo i za każdą formę stadialną, czyli również za usiłowanie zabójstwa, grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego sąd ma się zająć jutro.
1: Na razie nie wiadomo, jaki był motyw sprawcy, ani też czy znał swoją ofiarę.
5: To są aktualności jedynki.
0: Zapowiedź padła kilka tygodni temu, dziś jest konkret. Rząd złożył apelację od wyroku w sporze z koncernem Pfizer.
1: Decyzją belgijskiego sądu polskie władze mają zapłacić firmie 5,5 miliarda złotych za nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19.
0: Polska nie tylko zaskarżyła wyrok, zwróciła się także o wstrzymanie jego wykonania, informuje Katarzyna Kopeć-Ziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
6: W naszej ocenie wyrok sądu pierwszej instancji nie uwzględnia wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i prawnych, dlatego został zaskarżony.
1: Zasądzone kary dla Polski są decyzją sądu pierwszej instancji. Mimo to Pfizer wymusił blokadę środków, które mają zabezpieczyć jego roszczenia. W związku z tym belgijski sąd zablokował fundusze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
0: Na koniec Liechtenstein, gdzie hakerzy wykradli dane z rządowej bazy dotyczącej właścicieli spółek i fundacji.
1: Celem ataku padło około 30 tysięcy adresów, podczas gdy Liechtenstein liczy 40 tysięcy mieszkańców.
0: Władze zapewniają, że dotychczas nie znaleziono dowodów na zmianę ani usunięcie zapisanych w rejestrze informacji. Rejestr działa od 2021 roku. Służy zapobieganiu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
1: Sektor finansowy jest jednym z filarów gospodarki miniaturowego państwa położonego między Austrią a Szwajcarią.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Popołudnie prawie w całym kraju ciepłe i pogodne, tylko w Karpatach możliwy deszcz.

0: Jest 17:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Andrzej Kocjan. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby. W aktualnościach o tym,

0: i burze. Temperatura od 21 stopni na Helu, 23 w Świnoujściu i w Suwałkach, 29 w Warszawie, upalnie do 33 stopni w Wieluniu. Ciśnienie wciąż spada, na barometrach w Warszawie teraz 1003 hektopaskale.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Idą upały. Polska energetyka przygotowuje się na ekstremalne temperatury. Polityczne paliwo. Jak prawica na ksenofobii buduje swoje poparcie. Niewiarygodny wyczyn. Polak jako pierwszy przepłynął w puław Bałtyk.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
8: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Osiem minut po godzinie 17.
0: Ekspres Jedynki.
1: To jest taka popołudniówka w samym środku wakacji, więc wakacyjnych tematów dziś nam nie będzie brakować. Nad morzem już nie tak chłodno jak w ostatnich tygodniach, tylko cieplutko, choć upałów jeszcze w tej części Polski zdaje się nie ma, ale do spacerowania bardzo dobra jest tam teraz pora. No a podczas spacerowania można się udać na przykład na wycieczkę.
2: Chcieliśmy się udać do Jantara, bo tam słyszałem, że żniwa bursztynowe się rozpoczęły.
1: Oj, przywieźć sobie taki bursztyn, cóż za wspaniała pamiątka z nadmorza, ale nie wszystko można sobie przywieźć. Nie tylko z nadmorza, także i z innych miejsc, w których wypoczywamy. Co można, czego nie można, o tym w Ekspresie Jedynki będzie za chwilę.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A w Ekspresie Jedynki teraz o wakacjach będzie. Z nami Marzena Buczkowska-German, ekspertka rynku turystycznego wakacje.pl. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Będę panią za chwilę pytał o to, jak nie wpaść w kłopoty, przywożąc sobie różnego rodzaju pamiątki z wakacji, ale najpierw o tym, co jest też bardzo dużym problemem, zwłaszcza w Europie Południowej, nie tylko w te wakacje, ale także w zeszłym czy poprzednich latach, czyli o pożary. We Francji i w Hiszpanii udało się z ogniem wygrać. Teraz z kolei płoną niektóre miejsca w Grecji. I jak poważna to jest sytuacja i czy to może jakoś zakłócić wypoczywanie w tym kraju? No to nie są na razie pożary na wyspach, to nie są pożary w tych najbardziej turystycznych miejscach.
2: Nawet jeżeli pojawiają się w tych turystycznych miejscach, bo już też były doniesienia o pożarach na Krecie czy na Kefalonii, to na szczęście z naszego punktu widzenia nie są te rejony, w których polscy turyści wypoczywają. My tutaj jesteśmy w stałym kontakcie oczywiście z organizatorami wypoczynku, więc z tych bieżących informacji wynika, że właśnie nasi turyści są w takich regionach, które są w oddaleniu od bieżących pożarów. Także nie mamy informacji o tym, żeby kogoś trzeba było na przykład przenosić do innych hoteli, czy właśnie żeby były tam zarządzone ewakuacje. Natomiast generalnie, jeżeli jesteśmy na wyjeździe z biurem podróży, no to w pierwszej kolejności powinniśmy kontaktować się z przedstawicielem. Zresztą, gdyby coś się działo, to oczywiście przedstawiciel także wszelkich informacji będzie dostarczał na bieżąco. Oczywiście o tym, czy jest zarządzana ewakuacja i w jaki sposób ona powinna przebiegać, decydują lokalne władze, a nie organizatorzy wypoczynku, więc trzeba o tym pamiętać, że również to, co przekazuje rezydent, to są wytyczne lokalnych władz, no bo one wiedzą, jak tym kryzysem zarządzać,
1: i to trzeba ich słuchać. Zresztą polski MSZ w swoim takim ogłoszeniu do turystów wypoczywających w Grecji właśnie na to szczególną uwagę zwraca, że trzeba słuchać służb na miejscu. One najlepiej wiedzą, tak, jaka jest sytuacja. Ja dodam, że teraz ta sytuacja pożarowa najtrudniejsza jest w regionach Attyka i Beocja. To jest ta kontynentalna Grecja, między innymi okolice Aten. No więc to są takie miejsca, gdzie właśnie mniej jest tych zagranicznych turystów. Raczej jeśli ktoś wypoczywa, to Grecy w tych częściach.
2: Tak, także na szczęście, no właśnie tak jak mówiłam, z dalszej perspektywy ta sytuacja nie przekłada się na dodatkowe działania czy konieczność reorganizowania tego wypoczynku. No ale tak czy inaczej podróżowanie w ramach turystyki zorganizowanej daje nam to wsparcie i daje nam to zabezpieczenie właśnie na wypadek, gdyby coś się działo. I też w takiej sytuacji, gdyby się okazało, że na przykład z jakiegoś powodu któraś z usług turystycznych nie może być zrealizowana. Jeżeli jedziemy z biurem podróży, no to biuro podróży albo nam musi znaleźć jakieś zastępcze usługi, albo inny termin, a jeżeli klient tego nie akceptuje, to zwraca pieniądze, więc pod tym względem ci turyści są najlepiej zabezpieczeni.
1: Oczywiście.

0: jak wyjeżdża się gdzieś, dobrze jest sprawdzić na bieżąco tę sytuację, która dotyczy pożarów czy innych tego typu wydarzeń, ale dobrze jest też jadąc gdzieś sprawdzić, czy z takich miejsc wolno sobie przywieźć pamiątki. I oczywiście o tym, że kupowanie różnego rodzaju pamiątek wykonanych w sposób nieetyczny, bo na przykład z chronionych zwierząt albo z chronionych roślin, że tego przywozić nie wolno, że to może się skończyć poważnymi karami. My to wiemy, bo to jest wiedza od lat już, myślę, powszechna. Na wielu lotniskach można sobie zobaczyć takie gablotki z różnymi zatrzymanymi właśnie produktami, przedmiotami. Natomiast okazuje się, że z wielu miejsc nie można przywieźć muszelek, kamyków albo piasku. Na przykład z Sardynii nie wolno wywozić piasku, prawda?
1: Tak, to prawda. Był kiedyś taki przypadek, że turyści bodajże niemieccy postanowili sobie zrobić piaskownicę czy jakieś tam inne takie miejsce do wypoczynku przed swoim domem i postanowili wysłać normalnie pocztą trochę więcej piasku niż by się wydawało, że z wakacji ktoś może przywieźć. No i później to skończyło się nieprzyjemnościami, bo no właśnie okazało się, że no nie wolno tego piasku wywozić. Tak, powinniśmy zapoznawać się z takimi informacjami. Je możemy oczywiście pozyskać w biurze podróży, ale i też na stronach na przykład krajów, do których podróżujemy. Właściwie każdy kraj z tych popularnych ma taką stronę narodową, która reklamuje, która promuje ten kierunek, więc tego typu informacje też się będą tam znajdowały. Też odsyłam do stron polskiego MSZ-u, gdzie różnego rodzaju ostrzeżenia są. Musimy pamiętać o tym, że no właśnie czasami sytuacja może nas zaskoczyć, bo tak jak pan powiedział, na przykład wyroby z kości słoniowej, to są takie rzeczy dosyć oczywiste.
0: Z krokodylej czy wężowej skóry, prawda?
1: Tak, właśnie o tym miałam powiedzieć, że z węży czy właśnie z krokodylej skóry jakieś wyroby galanteryjne, to również jest zabronione. Natomiast nawet jeżeli jesteśmy chociażby w Egipcie i nawet jeżeli morze wyrzuci na brzeg martwą rafę koralową, to jej również nie możemy zabierać. Zresztą to są podobne regulacje tak naprawdę jak w Polsce. Przecież my też w parkach narodowych nie powinniśmy dotykać, przekładać, nawet jeżeli są jakieś gałęzie leżące wolno, więc tutaj tych samych zasad należy się trzymać. No i też uważajmy na wszelkiego rodzaju podróbki, bo no niestety, ale w takich krajach podrobionych, markowych rzeczy jest całkiem sporo, a potem może się okazać, że na przykład na lotnisku, może nawet nie tym wylotowym, ale gdzieś w czasie podróży innej zostaniemy zatrzymani właśnie za to, że z podrabianymi torebkami
0: bo
1: czy paskami.
0: Tego
1: czy
0: nie wolno na przykład
1: podróżujemy
0: do Unii Europejskiej, poza Unię Europejską wywozić. My o tym często zapominamy, że przyzwyczailiśmy się, że po Unii Europejskiej podróżujemy bez może wielkich kontroli, ale kiedy wracamy spoza Unii Europejskiej, to już kontrole będą dość szczegółowe, ale nawet wewnątrz Unii Europejskiej, to przecież i tak na lotniskach nasz bagaż bywa kontrolowany. No to wrócę do tej Sardynii, do Cagliari, gdzie na lotnisku no już ochrona jest dość dobrze wyćwiczona w tym, żeby odkryć na przykład piasek wywożony w jakichś zbiornikach, butelkach. No to się mogło już wydawać, że och, tam trochę piasku z plaży, ale z Sardynii tego złotego piasku ludzie tyle wywozili, że trzeba było ten zakaz wprowadzić, bo to po prostu niszczyło te plaże.
1: Otóż to są właśnie, ponieważ te plaże właśnie erodują, tak jak pan mówi, to gdyby tak nawet każdy sobie wziął troszeczkę w garstkę czy w miseczkę, to by okazało się, że za chwilę tej plaży by nie było. Czasami władze muszą się decydować na to, no bo to oczywiście nie tylko ludzie powodują, że te plaże zanikają, ale jest na przykład swego czasu Hiszpania prowadziła też takie akcje, że w niektórych regionach kraju ten piasek był dowożony, nawożony, tak żeby plaże powiększyć, poszerzyć. No więc to też jest niszczenie, nawet jeżeli on może nie jest taki bardzo cenny w takim rozumieniu, że tam powstał i tam leży od zawsze, tylko jest skądś przywieziony, to nadal. No i w jakimś celu tego typu działania są podejmowane. Więc tak, wspominaliśmy o muszlach. Te muszle oczywiście czasami są przepiękne i są wyrzucane na brzeg. Można sobie obejrzeć, można sobie zrobić zdjęcie, ale nie polecałabym ich zabierać, bo to też może wiązać się później z nieprzyjemnymi sytuacjami. A te sytuacje bywają różne, bo w zależności od tego, o jakim przedmiocie czy o jakiej pamiątce mówimy, no czasami się to kończy mandatem, ale czasami te konsekwencje są dużo poważniejsze. No i nie fajnie by było, żeby wakacje skończyły się właśnie później na policji czy w sądzie.
0: czyli lepiej w ogóle nic nie zabierać z plaży.

0: bo może są rzeczy, które można wziąć. Bursztyn.
1: No to jak jesteśmy w Polsce, to nikt nas nie będzie kontrolował oczywiście. Wydaje mi się, że ponieważ nie jesteśmy zazwyczaj ekspertami i trudno nam jest ocenić, co jest na przykład kawałkiem martwej rafy koralowej, a co jest po prostu jakimś kawałkiem nawet i patyka, dlatego że ta martwa rafa jest już szara i ona się wydaje taka zupełnie nieatrakcyjna i teoretycznie nie powinno to w żaden sposób nikogo boleć, że ona jest zabierana, to jednak uważałabym z tego typu pamiątkami tak na wszelki wypadek. Mówiliśmy o plaży, ale też bardzo często w czasie wakacji zwiedzamy. Jesteśmy na przykład w różnych stanowiskach archeologicznych, no i tam też są różne kamienie. Czasami to może być po prostu zwykły kamień, żwirek, który nic nie jest wart, ale też może się okazać, że niestety, ale bierzemy jakiś artefakt, więc lepiej tego nie róbmy.
0: Kawałek marmuru odłupanego, który może być cenny archeologicznie po prostu.
1: Na przykład, albo właśnie kawałek jakiegoś, nawet niekoniecznie marmuru, ale jakiegoś po prostu budynku i trudno, żebyśmy się później narażali właśnie na nieprzyjemności z tym związane. Także przestrzegałabym przed zbieraniem po prostu tego typu rzeczy. Podobnie z roślinami. Też są różnego rodzaju regulacje, już może niekoniecznie związane z tym, że zabieramy coś cennego w rozumieniu zabytku, czy w rozumieniu jakichś endemicznych gatunków roślin, ale też tak jak pan wspomniał, do Unii Europejskiej wielu rzeczy nie możemy spoza Unii Europejskiej wozić. One są nawet takie, które byśmy po prostu kupili w sklepie, na przykład jakichś produktów od zwierzęcych w rozumieniu jedzenia. Też o tym pamiętajmy, bo później też może się okazać, że będzie nas to kosztowało jakieś nieprzyjemne rozmowy, czy będą z tego tytułu konsekwencje. Także warto zastanowić się, co na pewno chcemy zabrać. Lepiej jednak jakąś pamiątkę
0: właśnie
1: kupić.
0: No co by było taką najlepszą pamiątką przywiezioną z wakacji, pani zdaniem? Wspomnienie, zdjęcie może?
1: To na pewno, jeżeli mówimy o takich niematerialnych pamiątkach, to na pewno. Zresztą bardzo chętnie kolekcjonujemy różnego rodzaju doświadczenia, więc warto gdzieś wyjść, warto zobaczyć, co jest poza hotelem, pozwiedzać. Jeżeli jesteśmy trochę bardziej gotowi na to, żeby na miejscu też jakieś pieniądze wydać, to bardzo chętnie wydajemy pieniądze. Poza tym, że na drobne pamiątki, my robiliśmy w zeszłym roku też takie badania właśnie, w których pytaliśmy Polaków o to, na co wydają na miejscu pieniądze, no to okazało się, że jedną z takich kategorii, na którą dodatkowe pieniądze przeznaczamy, są kulinaria, więc właśnie wspomnienia smakowe. Ale potem możemy sobie kupić przyprawy, możemy sobie kupić jakieś słodycze, różnego rodzaju produkty kulinarne, które po prostu są dostępne w sklepie.
0: Jakieś rękodzieło albo sztukę lokalną.
1: To też możemy kupić. Jeżeli to będzie sztuka wykonana przez artystę, będą to oryginały, to też powinniśmy dostać taki certyfikat, który mówi właśnie o tym, że to jest na przykład produkt, który możemy wywozić i też na to powinniśmy zwracać uwagę. Natomiast najczęściej tak naprawdę Polacy wydają pieniądze na drobne pamiątki. No i to mogą być, nie wiem, magnesy, które są bardzo popularne, wszelkiego rodzaju zawieszki, breloczki, koszulki z napisami z kraju czy z regionu, w którym byliśmy. Także to są na pewno bezpieczne pamiątki, które też nie będą nas kosztowały fortuny, a będą nam po prostu przypominały o tym, że byliśmy gdzieś. Ja osobiście najchętniej przywożę sobie rzeczy użyteczne, które właśnie potem przypominają mi o tym, że gdzieś byłam. To może być ściereczka do kuchni, to może być jakaś podkładka, to może być jakaś miseczka, właśnie po to, żeby z tego codziennie korzystać i wspominać te swoje wakacje.
0: Za każdym razem, kiedy potem się je śniadanie na przykład, to jakby się na moment człowiek jedząc takiej miseczki przeniósł z powrotem w to miejsce, w którym wypoczywał. To jest, myślę, bardzo sympatyczny pomysł. Bardzo dziękuję. Marzena Buczkowska-German, ekspertka rynku turystycznego, wakacje.pl, była moim państwa gościem. Dziękuję bardzo jeszcze raz. A
1: dziękuję.
0: To jest Ekspres Jedynki.

0: Sana, która tę piosenkę zaśpiewała, skomponowała i napisała do niej tekst, to artystka młodego pokolenia, współczesna. A my mamy dla Państwa propozycję, która dotyczy muzyki z czasów PRL-u, bo o godzinie 21:00 dziś w ramach pasma spotkania w Jedynce historia bliska. I taka właściwie nowa wakacyjna odsłona tej audycji, bo poruszane są tam teraz tematy muzyczne, a lata PRL-u to czas powstawania piosenek, w których przekaz był ukryty, bo przecież miała go nie rozszyfrować cenzura, ale to także moment rozpoczęcia działalności polskich festiwali muzycznych, pojawienia się na scenie wykonawców i zespołów, z których niektóre z sukcesami funkcjonują do dziś. I o tym właśnie w dzisiejszym odcinku Historii Bliskiej po 21:00, a gościem Marka Stremeckiego będzie dziennikarz muzyczny Piotr Metz.
1: Nie mogę teraz nie wrócić do fenomenu, który w latach 80. jeszcze funkcjonował, ale już trochę na obrzeżach. W 70. bardzo, a w 60. przede wszystkim. Czyli do tego, jak byliśmy bliżej świata i na bieżąco ze światową muzyką popularną dzięki unikatowemu wkładowi Polski w światowy przemysł fonograficzny, czyli pocztówki dźwiękowe.
2: Tak, to jest ten moment. Chodziliśmy w Krakowie na ulicę Grodzką, a tam było takie dziwne miejsce, taka tłocznia muzyki, pocztówek dźwiękowych.
1: Bardzo często uważaliśmy, że po latach uważało się, że byliśmy wtedy kompletnie odcięci za murem berlińskim, nie było nic. Ja się z tym nie zgadzam. Jeżeli w Radiu Luksemburg mogliśmy usłyszeć wieczorem w liście przebojów nowy singiel Rolling Stonesów, to było prawie pewne, że następnego dnia będziemy mogli tą piosenkę kupić na pocztówce dźwiękowej, bo przedsiębiorca nagrał to na swój magnetofon i miał gotowe. My byliśmy wówczas, oczywiście to duży skrót myślowy, absolutnie na bieżąco ze światową muzyką popularną. Byliśmy absolutnym unikatem w bloku wschodnim. Nikt nie miał
2: tej
1: sytuacji.
2: Te pocztówki były nielegalne, to wierzę.
1: Tak, i były strasznej jakości dźwiękowe. I co z tego?
0: No właśnie, i co z tego? A cała rozmowa Marka Stremeckiego z Piotrem Metzem w Historii Bliskiej po godzinie 21:00 w Radiowej Jedynce.

Niecałych 9 minut do 18 zostało, to znak, że Ekspres Jedynki już dobiega końca. Michał Strzałkowski, bardzo Państwu dziękuję za te wspólnie spędzone 2 godziny, a po 18 muzyczna jedynka i już na nią zapraszam w imieniu Uli Kaczyńskiej.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru?

0: zaprezentowali dziś oficjalny hymn tego spotkania. Podobnie jak w poprzednich edycjach, tak i teraz ma być on nie tylko elementem promocji, ale przede wszystkim wspólną międzynarodową modlitwą młodych ludzi na całym świecie.
1: Autorem hymnu zatytułowanego Confidite, Ego Vici Mundum, Odwagi, Zwyciężyłem Świat, jest młody koreański kompozytor Francis Ji-Yoon Kim. Jego utwór został wybrany spośród ponad 430 propozycji nadesłanych z całego świata. Wkrótce ukaże się polskie tłumaczenie hymnu przygotowane przez Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Bieżące informacje dotyczące polskich przygotowań i bank ostatnich wolnych miejsc można znaleźć na stronie sdmpolska.pl.
0: Po lipcowym odpoczynku Leon XIV powraca do regularnych spotkań z wiernymi. W najbliższą środę odbędzie się pierwsza po wakacyjnej przerwie audiencja generalna. Natomiast w czwartek papież uda się do Asyżu, gdzie dziś rozpoczęło się franciszkańskie spotkanie młodzieży. Na Ojca Świętego czeka tam 2000 młodych ludzi, przede wszystkim z Europy.
2: Jak mówi brat Luca de Pasquale, jeden z organizatorów wydarzenia, święty Franciszek inspiruje dziś wielu młodych ludzi. Spotkanie w jego mieście ma pomóc powrócić do tego, co stanowi istotę ich życia i spotkać się z Panem Bogiem. Kulminacją festiwalu będzie czwartkowe spotkanie z papieżem. Leon XIV rozpocznie je osobistą modlitwą w Porcjum Kuli, następnie na placu przed Bazyliką Matki Bożej Anielskiej wysłucha świadectw trojga młodych ludzi z różnych części Europy i będzie przewodniczył mszy świętej.
0: W Azji mnożą się inicjatywy inspirowane papieską encykliką Magnifica Humanitas. Dla tamtejszych biskupów papieski dokument jest ważnym punktem odniesienia dla duszpasterstwa i dialogu ze społeczeństwem.
3: Biskupi w Indiach rozpoczęli pracę nad wykorzystaniem encykliki w duszpasterstwie, edukacji i debacie o sztucznej inteligencji. Diecezje organizują seminaria i szkolenia dla duchownych oraz świeckich. Z kolei na Filipinach ogłoszono specjalny rok refleksji nad AI i godnością człowieka, a szkoły wprowadzają zajęcia o etycznym korzystaniu z mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji. W Indonezji Kościół zainicjował międzyreligijną debatę nad sztuczną inteligencją. Inicjatywy inspirowane papieskim nauczaniem organizowane są też m.in. w Wietnamie, Bangladeszu i Korei Południowej.
0: Dziś 125. rocznica urodzin błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dla pielgrzymujących do Rzymu to zaproszenie do odwiedzenia jego kościoła tytularnego, Bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu. Do tej świątyni 28 maja wprowadzono relikwie prymasa tysiąclecia, upamiętniając w ten sposób jego związek z Rzymem i oddanie Kościołowi Powszechnemu.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
1: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Kłaniam się i tradycyjnie zapraszam na trzy rozmowy. Już za chwilę podyskutujemy o Perseidach, czyli o spadających gwiazdach. Poobserwujemy także niebo z Gdańskiej Góry Gradowej. Następnie przeniesiemy się do Muzeum Warszawy, które obchodzi w tym roku swoje 90. urodziny. A w ostatniej części tego wydania Eureki odwiedzimy Szczecin i tamtejszy Zamek Książąt Pomorskich. Zaczynamy.
0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Obserwacje nieba, strefy warsztatowe i bezpłatne atrakcje astronomiczne czekają wszystkich miłośników kosmosu w najbliższą sobotę, 8 sierpnia, na Górze Gradowej w Gdańsku. Obserwacje deszczu meteorytów, czyli perseidów, nazywanych spadającymi gwiazdami, organizuje gdańskie Hevelianum. I właśnie teraz łączymy się ze studiem Radia Gdańsk, gdzie są panie Bogna Pazderska i Magdalena Wielka.

0: Jęcek-Olszewska. Panie są astronomkami ze wspomnianego już gdańskiego Hewelianum. Dobry wieczór, kłaniam się z Mazowsza.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Może zanim o spadających gwiazdach, o Perseidach, to trochę byśmy porozmawiali o samym Hewelianum. Co to jest za miejsce, dlaczego powstało, czym się zajmuje? To dla wszystkich naszych słuchaczy, którzy nie znają Gdańska, nie znają Pomorza. Wiem, że chciała zacząć pani Magdalena Więcek-Olszewska, a zatem jej oddaję głos. Co się znajduje na Górze Gradowej w Gdańsku?
1: Hewelianum to centrum nauki znajdujące się w samym sercu Gdańska. Jesteśmy, tak jak już pan wspomniał, umiejscowieni na Górze Gradowej. To jest obszar, olbrzymi obszar o powierzchni 26 hektarów w centrum Gdańska. Teren, na którym znajduje się centrum nauki, jest powodem też do tego, aby popularyzować astronomię. Jest to dobre miejsce w Trójmieście, najlepsze miejsce w Trójmieście do obserwacji astronomicznych. Naszym patronem Hewelianum jest Jan Heweliusz, czyli gdański astronom. To też również daje nam powód do tego, aby popularyzować astronomię, ale nie tylko zajmujemy się popularyzacją astronomii. Na terenie Góry Gradowej znajdują się interaktywne wystawy o tematyce astronomicznej, fizycznej, geograficznej, matematycznej, więc jesteśmy interdyscyplinarnym centrum nauki.
0: Proszę powiedzieć, Hewelianum działa na różnych płaszczyznach, bo to jest, rozumiem, że popularyzacja nauki, popularyzacja kosmosu, to jest miejsce i dla dzieci, i dla dorosłych, ale to jest też popularyzacja samego Gdańska, Jana Heweliusza.
1: Tak, na terenie Hewelianum znajdują się wystawy historyczne, które opowiadają historię Gdańska. W przygotowaniu jest też taka nasza najnowsza wystawa związana z życiem i z działalnością Jana Heweliusza.
0: A teraz płynnie przejdźmy do tego, co czeka nas w najbliższą sobotę, czyli 8 sierpnia. Wszystko jest związane ze spadającymi gwiazdami. To może najpierw, co to właściwie są spadające gwiazdy?
2: To może ja opowiem, że spadające gwiazdy to są tak naprawdę nie gwiazdy, ale meteory, które przelatują przez naszą atmosferę. I może nie widzimy samych meteorów, dlatego że one mają wielkości często ziarenka piasku, ale obserwujemy, jak nasza własna atmosfera zaczyna świecić wskutek przelotu właśnie takiej malutkiej drobinki. Jednym z najbardziej obfitych rojów meteorów to są właśnie Perseidy. One swoje maksimum będą miały w nocy z 12 na 13 sierpnia, ale już można je obserwować i między innymi właśnie 8 sierpnia będzie już ich bardzo dużo. Powodem, dla którego świętujemy to w tym roku 8 sierpnia, to jest to, że staramy się to jednak zrobić w weekend, kiedy osoby, które pracują w tym okresie, też mogą do nas dołączyć, a także, żeby rozdzielić to z drugim wydarzeniem, jakie ma miejsce 12 sierpnia, gdzie duża część osób zainteresowanych astronomią wyjeżdża, żeby obserwować całkowite zaćmienie Słońca widoczne z kontynentalnej Europy. My natomiast w Hewelianum 12 sierpnia będziemy relacjonować na żywo częściowe zaćmienie Słońca, bardzo głębokie w Polsce, ale też właśnie to całkowite w kontynentalnej Europie, na przykład w Hiszpanii.
0: Perseidy możemy podziwiać, możemy oglądać zwykle w sierpniu. To jest mniej więcej ten czas, o którym pani powiedziała. Czy to jest jednak trochę ruchome? Od czego to zależy?
2: Tutaj zależy troszeczkę od naszego kalendarza. Generalnie Perseidy są związane z kometą, która przelatuje co około
1: 133
2: lata i przecina oś ziemską. Na szczęście z naszą planetą się nie zderza, ale przecinając oś ziemską zostawia na swojej ścieżce śmieci. I kiedy my krążymy na orbicie wokół Słońca, to przecinamy tą chmurę tych śmieci i wtedy właśnie te drobinki, te zasałości po tej komecie wlatują w naszą atmosferę. Więc troszeczkę zależy od tego, jaka jest dokładnie trajektoria naszej planety, no i naszego kalendarza, gdzie mamy lata przestępcze chociażby. nasz własny kalendarz jest zmienny. Ale ten okres widzenia Perseidów rzeczywiście jest szeroki, to jest od mniej więcej 17 lipca do 24 sierpnia, po prostu to maksimum jest w okolicach 12-13 sierpnia, a w maksimum mówimy o tym, że w doskonałą

0: pogodę, z daleka od miasta, kiedy ktoś ma dobry wzrok i nie ma chmur, możemy zobaczyć do około 100-120 meteorów na godzinę. Więc to jest naprawdę jeden z dwóch najbardziej obfitych rojów w ciągu całego roku.
1: Zakładam, że Góra Gradowa, Hevelianum właśnie, jest najlepszym punktem do obserwacji nieba na całym Pomorzu Gdańskim.
0: Powiedziałabym, że w mieście jest to najlepszy punkt do obserwacji, no bo no nie ukrywajmy, jednak z dala od świateł miejskich, z dala od tej łuny otaczającej gwiazd jest na pewno dużo lepiej. Natomiast w mieście Góra Gradowa rzeczywiście jest bardzo dobrym miejscem do obserwacji, przy czym podkreślam, że na samym wydarzeniu nie tylko będziemy obserwować Perseidy, będziemy mieć też dużo teleskopów po to, żeby obserwować inne obiekty na niebie. To akurat będzie bezksiężycowa noc, więc doskonale będzie widać, czy Saturna, czy inne obiekty czasem też głębokiego nieba, jak mgławice, czy galaktyki. Ale poza tym zaplanowaliśmy całą masę różnych innych atrakcji po to, żeby zarówno młodsi, starsi mogli się dobrze z nami w spokojnej, takiej astronomicznej atmosferze bawić. Więc stąd i planetarium, i gra miejska, i warsztaty w czterech strefach tematycznych będą miały miejsce, plus bardzo istotne rozstrzygnięcie międzynarodowego konkursu astrofotograficznego Astrokamera, gdzie będziemy oglądać niezwykłe zdjęcia nadesłane do nas z całego świata.
2: Obserwację nieba rozpoczniemy tuż po zachodzie słońca. Nakierujemy na niebo nasze teleskopy, żeby można było zobaczyć mniejsze obiekty, mniejsze kątowo obiekty na niebie. A obserwacje Perseidów mogą być prowadzone bez żadnego sprzętu astronomicznego. Właściwie muszą być prowadzone gołym okiem. Do obserwacji Perseidów potrzebny jest wygodny leżak bądź koc i ciemne niebo. I to ciemne niebo jest bardzo istotne. Temat zanieczyszczenia światłem, czyli ochrony nieba przed światłem, jest takim wiodącym tematem w tegorocznej edycji wydarzenia Nocne Podglądanie Wszechświata. Chcemy zwrócić uwagę na to, żeby dbać o nocne niebo, ponieważ im więcej świateł, tym mniej widzimy na niebie. Tracimy niebo kosztem oświetlenia. To, co widać na niebie, coraz mniej obiektów możemy dostrzegać na niebie z miasta. Nasze umiejscowienie, to, że jesteśmy otoczeni zielenią, powoduje, że w mieście, jak na warunki miejskie, jesteśmy też na górze, więc jesteśmy powyżej świateł miejskich. Jest to bardzo dobre miejsce, natomiast w tym roku dużo mówimy o tym, jak dbać o to, żeby nie zanieczyszczać niepotrzebnie światła, i to jest jeden z tematów, jeden z takich warsztatowych namiotów właśnie opowiada o zanieczyszczeniu światłem, które przeszkadza astronomom, ale również zwierzętom żyjącym w naszym parku, człowiekowi również, ponieważ noc staje się coraz jaśniejsza.
1: Powiedziały panie, że spadające gwiazdy, czyli Perseidy, oglądamy, obserwujemy gołym okiem, ale też powiedziały panie, że w sobotę można będzie zobaczyć odległy wszechświat, a zatem, jeżeli ktoś przyjdzie w sobotę z własnym teleskopem, to jest mile widziany.
0: Jak najbardziej. Wspomnę też, że oczywiście będziemy mieli bardzo dużo naszych teleskopów, teleskopów należących do Hevelianum. Do tego będzie u nas obecne koło astrofizyków Politechniki Gdańskiej, którzy też przyjdą ze własnymi teleskopami. Jeden z tych teleskopów też będzie teleskopem słonecznym, więc tam za dnia też da się obserwować słońce do czasu zachodu. Więc generalnie zachęcamy do przyjścia z własnym teleskopem, ale też chcemy podkreślić o tym, że na miejscu będzie 6-8 naszych teleskopów, więc bez, czy teleskopów zaprzyjaźnionych jednostek, więc bez problemu będzie można zobaczyć różnorodność tego nocnego nieba.
2: Ale nasze wydarzenia zawsze są otwarte na osoby, które przychodzą z własnym sprzętem. Często to są skonstruowane własnoręcznie przyrządy. Na wielu wydarzeniach spotkaliśmy się z tym, że uczestnicy właśnie przynoszą skonstruowane przyrządy i dzielą się obserwacjami z innymi, więc zapraszamy wszystkich, którzy mają swój teleskop, lunetę, również do nas.
1: A czy Perseidy to jest obiekt najbardziej efektowny, jeżeli chodzi o podziwianie nieba właśnie z naszego kraju? Czy są jeszcze bardziej efektowne, bardziej intrygujące obiekty, które możemy zobaczyć może nie tylko latem, ale w inne pory roku?
0: Ogólnie dla obserwatorów

0: profesora tutaj w Polsce, który może nie śledzi tak na bieżąco wszystkich wydarzeń astronomicznych, no to jest bardzo dużo zjawisk na niebie od właśnie wspomnianego zaćmienia Słońca. Teraz 12 sierpnia to będzie głębokie zaćmienie Słońca, które będzie można spokojnie zobaczyć z Pomorza, ogólnie z całej Polski. Jedynie Słońce będzie blisko zachodu, więc należy się udać w miejsce, gdzie dobrze widać linię horyzontu. Więc mamy zaćmienia Słońca, mamy zaćmienia Księżyca, mamy zjawiska związane z zorzą polarną. Od czasu do czasu widać, jakie piękne zdjęcia są wykonane na terenie naszego kraju, związane właśnie z aktywnością Słońca. Więc tych zjawisk, które w terenu Polski można obserwować, mamy sporo. My też tutaj robimy imprezę z okazji, już 17. imprezę z okazji roju Perseidów, ale drugim takim rojem, który jest równie obfity, to są Geminidy, które są z kolei w grudniu. Więc to też jest doskonała okazja, żeby patrzeć na nocne niebo. I to są też zjawiska, które znamy, no może poza zorzami polarnymi, z dużym wyprzedzeniem. Natomiast też od czasu do czasu właśnie mamy zjawiska, które się zdarzają nagle, bardziej niespodziewanie, czy z drobnym wyprzedzeniem, jak zorze polarne, czy właśnie jak ktoś na niebie jest w stanie zobaczyć takiego bolida.
1: A państwa i moimi gośćmi były panie Bogna Pazderska i Magdalena Więcek-Olszewska, astronomki z gdańskiego Hevelianum. Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia, czy to w sobotę najbliższą, czy w inne dni właśnie w gdańskim Hevelianum.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
3: Polskie Radio. Jedynka.
1: A już niebawem odwiedzimy Muzeum Warszawy. Czy to ty?

0: Słuchają Państwo programu pierwszego Polskiego Radia i magazynu Eureka. Jesteśmy teraz w Muzeum Warszawy, które w tym roku obchodzi swoje 90. urodziny. I z okazji tego pięknego jubileuszu odsłania przed nami kulisy swojej wspaniałej działalności. I to wszystko w ramach projektu, w ramach wystawy 90 na 90 dookoła muzeum. I na ten temat porozmawiam z panią Moniką Siwińską, kuratorką właśnie tej wystawy. Dobry wieczór, witamy w Jedynce.
1: Dobry wieczór.
0: Pani Monika Siwińska jest także historyczką sztuki i kustoszem oczywiście Muzeum Warszawy. 90 lat to wspaniały wiek i uczcić taki jubileusz w sposób godny to jest niełatwa sztuka chyba, bo trzeba także zachęcić warszawiaków, niewarszawiaków, turystów spoza Polski do odwiedzenia tego miejsca. I najlepiej, żeby to zaproszenie było takie niekonwencjonalne, nowoczesne, intrygujące. Teoretycznie nie jest to trudne, a w praktyce?
1: W praktyce zastanawialiśmy się, co zrobić, aby te 90 lat stało się taką opowieścią bliską warszawiakom, a także innym osobom, które odwiedzą nasze muzeum, żeby zobaczyli nasze twarze, ale nas samych, naszą historię, kim jesteśmy, jak działamy, co nas zajmuje. Ta interwencja, którą pokazujemy na wystawie w Muzeum Warszawy, która ma uczcić 90-lecie istnienia muzeum, to jest taka opowieść o muzeum trochę od kulis, od kuchni, trochę na wesoło, trochę na poważnie.

0: ma przybliżyć Państwu sposób naszego działania, pokazać, że jesteśmy osobami, które interesują się oczywiście Warszawą, historią Warszawy, ale także mają swoje problemy, swoje radości, swoje smutki. To, cośmy zrobili, czyli wstawiliśmy 90 obiektów na wystawę, to są takie preteksty do opowiedzenia o nas samych. Czyli to nie są przedmioty, to są nośniki historii i opowieści. To, co mogą Państwo zobaczyć.
1: Czyli jak dobrze rozumiem, ta wystawa nie jest opowieścią o przedmiotach, mimo że muzeum właśnie nam się kojarzy z przedmiotami, ale bardziej o ludziach. O ludziach, o pracownikach, którzy przez te 90 lat budowali i budują Muzeum Warszawy.
0: Tak, do tego zmierzaliśmy. To jest opowieść i o współczesności, ale także i o historii, bo 90 lat muzeum to jest historia pełna meandrów i różnych wydarzeń, również tragicznych. Przecież to jest okres II wojny światowej, zniszczenia miasta, również tutaj tkanki Starego Miasta, ale to też jest opowieść o odbudowie, o tym duchu przetrwania i tworzenia, o zbieraniu rzeczy, o tej tworzeniu kapsuły przeszłości i teraźniejszości, w którym poprzez rzeczy chcemy przybliżać naszym zwiedzającym miasto, jego historię, taką ludzką twarz pokazać tej społeczności i muzealnej, wewnętrznej, ale też chcemy powiedzieć o tym, że nie działamy dla siebie, działamy właśnie dla Państwa. Istniejemy po to, żeby opowiadać Państwu o Warszawie.
1: Zanim przejdziemy do tych obiektów, do tych przedmiotów, to ja bym się przeniósł trochę w czasie. Jak to było w tych latach 30. ubiegłego wieku, gdy muzeum powstawało? Dzisiaj to wydaje się oczywiste, że stolica Polski musi mieć swoje piękne, wielkie, wspaniałe muzeum. Ale to muzeum nie powstało od razu po zakończeniu I wojny światowej, tylko dopiero w 36 roku. Jakie były początki?
0: 36 rok to jest moment wydzielenia nas, jakby działu, z Muzeum Narodowego, bo Muzeum dawnej Warszawy było początkowo związane z Muzeum Narodowym, bo to właśnie Muzeum Narodowe powstało po I wojnie światowej i w Muzeum Narodowym w ramach zbieranej kolekcji zaczęto też zbierać oczywiście rzeczy związane z historią miasta i okazało się w pewnym momencie oczywistym to, że musi zaistnieć ekspozycja, która będzie pokazywała historię Warszawy. Gdzie to można było pokazać? Okazało się, że najlepszym miejscem, jakie można było znaleźć, to Stare Miasto i stare kamieniczki. Wykupiono tutaj 3 kamienice przed wojną i zaczęto je remontować. W 1939 roku przywieziono obiekty, żeby powstała ekspozycja i wybucha wojna. Druga wojna światowa. Wszystkie te działania są zaprzepaszczone. Wiadomo, co następuje w czasie wojny. Następuje całkowita prawie zagłada tego, co zostało tutaj zgromadzone. Ale w 1939 roku nie kończy się ta historia. 1945 rok to jest ogromny wysiłek, żeby powstało z gruzów Stare Miasto, odbudowuje się Stare Miasto. Od razu też podjęta jest decyzja, że w ramach odbudowy kamienic zostanie przeznaczona cała pierzeja jedna na Muzeum Miejskie. Już nie 3 kamienice, ale 13. Także mamy bardzo dużą ekspozycję. Trwają prace nad odbudową, nad gromadzeniem zbiorów, których nie ma, bo wszystko przepadło, więc naprawdę są ratowane resztki z gruzów wyciągane w tym czasie, ale też i starali się wtedy ludzie dotrzeć do wszelkich pamiątek, które przetrwały wojnę i w ten sposób w latach 50. otwiera się pierwsza wystawa. Ona jest oczywiście, przechodzi liczne zmiany, przekształcenia, ale cały czas funkcjonuje, cały czas się dostosowuje do zmieniających się czasów, do potrzeb ludzi. My w tej chwili jesteśmy skarbnicą, jeżeli chodzi o pamiątki warszawskie. Mamy mnóstwo obiektów, których teraz nam się już nie mieszczą w tych kamienicach. Tak, zaczynaliśmy od nielicznych przedmiotów, teraz na szczęście udało nam się ich zgromadzić, mimo tak ogromnych strat miejskich, dość dużo. I staramy się poprzez te obiekty opisywać właśnie, opowiadać o tym, czym jest Warszawa, czym była i czym jest.
1: No to przejdźmy teraz do tych przedmiotów. To jest 90 przedmiotów, 90 artefaktów, które właśnie, tak jak pani powiedziała, bardziej są nośnikiem historii, historii o ludziach, historii o mieście, nie są tylko samymi przedmiotami. Jakie to są przedmioty? No oczywiście nie omówi pani.

0: Nie wszystkich, ale chociaż kilka.
1: Mówimy, że to są emblematy, bo właśnie to nie są przedmioty, to są emblematy, które niosą ze sobą historię. One są z bardzo różnych porządków, bo czasami to są obiekty faktycznie, na przykład pierwsze krzesła z wyposażenia pierwszego dyrektora powojennego muzeum. Tak nam się wydawało to bardzo znamienne, że na tych krzesłach siedzieli ludzie, którzy te odbudowali te muzeum. Ale to są na przykład nasze schody również, bo muzeum mieści się, powiedziałam, w 13 kamienicach. To są wąskie przestrzenie z licznymi klatkami schodowymi i tu się ciągle wchodzi, schodzi z tych schodów i stwierdziliśmy, że to też jest taki emblemat naszego muzeum. Te skrzypiące stare schody tworzą taką naszą niesamowitą historię, nie historię, powiedziałabym rzeczywistość. Trzeba ją fizycznie przecież je pokonać, ale to też na przykład jest zapach muzealny. Stwierdziliśmy, że nasza przestrzeń specyficznie pachnie. Zresztą muzea zazwyczaj tak pachną takim zapachem trochę, bym powiedziała, historii, kurzu, może pasty do podłogi, bo to są liczne drewniane podłogi i postaraliśmy się odtworzyć ten zapach, więc można też podejść do butelki z zapachem muzeum. Ale to są na przykład też nasze muzealne pieski, bo muzeum prowadzi taką politykę, że możemy zwiedzać jego przestrzeń z własnymi pupilami. Możemy tutaj wejść z własnym pieskiem, ale pracownicy muzeum też mogą wejść oczywiście do muzeum i pracować z swoimi towarzyszami i liczni nasi koledzy, koleżanki z tego korzystają. Mamy bardzo kochane zwierzęta, które naprawdę umilają nam czas i stwierdziliśmy, że też powinniśmy je uhonorować i na przestrzeni ekspozycji mamy właśnie ich sylwetki, możemy zobaczyć nie tylko ich te zwierzęta, ale zobaczyć też, jak się nazywają, staramy się o nich opowiedzieć. Ale to też są na przykład takie przedmioty, które opowiadają o naszej pracy, na przykład narzędzia, za pomocą których montujemy wystawy, bo wystawy to jest ogromna praca, żeby powstała wystawa. Cała rzesza ludzi na to pracuje, muszą powstać przecież gabloty, trzeba je ustawić. To trzeba zrobić solidnie, bezpiecznie dla obiektów. Dlatego stwierdziliśmy, że to zaplecze, właśnie te przedmioty, które nam towarzyszą, na przykład klej, na którym przyklejamy różne przedmioty, żeby nie spadły ze ścian, to też jest taki kawałek rzeczywistości nam bliskiej, może takiej właśnie trochę spuszczającej też tego powietrza, z tego takich opowieści też trudnych, które też staramy się opowiedzieć, ale no, klej to też jest kawałek historii, okazuje się, muzealnej. Nie tylko obiekty, ale właśnie ludzie, którzy to tworzą, którzy korzystają z różnych narzędzi, którzy naprawdę ciężko pracują, żeby to wszystko wyglądało dobrze, żeby się dobrze prezentowało, żeby Państwo wchodząc do tej przestrzeni po prostu dobrze się poczuli.
0: A opowiadała pani Monika Siwińska, kuratorka wystawy 90 na 90 dookoła muzeum w Muzeum Warszawy. Wszystkich naszych słuchaczy zapraszamy tutaj do muzeum przy Rynku Starego Miasta, a pani Monice Siwińskiej bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również i zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio.
0: I przed nami jeszcze jeden temat. Już za chwilę odwiedzimy Szczecin.

0: Niezmiennie słuchają Państwo Jedynki i magazynu Eureka. Łączymy się teraz ze studiem Radia Szczecin, gdzie jest pani Monika Adamowska, rzeczniczka prasowa Zamku Książąt Pomorskich właśnie w Szczecinie. Dobry wieczór, witamy w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie.
0: A będziemy rozmawiać między innymi o takim wybitnym, cennym obiekcie właśnie u Państwa w zbiorach, o kosmografii Sebastiana Münstera. To jest taki wybitny humanista przełomu XV i XVI wieku i właśnie kosmografię można u Państwa teraz podziwiać, oglądać. Ale zanim o kosmografii, to może kilka słów o samym Zamku Książąt Pomorskich. Ja bym powiedział, że to jest piękne, wyjątkowe miejsce, takie monumentalne wręcz, z piękną historią, intrygującą bardzo historią, które teraz skrywa wiele skarbów.
1: Tak, tak. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie to jest fantastyczne miejsce. Przypomnę tym, którzy wiedzą, albo powiem tym, którzy nie wiedzą, że to niegdyś główna rezydencja książęcej dynastii Gryfitów. Książąt Pomorskich, władców odrębnego niegdyś państwa, które rozciągało się, mówiąc dzisiejszym językiem, od Bart w Niemczech po Lemborg w Polsce, wzdłuż Morza Bałtyckiego, zupełnie odrębne państwo. I Gryfici właśnie tutaj w Szczecinie taką główną rezydencję stworzyli. Mieli więcej tych zamków w całym księstwie, oczywiście jak każda dynastia. Ale taki Gryfita, którego my szczególnie hołubimy, Bogusław X Wielki, po pierwsze to państwo z licznych księstw zjednoczył, zreformował i to był taki czas, kiedy dwory w różnych państwach Europy zaczynały z takiego wędrownego przekształcać się w dwory osiadłe i właśnie Bogusław X Wielki postanowił, że ten Szczecin będzie jego głównym miejscem, co miało olbrzymie znaczenie, bo wokół dworów zaczęła się budować kultura, sztuka, więc my tego Bogusława, chociaż tych Gryfitów oczywiście jest więcej i mamy każdy z nas jakiegoś swojego ulubionego, ale tego Bogusława szczególnie hołubimy. Pomnik Bogusława i Anny Jagiellonki, bo Bogusław oprócz wszelkich zasług jeszcze wsławił się tym, że się wrzenił w potężną, jedną z najpotężniejszych dynastii ówczesnej Europy. Poślubił Annę Jagiellonkę. Pomnik tej pary jest przed zamkiem. Mamy piękną salę Bogusława X Wielkiego, jakby jego imienia, piękną salę koncertową, niegdyś kościół zamkowy. Więc ten nasz zamek z jednej strony jest przepięknym miejscem historii, fantastycznym miejscem historii, coraz ciekawszej ostatnio dla zwiedzających z różnych krajów świata, ale przede wszystkim dla naszych mieszkańców, co jest fantastyczne. Z drugiej strony zamek to jest potężna instytucja upowszechniająca kulturę. Mamy zarówno własne galerie wystawowe, organizujemy wystawy, organizujemy wydarzenia historyczne, różne spotkania popularyzujące wiedzę o historii Pomorza, ale także mamy własny kinozamek, jedno z najmniejszych pewnie już w Polsce i organizujemy miesięcznie naprawdę sporo tych wydarzeń kulturalnych, więc tak naprawdę łączymy historię ze współczesną ofertą kulturalną.
0: Można powiedzieć chyba, że Zamek Książąt Pomorskich jest strażnikiem tej pięknej historii, tej właściwie niedomkniętej jeszcze historii, bo sama pani powiedziała, że o niektórych rzeczach dopiero dowiadujemy się teraz. Pewnie niektóre rzeczy są białymi plamami dalej. Myślę, że nawet historia samej dynastii Gryfitów, wspomniała pani o tej dynastii, nie jest tak do końca znana. Zresztą chyba pochodzenie tej dynastii do dzisiaj jest przedmiotem sporu wśród historyków.
1: Tak, to prawda, ale my robimy od lat wiele, żeby tę dynastię, tę wiedzę popularyzować. I to robimy na rozmaite sposoby. Oczywiście oprócz tego, że nam

0: miejscu, pokazujemy ten zamek, pokazujemy różne artefakty. Oczywiście ostatni gryfita nasz w 1637 roku zmarł i ta dynastia wyginęła. Zresztą jedna z legend mówi, że przez klątwę, ale oczywiście to też do dzisiaj nie jest jasne, dlaczego bezpotomnie odeszli, dynastia wygasła, chociaż jak na ówczesne czasy to dosyć długo, ponad 500 lat władali, więc gdyby z tamtej perspektywy patrzeć, to była no długa dynastia. Dzisiaj to jest już inna sytuacja. Ale my tę wiedzę popularyzujemy także przez wydawanie bardzo, myślę, wysokiej jakości publikacji. Ale też udało się zamkowi dokonać czegoś, o czym Szczecinianie marzyli przez lata, dziesiątki lat. Pragnęli dokonać przekładu pierwszej takiej drukowanej historii Szczecina autorstwa Paula Friedeborna. To człowiek, który był związany z miastem, był sekretarzem miasta, później burmistrzem miasta. Przez lata całe środowiska o to zabiegały. Nam się to udało dzięki projektowi unijnemu, skompletowaniu dużego zespołu badaczy, tłumaczy. Udało się to zrobić i ta kronika dzisiaj jest dostępna dla każdego na naszej stronie. Przetłumaczyliśmy też kronikę Joachima von Wedla, czyli człowieka, który troszkę inaczej niż Friedeborn pisał o tej historii, bo on był blisko dworu, ale nie sądził, że jego dzieło będzie wydane. Nie był też we władzach miasta, więc pozwalał sobie na bardziej krytyczne uwagi. Organizujemy różne konferencje, ale też do młodych się zwracamy. Mamy całą serię podcastów, niesamowici graffiti, oczywiście w miarę naszych możliwości je robimy. I tam są wywiady z historykami i od nas, z Pomorza, ale nie tylko, którzy w jakiś sposób graffitom się przyglądają. Tak jest, że w ostatnich latach widzimy coraz większe zainteresowanie historią swojego regionu i to jest też bardzo dobre i mamy nadzieję, że jakiś kamyczek do tego też włożyliśmy.
1: A teraz kosmografia. Kosmografia, czyli opis świata w cechach i szczegółach. O czym mowa?
0: To jest nasza wystawa czasowa, wystawa, która prezentuje jedno z cenniejszych dzieł z naszej kolekcji. My tę kolekcję budujemy przez lata, bo oczywiście w związku z historią nie mogliśmy mieć zachowanej, ale budujemy tę kolekcję zamkową. Mamy kosmografię z 1567 roku, kolejne wydanie kosmografii Sebastiana Münstera. Tak jak pan powiedział, przybliżył tego autora. To jest coś, co mnie osobiście kojarzy się z dzisiejszą encyklopedią. To był opis świata, zarówno ta księga, jak i kosmografia jako nauka dawna zajmowała się opisem świata, integrując rozmaite dziedziny. Przede wszystkim geografię opisową, meteorologię, astronomię, ale różne też ciekawostki. I tak naprawdę to była książka, która w swoich czasach była, można powiedzieć, dzisiejszym językiem bestsellerem, ponieważ ona po pierwsze dawała jakąś wiedzę na tamte czasy, przynosiła opis świata i trafiała w gusta ludzi i upodobania ludzi renesansu, ponieważ poszerzała ich horyzonty. Dzisiaj dość krytycznie też, a i wtedy też krytycznie się patrzyło na te dzieła. One miały ileś wznowień. Myśmy się przyglądali choćby temu, jak on gromadził tę wiedzę, jak próbował zgromadzić wiedzę choćby o naszym księstwie pomorskim. No i on próbował pisać listy do władców, do uczonych, do duchownych, do różnych historyków, podróżników. Prosił o informacje, prosił o ryciny, o relacje z podróży, o opisy krain. No akurat jeśli chodzi o nasze Pomorze, to w tych pierwszych wydaniach nie było zbyt wiele. Tam był taki nieduży fragment, dlatego że jak to bywa, mówiąc dzisiejszym językiem, z deadline'ami. Nie każdy zdążył, książęta nasi zlecili nadzór tej pracy kanclerzowi na dworze i jeszcze pełnomocnikowi na dworze cesarskim w Spirze. I ci dwaj panowie mieli tam sprawę nadzorować. Wiemy choćby z takich dzieł, które w Polsce się zachowały, na przykład Joachim Lelewel, pisząc o różnych dziełach z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, też wspomniał o tej kosmografii jako o dziele, które pięknie w uchu uczonego brzęczy. Jest to księga, która daje nam obraz tego, jak myśleli, co wiedzieli.

0: wiedzieli, czym żyli ludzie w epoce renesansu, co ich intrygowało, co ich interesowało, jak sobie wyobrażali świat. Oprócz tych takich stricte wiadomościowych, powiedzmy, informacji rzeczowych, był też świat potworów fantastycznych, jakiś mitycznych, dzisiaj mówimy mitycznych, fantastycznych stworów, więc można było sobie wyobrazić, jak oni widzieli świat, jak sobie ten świat wyobrażali.
1: Kosmografię można zobaczyć właśnie u Państwa w Zamku Książąt Pomorskich, ale jutro szczególny dzień jest. Proszę o nim powiedzieć. Wtorek, jutro, 4 sierpnia. To będzie wydarzenie jeszcze, które jeszcze bardziej chce kosmografię uwypuklić.
0: Tak, jutro mamy właściwie taki odcinek naszego nowego autorskiego cyklicznego projektu edukacyjnego. To są zajęcia, które stanowią pewną formę edukacji artystycznej, a ta edukacja ma rozwijać u dzieci i młodzieży umiejętność świadomego odbioru sztuki, ale też umiejętność korzystania ze swojej tradycji poprzez tutaj akurat udział w kreatywnych zajęciach. To są takie troszeczkę złożone zajęcia dla dzieci, bo najpierw dzieci poznają jakąś naszą wystawę, nasze dzieło, które mamy w kolekcji. Podczas zwiedzania poznają jego historię, czasami legendy zamkowe. Natomiast później w drugiej części zajęć już poprzez taką plastyczną pracę tworzą coś na bazie tej wystawy czy tego dzieła. I mieliśmy w lipcu takie zajęcia, gdzie dzieci odwiedzały naszą nową zbrojownię, właśnie otwartą po otwarciu Skrzydła Północnego. Tam uczyły się o militariach, oczywiście też o księstwie i robiły własne tarcze. Teraz na bazie kosmografii po pierwsze właśnie dowiedzą się, jak to wyglądało, jak ludzie wyobrażali sobie świat. Później w tej części plastycznej będą tworzyć własną księgę świata. Czyli będą uruchamiać własną wyobraźnię, będą tworzyć niezwykłe krainy, jakieś mapy, legendy, fantastyczne stworzenia i tak dalej. I co ciekawe, mamy nadzieję, że ta kosmografia też im otworzy oczy, pokaże, że na przykład piękny jednorożec nie jest wymysł naszych czasów czy studiów filmowych, tylko że my czerpiemy z tej tradycji, z tego, co ludzie już wcześniej też sobie wyobrażali, co gdzieś jest w tych dziełach sztuki. Więc mamy nadzieję, że to będzie takie połączenie historii sztuki, kreatywnej zabawy i to da poprzez taki rozwój wyobraźni zachęcić dzieci do tego, żeby to swoje, powiem wysoko, dziedzictwo kulturowe poznawały i żeby z niego czerpały. I mamy nadzieję, że te zajęcia będą ciekawe dla dzieci. Właśnie w sierpniu będziemy prezentować kosmografię, ale myślę już, że chyba trochę są, bo po lipcowych zajęciach sporo dzieci, które na sierpień się wpisało, to są dzieci, które już uczestniczyły w lipcowych zajęciach.
1: A gościem moim i Państwa była pani Monika Adamowska z Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Przyznam się, że to była piękna opowieść o zapomnianym, nieco nieznanym świecie. Bardzo dziękuję.
0: Zapraszamy do zamku i do tego świata.
1: I ja także bardzo dziękuję za to poniedziałkowe spotkanie i na kolejne wydanie Eureki zapraszam już jutro w imieniu Anny Stępniak. Życzę Państwu spokojnego wieczoru i pięknego, dobrego wypoczynku.
2: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: Na naszym portalu publikujemy efekty naszej pracy, a naszą pracę można nazwać jednym słowem. Jest to fact-checking.
4: Marcin Kostecki, redaktor naczelny portalu demagog.org.pl.
3: Zaczynaliśmy od wypowiedzi. Tam można znaleźć wypowiedzi polityków, które odnoszą się do faktów. Na przykład, jeżeli jakiś polityk podaje dane na temat wzrostu gospodarczego Polski na tle Unii Europejskiej, naszym zadaniem jest zweryfikowanie, czy te dane, które podał, są prawidłowe. Robimy to na przykład w Głównym Urzędzie Statystycznym czy Eurostacie i piszemy artykuł, w którym wyjaśniamy, w jakim kontekście padła ta wypowiedź, co dokładnie powiedział ten polityk i jak

0: jakie są fakty.
1: Fact-checking, którym zajmuje się Stowarzyszenie Demagog, to weryfikowanie, czy wypowiedzi i wiadomości, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, są zgodne z prawdą. W wiarygodnych źródłach potwierdzane są informacje, które dotyczą faktów i są możliwe do sprawdzenia. Na stronie organizacji jest też możliwość zgłoszenia tematu do weryfikacji.
0: W dziale fake news są właśnie treści pochodzące z serwisów społecznościowych. Reagujemy tam na bieżące wydarzenia, na przykład w sytuacji, kiedy w Polsce doszło do jakiejś eksplozji, jak ostatnio na Lubelszczyźnie. Staramy się monitorować serwisy społecznościowe pod tym kątem, czy nie pojawiają się tam jakieś potencjalnie fałszywe informacje, na przykład oskarżenia o to, że była to rakieta ukraińska. Staramy się szukać wiarygodności, źródeł potwierdzonych informacji. Na przykład słuchamy tego, co mówi premier czy Ministerstwo Obrony Narodowej. Śledzimy też źródła ukraińskie, jak i komentarze ekspertów. Wszystko to podsumowujemy w naszych artykułach. Także w ramach współpracy z serwisami społecznościowymi możemy oznaczać treści zweryfikowane jako fałszywe. Można spotkać czasem takie oznaczenia, że treść została zweryfikowana przez niezależnych fact-checkerów, zweryfikowana jako fałszywa. Można się ciągle zapoznać z tą treścią, żadnych treści nie mamy mocy usunąć, ale każda taka osoba może też zapoznać się z naszym artykułem, gdzie tłumaczymy, dlaczego uważamy, że jest to treść fałszywa.
1: Stowarzyszenie Demagog jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie demagog.org.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych?

0: zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Emilia Kleszczewska i kolejny drogowy raport. Po godzinie 20 w Skoczowie na 12 kilometrze zepsuła się ciężarówka. Samochód zajmuje trasę w kierunku Cieszyna i to informacja z województwa śląskiego, chociaż kolejne utrudnienie mamy też w województwie dolnośląskim i to akurat autostrada A4 od węzła Legnica Południe do węzła Legnica Wschód. Tam na 89 kilometrze doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Służby są na miejscu i blokują lewy pas w kierunku Zgorzelca. Od godziny 19:30 i tam planowany czas utrudnień to jeszcze 2 godziny. S5, Leszno-Zachód do węzła Święciechowa, czyli województwo wielkopolskie. Na 11 kilometrze doszło do kolizji z udziałem motocykla. Jedna osoba jest ranna, dlatego droga jest zablokowana w obu kierunkach jazdy już od godziny 19:30. Mamy także cały czas utrudnienia na drogach krajowych. Krajowa 55 to województwo pomorskie. Odcinek Kwidzyn-Gardeja i 71 kilometr na drodze krajowej, gdzie samochód osobowy zderzył się z traktorem. 2 osoby są ranne, na miejscu pojawiły się służby i droga cały czas zablokowana jest w obu kierunkach jazdy. Droga krajowa numer 58 to województwo warmińsko-mazurskie, odcinek Pisz-Biała Piska, a dokładniej w pobliżu miejscowości Kaliszki. Na 136 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe i tam niestety jednak też jedna osoba została ranna, dlatego droga zablokowana jest i zarówno w drodze do miejscowości Pisz, jak i do Białej Piskiej. Są też dobre informacje. Droga krajowa numer 17, odblokowany jest odcinek Krasnystaw-Zamość, a także S8, to Warszawa, gdzie na 14 kilometrze zepsuła się ciężarówka i zablokowany był jeden pas do Poznania.

0: Minęła 21. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Prezydent ułaskawił trzy osoby. Jedna z nich to mężczyzna, który 22 lata spędził w więzieniu. Ofiara domaga się 20 milionów złotych. Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawał w sprawie molestowania seksualnego ministranta przez księdza w latach 80. Robert Lewandowski doceniony. Kapitan reprezentacji Polski ogłoszony graczem tygodnia amerykańskiej ligi MLS. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby. Wśród nich jest Piotr Pytel. Mężczyzna przesiedział w więzieniu 22 lata za zabójstwo, którego według polskich śledczych nie popełnił. Oficjalnie kancelaria prezydenta nie przekazała personaliów ułaskawionych osób, ale te informacje przekazali ich obrońcy.
1: Wśród osób ułaskawionych jest Adam Borowski, działacz opozycji PRL, który został skazany na pół roku więzienia za zniesławienie Romana Giertycha. Druga osoba to Piotr Staruchowicz, który miał orzeczony 2-letni zakaz stadionowy za wejście na płot w celu prowadzenia dopingu. Trzecia ułaskawiona osoba to Piotr Pytel, który według ustaleń polskich śledczych został niesłusznie skazany w Niemczech za zabójstwo kobiety. Ułaskawienie mężczyzny potwierdził jego pełnomocnik Paweł Matyja.
2: Jesteśmy szczęśliwi, ponieważ udało się po ponad 20 latach niesłusznego pobytu pana Piotra w zakładzie karnym spowodować, że sprawiedliwości stało się zadość. Osoba niewinna nareszcie nie ponosi odpowiedzialności za nie swoje czyny.
1: Z wnioskiem o ułaskawienie tego mężczyzny zwrócił się do prezydenta prokurator generalny Waldemar Żurek. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Kardynał Stanisław Dziwisz stawił się w krakowskim sądzie i przez ponad godzinę zeznawał w procesie wytoczonym archidiecezji krakowskiej przez ofiarę księdza pedofila. Janusz Szymik jako 12-letni ministrant był wykorzystywany seksualnie przez księdza. Teraz domaga się od kurii 20 milionów zadośćuczynienia. Według niego były metropolita nie podjął wystarczających działań mimo wiedzy o przestępstwach podległego mu duchownego.
3: Kardynał zapewniał, że nie miał żadnych osobistych ani przyjacielskich kontaktów z księdzem Janem W., który molestował ministranta.
4: Ja nie miałem żadnych kontaktów z nim. Przecież byłem 27 lat poza granicą. W Watykanie miałem własne sprawy, a nie sprawy diecezji krakowskiej.
3: Były metropolita zeznawał ponad godzinę. Sędzia pozwoliła mu siedzieć z uwagi na wiek. Kardynał ma 87 lat. Janusz Szymik twierdzi, że duchowny dobrze znał księdza Jana W. W latach 80. miał spędzać z nim wakacje.
5: Ja oczekuję sprawiedliwego wyroku i te zeznania kardynała.

0: słowa Dziwisza tutaj są no, w dużej mierze wymijające i w części też niezgodne z prawdą.
1: Janusz Szymik wygrał już jeden proces wytoczony diecezji bielsko-żywieckiej za tuszowanie sprawy księdza Jana W. Sąd przyznał mu 400 tysięcy złotych odszkodowania. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: Zakończył się pierwszy etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Najlepszy na liczącej 234 km trasie z Gdyni do Koszalina okazał się Włoch Jonathan Milan. Najszybszy z Polaków Marceli Bogosławski zajął 12 miejsce. Dyrektor wyścigu Czesław Lang przyznaje, że dzisiejszy etap miał wyjątkowy smak. Prowadził bowiem przez jego rodzinne strony.
3: Jedno, co dzisiaj mnie wzruszyło, tysiące ludzi naprawdę na trasie. To tam sobie tak można opowiadać. W całe wsie wychodziły biało-czerwone flagi, strefy były porobione, kibica.
2: Jutro drugi etap Tour de Pologne. Kolarze pokonają 151 km trasy z Międzyzdrojów do Szczecina.
4: To są aktualności jedynki.
2: A w nich teraz garść policyjnych statystyk. Wynika z nich, że w Polsce nie ma gwałtownego wzrostu liczby przestępstw z nienawiści do Ukraińców. Różnicę danych robi tegoroczna zmiana przepisów poszerzająca katalog takich przestępstw z 7 do 22. W mediach społecznościowych jednak obserwujemy dużą liczbę komentarzy i nagrań skonfliktowanych Ukraińców i Polaków, często bez kontekstu.
5: Media społecznościowe zalała fala komentarzy i nagrań utarczek słownych Ukraińców z Polakami.
6: Panie, po prostu wkurzyło to, że my Ukraińcy i możemy stać w kolejce jak i wszyscy. Pani jest nienormalna.
5: A jaka jest prawda? Zapytałem rzecznika Komendy Głównej Policji podinspektora Andrzeja Fijołka.
7: Ale to nie jest obraz realnej naszego społeczeństwa, co też widać w statystykach.
5: Czy nastąpił gwałtowny wzrost przestępstw mowy nienawiści Polaków wobec Ukraińców?
7: No myślę, że nie do końca.
5: Trudno jednoznacznie powiedzieć, bo od tego roku zmieniło się prawo i poszerzono katalog takich przestępstw z 7 do 22. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Policja w ubiegłym roku odnotowała 1018 przestępstw motywowanych uprzedzeniami, w pierwszej połowie tego roku 655. Od stycznia do czerwca odnotowano 5041 przestępstw, za które podejrzani byli Ukraińcy. W całym ubiegłym roku ukraińscy obywatele byli podejrzani o ponad 17 tysięcy przestępstw. A na koniec dobre wiadomości ze świata piłki nożnej. Organizatorzy rozgrywek piłkarskiej Major League Soccer ogłosili, że graczem tygodnia został napastnik Chicago Fire Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski zdobył w sobotę 2 gole w wygranym 2-1 meczu z Charlotte FC. Były to 2 pierwsze trafienia nowego gracza strażaków w MLS. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: Noc pogodna w większości regionów. Popada i zagrzmi w centrum i na północnym wschodzie, a temperatura minimalna od 15 stopni na Pomorzu do 21 w południowo-wschodniej części Polski.
4: Klimat.
2: Powietrze w Polsce jest w większości dobrej i umiarkowanej jakości. 17% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Prawie w całym kraju obowiązują ostrzeżenia 2 i 3 stopnia przed upałami. W niektórych miejscach mogą pojawić się burze. Na południu kraju stany wody mogą gwałtownie wzrosnąć. Duża część Polski zmaga się też z suszą hydrologiczną.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Zbliża się 19. Festiwal Wawel o Zmierzchu, festiwal muzyki w Królewskiej Scenerii. Od 30 lipca do 9 sierpnia Zamek Królewski na Wawelu zaprasza na koncerty pełne emocji, od kameralnych recitali i muzyki symfonicznej po arcydzieła Chopina i romantyków. Wieczory, które poruszą i zostaną z Wami na długo. Sprawdź program i kup bilet na wawelkrakow.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Mecenasem festiwalu jest Tauron.
4: Reklama. Autopromocja.
12: Podczas letnich upałów chętnie szukamy ochłody nad wodą, a czy równie chętnie o nią dbamy? W lecie z radiem o tym, jak rozsądnie

0: Gospodarować wodą w domu i w ogrodzie i o czym pamiętać podczas wypoczynku nad morzem, rzeką czy jeziorem. W audycji także o czworonożnych terapeutach, którzy potrafią rozładować stres, wywołać uśmiech i zachęcić do działania.
1: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czojarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
3: Jest 3 sierpnia 2026 roku. Za równy miesiąc na warszawskiej Cytadeli w Muzeum Historii Polski odbędzie się otwarcie wystawy Za czym kolejka ta stoi. Opowie o Polsce z lat 1944-89. Ekspozycja będzie nietypowa, bo nie tylko do oglądania, ale też do słuchania. Muzyka z tamtego czasu będzie zresztą dominować. Przypomną ją sobie starsze pokolenia, młodsze może się nią zainteresują. Jedni i drudzy dowiedzą się na pewno czegoś więcej i coś nowego o Polsce, zapewniają autorzy wystawy. W programie Historia Bliska przez najbliższe tygodnie też porozmawiamy o Polsce, zwanej ludową, zobaczonej w twórczości muzycznej. Zobaczymy ją w muzycznym zwierciadle. Taki zresztą jest drugi człon nazwy tej ekspozycji. Serdecznie Państwa zapraszam na najbliższe programy Historii Bliskiej. Marek Stremecki.
2: Spotkania w Jedynce. Historia Bliska.
3: Moim gościem dzisiaj jest Piotr Meca. Serdecznie Cię witam. Dziś do wykonania mamy, Piotrze, niezwykłe zadanie, a właściwie Ty je masz. Trzeba opowiedzieć PRL w muzyce. I to mamy na to niecałą godzinę. Właściwie Ty ją masz, tą godzinę.
4: To bardzo piękne zadanie, ogromne wyzwanie. Nie wiem, czy sprostam, bo historia jest tak kolorowa, tak wielowątkowa, tak kontekstowa, że z konieczności będzie to skrót myślowy, ale spróbujmy.
3: Spróbujmy. Musimy zacząć od początku i nie będziemy niczego tutaj kombinować. Dobra. Po wojnie w zrujnowanym kraju powstają pierwsze zalążki muzyczne. Fok robi kawiarnię na gruzach Warszawy i potem jakoś to idzie dalej.
4: Fok ma też wytwórnię płytową własną. I tak naprawdę to wszystko, co jest zaraz po wojnie, trochę rozpędem sięga do czasów przedwojennych, kiedy mieliśmy znakomity przemysł muzyczny. Wielu z tych kompozytorów zrobiło karierę potem światową. Wytwórnie płytowe wówczas były na poziomie europejskim. To, co się później
3: Wówczas przed wojną.
4: To, co się stało po upaństwowieniu tego wszystkiego, to już była zupełnie inna historia, ale zaraz po wojnie jeszcze te zalążki przedwojenne w dalszym ciągu funkcjonowały. Natomiast no dość szybko, bo ja myślę, że to jest jakiś rok 49, z przyczyn pozamerytorycznych, pozamuzycznych, zaczęła obowiązywać zupełnie inna doktryna, jeżeli chodzi o pisanie piosenek. No i to jest taka historia znowu...
3: I też nie można wiedzieć, przepraszam, nie można było specjalnie wspominać drugiej RP od 49 roku.
4: Tak, chociaż to były rzeczy, które się zawsze gdzieś tam przenikały, przewijały, tak. Bo trudno było nagle przeciąć wszystko grubą kreską. To byli ci sami wykonawcy, to byli ci sami kompozytorzy. To była też w dużej mierze, początkowo przynajmniej, ta sama publiczność. No i teraz mamy taki paradoks, że jest obowiązująca treść piosenek. I mamy Czerwony autobus, który jest jak najbardziej słuszny, jeżeli chodzi o tamte rzeczy. Zresztą umówmy się, to narzucenie tematyczne nie zawsze było dla ludzi czymś bardzo złym, bo oni tą odbudowującą się Warszawę jednak z okien autobusu czerwonego widzieli. I to były świetne piosenki, często przeboje. Czerwony autobus to jest Szpilman. Najlepszym tego dowodem jest to, że niedługo przed odejściem Michał Urbaniak, trochę podsumowując karierę, nagrał nową wersję Czerwonego autobusu.
3: Nie tylko on zresztą.
4: Mówiąc, że to trochę był początek też już takiego swingowego, jazzowego zaśpiewu. On tam połączył w zasadzie ostatnie 70 lat muzyki popularnej w Polsce w jeden piękny utwór.
5: Gdy o świcie pędzę wichrem przez ulicę, jak przyjaciel dobry miasto wita mnie.
6: United we stand!

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Wiele z tych piosenek po latach z taką trochę łezką wzroku wspominaliśmy i nie patrzyliśmy już na te teksty. Churcze Janda, fantastyczny zespół wokalny. Teraz do Polski przyjeżdża New York Voices, ja z nimi robiłem wywiad. Oni znają Churcze Janda. Nowojorczycy śpiewający na głosy, prawda? Znają Swingle Singers, znają to wszystko, ale znają też Churcze Janda.
2: To trochę nawet o nie zapomniana, to duży poziom.
1: Zdecydowanie, bo tam wykonawczo to było wspaniałe. Mieliśmy ograniczenia repertuarowe, ale wykonawczo to ja bym bardzo chciał, żeby współczesna muzyka popularna była na tym poziomie, co wtedy.
2: Wchodzimy bardziej w lata 50., a właściwie ku 60. W 50. już pojawiła się nowa muzyka. Jest jazz w katakumbach, ale bardziej chcemy skupić się na piosence.
1: Jazz na początku rzeczywiście był w katakumbach, bo im bardziej coś było zakazane, a to na przełomie lat 40. i 50. było absolutne B, z uwagi na bzdurne zresztą zachodnie wpływy. No ale potem była odwilż. I potem jazz, który wówczas był jeszcze muzyką w dużej mierze do tańca, muzyką rozrywkową, to nie był jeszcze ten chłodny jazz filharmonii z lat 60. No dostał w prezencie rzecz niewiarygodną, bo dostał pierwszy festiwal jazzowy w Sopocie. Żeby było zabawniej, on był ogromnym sukcesem i mimo tego, że tam media trochę szczekały na jakąś dziwną rozrywkę młodzieży, odbył się drugi festiwal, bo wbrew tym wszystkim plotkom nie było tam żadnych ekscesów, było fajnie, było znakomicie. Był Komeda już wyciągnięty wcześniej w Krakowie. Człowiek, który potem zrobił karierę światową. Ale też na przykład w 1957 roku Komeda założył zespół rock'n'rollowy z kolegami po to, żeby trochę dorobić. Dlatego, że jazz był sztuką elitarną, niespecjalnie się sprzedawał. A szła już nowa muzyka. Szedł rock'n'roll, za chwilę powstanie rytm blues Leszka Bogdanowicza, który zrobił natychmiast oszałamiającą karierę w Polsce.
2: Młodzież oszalała.
1: Młodzież oszalała, Bogusław Wyrobek na wokalu, klub Rudy Kot w Gdańsku. Jak bardzo często pewne rzeczy przychodziły z Trójmiasta, z Wybrzeża, ale tak było na całym świecie, bo tam były drzwi zamknięte tylko w jedną stronę, bo port łączył się symbolicznie z całym światem. I tak było w Liverpoolu, gdzie przywożono płyty ze Stanów i powstał cały ruch z Beatlesami na czele. I tak było też u nas, gdzie bardzo dużo tych ruchów muzycznych wystartowało właśnie gdzieś tam.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Mówiłeś rock and roll, rhythm and blues. Władzy komunistycznej nie za bardzo to się podobało i się upowszechnił ten termin big beat, prawda?
2: Upowszechnił się termin big beat, co dla mnie po latach wydaje się być absolutnym paradoksem, bo to jest też angielska nazwa, oczywiście unikatowa dla nas, ale tak naprawdę niewiele różniąca się od rock and rolla. Tak a propos, Leszek Bogdanowicz musiał nazwać zespół rhythm blues, bo był taki mniej, że tak powiem, kłujący w oczy. Ale okazało się, że ta eksplozja wówczas jednak spowodowała, że władze trochę zaczęły się obawiać tego, jak młodzież ciągnie do tej muzyki, bo jazz był trochę inną historią. No i nie pamiętam, po 30 koncertach jednak Bogdanowicz musiał ten zespół zamknąć. Ale tego ruchu nie dało się zatrzymać. Trzeba go było jakoś skanalizować. No i co? Zrobiono Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie, do dziś funkcjonujący zresztą. Ale jak patrzymy na listę wykonawców, którzy tam zaczynali, to przyprawia to o zawrót głowy. Bo
1: to są lata 60.
2: To był z początek lat 60. Też rzecz niesamowita. No i za chwilę Festiwal Piosenki w Opolu,
1: o którym będziemy osobno rozmawiać. W latach 60. pojawiają się przeboje, pojawiają się wykonawcy, którzy te przeboje wykonują.
2: Tak, bardzo często początki były jeszcze filmowe, bo na przykład ogromnym przebojem do dziś, i tak przy okazji nie mogę nie zauważyć, że pani Sława Przybylska jest do tej pory aktywną piosenkarką, co jest
1: nieprawdopodobne
2: na skalę światową. Ale pamiętasz, Była jesień, czyli jeden z absolutnych evergreenów polskich, to taka czołówka.
1: Cudownie brzmi dzisiaj.
2: Filmowy przebój z Pożegnań Hasa. Radio grało wtedy wyłącznie polskie piosenki, bo zachodnie były zakazane, i to, myślę, bardzo w dużym stopniu spowodowało, że większość z tych piosenek było przebojami radiowymi. Jedna rzecz w latach 60., o której się rzadko pamięta, często zapomina, to, że większość utworów, przebojów z lat 60., które mamy wdrukowane w pamięć, to są tak zwane wersje radiowe. Najpierw się przychodziło do Polskiego Radia, gdzie tak przy okazji funkcjonowały w całym kraju fantastyczne orkiestry radiowe, które napędzały tą muzykę rozrywkową, bo to był ogromny poziom wykonawczy. I trochę z klucza od razu trafiało to do radia, więc tam była bardzo krótka ta ścieżka zdobywania popularności. Wersje radiowe, które nagrywano w większości przebojów big beatowych, jeszcze nie rockowych, znamy właśnie z tych wykonań, które były pierwsze. Bo jeżeli coś zdobyło popularność, to potem jak się znalazł trochę materiał z przemiału grzebieni na płyty winylowe, to może ktoś dostał szansę nagrania tego na płytę rok później, dwa lata później. Ale to były zawsze wersje już uboższe, bo przez ten rok wykonawcy poszli gdzie indziej. Mieli zupełnie nowy pomysł na siebie. Mieli nowe piosenki, nowe przeboje. My znamy przeboje radiowe, nie płytowe.
1: Jakie były te przeboje radiowe? Jacy byli ci wykonawcy? Kto to był?
2: Bardzo różnie z tym bywało, bo bardzo często to byli wykonawcy jednego przeboju. Bardzo często byli to wykonawcy, którzy, no tak jak dzisiaj, łapali się na jakiś nowy trend i pisali 15 podobnych piosenek, żeby jakby nakręcić koniunkturę, ale były też postaci typu Czesław Niemen, który zaczynał od prościutkich piosenek, które dzisiaj budzą uśmiech.
1: Niektóre z nich pierwsze śpiewał Wydrzycki, przypomnę.
2: Wydrzycki, Nie bądź taki Beatles, na przykład. Fantastyczna piosenka, taka trochę przekornie napisana w stosunku do tego, co się wówczas działo. No jeżeli prześledzimy drogę, którą wtedy zaczynając przeszedł Niemen, to jest to rzecz nieprawdopodobna. O Sławie Przybylskiej już mówiłem. Było dużo pięknie śpiewających pań wówczas.
1: Maria Kotelbska.
2: Irena Santor, która też ma do tej pory oszałamiającą karierę. No ale w którymś momencie, kiedy w 62-63 roku rock and roll zaczyna w Europie, na Wyspach Brytyjskich, być czymś zupełnie nowym dla młodzieży, u nas zaczynają się też nieśmiało pojawiać tego próby. Mamy zespoły, które z przyczyn, których mi się nigdy nie udało zrozumieć, były zawsze kolorowe, czyli czerwono-czarni, niebiesko-czarni i czerwone gitary. No i dość szybko okazało się, że mamy w Polsce w zasadzie odpowiednik Beatlesów. Czerwone gitary to było prawie to samo. Tam był Lennon, czyli Klęcząt, tam był McCartney, czyli Krajewski. Po latach wiemy, że to byli fantastyczni muzycy. Krajewski jest jednym z najlepszych kompozytorów popularnych w tym takim bardzo uniwersalnym sensie drugiej połowy XX wieku w Polsce. Liczba piosenek, które napisał nie tylko dla czerwonych gitar, bo to jest tutaj istotne, jest wspaniała.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Marek Stremeński, Historia Bliska. Gościem dzisiaj jest, wyjątkowy jest gość, bezradiowiec, Piotr Mez, który również ma swój udział przy powstającej wystawie w Muzeum Historii Polski, o której wspominałem. Wystawa nazywa się Za czym kolejka ta stoi. Byliśmy w latach 50., 60., dojdźmy do 70., tam pojawiły się nowe akcenty i też festiwale się pojawiły. No i może o tych festiwalach teraz dwa słowa i o tych, którzy w specjalny sposób zostaliby promowani wtedy, prawda? Nadto to, że festiwale to jest niezwykłe zainteresowanie publiczności.
2: To dziś trochę wydaje się być niemożliwe, ale wówczas na przykład w 71 roku Grand Prix ministra kultury i sztuki na Festiwalu Piosenki w Opolu dostał Marek Grechuta za Korowód, czyli kilkunastominutowy jazzrockowy, zakręcony kompletnie utwór, w którym jak pamiętam, bo widziałem to na żywo w telewizji, Jan Kanty Pawluszkiewicz tarzał się po scenie. I to nikomu nie przeszkadzało, jeszcze bisowali. I to było w najlepszym czasie telewizyjnym.
1: Nie do uwierzenia,
2: o 20. Dzisiaj nie do uwierzenia, jak pomyślimy, co było wówczas, co się dzieje dzisiaj. Ale wówczas Festiwal w Opolu był z dużych liter świętem polskiej piosenki. Najlepsi polscy kompozytorzy i tekściarze Osiecka, Młynarski ścigali się, żeby napisać do koncertu premier nowe rzeczy. I ta lista przebojów, które zaczynały w Opolu w konkursie, jest tak długa, że nie jesteśmy w stanie tego tutaj opowiedzieć.
1: Ja pamiętam, powiedzmy o tych najważniejszych Opolach i twórcach. Czy da się w ogóle? Nie da się, ale musisz
2: nie
1: to
2: bardzo
1: zrobić.
2: Się da, no, ale Ewa Demarczyk, która tak naprawdę wyskoczyła w Opolu na początku lat 60. Potem, jak przeskoczymy trochę dalej niż lata 70., to samo zrobiła Kora w 80. latach. Ona się pokazała w Opolu i od razu stała się ogromną gwiazdą. Tam się spotykały wszystkie ważne zespoły i wszyscy ważni piosenkarze wówczas na rynku. Znaczy nieobecność w Opolu była niemożliwa. Tam bardziej wszyscy walczyli o to, żeby się do tych premier dostać. Stamtąd jest Powrócisz tu Ireny Santor, stamtąd jest potem Kwiat Czerwony, Klęczona i Czerwony Gitar, który miał w tekście przemycone i żaden cenzor tego nie zauważył, odniesienia do Armii Krajowej i ojca, który tragicznie zginął w czasie wojny. Tam był Dziwny jest ten świat. W 67 roku. Cokolwiek będziemy myśleć o tym, że Niemen dość mocno pisząc ten utwór zainspirował się światową klasyką, to rzadko zdarza się w historii muzyki popularnej taki moment, w tym wypadku 3-minutowy, kiedy wszystko się zmienia i już potem nic nie jest tak samo.

0: To był szok dla widzów wszystkich.
1: To był, myślę, dla wszystkich. To było znowu na żywo w telewizji. Pomijam, że po latach widzimy, jak na dłoni geniusz Niemena, który w pewnie skandalicznych warunkach nagłośnienia jakiegoś dźwięku telewizyjnego, bez jednej fałszywej nuty ten trudny utwór w takich warunkach festiwalowych potrafił wyśpiewać tak, że ludzie za nim mówili, ale też krytycy za nim mówili, bo nie bardzo wiedzieli, co wtedy można na ten temat powiedzieć. Teraz też po latach widzimy, jak ten utwór jest aktualny. Dziś mógłby być i był śpiewany też przez innych, tylko że Niemena nie dało się poprawić. Był jeden wypadek, kiedy absolutnie nisko się ukłoniłem. Pasza Christova nazywała się to wykonawczyni na festiwalu w Sopocie, Bułgarka. Ku zdumieniu wszystkich zebrała się za Dziwny jest ten świat i zrobiła to doskonale.
0: To festiwal, przypomnijmy tym, którzy mało mniej o nim już wiedzą, gdzie artyści z zagranicy wykonywali polskie piosenki, dlatego też ta Christova była z wykonywaniem Niemena.
1: I tam bardzo często wychodziło, jak dobre piosenki mamy my, bo jak widzieliśmy w innym kontekście to wykonanie, to się nagle okazało, że coś, co... Nie wiem, mogliśmy nie lubić danego piosenkarza, prawda? Okazało się, że to piosenka była dobra. No i były jeszcze festiwale, które też po latach są trudne do wytłumaczenia. Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze i Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Szczególnie ten drugi
0: powiedzmy
1: był dla wielu...
0: bardzo zideologizowany i miały ten tam swój główny temat, ale występowali wszyscy.
1: Występowali wszyscy i myślę, że bardziej w Kołobrzegu niż w Zielonej Górze, bo jednak tamten w Zielonej Górze był obłożony trochę większym stygmatem niż ten żołnierski, ale teraz po latach, kiedy widzimy, jak męczyli się w tych żołnierskich piosenkach wykonawcy, którzy na co dzień śpiewali coś zupełnie innego, to z jednej strony budzi to trochę uśmiech, z drugiej strony no bardzo wiele opowiada o tamtych czasach. To są rzeczy naprawdę trudne do wytłumaczenia. Płyty wychodziły nawet z tych festiwali, prawda? Można je do tej pory kupić w Allegro i bardzo polecam, bo to jest zabawna przygoda.
0: Nie wiem, czy to prawda. Rodowicz mówiła, że zaśpiewała w Kołobrzegu wielki swój przebój, gdy piosenka szła do wojska. Tylko dlatego, żeby jej kumple, którzy jej podgrywali, mieli bilety do wojska. Władza podobno powiedziała, zagracie w Kołobrzegu, to nie pojadą, nie pojechali.
1: To jest bardzo prawdopodobna historia, bo takie były
0: takie
1: czasy.
0: Takie motywacje.
1: Tak, absolutnie. A tak przy okazji, podobnie jak, nie wiem, z czerwonym autobusem, to jest bardzo dobry przebój. I to w wielu przypadkach tych naszych opowieści, myślę, to wszystko broni. To były naprawdę znakomite utwory, znakomite piosenki. Festiwal w Opolu w którymś momencie stał się trochę takim świętem polskiej kultury nawet, bo tam robiono coś więcej niż tylko recitale piosenek. Tam robiono całe programy. Ja do tej pory pamiętam z roku 77 taki wieczór Nastroje, gdzie byli Osiecka, Młynarski i chyba Kofta. No i to była w tych czasach już trudnych, 77 rok.

0: rzecz niezwykła, bo tam na scenie zasiadła cała polska kontrkultura w pewnym sensie i to było transmitowane w telewizji w najlepszym czasie na żywo. I mieliśmy takie święto, które przez te, nie wiem, 2,5 godziny pokazywało, że jest jakiś drugi obszar, że jest jakaś taka piwnica, do której się możemy schować pod baranami.
1: To, o czym mówisz, to jeszcze jeden przykład egzemplifikujący tę tezę. Tambuca Bareton to taki w Kawłopolu, to impreza, która niezwykle kumulowała różne emocje i wielu ludzi tylko na to czekało. Telewizja Polska nie zawsze miała możliwości tego to transmitować, bo było zbyt
0: niecenzuralne. Ale ten humor był inny. Ten humor był inny. Znacznie bardziej wyrafinowany od tego prześnego, który teraz jest na co dzień. Podobnie było z tekstami piosenek. To byli mistrzowie typu Osiecka, Młynarski i Kofta, którzy potrafili napisać bardzo wiele tak, że my wiedzieliśmy, o co chodzi, a cenzor łapał się za głowę, bo nie mógł nic z tym zrobić. Osiecka wykonała, jeżeli już o tym mówimy, absolutnie mistrzowskie posunięcie z piosenką W żółtych promieniach liści, która zresztą wygrała Opole, Lucja Prus ze Skaldami, bo to była piosenka o emigracji 68 roku i tak naprawdę nikt się nie zorientował, dopóki ona nie przyznała się już grubo później, że taki był temat tej piosenki.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Poproszę teraz cię o takie resume na temat lat 80. To jest zupełnie już inna muzyka i inny nastrój.
2: Lata 80. są bardzo, bardzo poszatkowane, bo z jednej strony mamy kontrkulturę w Jarocinie, z drugiej strony eksplozję polskich zespołów rockowych, wtedy jest Perfect Republika, Lady Punk i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I mamy jeszcze próbę zmierzenia się z taką czystą rozrywką światową, dlatego że w telewizji mamy program, gdzie pokazują się teledyski i w zasadzie na bieżąco mamy Michaela Jacksona, Madonnę, te wszystkie rzeczy. I ten program się nazywał Bliżej Świata i myśmy się tak trochę czuli, bo mieliśmy w pewnym sensie na bieżąco coś, co inaczej byłoby niedostępne. Ale jeżeli mówimy o tym bliżej świata, to ja nie mogę teraz nie wrócić do fenomenu, który w latach 80. jeszcze funkcjonował, ale już trochę na obrzeżach. W 70. bardzo, a w 60. przede wszystkim. Czyli do tego, jak byliśmy bliżej świata i na bieżąco ze światową muzyką popularną, dzięki unikatowemu wkładowi Polski w światowy przemysł fonograficzny, czyli pocztówki dźwiękowe.
1: Tak, to jest ten moment. Chodziliśmy w Krakowie na ulicę Grodzką, a tam było takie dziwne miejsce, taka tłocznia muzyki, pocztówek dźwiękowych. Hard Day's Night. To był taki przebój Beatlesów, on wciąż jest wspaniały, który słyszałem na pocztówce dźwiękowej, ale naprawdę pocztówce. Taka widokówka to była. Widokówka przedstawiała, uwaga, bielsko-białą. A nie było odgłosów z Bielska, tylko piosenka Beatlesów, po której dostałem dreszcze, a Piotr inaczej jeszcze przeżywał, z innych pocztówek i innych miejsc. To jest ten moment, Piotrze, kiedy musimy powiedzieć i bardzo chcemy, co do nas dochodziło ze świata, jak to przeżywaliśmy i jak nas to zmieniało.
2: Bardzo często uważaliśmy, że po latach uważało się, że byliśmy wtedy kompletnie odcięci za murem berlińskim, nie było nic. Ja się z tym nie zgadzam. Mieliśmy w radiu wspaniałego Lucjana Kytryńskiego, który przybliżał nam muzykę światową. On był teoretycznie od piosenki francuskiej, takiej bardzo wyrafinowanej, ale on pierwszy w Polsce grał Beatlesów. On pierwszy zawsze co wartościowe gdzieś tam wyłapywał i pokazywał. Ku mojemu zdumieniu, bo tego wówczas nie zauważałem, bo nie mieliśmy w domu telewizora, programy sylwestrowe w 64 na przykład, 65 roku były pełne wykonań na przykład Beatlesów. Nie wiem, Halina Kunicka, cudowny, bo to akurat widzieliśmy chyba razem, występ Pokory Kociniaka i Łazuki też w Nocy po ciężkim dniu.
1: No,
2: i tak dalej.
1: To była taka
2: i tak
1: heca.
2: Tak, ale to wszystko gdzieś tam jednak w tym obiegu funkcjonowało.
1: Robiło się, ile się dało.
2: I teraz jak pomyślimy o socjologicznym znaczeniu pocztówek dźwiękowych, o tym, że jeżeli w Radiu Luksemburg mogliśmy usłyszeć wieczorem w liście przebojów nowy singiel Rolling Stonesów, to było prawie pewne, że następnego dnia będziemy mogli tą piosenkę kupić na pocztówce dźwiękowej, bo przedsiębiorca nagrał to na swój magnetofon i miał gotowe. My byliśmy wówczas, oczywiście to duży skrót myślowy, absolutnie na bieżąco ze światową muzyką popularną. Byliśmy absolutnym unikatem w bloku wschodnim. Nikt nie miał
1: tej
2: sytuacji.
1: Te pocztówki były nielegalne, to wiesz o tym.
2: Tak, i były strasznej jakości dźwiękowe. I co z tego? I co z tego?
1: Pocztówki dźwiękowe to jedne, co do nas docierało. Trochę było filmów o Beatlesach na przykład, prawie na bieżąco.
2: Roczne opóźnienie, ale
1: prawie
2: jednak.
1: Prawie na bieżąco mówię.
2: I wtedy się chodziło do kina tak jak na koncert.
1: Byliśmy za mali z Piotrem, żeby zobaczyć prawdziwy zespół na żywo. To był 67 rok, do Polski przyjechali Rolling Stonesi. Byliśmy za mali, mieszkaliśmy w Krakowie, nie dojechalibyśmy do Warszawy, Piotrze.
2: To jest dla wielu moment, o którym mówi się, że to jest taka godzina zero, po której też nic nie było już nigdy takie samo, bo zespół ze światowej czołówki przyjechał do nas, zagrał dwa koncerty. Gdyby wszyscy, którzy przyznają się do tego, że byli na koncercie, gdyby zsumować ich wspomnienia, to by się okazało, że sala kongresowa mieści 100 tysięcy osób, bo wszyscy tam byli na tych dwóch wieczorach.
1: 4 tysiące obejrzało tak naprawdę.
2: Ale to rzeczywiście było ogromne wydarzenie, bo dotknęliśmy świata. Ja pamiętam relacje w gazecie Jazz i do tej pory mam gdzieś w głowie to, co napisał wówczas dziennikarz, że największym szokiem nie była głośna muzyka, ona była tam na słabym nagłośnieniu i kiepskiej jakości. Było to, że po raz pierwszy

0: zobaczono, że przyjechał wykonawca, który nie przebierał się na scenę. Oni tak samo wyglądali wysiadając z samolotu, tak samo na konferencji prasowej, jak i na scenie. A supportujący ich czerwono-czarni oczywiście przebrali się w mundurki. I to jest dla mnie taki symbol tego, co się wówczas stało, prawda? Tego powiewu świata, który pokazał nam, że można wszystko zrobić inaczej.
1: I jeszcze jedno wspominają ci, którzy widzieli w przeciwieństwie do nas ten koncert. Mówili, że na jednym z koncertów znalazły się dużo funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i uciszali ludzi na widowni, nie pozwalali im skakać.
0: To jest dla mnie stop klatka to, o czym mówisz, dlatego że jest wspaniały album ze zdjęciami z tego koncertu, wszystkimi chyba, które istnieją. I myśmy mieli wtedy wdrukowaną w pamięć salę kongresową z telewizji.
1: Wszyscy wariowali.
0: I w sali kongresowej był taki ten geometryczny, piękny porządek i śpiący funkcjonariusze na wszystkich kongresach transmitowanych przez parę godzin. I nagle ta sama kongresowa w tle i ludzie skaczący po fotelach w kolorowych marynarkach i tak dalej.
1: Na koniec tylko powiem, że sami Rolling Stones i członkowie byli przerażeni. To są takie kraje jak Polska, których za pieniądze, które dostali, nic specjalnie nie mogli kupić nawet w hotelowym sklepiku.
0: Rozmawiałem o tym z Jaggerem, ale to na inną opowieść.
1: Co powiedział?
0: Ja byłem przekonany, robiąc pierwszy wywiad po 89 roku, taki mój wielki właśnie z Jaggerem, telefoniczny jeszcze wówczas, że zadaję pytanie prowincjusza, bo co biedny Jagger może po zagraniu 2000 innych koncertów pamiętać z tamtego momentu. Zostawiłem sobie to pytanie na koniec, gdyby się skrzywił, a on wtedy dopiero się uśmiechnął po drugiej stronie łącza telefonicznego i opowiedział o afterparty z młodymi komunistami w czerwonych krawatach i tak dalej, i tak dalej. Pamiętał we wszystkich szczegółach. Potem po latach spotkałem się z nim jeszcze osobiście, zapytałem o to, on powiedział: po pierwsze, takich rzeczy się nie zapomina. Gdybyś mnie zapytał, co było 2 miesiące temu, pewnie nie pamiętam. To pamiętam w szczegółach.
1: Jeszcze było parę zespołów ABBA w latach 70.
0: W 60. też jeszcze. Animalsi przyjechali i tak dalej. ABBA przyjechała do nas, to też jest pewien fenomen, bo ABBA przyjechała
1: oni byli u, szczytu, na fali wtedy.
0: U szczytu popularności. To było, oni byli absolutnie w tym swoim piku i
1: to wspominaliśmy nie za bardzo, bo tak, to było, legitymizowało władzę.
0: Tak, prezes Szczepański wymyślił coś takiego. I natomiast nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, bo dużo osób się wtedy trochę naśmiewało z tych ich komicznych strojów, ubudów na obcasach i tak dalej. Dziś wiemy po latach, że to jest drugi po Beatlesach katalog piosenek XX wieku w muzyce popularnej. Absolutny.
1: Myśmy też trochę jeździli, mimo tych zamkniętych drzwi. Jeździła Demarczyk do Paryża, nagrywała, jeździł też Niemen. I z Paryża przyjechała raz Marlena Dietrich i to będzie klamra naszego programu. Marlena Dietrich zachwyciła się Niemenem.
0: Marlena Dietrich przyjechała do sali kongresowej i usłyszała: czy mnie jeszcze pamiętasz?
1: 64.
0: Niemena. Napisała do tego natychmiast swój własny niemiecki tekst i razem z Bertem Bakarakiem, który był wówczas kierownikiem jej zespołu, dość szybko nagrała w Londynie własną wersję i wydała ją na płycie. Do tej pory się zastanawiam, bo nigdy tego nie miałem okazji sprawdzić, czy Niemen dostał za to tantiemy. No pewnie tak, prawda?
2: Mutter, hast du mir vergeben? Mutter, denkst du noch daran? Mutter, hast du mir vergeben?

0: To była bardzo miłosna pieśń właściwie. Czasowanie Mena w wykonaniu interpretacji Maryny Dietrich. To brzmi Czy mnie jeszcze pamiętasz, ojczyzno? Piotr Metz był gościem pierwszego specjalnego programu Historia Bliska w formie muzycznej. Muzyka w PRL-u przygotowywana jest wystawa na Cytadeli. Będziemy ją oglądać we wrześniu, a na razie słuchamy o tym, co mówią goście na temat muzyki w PRL-u. Dzisiaj mówił Piotr Metz. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję, to przyjemność.
2: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
3: Janusz Gajos przeczyta kolejny fragment Pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza.
4: Wszyscy mieli szable, wszyscy łuki w ogniu prażone, a wielu samopały. Twarze ich natomiast wyrażały tożsamo okrucieństwo i żądzę krwi, co twarzy ich dobruckich, białogrodzkich lub krymskich współbraci. Teraz rozsypawszy się po miasteczku, poczęli je przebiegać w różnych kierunkach, krzycząc przeraźliwie, jak gdyby pragnąc się tymi okrzykami wzajemnie zachęcić i podniecić do mordów i grabieży. Ale mimo iż wielu powkładało już obyczajem tatarskim noże w usta, ludność miejscowa złożona, jak i w Jampolu, z Wołochów, Ormian, Greków i częścią z Tatarów, kupców, patrzyła na nich bez żadnej nieufności. Sklepy były pootwierane, kupcy siedzieli przed sklepami po turecku na ławach, przesuwając paciorki różańców. Krzyki lipków sprawiły tylko to, że patrzono na nich ciekawiej, w przypuszczeniu, iż igrzysko jakoweś sobie wyprawiają. Nagle jednak na rogach rynku podniosły się dymy i z ust wszystkich lipków zabrzmiało wycie tak okropne, że blady przestrach ogarnął Wołochów, Ormian i Greków, wszystkich niewiasty i dzieci. Naraz zabłysły szable i ulewa strzał lunęła na spokojnych mieszkańców. Krzyki, huk zamykanych na prędce drzwi i okiennic pomieszały się z tententem koni i wyciem grabieżników. Wtem rynek zawlókł się dymami. Podniosły się głosy gore, gore. Jednocześnie poczęto odbijać sklepy, domy, wywłóczyć za włosy przerażone niewiasty, wyrzucać na ulicę statki, safiany, towary sklepowe, pościel, z której pióra podniosły się zaraz obłokiem ku górze. Rozległy się jęki wyrzynanych mężów, lament, wycia psów, ryk bydła, które pożar ogarniał w tylnych zabudowaniach. Czerwone języki ognia, widne nawet w dzień na tle czarnych kłębów dymu, strzelały coraz wyżej ku niebu.

0: fortalicji zaś Azjowi jeźdźcy rzucili się zaraz z początku rzezi na bezbronnych po większej części piechurów. Nie było tam prawie walki. Kilkanaście nożów pogrążyło się niespodzianie w każdej polskiej piersi. Potem poobcinano głowy nieszczęsnym i zniesiono je do kopyt Azjowego konia. Tuchajbejowicz pozwolił większej części Lipków iść połączyć się w krwawej robocie ze współbraćmi. Sam zaś stał i patrzył. Dym przesłaniał robotę Kryczyńskiego i Adurowicza. Swąd spalenizny doleciał aż do fortalicji. Miasto zapłonęło jak stos olbrzymi i dymy przesłaniały widok. Czasem tylko w tych dymach rozlegał się wystrzał samopału, jakby piorun w chmurze. Czasem mignął uciekający człowiek lub oddział Lipków w pościgu. Azja stał ciągle i patrzył, mając w sercu radość. Srogi uśmiech rozszerzał mu wargi, spod których błyskały białe zęby. Uśmiech tym sroższy, że pomieszany z bólem przyschłej rany. Prócz radości i pycha wzbierała w sercu młodego Lipka. Zrzucił oto z piersi ciężar udawania i pierwszy raz dał folgę nienawiści ukrywanej przez długie lata. Teraz czuł się sobą, czuł się prawdziwym Azją, synem Tuchajbejowym. Lecz jednocześnie wstał w nim dziki żal, że Basia nie ogląda tego pożaru, tej rzezi, że go nie może widzieć w nowym jego zawodzie. Kochał ją, a jednocześnie rozpierało go dzikie pragnienie zemsty nad nią. Stałaby oto tu przy koniu, myślał sobie, i za włosy bym ją trzymał, i nóg by mi się czepiała, a potem bym ją wziął i usta bym jej wycałował i byłaby moja, moja, moja niewolnica. Od desperacji wstrzymywała go tylko nadzieja, że może oddziały posłane w pościg albo te, które zostawił po drodze, sprowadzą ją na powrót. Nadziei tej uczepił się jak tonący deski i to dodawało mu siły. Nie mógł myśleć wyłącznie o stracie jej, bo zbyt wiele myślał o chwili, w której ją odzyska i weźmie.
1: Ciąg dalszy pana Wołdyjowskiego, Henryka Sienkiewicza w interpretacji Janusza Gajosa usłyszą państwo jutro o tej samej porze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
8: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
2: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Nie ja tu jestem bohaterem.

0: dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Emilia Kleszczewska, zapraszam. Cały czas poważna sytuacja jest na autostradzie A4, Legnica Południe do węzła Legnica Wschód. Na 89 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest lewy pas w kierunku Zgorzelca od 19.30. Tam rzeczywiście cały czas ten korek jest dość długi, ma on ponad 7 kilometrów, także warto objechać autostradową czwórkę. Droga krajowa nr 58, Pisz Biała Piska. Ten odcinek, a dokładniej miejscowość Kaliszki w województwie warmińsko-mazurskim. Na 136 kilometrze przed 18 zderzyły się trzy samochody osobowe. Jedna osoba jest ranna i tam na miejscu działają służby. Prowadzeni są państwo jednym pasem naprzemiennie. To nie wszystkie informacje. Cały czas jeszcze drogowcy są na S52 w województwie śląskim, Bielsko-Biała-Cieszyn. W Skoczowie zepsuła się ciężarówka, która blokowała przejazd w kierunku Cieszyna, chociaż ruch odbywa się cały czas lewym pasem i rzeczywiście tam te utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 23. Od 20 służby zajmują prawą część jezdni na trasie S8. Mowa o województwie mazowieckim w kierunku Białegostoku. Na 491 kilometrze do 7 rano prowadzone będą tam prace remontowe. Kolejny odcinek, gdzie trzeba spodziewać się pracy nocnych, to odcinek S7 w województwie także mazowieckim na odcinku obwodnica Płońska do węzła Płońsk Południe. To nie wszystko. Jeszcze cały czas mamy informacje z S5 Leszno-Zachód do węzła w miejscowości Święciechowa, gdzie doszło do kolizji samochodu z motocyklem. Tam jedna osoba została ranna, a droga została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. 22 513 11 11 cały czas czekamy na wiadomości od państwa.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. Przed mikrofonem Marcin Kowalski
2: i Michał Strzałkowski. Zapraszamy na podsumowanie dnia w programie Pierwszym Polskiego Radia, a dziś między innymi.
1: Prawo i Sprawiedliwość po rozpadzie notuje sondażowe spadki. Rozwojowcy Morawieckiego zapowiadają stworzenie nowej partii.
2: Kraje Unii Europejskiej w sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie. Hiszpanie opanowali sytuację, ale część państw domaga się od Madrytu bardziej zdecydowanych działań.
1: Rekordowa susza na Węgrzech. Rząd w Budapeszcie po raz pierwszy w historii ogranicza pracę elektrowni jądrowej Pokrz, produkującej niemal połowę energii elektrycznej zużywanej w kraju.
2: To wszystko już za chwilę, ale na początek najważniejsze informacje w skrócie, na które zaprasza Patryk Lachowski.
3: Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby, choć Kancelaria Prezydenta oficjalnie nie podała ich personaliów, zrobili to obrońcy ułaskawionych. 18-letni Ukrainiec usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Mężczyzna, który w sobotę we Wrocławiu zaatakował nożem 30-letnią Polkę, odmówił składania zeznań i nie przyznał się do winy. Prokuratura przygotowuje wniosek o aresztowanie 18-latka. Główny Inspektorat Sanitarny przeprowadził wakacyjne kontrole lokali gastronomicznych. Prawie 700 z nich wykryto nieprawidłowości. To m.in. nieprzestrzeganie zasad higieny, brak dokumentów poświadczających zdrowie czy nieodpowiednie przechowywanie żywności. W Ostrówkach na Wołyniu dobiegają końca ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. Trwają ostatnie prace przy szczątkach 55 osób. W części czynności polskim naukowcom pomagają ukraińscy eksperci. Rząd nie wyklucza przywrócenia mechanizmu obniżającego ceny paliw na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Na polskich stacjach ceny rosną. Za litr oleju napędowego trzeba zapłacić już średnio ponad 8 zł, a za litr benzyny 95 ponad 7,5 zł.

0: To były najważniejsze informacje w skrócie. Prawo i Sprawiedliwość po rozpadzie ma sondażowy problem. Partia Kaczyńskiego wyraźnie traci na rzecz rozwoju plus Morawieckiego. Tak wynika z najnowszego sondażu Ibris dla Polsat News. Dzisiaj także Mateusz Morawiecki potwierdził, że zamierza utworzyć własną partię.
1: A były premier z czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości chce też debaty z obecnym premierem Donaldem Tuskiem. Politycy strony rządowej odpowiadają, że taka debata jest możliwa, ale dopiero gdy na dobre ruszy kampania wyborcza. Tymczasem trwają przetasowania w regionach po rozłamie. I więcej o tym Aleksander Zimańczyk.
2: Mateusz Morawiecki zadeklarował gotowość do telewizyjnej debaty z Donaldem Tuskiem. Jestem gotowy rozmawiać o wszystkim, co interesuje Polaków, w szczególności o kondycji finansów

0: publicznych, realizacji projektów państwowych, sytuacji młodych na rynku pracy i problemach budownictwa mieszkaniowego, mówił były premier. Politycy Koalicji Obywatelskiej nie widzą powodu, dla którego premier miałby dziś debatować z przywódcą klubu Rozwój Plus. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej zauważa, że Mateusz Morawiecki nie jest dziś liderem znaczącej formacji.
1: Nie widzę powodu. Przypomnę, że Mateusz Morawiecki jest na razie liderem kawałka PiSu, który delikatnie mówiąc nie stanowi takiej pozycji politycznej, żeby był powód, dla którego miałby premier rządu w tej chwili debatować. Tak, niewątpliwie Morawiecki teraz szuka swojej przestrzeni, natomiast to jest cały czas ta sama banda, która rządziła przez 8 lat.
0: Marcin Horała z klubu Rozwój Plus mówi, że premier Donald Tusk chce uniknąć debaty, ponieważ zdaje sobie sprawę, że Polska jest źle zarządzana.
2: Wywołuje jakieś tematy zastępcze po to, żeby właśnie panicznie wręcz uniknąć merytorycznej opowieści o tym, jakie są efekty jego rządzenia. Przykład z dziesiątek, całkowite zatrzymanie polskiego rozwoju. 7. przełożenie przetargu na port zewnętrzny w Gdyni. Zamiast budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu mamy budowę tymczasowej drogi dojazdowej na przyszły, niedoszły plac budowy. A jak mówię, to tylko przykład pierwszy z brzegu. Jeden z wielu obszarów państwa, które rządy Donalda Tuska zawaliły. Więc taka debata byłaby bardzo cenna.
0: Ugrupowanie Mateusza Morawieckiego zgłosiło dziś nowy postulat. Propozycją jest wprowadzenie pensji rodzicielskiej. Świadczenie miałoby przysługiwać jednemu z rodziców dziecka w wieku od 0 do 3 lat i wynosić tyle, ile obowiązująca płaca minimalna. Pieniądze miałyby być traktowane jako wynagrodzenie za pracę, objęte podatkami oraz składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W ten sposób okres opieki nad dzieckiem miałby przekładać się na wyższą przyszłą emeryturę. Rozwój Plus zapowiedział swoją konwencję 15 października, czyli w rocznicę wyborów z 2023 roku. Po rozpadzie w Prawie i Sprawiedliwości kampania wyborcza w Krakowie będzie trudniejsza, przyznaje kandydat tej partii na prezydenta Krakowa Michał Dwernicki. Na razie miejski radny zapowiada zbiórkę podpisów.
3: Przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwój Plus już teraz po tym pęknięciu życzyli powodzenia. Pan Ryszard Terlecki, a więc osoba ważna dla stowarzyszenia premiera Morawieckiego, potwierdziła, że będą mnie popierać. Ja jestem osobą raczej zgodną, która współpracuje z każdym, kto ma dobro miasta na sercu i chce współpracować, więc ja tutaj dziękuję za to poparcie. Z pewnością pęknięcie utrudni prowadzenie kampanii, każdy rozłam, każde takie perturbacje.
0: Najnowszy sondaż Hybris dla Polsatu News wskazuje, że nowo powstała formacja Mateusza Morawieckiego może liczyć na prawie 8-procentowe poparcie w wyborach.
4: A gościem magazynu Polska i Świat jest pani profesor Ewa Marciniak, dyrektorka Centrum Badania Opinii Społecznej. Pani profesor, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Mamy kolejny sondaż, w którym Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego wchodzi do Sejmu, ale zanim o sondażach pomówimy, to chciałem panią zapytać o zapowiedź Mateusza Morawieckiego. Potwierdził, że gdzieś w okolicy w połowie października zamierza utworzyć własną partię. To jest ostateczne przypieczętowanie rozpadu Prawa i Sprawiedliwości?
5: Tak, i upadek tych koncepcji, które sugerowały, że to jest ustawka, więc widać, że ustawką to nie jest. Zresztą ta wzajemna niechęć między członkami Rozwój Plus i członkami Prawa i Sprawiedliwości jest dość głęboka. Mam tutaj na myśli nie tylko taką demonstrowaną niechęć wśród liderów, ale także wśród szeregowych członków partii, więc rozlało się to już, że tak powiem, w szeregach partyjnych, więc rzeczywiście nowa partia byłaby naturalną konsekwencją utworzenia klubu.
4: To teraz może o sondażach, bo było już kilka sondaży, które uwzględniały Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. W jednych nie przekraczało to stowarzyszenie 5%, w innych faktycznie było powyżej 7 z kawałkiem, ale też jednocześnie właśnie to poparcie dla Stowarzyszenia Plus powoduje, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości spada. I to właśnie o te 6-7 punktów procentowych. Czyli nie dzielą się tylko politycy, ale dzieli się też elektorat. Czy to jest w jakikolwiek sposób czytelne dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, to co się wewnątrz tej formacji dzieje?
5: Można by powiedzieć, że i tak, i nie. Może najpierw dlaczego tak? Otóż jeśli popatrzeć na elektorat Prawa i Sprawiedliwości, powiem o całej partii, to okazuje się, że on wcale nie jest jednolity. Na przykład jeśli chodzi o deklarowane poglądy polityczne, to właśnie w tym elektoracie jest około

0: Około 30% wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy deklarują poglądy prawicowe, około 10%, którzy deklarują poglądy centrowe, 5% lewicowe, no to jest bardzo mało, ale to, co jest ciekawe, 23% to są osoby, które nie mają sprecyzowanych poglądów politycznych. Wcześniej diagnozowaliśmy, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości, podobnie jak partia, jest tą tak zwaną jedną pięścią, że to jest elektorat taki homogeniczny, bardzo zwarty, silnie identyfikujący się z PiS-em, a ostatnie miesiące pokazują, że nie. Że no, podobnie zresztą, jeśli chodzi o status materialny, wykształcenie, praktyki religijne, no to tutaj elektorat Prawa i Sprawiedliwości wyróżnia się rzeczywiście większym odsetkiem ludzi wierzących.
1: Ale jeśli pani profesor pozwoli, to tak? Bo z tego, co zrozumiałem, z tego, co pani powiedziała przed chwilą, i jak rozumiem także politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale też formacji Mateusza Morawieckiego, pewnie powinni wziąć to pod uwagę, że jest jakaś część takiego elektoratu, który może się po prostu odwrócić, powiedzieć, oni się kłócą, to my poszukamy możliwości wyborczych gdzie indziej, na przykład w okolicach Konfederacji.
0: Tak może być, lub w innych okolicach, no bo jeżeli do tej pory było tak, że ludzie konserwatywni, prawicowi głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, ludzie centrowi w większym stopniu na Platformę Obywatelską i tak dalej, no to teraz to się chwieje, to nie jest już takie synchroniczne, że się tak wyrażę. W związku z tym ja zmierzałam do tego, panie redaktorze, że takie podglebie w elektoracie na podział tej partii, ono było. I znalazł się lider, czyli znalazł się Mateusz Morawiecki, który mówi, chodźcie ze mną. I o tym świadczą te sondaże, czyli Morawiecki ma 7%, Prawo i Sprawiedliwość ma 16% czy 17%. Czyli widać, że w tym momencie to jest podział partii i podział elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze jedno chcę powiedzieć. Dzisiaj te sondaże 7% czy 7% z niewielkim odsetkiem to jest dość dużo i wydaje mi się, że to jest taki trochę efekt szoku emocjonalnego, że jednak to się wydarzyło. Bo właśnie ludzie nie wierzyli, a zwłaszcza jeśli chodzi o elektorat taki stały Prawa i Sprawiedliwości, no to kłócili się, ale być może do tego nie dojdzie. No jednak doszło i no okazuje się, że uważam, że jest to bardzo dobry wynik, te 7%, jak na póki co małą ekspansję programową.
1: Ale
0: słyszałam zapowiedzi, że będzie.
1: Że będzie.
0: Tak.
1: Ale jednocześnie, oczywiście, Mateusz Morawiecki ma o wiele większe ambicje, więc będzie musiał poszukać wyborców, gdzieś będzie musiał ich poszukać. Więc oczywiście może zabrać jeszcze trochę Prawu i Sprawiedliwości, ale też będzie musiał próbować szukać w innych obszarach. I teraz pytanie, czy będzie w tym wiarygodny, czy będzie potrafił odciąć się od tego wszystkiego, co na nim ciąży jako byłym premierze Prawa i Sprawiedliwości.
0: To będzie bardzo ciekawe, o czym pan redaktor mówi, bo zobaczymy, w jakim stopniu członkowie Prawa i Sprawiedliwości, no, Jarosława Kaczyńskiego, tak to powiedzmy, będą dyskredytowali Mateusza Morawieckiego za 6 lat jego rządów. Czyli które elementy będą wyciągane i w takiej kategorii obwiniania za jakieś rzeczy, które wówczas się działy. No i teraz jest pytanie, w jaki sposób Mateusz Morawiecki będzie się bronił? To jest znak zapytania, czy będzie się bronił, czy po prostu ten okres jego rządów to będzie taka swoista mgła pamięciowa w pamięci i nagle jakby no, zadebiutuje jako centrowy polityk właśnie w tej przestrzeni politycznej. No i druga rzecz, jak w jakim stopniu rządzący dzisiaj politycy będą również jakby wyciągali te wszystkie kwestie, afery i tak dalej z czasów rządu Mateusza Morawieckiego, więc tak

0: naprawdę on może być w ogniu takiej krytyki zarówno ze strony rządzących, jak i byłych partyjnych kolegów. I to jest bardzo trudna sytuacja.
1: Będzie mu trudno znaleźć wyborców po stronie Konfederacji jednej i drugiej oraz po stronie no, dzisiejszego obozu rządzącego, powiedzmy, wyborców obecnych partii, które są w koalicji rządzącej.
0: No, po stronie obozu rządzącego z pewnością nie i mam tutaj na myśli i PSL i mniejsze partie polityczne, które też powstały z podziału, więc to będzie trudno. Może z tego środowiska Sławomira Mentzena, jeżeli panowie uzgodnią jakieś wspólne pola, no ale już nie ze środowiska Krzysztofa Bosaka, no bo tutaj, jak rozumiem, w Rozwoju Plus będzie dominowała taka agenda modernistyczna, a będzie minimalizowana ta agenda, no powiedzmy, narodowo patriotyczna czy tradycjonalistyczna, bo ta nowa formacja chce się pokazywać jako taka nowa oferta również dla młodych ludzi.
1: Nie włączyliśmy jeszcze do naszej rozmowy pana prezydenta Karola Nawrockiego, który, jak rozumiem, też będzie chciał odegrać swoją rolę, być może, oczywiście, ale to przy, myślę, jeszcze niejednej okazji będzie możliwe. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Ewa Marciniak, dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej, była państwa i naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: A w magazynie Polska i Świat wracamy jeszcze do wydarzeń i uroczystości związanych z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Te główne odbyły się oczywiście w sobotę, 1 sierpnia. A dziś uroczyście upamiętniono bohaterów walk o redutę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
1: Zdobyta przez powstańców warszawskich 2 sierpnia 1944 roku broniła się prawie miesiąc przeciwko przeważającym niemieckim siłom. Bastion został zdobyty dzięki połączeniu odwagi i sprytu, a później przez długi czas chronił Stare Miasto od północy. O szczegółach Michał Makowski.
4: Powstańcy zdobyli Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych błyskawicznie, ponieważ mieli w środku konia trojańskiego. Od 1940 roku w gmachu działał konspiracyjny Wydział Produkcji Banknotów, wytwarzający na potrzeby Polski podziemnej m.in. fałszywe dokumenty oraz papierowe pieniądze. Gdy wybuchło powstanie, fałszerze sięgnęli po broń.
5: Konspiracyjny oddział zaatakował Niemców od środka, co w połączeniu z atakiem z zewnątrz przyniosło opanowanie całego gmachu. To nie tylko symbol, to było bardzo ważne miejsce, które powstrzymywało przez miesiąc ataki Niemców na Starówkę.
4: Powiedział w rozmowie z Polskim Radiem wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Ukielski. Przedstawiciele władz, służb mundurowych, wojskowi, pracownicy wytwórni oraz zwykli warszawiacy oddali hołd bohaterom walk o redutę. Obrona PWPW to dowód na to, że naród polski w najciemniejszej godzinie potrafi stanąć w obronie najwyższych wartości, mówił podczas uroczystości rocznicowych wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański.
6: Wolność, godność i odpowiedzialność za wspólny los, za wspólne życie. Dziś w suwerennej Rzeczypospolitej obchodzimy to święto jako symbol niezłomności.
4: Prezes Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA Zygmunt Kostkiewicz powiedział, że wydarzenia sprzed 82 lat na stałe wpisały się w historię wytwórni.
7: Tak długo jak reduta się broniła, tak długo powstańcy panowali nad Starówką. Ta pamięć, o którą dbamy, te zdarzenia, których ślady fizyczne jeszcze możecie państwo na tym budynku zobaczyć, czyli odpryski kul. Dla wytwórni jest to bardzo ważne.
4: Hitlerowcy atakowali redutę bombowcami nurkującymi, artylerią i oddziałami piechoty. Kiedy powstańcy postanowili się wycofać, w podziemiach gmachu pozostała załoga szpitala polowego kierowanego przez Hannę Petrynowską, pseudonim Rana, która walczyła o swoich pacjentów do samego końca. Do czego nawiązał prezydent Karol Nawrocki w liście odczytanym przez Jana Józefa Kasprzyka.
8: W chwili wtargnięcia niemieckiego oddziału do schronu PWPW wykonywała zabieg chirurgiczny. Na rozkaz odstąpienia od rannego odpowiedziała po niemiecku, że nie odstąpi, dopóki nie dokończy zabiegu. Po tych słowach została zastrzelona. Pozostałych około 30 rannych i sanitariuszki Niemcy wymordowali granatami ręcznymi.

0: walkach o redutę PWPW poległo około 100 powstańców.
1: Polska i świat.
2: W naszym magazynie teraz tematy zagraniczne. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w liście do premiera Hiszpanii Pedro Sancheza pochwaliła władze Hiszpanii i Maroka za opanowanie kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej eksklawie Ceuta oraz wezwała do dalszego wzmacniania ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej.
3: A większość z około 60 tysięcy migrantów, którzy pod koniec ubiegłego tygodnia w ciągu zaledwie kilkudziesięciu godzin pokonali granicę Maroko z Ceutą, wróciła już na stronę marokańską, ale to nie jest na pewno koniec całej tej sytuacji, bo kilka krajów unijnych, m.in. Włochy, Czechy czy Słowacja, chce czasowego wykluczenia Hiszpanii ze strefy Schengen. Z kolei hiszpański premier oskarża część Europy o brak solidarności z jego krajem. No i dziś o tej całej sytuacji rozmawiali w Brukseli ambasadorowie krajów unijnych, jutro zaś odbędzie się nadzwyczajna wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych. A z nami doktor habilitowana Dorota Heydrich z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: To mamy nowy spór o migrację w Unii Europejskiej?
4: Ja bym powiedziała, że to jest cały czas ten sam spór i ta sama reakcja na sytuacje trudne, która jest odpowiedzią, no oczywiście, na trudną sytuację, chyba nie do końca spodziewaną i nie do końca jeszcze wyjaśnioną, jak do tego doszło dokładnie, że te kilkadziesiąt tysięcy ludzi jednak przekroczyło przez terenu morskiego granicę i było w stanie na tą Ceutę wtargnąć.
3: No, są pewne poszlaki, że Maroko mogło chcieć wywrzeć presję na Hiszpanię i w ogóle na całą Unię Europejską, choć na razie nikt nikogo za rękę jeszcze nie złapał.
4: No, są różne doniesienia w tym zakresie, ale prawda jest taka, że mamy masowy napływ migrantów, który już się zdarzał w Unii Europejskiej. Zdarzały się też takie przypadki, które właśnie jak ten, są swego rodzaju, być może, tego nie wiemy, ale taką no, instrumentalizacją tych migrantów i właśnie wywieraniem jakiegoś wpływu poprzez przepychanie tych migrantów, być może, tak jak mówimy. Natomiast ta reakcja, która jest w Unii Europejskiej, ona oczywiście jest podyktowana uwarunkowaniami wewnętrznymi w państwach, których liderzy no, takie dosyć histeryczne reakcje tam się pojawiły.
3: No, bo jak popatrzymy, w jakich krajach one się pojawiły, to nie we Francji, która graniczy lądowo z Hiszpanią, nie w Portugalii, która graniczy lądowo z Hiszpanią, tylko we Włoszech, które są dalej, ale są rządzone przez antyimigracyjne ugrupowanie, w Czechach, na Słowacji też obecnie politycy, którzy na antyimigracyjnej retoryce do władzy doszli, można powiedzieć za słynnym filmem Casablanca, Usual Suspects, czyli tradycyjni podejrzani.
4: Tak, tak, tak. I to ewidentnie widać, że tutaj nie chodzi o... To znaczy, są dwie warstwy, powiedzmy to uczciwie. Jedna warstwa to jest ta warstwa systemu azylowego, który w Unii Europejskiej działa Schengen i ja nie wierzę w to, że to Schengen, no, czy chociażby granica z Hiszpanią zostanie tak szybko zamknięta, bo to po prostu są procedury, które muszą zaistnieć i tutaj Unia Europejska będzie reagować zgodnie z regulacjami, które ma w europejskim systemie azylowym. A druga warstwa tych reakcji, to są reakcje, które są ewidentnie kierowane do elektoratu wewnętrznego, no bo jak wiemy, co najmniej od 2015-16 roku tymi migracjami przywódcy, zwłaszcza opozycji, ale nie tylko, no bo przecież chociażby we Włoszech to jest pani premier, grają w ten sposób, żeby no, trzymać jakąś tam linię polityczną, jeżeli to jest ten przypadek, albo ewentualnie pokazać swoim elektoratom, że no, my tutaj jesteśmy silni, będziemy walczyć z tym, żeby u nas taka sytuacja nie nastąpiła. No i mamy też głosy, które wykorzystują to przeciwko Unii Europejskiej. To są te głosy, które twierdzą, że decyzja o, powiedzmy, przyjmowaniu pewnych rozwiązań w Unii Europejskiej, czy w ekstremalnym przypadku nawet można by powiedzieć pozostaniu w Unii Europejskiej, spowoduje, że my będziemy narażeni na to samo. No to są oczywiście... To jest oczywiście nieprawda, że tak będzie. Natomiast no, ta narracja, ona ma określone swoje oddziaływanie właśnie na te elektoraty, czyli na poziom wewnętrzny państw.
3: A jeśli chodzi o poziom taki ogólnounijny, bo już szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że pewne rozmowy z Maroko się toczą, że Unia Europejska być może będzie musiała wzmocnić te marokańskie służby graniczne, dofinansować je jakoś. No myśmy to już widzieli. To było wspieranie finansowe służb tureckich albo libijskich. No to tak naprawdę była w jakimś sensie trochę opłata za to, żeby te służby w ogóle się brały do roboty.
4: Tak to wygląda i zwłaszcza w sytuacji, jeżeli państwa, z których ci migranci się przemieszczają na terytorium Unii Europejskiej, chcą wpłynąć na Unię Europejską albo na poszczególne państwa Unii Europejskiej, to oni grają

0: tymi migrantami. Ja nie mam takich jednoznacznych dowodów, tak jak powiedziałam wcześniej, żeby twierdzić, że tutaj na pewno Maroko, że tak powiem, zachęcało do tej migracji.
1: No, hiszpańska dyplomacja jest ostrożna. Też raczej minister Grande Marlaska, na przykład szef MSW hiszpańskiego, mówił, że raczej dziękuję za kooperację nieco spóźnioną, ale jednak marokańską.
0: Tak. No więc przyjmijmy, że to nie było działanie, że tak powiem, takie zamierzone marokańskie. Natomiast oczywiście Maroko może grać kartą migracyjną. I pamiętajmy o tym, że jak Unia Europejska po tym kryzysie migracyjnym w latach 2014-16 podpisała porozumienie z Turcją, to ta migracja została zdecydowanie przystopowana przede wszystkim do wybrzeży Wysp Greckich. Dlatego, że po prostu no, Unia przekazała pieniądze Turcji na to, żeby tych migrantów zatrzymywać u siebie, wzmocnić ochronę. I to nawet nie do końca było tak, że Unia Europejska jako taka wzmocniła ochronę turecką, tylko po prostu zostały tam przekazane gigantyczne pieniądze. Został też przyjęty taki schemat odsyłania migrantów do Turcji, tych, którzy byli nieregularnymi migrantami i nie dostali prawa, nie dostali ochrony, czy powiedzmy tam w inny sposób nie zostało zalegalizowane ich prawo pobytu w Grecji, ale to były minimalne liczby w porównaniu do tych wszystkich liczb, które przebywały w ośrodkach greckich. No pytanie, co teraz Unia Europejska zrobi? Na pewno są różne mechanizmy, które mogą zadziałać.
1: Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na to, że kiedy z Libią była podobna umowa, to skończyło się to tym, że Libijczycy zakładali no, w zasadzie to jakiś rodzaj prawie że obozów koncentracyjnych dla tych migrantów, których no, bardzo źle ich traktowano, co ujawniły śledztwa dziennikarskie. No, tam dochodziło do właściwie przemocy na każdym możliwym poziomie, od werbalnej po seksualną.
0: No tak, pamiętajmy o tym, że system ochrony praw człowieka w tych państwach jest zdecydowanie mniej zaawansowany i zdecydowanie mniej rygorystyczny niż w Unii Europejskiej. Niektórzy mówią, że to jest naszym właśnie takim miękkim podbrzuszem i że nie dajemy sobie rady z migrantami, a inaczej należałoby sytuację traktować, a nie kierować się liberalnymi, prawnoczłowieczymi wartościami i tych migrantów przyjmować. No ale my żyjemy na kontynencie, czy też w regionie, czyli w Unii Europejskiej, gdzie to bezpieczeństwo ludzkie jest zdecydowanie na wyższym poziomie zapewnione. I tutaj Unia Europejska oczywiście ma dylemat, dlatego że organizacje pozarządowe, grupy, które zajmują się prawami człowieka, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że w Maroku mieliby być przetrzymywani migranci niezgodnie z zasadami, czy też odsyłani tam migranci, to oczywiście to będzie budziło swego rodzaju sprzeciw w Unii Europejskiej, ale też pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy, żeby ta taka populistyczna narracja, która jest w tej chwili dominująca, trochę nie rozsadziła tej Unii od środka i nie rozsadziła wspólnego europejskiego systemu azylowego zmienionego chwilę temu nowym paktem, no to tu Komisja Europejska musi zadziałać, bo inaczej będzie ta narracja antyimigrancka, ona będzie karmiona i właśnie takie populistyczne argumenty no, trafiają do naprawdę do bardzo dużej grupy społeczeństw europejskich. To jest zagrożenie dla samej Unii Europejskiej, więc no, tu ja bym powiedziała, że mamy do czynienia z taką trochę kwadraturą koła, bo działania, które wydawałoby się powinny być podjęte, nie zawsze mogą być podejmowane w ten sposób, jakbyśmy tego oczekiwali, właśnie ze względu na te liczne uwarunkowania, które są związane z też wewnętrznymi rozgrywkami w państwach Unii.
1: A przed nami chociażby bardzo ważne, nie tak znowu już dużo do nich czasu zostało, wybory w Niemczech chociażby. Doktor habilitowana Dorota Heydrich, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Teraz w naszym wieczornym magazynie o suszy i powiązanym z nią kryzysie energetycznym w południowo-wschodniej Europie. Na razie największe problemy mają Węgry i Rumunia, gdzie na granicy całkowitego wyłączenia są jedyne działające w obu krajach elektrownie jądrowe.
1: Węgierska elektrownia jądrowa w Pokrz odpowiada za produkcję niemal połowy zużywanej w tym kraju energii elektrycznej. Niewykluczone, że Węgrzy będą musieli zmierzyć się z poważnymi ograniczeniami w dostawach prądu. O walce o niedopuszczenie do blackoutu opowie nasz korespondent w regionie Piotr Piętka.
4: W normalnych warunkach elektrownia atomowa w Pokrz dostarcza Węgrom niemal połowę energii elektrycznej, ale z powodu historycznie niskiego poziomu wody w Dunaju, którym schładzane są turbiny zakładu, działa na kilka procent swoich możliwości. Po nadzwyczajnym spotkaniu u tymczasowej prezydent Agnes Forsthofer z udziałem premiera Petera Modiora oraz liderów wszystkich ugrupowań parlamentarnych ogłoszono kolejne działania mające zmniejszyć zużycie prądu i wody na Węgrzech. Dotychczasowe apele sprawiły, że w niedzielę udało się zmniejszyć zużycie energii o 700 MW, czyli równowartość mocy około 1,5 bloku. bloku elektrowni w Pokrz. Peter Modior podkreślił jednak, że najbliższe dni są krytyczne dla systemu energetycznego i zaopatrzenia w wodę. Ze względu na spodziewany dalszy spadek poziomu wody istnieje nadal możliwość zamknięcia elektrowni w Pokrz, ale wszyscy dokładają wszelkich starań.

0: aby zapewnić jak najdłuższą pracę ostatniej turbiny z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa, powiedział. I choć dzisiaj opadanie poziomu wody się zatrzymało, to brakuje już tylko 5 cm, aby rozpoczęto procedurę całkowitego zatrzymania produkcji w elektrowni Pokrz. Podobny problem ma Rumunia i jedyna w tym kraju elektrownia atomowa Czarna Woda, także schładzana wodą z Dunaju. Tutaj sięgnięto po drastyczne środki, by doprowadzić wodę do elektrowni. W poniedziałek wojskowi saperzy przeprowadzili kolejną serię kontrolowanych eksplozji na Dunaju. Celem było usunięcie podwodnej skały w rejonie odnogi Bala i skierowanie większej ilości wody do starego koryta Dunaju, z którego korzysta elektrownia do schłodzenia reaktorów. W niedzielę się to nie udało, dlatego użyto większych ładunków. Wczoraj rumuńska armia testowała pod wodą, ile ładunków wybuchowych jest potrzebnych. Niewielki fragment został usunięty za pierwszym razem, ale dziś rozwiązanie zaproponowane przez wojsko zadziałało. Podsumował minister obrony Radomir Uca. To jednak nie koniec nadzwyczajnych środków, aby zapobiec przerwom w dostawach energii elektrycznej. Po spotkaniu z największymi firmami premier tego kraju poinformował, że dwie największe fabryki samochodów, Dacia i Ford, wstrzymują produkcję do 19 sierpnia. Według Ilie Bolożana już pierwszego dnia przestój obu zakładów zmniejszył krajowe zapotrzebowanie na energię o około 200 MW. Rząd prowadzi rozmowy z kolejnymi dużymi odbiorcami energii, którzy mają dobrowolnie ograniczyć produkcję w godzinach największego obciążenia sieci. Uruchomiliśmy wszystkie moce energetyczne, w tym produkcję fotowoltaiczną na maksimum. Zatwierdziliśmy wszystko, co było możliwe w dzielnie magazynowania. Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, aby zmaksymalizować produkcję, powiedział szef rumuńskiego rządu. Na Węgrzech rząd również współpracuje z przemysłem, aby ograniczyć zużycie energii w najbliższych dniach. Poniedziałek był między innymi pierwszym dniem, w którym między 17 a 23 nie kursowały elektryczne pociągi towarowe na terenie Węgier.
1: Polska i świat.
2: Krytyk Putina Borys Nadjeżdin poinformował, że uciekł z Rosji. Jeden z niewielu rosyjskich opozycjonistów, który pozostawał w ojczyźnie i otwarcie krytykował inwazję na Ukrainę, od dawna obawiał się represji.
3: Przez dłuższy czas reżim przymykał oko na jego działalność, jednak kilka tygodni temu pojawiły się informacje, że Borys Nadjeżdin może na wiele lat trafić do łagru. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
4: Niespodziewanie dla wszystkich, którzy codziennie czytali jego wpisy internetowe i oglądali wywiady, jakich udzielał niezależnym kanałom, Borys Nadjeżdin opublikował film z Paryża. Stojąc na tle wieży Eiffla, polityk poinformował, że opuścił Rosję.
5: Всем привет! Есть хорошие новости.
4: Pozdrawiam wszystkich, mam dobre informacje. Jestem żywy i na wolności. Niestety na razie nie w Rosji. Muszę się rozejrzeć, zastanowić jak dalej żyć. Później napiszę o swoich planach.
5: Boże, napiszę o swoich planach.
4: Nie wiadomo jak Borys Nadjeżdin opuścił Rosję. Wcześniej on sam informował, że ma zakaz opuszczania kraju. Opozycyjny polityk w 2024 roku kandydował w wyborach prezydenckich w Rosji. Wielu rosyjskich opozycjonistów uważało, że może on mocno zaszkodzić Władimirowi Putinowi. Ostatecznie Nadjeżdin nie został dopuszczony do wyborów, jednak nadal krytykował Putina i wojny na Ukrainie. Został za to uznany za tak zwanego zagranicznego agenta. Gdy kilka tygodni temu ogłosił chęć startu w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na wrzesień, dotknęły go represje kremlowskiego reżimu. Najpierw musiał zapłacić grzywnę za opublikowanie swojego wizerunku ze zdjęciem Aleksieja Nawalnego, a później dowiedział się, że ani on, ani jego ludzie nie zostaną dopuszczeni do wyborów. Zagrożono mu również wszczęciem postępowania karnego. Niezależni komentatorzy przewidywali wtedy, że może trafić do łagru. W jednym z wywiadów dla opozycyjnych mediów przyznał, że dla bezpieczeństwa rodziny rozważa wyjazd za granicę, co ostatecznie zrobił. Jak podkreśla rosyjska dziennikarka kanału Wot Tak, Maria Makarowa, we współczesnej Rosji represje dotknąć mogą każdego.
6: To znaczy nigdy nie wiadomo, jak zostanie wykorzystany określony artykuł kodeksu karnego. Właściwie wszystko, co może się kojarzyć policji czy tak zwanym pracownikom Centrum E, czyli Centrum do Spraw Walki z tak zwanym rosyjskim ekstremizmem i terroryzmem, to wszystko można znaleźć artykuł. To na przykład mogą być rzeczy, które mają kolory podobne do kolorów flagi Ukrainy. Moja koleżanka została zatrzymana w Moskwie w metrze za to, że miała niebieską kurtkę i żółty szalek i to się kojarzyło z flagą Ukrainy. Czy na przykład te paznokcie są pomalowane na właśnie takie kolory? Czy jest jakaś przypinka, która wzbudza brak zaufania i podejrzenia? Czy również kanały na Telegramie, które są w telefonie. To może prowadzić do spraw administracyjnych, a może prowadzić do spraw karnych, do bardzo poważnych wyroków, do lat 20 albo nawet do dożywocia, jeśli mówimy tutaj o zdradzie stanu. A ten artykuł przez władze rosyjskie teraz jest wykorzystywany kilka razy w tygodniu i liczba osób, które potencjalnie mogą zostać w więzieniu na zawsze w Rosji tylko wzrasta.
4: Po napaści Rosji na Ukrainę reżim tak zaostrzył represje, że z kraju uciekł

0: Uciekli opozycyjni politycy, niezależni dziennikarze i obrońcy praw człowieka. Komentatorzy nie wykluczają, że po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej Władimir Putin ogłosi w Rosji stan wojenny i na tej podstawie przeprowadzi powszechną mobilizację, a także jeszcze bardziej ograniczy prawa swoim rodakom.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: I w magazynie Polska i Świat znów tematy krajowe. Prokuratura złożyła do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 18-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki we Wrocławiu.
3: Do brutalnego ataku doszło w sobotni wieczór na klatce schodowej budynku przy ulicy Gagarina na Muchoborze Wielkim. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Czmiel.
4: Według prokuratora Jacka Dłubacza napastnik zadał kobiecie kilka ciosów nożem w okolicy szyi i klatki piersiowej.
5: Został mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi i klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień zarówno w zakresie motywacji działań, jak i też przebiegu zdarzenia. Jesteśmy na początkowym, wstępnym etapie śledztwa. Prokurator ogłosił zarzut, być może ten zarzut będzie z czasem modyfikowany, uzupełniany o dokładny charakter obrażeń zadanych pokrzywdzonej. Na chwilę obecną jest to zarzut usiłowania zabójstwa z artykułu 13 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 148 paragraf 1 kodeksu karnego i prokurator po przesłuchaniu podejrzanego, który odmówił składania wyjaśnień, odmówił podania motywów swojego działania, który nie przyznał się do popełnienia zarzuconego jemu czynu, zdecydował o skierowaniu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
4: Prokuratura uznała, że w sprawie zachodzą przesłanki do zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego, dlatego prokurator będzie wnioskował o 3-miesięczny areszt.
5: Przede wszystkim obawa matactwa, obawa ukrywania się podejrzanego przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, jak również surowa kara realnie grożąca za popełniony czyn. Przypomnijmy, że zbrodnia zabójstwa, czy też usiłowania zabójstwa zagrożona jest karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Więc są to istotne, realne przesłanki stosowania tego izolacyjnego środka zapobiegawczego. A jaka będzie decyzja sądu, zobaczymy prawdopodobnie jutro.
4: Śledztwo trwa, prokuratorzy będą analizować dokumentację medyczną pokrzywdzonej i zlecą badania psychiatryczne oraz psychologiczne podejrzanego. O tym, czy 18-latek trafi do aresztu na 3 miesiące, sąd zdecyduje prawdopodobnie we wtorek. Zaatakowana 30-latka wyszła już ze szpitala.

0: No i jeszcze w magazynie Polska i Świat pocztówka z Warszawy, bo po ponad 2 latach prac stołeczna ulica Złota w Śródmieściu jest już dostępna dla mieszkańców. Przestrzeń zmieniła się w deptak. Pojawiły się 2 fontanny i miejsca do odpoczynku, przybyło zieleni, więc Złota właściwie stała się zieloną.
1: Zmieniamy Warszawę, byśmy mogli być z niej dumni. Tak mówił dzisiaj na otwarciu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a na miejscu była także nasza reporterka Klaudia Wróblewska.
2: Ulica Złota, nie złota, a zielona. Są drzewa, kwiaty, fontanny i zbiorniki retencyjne. Nie ma już parkingów oraz ruchu samochodowego. Teraz jest to deptak ze strefami, w których można odpocząć. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaznaczył podczas oficjalnego otwarcia nowej przestrzeni, że wpisuje się ona w przeciwdziałanie zmianom klimatu.
3: W związku z zielenią, w związku z tymi drzewami, w związku z tym, że pod nami 2 olbrzymie zbiorniki retencyjne, które będą zbierały nawet do 3 milionów litrów wody. Wpływamy również na to, że obniżana jest temperatura w takich miejscach, że jest się gdzie schronić. A te wszystkie drzewa naprawdę będą rosły w bardzo szybkim tempie i dawały coraz więcej cienia.
2: Zdania mieszkańców Warszawy na temat przebudowy ulicy Złotej są podzielone. Niektórzy nie ukrywają zadowolenia z tego, jak wygląda nowa przestrzeń. Inni uważają, że powstała tylko dla turystów.
4: Wcześniej był tu parking i była dwukierunkowa ulica. Po środku był tunel. Teraz zieleń, no ja się zgadzam, tylko że ta zieleń, to wszystko, co tu teraz jest, prowadzi tylko i wyłącznie do tego, żeby utrudnić życie mieszkańcom. Żeby zrobić z tej części Warszawy tylko i wyłącznie turystyczne miejsce.
5: Warszawa jest coraz ładniejsza, coraz bardziej zielona. A to, że ja nie mogę wjechać do centrum miasta z Gocławia, to mi to zupełnie nie przeszkadza.
6: Ja jestem zachwycona.
7: Kilka lat temu, no to tutaj był dramat. Teraz jest całkiem fajnie, całkiem zielono, co mnie cieszy, ale to, co mnie nie cieszy, to, że ulice w innych częściach Warszawy nie wyglądają tak, tylko są totalnie betonowe.
8: Dzisiaj

0: Jesteśmy jednym z najczystszych i najpiękniejszych stolic Europy.
1: A co o nowej ulicy Złotej myślą turyści?
2: Bardzo nam się podoba. Zielono, można się troszeczkę odświeżyć. Przyjemnie bardzo, zwłaszcza w taką pogodę jak dzisiaj, także bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczeni.
3: Uważam, że wspaniałe, że każde takie właśnie unowocześnienie jest dla miasta super i dla ludzi latem także ekstra.
1: Przebudowa ulicy Złotej jest elementem nowego centrum Warszawy. Podobną metamorfozę przeszły ulice Bracka, Chmielna, a także część placu Defilad. Odnowione zostaną również sąsiednie ulice Zgoda, Sienkiewicza i Jasna. Ale jak mówił prezydent miasta Rafał Trzaskowski, zazielenia się cała Warszawa.
4: Ten nasz projekt przenosi się również przez most pieszo-rowerowy na ulicę Okrzej i na Pragę. Natomiast we wszystkich dzielnicach miasta zazieleniamy te główne arterie i również inwestujemy w parki.
1: Prace przy ulicy Złotej trwały ponad 2 lata.
5: O czym mówiła Klaudia Wróblewska i tym tematem kończymy dzisiejszy magazyn Polska i Świat, ale mamy jeszcze dla Państwa informację o tym, jaka jutro będzie pogoda. We wtorek zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, po południu na wybrzeżu zachodzie i na południu Małopolski miejscami wzrastające do dużego. No i tam przelotne opady deszczu i miejscami burze, lokalnie nawet z gradem. Początkowo przelotne opady deszczu również na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Temperatura maksymalna od 27 stopni na północy, około 34 stopni w centrum, do 37 na południowym wschodzie. Nad morzem chłodniej od 22 w rejonie Helu do 27 w Ustce i Gdańsku. Wiatr na ogół słaby, zmienny nad morzem słaby umiarkowany wschodni, w razie burz, no powieje mocniej.
6: Zanim się pożegnamy, mamy jeszcze dla Państwa zaproszenie do jutrzejszych sygnałów dnia. Gościem Kwadrans po godzinie 8 będzie Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Teraz to już wszystko. Marcin Kowalski
5: i Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
7: Jedynka. Polskie Radio.
6: A w jedynce już teraz czas na kronikę sportową. Czeka na Państwa Sylwia Urban.
8: Kronika sportowa.
9: Sylwia Urban, dobry wieczór. W Gdyni rozpoczął się wyścig kolarski Tour de Pologne. Meta pierwszego etapu była w Koszalinie i był tam także Andrzej Grabowski.
10: Dobry polski dzień na start Tour de Pologne. Pierwszy etap na 12 miejscu kończy Marceli Bogusławski. Kamil Małecki zdobywa koszulkę najaktywniejszego, a przy okazji jest wiceliderem całego wyścigu. 234 km trasy przyjaznej sprinterom. Start w Gdyni przy skwerze Kościuszki, meta w Koszalinie. Po drodze pagórki Kaszub, przed metą jeszcze Góra Chełmska, ale scenariusz dość logiczny. Długo z przodu jechała kilkuosobowa ucieczka, w niej Kamil Małecki i Radosław Frontczak. Peleton doścignął ich kilkanaście kilometrów przed metą, a czy właściwie nawet na chwilę nie stracił nad sytuacją kontroli. Polacy jednak zaprezentowali ładny spektakl, walcząc na lotnych premiach. Szybszy był Małecki, który i ma granatową koszulkę aktywnego i drugie miejsce w całym wyścigu. To zdobyte dzięki bonifikatom na lotnych premiach.
11: To był wyjątkowy dzień dla mnie, pełen emocji, wrażeń, mnóstwo kibiców w Bytowie. Wygrałem tam premię, pokazałem się z jak najlepszej strony, także coś pięknego tak naprawdę. Nie walczyłem o żadną premię specjalną, żeby też zdobywać jak najwięcej punktów i żeby właśnie być wysoko w GC.
10: W GC, czyli klasyfikacji generalnej. To jeszcze posłuchajmy innego naszego dzisiejszego bohatera, Radosława Frontczaka.
12: Cieszymy się z tego, co mamy. Ja będę walczył teraz w tych ucieczkach i próbował Kamilowi wyrywać tą koszulkę.
10: Finisz w Koszalinie intensywny, a to sprint złożony z gwiazd. Dość wyraźnie wygrywa mistrz Włoch Jonathan Milan. Drugi francuski as Paul Manier, trzeci Brytyjczyk Noah Hobbs. 12 Marceli Bogusławski, nieco przyblokowany w końcówce.
12: Byłem ustawiony naprawdę na dobrej pozycji, ale no z tyłu chłopaki ruszyli troszeczkę wcześniej. Myślę, że troszeczkę za późno też ruszyłem, no i po prostu tym pędem, tym wszyscy z tyłu troszeczkę poszli. Ciężko już było złapać koło w ogóle do Jonathana Milana.
10: Pozostali Polacy również w peletonie. Nieco został tylko Frontczak po intensywnej ucieczce. Liderem jest więc Milan, 2 sekundy przed Małeckim, 4 przed Manier. Dziś etap nie tylko sprinterski, ale też będący kaszubską opowieścią o życiu dyrektora wyścigu Czesława Langa. Duża część tego etapu prowadziła bowiem przez jego rodzinne strony.
13: Tutaj wiadomo, urodziłem się w Kołczygłowach, zaczynałem karierę sportową w klubie Baszta Bytów. Jedno, co dzisiaj mnie wzruszyło. Tysiące ludzi naprawdę na trasie.
10: Jutro drugi etap, 151 km z Międzyzdrojów do Szczecina. Start po 13, meta koło 16:30. Relacje z Tour de Pologne w Radio

0: Nowej jedynce, a wszystko można śledzić też w TVP Sport. Transmisje na antenie, w internecie i w aplikacji mobilnej.
1: Tymczasem Malwina Mul po raz drugi z rzędu zajęła 9. miejsce na etapie wyścigu Tour de France. Trzeci etap z Genewy do Poliń wygrała po samotnej ucieczce Norweżka Sigrid Hauxset. Magdalena Fręch wygrała z francuską Laolion Jean-Jean 7-5 i 6-3 w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Toronto. W tej chwili w pierwszej rundzie tego turnieju gra Magda Linette. Jej rywalką jest Kanadyjka Carol Zhao. Trwa pierwszy set i Polka prowadzi w tym secie 3-2. A w Warszawie rozpoczął się tenisowy turniej kobiet rangi 125. Zmagania na kortach Legii śledzi Piotr Dąbrowski.
2: W turnieju głównym na korcie centralnym zaprezentowały się aż cztery Polki. Zmagania na głównej arenie rozpoczęła doświadczona Urszula Radwańska, która przebijała się do imprezy przez kwalifikacje. Młodsza z sióstr Radwańskich nie poradziła sobie jednak z 22-letnią Białorusinką Alioną Falej, przegrywając 3-6, 2-6. Lepiej poszło Weronice Falkowskiej, która pokonała dopiero wchodzącą do wielkiego tenisa Amelię Paszun 6-0, 6-2. I w meczu, którego stawką będzie ćwierćfinał warszawskiego turnieju, zagra ze swoją dobrą znajomą, Niemką Nomą Akugułę.
3: Wiadomo, że się lubimy, tak, i musimy rywalizować, to jest też ciężkie, ale ja to traktuję oddzielnie. Uważam, że na korcie jest coś innego, są te emocje, każdy chce wygrać, każdy walczy o swoje, także jest to inne niż w normalnym życiu, a trzeba oddzielać te dwie rzeczy i wiadomo, pokazać też szacunek na korcie.
2: W meczu dnia natomiast Katarzyna Kawa po bardzo trudnym i zaciętym spotkaniu poradziła sobie z Czeszką Lindą Furwirtową, wygrywając ostatecznie w trzech setach 4-6, 6-4, 7-6.
4: Bardzo się cieszę, że zakończyłam zwycięstwem tutaj tą pierwszą rundę. Mecz był naprawdę strasznie ciężki i takie mecze zawsze kosztują, ale też są zawsze bardzo cenne. Szczerze, bardzo dobrze czytała grę i to było bardzo trudne, bo strasznie dużo piłek wracało. Trzeba było naprawdę zostawić dużo zdrowia na korcie. Ja bardzo lubię grać przed polską publicznością, naprawdę mogę liczyć na ich wsparcie. Mam ze sobą rodzinę, to też jest takie wyjątkowe. Mama, babcia, siostra, także pełna ekipa.
2: Swoje spotkanie wygrała także Martyna Kubka. Równolegle w turnieju rangi ATP w Kozerkach rywalizują panowie. W poniedziałek Tomasz Berkieta pokonał Argentyńczyka Facundo Mena 6-3, 7-6. Z kolei we wtorek zaprezentują się Olaf Pieczkowski, Filip Peliwo, Max Kaśnikowski oraz Filip Pieczonka.
1: Aleksandra Ayala wygrała turniej tenisistek w Waszyngtonie. Reprezentantka Filipin pokonała w finale najwyżej rozstawioną Amerykankę Jessicę Pegulę 4-6, 6-4 i 6-0. To jej pierwszy tytuł w karierze. Natomiast wśród mężczyzn triumfatorem tego turnieju został Amerykanin Taylor Fritz. W finale wygrał z Hiszpanem Rafaelem Hodarem 7-6, 6-4. Fritz w drugiej rundzie, przypomnę, wyeliminował Kamila Majchrzaka. Iga Świątek pozostała na 8. miejscu w najnowszym rankingu tenisistek, a liderką jest niezmiennie Białorusinka Aryna Sabalenka, która wyprzedza Jelenę Rybakinę z Kazachstanu i Amerykankę Jessicę Pegulę. Maja Chwalińska jest 21., Magdalena Fręch 48., a Magda Linette 65. W rankingu tenisistów Kamil Majchrzak jest 67., a Hubert Hurkacz 72. Na prowadzeniu jest wciąż Włoch Jannik Sinner. Na pozycję wicelidera awansował Hiszpan Carlos Alcaraz, zamieniając się miejscami z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Do kraju wrócili polscy wioślarze, którzy startowali w Mistrzostwach Europy w Vareze we Włoszech na warszawskim lotnisku Okęcie. Witał ich Krzysztof Kuzak.
5: Na lotnisku Okęcie takie międzypokoleniowe spotkanie wioślarzy, bo tak, wracają nasi seniorzy z Mistrzostw Europy. Srebrny medal czwórki podwójnej, a więc tej konkurencji, tej osady, którą na pewno kocha pierwszą miłością Michał Jeliński, który stoi obok mnie, mistrz olimpijski z Pekinu, który wyrusza na Mistrzostwa Świata juniorów ze swoimi podopiecznymi.
6: Tak, no czwórka podwójna, jak pan wspomniał, moja miłość przez zasiedzenie, bo to 8 lat w jednej łódce, ale bardzo fantastyczna historia dla nas. No te krótkie wiosła mamy bardzo mocne i tu z tego się należy cieszyć. Wicemistrzowie Europy, dodajmy też dziewczyny na czwórce podwójnej, bardzo dobry występ, bo były piąte w finale.
5: Mirosław Ziętarski, mieliście trudny początek tego sezonu, jeszcze roszady w składach dwójki i czwórki podwójnej. Na razie jest dobrze, no bo jest srebro, obroniliście się tym wynikiem.
7: Dokładnie. Obroniliśmy się, jesteśmy zadowoleni z tego startu. Drugie miejsce. Wiemy, że jeszcze mamy trochę zapasu. No w tym składzie teraz płynęliśmy, to zaledwie półtorej tygodnia trenowaliśmy, więc zawsze jeszcze można coś technicznie doszlifować.
5: W tym sezonie troszeczkę było pod górkę.
8: Tak, było pod górkę, ale to też jest podyktowane kalendarzem, jak jest w tym roku.
5: Mateusz Bisk.

0: Kup, ponieważ Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata są bardzo blisko siebie. Staramy sobie jakoś z tym radzić. W tym momencie wydaje mi się, że naprawdę dobrze to wyszło.
1: Konrad Domański, trochę niefortunnie, prawda, że Mistrzostwa Europy tuż przed Mistrzostwami Świata zwykle były na wiosnę, no a w tym roku jednak zaproponowano wam dwa starty letnie.
2: Tak, no teraz jest bardzo krótka przerwa, także to też jest trudne z treningowego punktu widzenia, bo nie da się dwóch takich pików zrobić formy, także te regaty też bez aż takiej formy, myślę, pojechaliśmy, więc na Mistrzostwach Świata jeszcze lepiej powinno być.
1: Teraz wracacie do Wałcza, jeszcze troszeczkę takich, no pewnie już nie tak mocnych przygotowań.
3: Tak, forma myślę, że jeszcze jest do tak zwanego dokręcenia.
1: Dominik Czaja.
3: Więc będzie więcej treningów krótkich, szybkościowych. Zaczynamy w sobotę w Wałczu. Jesteśmy do samych Mistrzostw Świata.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.
5: W meczu drugiej kolejki piłkarskiej ekstraklasy Cracovia przegrała z Pogonią Szczecin 0-2. O szczegółach Marek Solecki.
6: Żar lał się z nieba, ale terminarz piłkarski ekstraklasy jest nieubłagany i piłkarze Cracovii i Pogoni stoczyli dziś bój o punkty na stadionie przy ulicy Kałuży. Cracovia bez kontuzjowanych Baumgartnera i Marchińskiego, zwłaszcza kontuzja poważna tego ostatniego, mocno Cracovii plany skomplikowała. Pogoń z samej Dżuarą na ławce, rozpoczynając spotkanie. Pierwsze 43 minuty pod znakiem bardziej aktywnej gry Pogoni. Cracovia niewiele w tym czasie potrafiła wypracować, ale w końcówce pierwszej połowy gracze ze Szczecina jakby zeszli już do szatni, a w tym czasie Cracovia ruszyła do szturmu. Hasić wrzucił piłkę na główkę Zachiro Leslama, ale wybronił Kożokaru. Chwilę później strzał z dystansu Hasicia i główka Zachiro Leslama, ale do przerwy pozostał wynik bezbramkowy. Tuż po przerwie goście zdobyli pierwszego gola. Akcja lewą stroną, piłka w pole karne do Borgesa. Ten uderzył w długi róg bramki Cracovii. Madejski bezradny i goście prowadzili. Cracovia próbowała, ale Zachiro Leslam nie jest napastnikiem, który dałby pasom tak wiele w ataku jak wcześniejsi gracze na pozycji numer 9. Zachiro Leslam, Minczew po wejściu na boisko, Klich główką po centrze Minczewa. Wszystko to wybronił Kożokaru, a w przedłużonym czasie gry Mukairu przejął trochę bezpańską piłkę. Ograł bramkarza, ograł obrońcę i wpakował ją do bramki Cracovii. Kibice opuszczali stadion, żegnając pasy gwizdami. Trener Bartosz Grzelak starał się trochę łagodzić pomeczowe komentarze.
7: Można przegrać mecz w różne sposoby. Czasami się przegrywa mecz i nic nie wychodzi i nie można w ogóle poznać swój zespół, ale uważam, że dzisiaj wiele rzeczy robiliśmy dobrze, wystarczająco dobrze, żeby nie przegrać ten mecz.
6: Trener portowców Oscar Garcia ciągle jeszcze uczy się zawodników, ale nie krył zadowolenia po dzisiejszym spotkaniu.
8: We are very happy because I think it's a well-deserved win.
6: Bardzo cieszymy się z tej wygranej. To cenne dla nas zwycięstwo, które chciałbym zadedykować naszym kibicom. Wygraliśmy ten mecz, mając zdecydowanie więcej okazji do zdobycia gola niż rywale i panując na boisku. Choć mieliśmy i swoje wzloty i upadki w tym spotkaniu. Ale tak wygląda gra na początku sezonu. Pogoń strzeliła więc swoje pierwsze dwie bramki w nowym sezonie i zainkasowała 3 punkty. Pasy nadal bez gola i bez punktu.
5: W tabeli dwie drużyny mają komplet punktów. To Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Dziś odbył się także mecz drugiej kolejki pierwszej ligi piłkarskiej, a w nim Chrobry Głogów przegrał z Odrą Opole 0-1. Tu aż 4 zespoły mają po 2 zwycięstwa. To Arka Gdynia, Pogoń Grodzisk Mazowiecki, Bruk Bettermanika Nieciecza i Polonia Warszawa. A Robert Lewandowski, który w sobotę zdobył 2 gole dla Chicago Fire w wygranym 2-1 meczu z Charlotte FC, został wybrany piłkarzem tygodnia amerykańskiej ligi MLS.
4: Polskie Radio. Jedynka.
5: Ponieważ dziś poniedziałek, to w Kronice Sportowej witam Andrzeja Janisza.
9: Dobry wieczór.
5: Miniony tydzień był dla polskich drużyn grających w europejskich pucharach piłkarskich słodko-gorzki, można powiedzieć, bo z Ligi Mistrzów, czyli z eliminacji tych rozgrywek, odpadł i Lech Poznań, i Górnik Zabrze. A ty przed tygodniem, Andrzeju, mówiłeś, że stawiasz Lecha pozycji takiej, że raczej powinien do fazy grupowej awansować.
9: Nie, powiedziałem, że chciałbym, żeby awansował. Nie mówiłem, że awansuje. Natomiast no, ta porażka jest przykra, ale ja bym pozostał przy słowie przykra i nie mówiłbym tutaj o kompromitacji, hańbie. Gdyby sytuacja była odwrotna, to znaczy, gdyby Lech w pierwszym meczu przegrał 1-4, a w drugim wygrał 4-1, i wtedy nawet jeżeli przegrałby rzuty karne, to tych słów by nie było. Po prostu mecz w Danii był dla Lecha niezwykły.

0: Niezwykle szczęśliwy i Lech perfekcyjnie wykorzystał wszystkie możliwości zdobycia gola w tamtym spotkaniu. Natomiast w tym meczu, i takie mecze zdarzają się w meczu rewanżowym w Poznaniu, no jeżeli Luis Palma nie strzela w takiej sytuacji, jaką miał, a bramkarz Lecha, nawiasem mówiąc, nie Bartosz Mrozek, tylko Mateusz Lis, dlatego że Mrozek chce odejść z Lecha, nie broni żadnego strzału w tym meczu, łącznie z karnymi, no to trudno w takiej sytuacji wygrać. Najbardziej przykre jest to, że to była pierwsza runda eliminacji. Już wiemy, że żaden polski zespół nie zagra w Lidze Mistrzów. I ten sezon będzie chyba bardzo brutalną weryfikacją możliwości polskiej ekstraklasy. Bo do tej pory, kiedy polskie drużyny grały w tej najniższej fazie, czyli w conference, to było dobrze. Punkciki dzielone przez cztery, jakoś to wyglądało. W tej sytuacji jest zdecydowanie gorzej, bo punkty przez pięć, a i rywale trudniejsi. W związku z czym pozostają trzy polskie zespoły, które mają szansę na to, żeby zagrać w Lidze Europy, ale jestem przekonany o tym, że nie będzie trzech zespołów. Będę bardzo zadowolony, szczęśliwy wręcz, jak będą dwa.
1: A komu dajesz największe szanse? No Lechowi Górnikowi jednak, czy Jagiellonii?
0: No jednak Lechowi. On idzie tą ścieżką mistrzowską, więc tu rywale nie powinni być nawet tak trudni jak mistrz Danii, czyli Aarhus. Jagiellonia będzie miała łatwo. Ale teraz ma najtrudniej, bo gra z Rangersami. Jeżeli wyeliminuje Rangersów, to następny rywal będzie już rywalem absolutnie do pokonania. Natomiast jeżeli chodzi o Raków i o GKS Katowice, to te zespoły po prostu zrobiły to, co powinny zrobić. Powinny, nie musiały, bo GKS wcale nie musiał wyeliminować Żyliny, bo to jest zespół o podobnym potencjale, ale to zrobił i dlatego brawa. Więc ja bardzo się boję, żeby ten rok nie był tą brutalną weryfikacją. Trzeba te punkty zbierać tam, gdzie możemy, a konkluzja jest jednak taka, że Ligę Mistrzów to my dostaniemy rzeczywiście, jak nam dadzą w pakiecie dla ubogich piłkarsko, czyli jak wypracujemy sobie możliwość nawet nie grania w czwartej rundzie, czyli w play-offach o Ligę Mistrzów, tylko wówczas, kiedy dostaniemy to miejsce
1: od razu
0: z urzędu.
1: Do fazy grupowej. Tak, oczywiście. Tak. No cóż, taka jest rzeczywistość i tego nie zmienimy na pewno w ciągu jednego sezonu. To w takim razie jeszcze o jedną rzecz chciałam cię zapytać, a mianowicie o to, co wyprawia Gianni Infantino.
0: On złożył dwie propozycje. Pierwsza, ta głośna, to było oczywiście oddanie praw komercyjnych do organizacji turnieju Mistrzostw Świata amerykańskiej firmie, ale zdawał sobie sprawę z tego, jak wielki będzie wokół tego opór. Natomiast druga propozycja było rozszerzenie Mistrzostw Świata do 64 drużyn. A paradoksalnie ja, który mówiłem, że mistrzostwa 48-drużynowe są zbyt duże i powinny zostać te 32-drużynowe. Mówię, a dlaczego nie 64? Otóż dlatego, że wtedy wyeliminuje się te drużyny z trzecich miejsc, które wchodzą. Dla mnie to jest zawsze pewnego rodzaju niesprawiedliwość, jeżeli porównuje się drużyny na trzecich miejscach, bo to zależy od składów grup i tak dalej. Natomiast jeżeli są 64, to wtedy z grup czterodrużynowych wychodzą dwie drużyny, a później już jest prosty puchar. I moim zdaniem to jest bardziej sprawiedliwe i moim zdaniem o to chodziło właśnie Infantino. A Europa natychmiast przyłączy się do tego włoskiego Szwajcara, jeżeli zostanie odpowiednio wynagrodzona zwiększeniem liczby europejskich drużyn grających właśnie w turnieju Mistrzostw Świata.
1: To może jak rozszerzą mundial do 64, wtedy zagra Polska.
0: Świetnie. Niech zagra.
1: Andrzej Janisz, bardzo dziękuję za komentarz.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kronika sportowa.
3: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.

0: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Reklama. Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki, a zaczynamy je od nadchodzących dużych zmian w karach dla kierowców. Celem ich zaostrzenia przepisów jest to zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach, mówi rzeczniczka resortu sprawiedliwości Dominika Ziętara.
1: Zakłada on surowsze kary dla osób, które popełniają najpoważniejsze przestępstwa drogowe.

0: Zmiany te dotyczą przede wszystkim kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz osób, które prowadzą mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdu. W takich przypadkach sąd co do zasady będzie wymierzał karę więzienia, a nie karę grzywny czy ograniczenia wolności.
1: Zmieni się też sposób wykonywania kilku zakazów prowadzenia pojazdów.
0: Obecnie mogą one obowiązywać jednocześnie. Po zmianach będą natomiast wykonywane kolejno, jeden po drugim. Projekt wprowadza także nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz pojazdów przypominających rowery elektryczne, które w praktyce działają jak motocykle lub motorowery.
1: A za ostre łamanie prawa drogowego będzie grozić areszt, ograniczenie wolności albo grzywna w wysokości co najmniej 100 zł, to w przypadku wspomnianych hulajnóg elektrycznych. Ostrożności nigdy za wiele, tym bardziej, że w najbliższy weekend na polskich drogach wzmożone kontrole drogówki w ramach prowadzonej w całej Europie akcji Speed. Powoli dobiegają końca prace ekshumacyjne ofiar rzezi wołyńskiej w Ostrówkach na Wołyniu. Trwa oczyszczanie, opisywanie i układanie w trumnach szczątków 55 osób. Ukraińscy eksperci biorący udział w części prac są chwaleni przez polskich naukowców.
2: Polakom pomagają pracownicy ukraińskiej firmy Wołyńskie Starożytności. Zgodnie z ukraińskim prawem podmioty zagraniczne mogą prowadzić prace ekshumacyjne wyłącznie wspólnie z ukraińskimi ekspertami. Przedstawiciel polskiego IPN ksiądz Tomasz Trzaska podkreśla, że Ukraińcy nie ograniczyli się do współpracy formalnej, ale biorą udział we wszystkich działaniach.
3: Są przez cały czas trwania prac, zarówno na tym etapie poszukiwawczym, potem archeologicznym, podjęcia szczątków, ale także i na tym etapie oględzin szczątków.
2: W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 1050 osób. Do tej pory, licząc od 1992 roku, odnaleziono szczątki ponad 700 osób. Łącznie w rzezi wołyńskiej życie straciło ponad 100 tysięcy Polaków. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
1: Wielkimi krokami zbliża się najważniejszy dzień w roku dla każdego żołnierza. Na niemal 2 tygodnie przed świętem Wojska Polskiego i defiladą trwają intensywne przygotowania, mówi rzecznik 1. Warszawskiej Brygady Pancernej kapitan Maciej Strupiechowski.
5: Rozpoczną się zasadnicze przygotowania do defilady oraz kompleksowe przygotowanie sprzętu. Prowadzone będą drobne prace konserwacyjne, naprawy i odświeżenie powłok malarskich, aby sprzęt był w pełni sprawny i gotowy do udziału w uroczystościach.
1: Armia rozpocznie świętowanie już 13 sierpnia w Ossowie, gdzie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z żołnierzami i wręczy resortowe odznaczenia. W przeddzień święta wojska 14 sierpnia tradycyjnie odbędzie się wręczenie generalskich awansów, a wieczorem na wojskowych powązkach apel pamięci upamiętniający ofiarę żołnierzy w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. Zwieńczeniem obchodów będzie defilada, która przejdzie Wisłostradę. W przemarszu zaprezentuje się 1800 żołnierzy i ponad 200 sztuk wojskowego sprzętu. Podobnie jak w ubiegłych latach, w defiladzie zaprezentują się też żołnierze z jednostek sojuszniczych, które stacjonują obecnie w Polsce w ramach wykonywanych zadań NATO. Izraelskie wojsko atakuje Strefę Gazy. Mimo ogłoszonego przez Donalda Trumpa planu pokojowego dla Gazy, sytuacja w tej enklawie w ostatnich dniach znacznie się pogorszyła. Od piątku zostało zabitych tam 26 osób, w tym kobiety i dzieci.
6: Jak podaje Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy, lipiec ze 152 ofiarami śmiertelnymi był najkrwawszym miesiącem w Gazie od początku roku, a niedzielne bombardowania najcięższymi od tygodni. Tylko w niedzielę zginęło w nich 19 osób, a 35 zostało rannych. Po tym jak w czwartek Donald Trump ogłosił, że Hamas zgodził się rozbroić, jeśli izraelskie wojsko wycofa się ze Strefy Gazy, jej mieszkańcy mieli nadzieję, że sytuacja trochę się uspokoi. Tymczasem obie strony nie mogą się dogadać, kto zrobi pierwszy krok w kierunku realizacji tego porozumienia. Dodatkowo Izrael podkreśla, że nie zobowiązał się do wstrzymania ataków i nalega na przejęcie pełnej kontroli nad strefą, którą teraz okupuje w prawie 70%. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: Przebywający z wizytą w Izraelu przewodniczący Rady Pokoju Nikołaj Mładenow ogłosił, że izraelskie wojsko zobowiązało się wycofać je z Gazy dopiero po całkowitym rozbrojeniu Hamasu. W Strefie Gazy teoretycznie od października obowiązuje zawieszenie broni, w tym czasie zginęło jednak 1250 osób, a ponad 4000 zostało rannych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Noc z opadami deszczu i burzami w centrum i na wschodzie Polski. Wtorek będzie upalny w całym kraju. 27 stopni termometry pokażą na północy, ale w centrum już 34, a na południowym wschodzie nawet 37. Popada i zagrzmi dziś na Wybrzeżu i w Małopolsce.
4: Jedynka.
7: Jedyny.

0: Polskie Radio.
1: 9 minut po północy, dziś wtorek, 4 sierpnia, 216 dzień roku. Wschód słońca o 4:59, zachód 24 minuty po 20. Dzień zatem potrwa 15 godzin i 20 minut. Czas na krótką kartkę z kalendarza. 582 lata temu król Polski i Węgier Władysław III Warneńczyk ogłosił wznowienie wojny z Turcją. Podjęta wyprawa zakończyła się jednak klęską i śmiercią króla w bitwie pod Warną 10 listopada 1444 roku. 208 lat temu poeta, prekursor romantyzmu Antoni Malczewski jako pierwszy Polak zdobył Mont Blanc, najwyższy szczyt Europy. 82 lata temu, w czwarty dzień powstania warszawskiego, od kuli niemieckiego snajpera zginął poeta Krzysztof Kamil Baczyński. 68 lat temu miała miejsce premiera filmu Ostatni dzień lata w reżyserii Tadeusza Konwickiego. Imieniny obchodzą Franciszek, Fryderyk, Jan i Maria. Wszystkiego najlepszego od radiowej jedynki.
0: Autopromocja.
2: Podczas letnich upałów chętnie szukamy ochłody nad wodą, a czy równie chętnie o nią dbamy? W Lecie z Radiem o tym, jak rozsądnie gospodarować wodą w domu i w ogrodzie i o czym pamiętać podczas wypoczynku nad morzem, rzeką czy jeziorem. W audycji także o czworonożnych terapeutach, którzy potrafią rozładować stres, wywołać uśmiech i zachęcić do działania.
3: Lato z Radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Program pierwszy Polskiego Radia jest 11 minut po północy.
0: Noc z reportażem.
4: Bartosz Panek, dobry wieczór, witam Państwa. Ta noc z reportażem rozpoczyna się już właśnie w tym momencie, ponieważ przed nami długa i tragiczna opowieść, którą przygotował na tę noc Dariusz Kwiatkowski, bo już w pierwszych dniach sierpnia Powstania Warszawskiego w roku 1944 do niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück wyruszyły z ogarniętej walkami Warszawy transporty kobiet i dzieci. Od sierpnia do października deportowano około 12 tysięcy osób. O losach, tragicznych losach tych wszystkich, którzy zostali z Warszawy wywiezieni do Ravensbrück, usłyszymy teraz w audycji, która nosi tytuł Echa, które nie mogą zamilknąć.
5: Wysiadamy na stacji. Wybiegły do nas SS-manki, to były auzierki, dozorczyni niemieckie, które pilnowały więźniarki. Jak one wrzeszczały na nas, Banditen von Warschau, wymyślały w przeróżny sposób. Pod takim wyzywaniem nas strasznym wprowadzono do obozu przez bramę obozową.
6: Zmarła przed kilkoma laty Krystyna Zając. Trafiła do Ravensbrück mając 19 lat.
5: Na razie zatrzymane byłyśmy w namiocie, takim wielkim namiocie, gdzie była słoma. To jedną noc tam nocowałyśmy. To było coś okropnego, bo tam były wszy, pchły. Na drugi dzień do mykwy. Niektóre kobiety wychodziły już jak cudaki. Wszystko im zabrali, rozebrali z ubrania i wychodziły niektóre z ogolonymi głowami.
7: Odarli nas ze wszystkiego. Z sukien, z ostatniej koszuli i wyzuli z prawa do ciała własnego. Zawładli wszystko. Wychudłe, sine od batów, stanęłyśmy tłumem bezbronnym w hali ogromnej, niby zwierzęta za kratą, na widowisko. Jak symbol nędzy zupełnej zgolone głowy nam ciążą, a myśli krążą, czarne, znędzniałe i senne, trafione w skrzydła. Oczy, spuszczone tak nisko, widzą już tylko, jak nogi szlakiem ubogim wstępują w nowe siedlisko, ciasne jak sidła. A piersi, uda i brzuchy palą się wstydem daremnym. Chichot nikczemny taksuje za każdym ruchem, co było twoje. Takiej parady, ha, szkoda nie widzieć czcimej obrońco. Nagą i drżącą, poznasz? Już rąk ci nie podam, one nie moje.
5: Przed wejściem do tej mykwy, a do mamusi jeszcze tak mówię, o Boże, gdyby którejkolwiek mieli obciąć włosy,

to ja wolałabym, żeby mnie. A mamusia mówi, co ty mówisz? Ty jesteś młoda, to lepiej mnie. Ja mówię, ale ja na mamusię, gdybym patrzyła, to mi było przykro, a siebie bym nie widziała. Tak jakbym wymówiła. Mamusi nie obcięli, tylko mnie, do gołej skóry. Trzeba było rozebrać się, całe ubranie oddać oczywiście. Ja ojca zdjęcie włożyłam pod wyściółkę do pantofla. Czy Niemka to widziała? Nie wiem. Zawołała mnie, kiedy już byłam nago, tylko w pantoflach. Zawołała mnie, wzięła pantofel, otworzyła wyściółkę i zdjęcie w moich oczach podarła i wyrzuciła. Jeszcze w piąstce miałam już, będąc nago, z ogoloną głową, w piąstce miałam medalik Matki Boskiej i agrafkę, że to mi się przyda. Cały majątek mój. Tak szłam, zauważyła, odgięła rękę i tak. Niemiec jeden powiedział, wy i tak stąd nie wyjdziecie, stąd wychodzi się tylko kominem. Wtedy po tej mykwie dostałam pasiak. No i na ręku numer. Ja miałam 65 278 i winkiel. To taki trójkąt czerwony z literą P.

0: Myśmy mieszkali na Żoliborzu i ulica Brodzińskiego i okolice były wyrzucone z domu 29 września 1944 roku, a więc pod koniec powstania. Także nasza wędrówka do dworca zachodniego z Żoliborza była tragiczna. Pierwszy mój strach niespełna 9-letniej dziewczynki, żeby nie rozdzielono mnie z rodzicami. No i płonąca Warszawa, niestety trupy, strzały.
1: Barbara Piotrowska znalazła się w obozie jako kilkuletnia dziewczynka.
0: I z dworca zachodniego do Pruszkowa, do obozu przejściowego Dulak 121. I tam Niemcy rozdzielali rodziny, kierowali do obozów, do pracy w Niemczech i na przesiedlenie w głąb kraju. No myśmy trafili niestety do transportu i pierwszy duży postój Hamburg, Neuengamme, mego ojca oddzielili z transportu, a nas zabrano do Ravensbrück. Także z mamą byłam w Ravensbrück od października 1944 roku. Myśmy trafiły właśnie do ogromnego namiotu, który Niemcy postawili w lipcu 1944 roku, bo baraki były przepełnione. Namiot był na ziemi, była słoma, nie było żadnego podłoża z desek. Słoma, stare, podarte koce, no i zaczęły się od razu wszy.
1: Wśród przywiezionych z warszawskiej Woli była nieżyjąca już dziś, a wówczas 26-letnia Zofia Osińska z domu Siedlecka.
2: Wieźli nas do Niemiec w strasznych warunkach, w okropnych. Co był nalot, gdzie był nalot, to pociągi stały. Kto umarł, to wyrzucili. Trafiliśmy do Bergen-Belsen. To był dzień 15 sierpnia, w czasie powstania. Jak przeszliśmy bramy, te druty, to Niemiec krzyknął, stąd nie wyjdziecie. A to był obóz specjalnie żydowski. Nas przytrzymali przez noc i przez dzień i później wywieźli nas do Ravensbrücku. No i tam spędzili wszystkich młodych pod namioty. Jak nas zawieźli do Ravensbrücku, w nocy zaszliśmy. Nikt nie miał pojęcia, gdzie to jest. No i w tym czasie Niemcy nas dokąpieli. Wszystko oddać swoje. Trzeba się było rozebrać i kąpiel przechodząc, zimną wodę puszczali dalej w pasiaki. I już jeden drugiego nie poznał prawie. Bo inaczej ubrana, no kto miał jakie tam pamiątki, musiał oddać.
1: Na ogrodzonym murem terenie obozu Ravensbrück nie ma dziś baraków. Są tylko zarysowane ich kontury i nieliczne tabliczki z numerami. Na pustym placu jest też skromny pomnik o szczególnym znaczeniu dla osób przybywających z Warszawy.
3: W tym miejscu stał tak zwany namiot i dla warszawiaków szczególnie jest to ważne miejsce, bo tutaj pierwsze transporty ewakuacyjne z Warszawy właśnie były ulokowane w tym namiocie.
1: Paweł Woźniak, od wielu lat walczący o upamiętnienie martyrologii Polek i Polaków więzionych w niemieckich obozach koncentracyjnych.
3: W tym

0: namiocie jednocześnie przebywało po kilka tysięcy osób. Pamiętajcie, jest to wrzesień, październik, listopad 1944 roku. Pada deszcz, jest zimno. Kobiety, a jednocześnie często matki, które tutaj zostały przywiezione z małymi dziećmi z Warszawy, one musiały pracować w komandach tu albo na terenie obozu, albo poza obozem, a dzieci zostawały same, były głodne, były zmarznięte. Później część tych ludzi została wywieziona do innych podobozów w celu pracy. Albo na przykład, tak jak pani Piotrowska, znalazła się nagle w okolicach Prenzlau.
1: Ja z mamą i z dużą grupą kobiet z dziećmi zostałam zabrana do gospodarstwa rolnego w Kleptowie. To jest za Prenzlau na północny wschód od obozu. Był gospodarz rolny, który maltretował kobiety warszawskie, każąc im ścinać kapustę i wyrywać buraki na prostych nogach. I która z kobiet nie mogła wytrzymać na prostych nogach, bił. I kiedyś moją mamę tak zbił, że przyniesiono nieprzytomną do naszej izby. Na szczęście mama odzyskała przytomność.
2: Trafiłyśmy do takiej pani, która się opiekowała, nazywała się Blokowa. Bortnowska, żona generała, nasza Polka. No i ona się nami młodymi bardzo zaopiekowała. Przyszła Niemka i taki Niemiec, i do pracy. Ja trafiłam do fabryki amunicji.
1: Potem była kolejno cegielnia, cukrownia, w której były potworne warunki. Dzieci zostawały zamknięte, matki szły do pracy. Pamiętam pomieszczenie z łóżkami piętrowymi, drewnianymi, oczywiście sienniki proste zupełnie. I bardzo nisko spuszczona lampa, żarówka stanowiąca krąg świetlny na podłodze. I myśmy wieczorem, jak matki wracały, siadały wokół tego kręgu i były zawody, kto więcej zabije wszy. No i stamtąd potem zaczął się marsz śmierci w kierunku Weimaru.
3: Gdy do Ravensbrück zaczęły trafiać kobiety i dzieci z powstańczej Warszawy, był tam już od 2 miesięcy wraz z matką, siostrą i bratem 5-letni Jacek Augustynowicz. Odwiedziliśmy pana Jacka w drodze na obchody 81. rocznicy oswobodzenia obozu przez Armię Sowiecką.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: W drodze.
5: Proszę do środka tam. I... Proszę, siadajcie państwo.
4: Jacku.
6: Nie lubię robić za eksponat.
4: Ale nie będziesz absolutnie eksponatem. Tylko teraz chcemy ci powiedzieć, że jesteśmy w drodze do Ravensbrück.
6: Wiem.
4: I ponieważ nie możesz z nami jechać, tu mamy dla ciebie identyfikator na pamiątkę.
3: Profesor Elżbieta Kuta, córka więźniarki, prezes Stowarzyszenia Rodzin Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück.
4: A tu mamy dla ciebie książkę pod tytułem Siła Miłości. To są wiersze ravensbrückczanek razem z płytą, którą będziesz mógł sobie odsłuchać, bo to jest koncert. Bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy i że osobiście mogłam cię poznać.
6: Miło mi również.
4: Jacku, mamy do ciebie taką wielką prośbę, żebyś nam powiedział chociaż kilka słów.
6: Miałem 5 lat, więc
5: niecałe 5.
6: Trudno mi powiedzieć, co pamiętam bezpośrednio, a co z książeczki, bo to po prostu się przeplatało. Po wojnie w domu się na ten temat nie rozmawiało, a później szkoła, studia, praca.
3: Panie Jacku, kiedy pan trafił do tego obozu, stał się pan z racji wieku ulubieńcem, można powiedzieć, więźniarek. Może to sprzyjało temu, że i pana mama przetrwała, i pana rodzeństwo, i pan?
6: Chyba tak.
5: Tak, mama twierdziła.
6: Dlatego lubię kobiety.
4: Opiekowały się tobą więźniarki i wymieniały się, bo te, które musiały z tobą zostać jako z 4-letnim dzieckiem.
6: Nie, to na ogół mama zostawała, mama...
5: No, pracowała.
6: Pracowała,
5: mama.
6: Ale krótko, tak to nazwijmy, pod sam koniec obozu, kiedy pracowała tam z tymi kobietami, które rodziły. A tak to po prostu więźniarki przemycały mamę, że wracała do bloku. Tak, żeby być ze mną.
3: Czy potem to, że udało się wydostać z obozu i trafić do Szwecji, było jakąś taką wyczuwalną dla pana ulgą już wtedy, jako małego dziecka?
6: 5-letnie dziecko, niewiele z tego rozumie. W Szwecji bardzo dobry stosunek był do więźniów. Proponowali rodzicom, żeby zostali w Szwecji, ale odmówili.

Jacek Augustynowicz wraz z matką i rodzeństwem zostali ewakuowani z Ravensbrück przez szwedzki Czerwony Krzyż w ramach tzw. akcji białych autobusów, przeprowadzonej z inicjatywy szwedzkiego arystokraty hrabiego Folke Bernadotte.

0: Co najmniej 74 Polki poddano w Ravensbrück pseudomedycznym eksperymentom. Była wśród nich matka Elżbiety Cejskę-Krawczyk.
1: Mama we wrześniu 1941 roku została razem z innymi więźniarkami politycznymi z Zamku Lubelskiego przewieziona do Ravensbrück w tak zwanym Sondertransporcie, który był połączonym transportem Zamku Lubelskiego i Pawiaka. Najtragiczniejszym wydarzeniem w jej pobycie w obozie było to, że była poddana operacjom doświadczalnym, eksperymentom pseudomedycznym, które były dokonywane głównie na polskich więźniarkach politycznych. One same chyba nazwały się królikami, po niemiecku Kaninchen. W każdym razie mama opuściła obóz Marszu Śmierci 28 kwietnia 1945 roku razem z innymi więźniarkami. Gdyby nie pomoc i solidarność całego obozu, króliki nie przetrwałyby, ponieważ wszystkie nie dość, że przyjechały z wyrokiem śmierci, to również były celem władz obozowych, mianowicie miały wszystkie być zgładzone, żeby nie pozostał ślad niemieckich eksperymentów pseudomedycznych. Więźniarki były ukrywane na terenie różnych baraków, różnych narodowości, również pod barakami, żeby przetrwały. I to się udało.
2: Nazywam się Sławomir Dębowski. Moja babcia Henryka Dębowska i ciocia Małgorzata Dębowska. Obie zostały aresztowane, przypadkowo nocowały w jakimś lokalu w Warszawie, ponieważ już nie mogły wrócić tam do swojego stałego miejsca zamieszkania ze względu na godzinę policyjną. Tam nastąpiła rewizja niemiecka. Okazało się, że tam ktoś przechowywał ulotki, pewnie to był jakiś donos. No i one akurat, nic nie wiedząc o tych ulotkach, zostały aresztowane. I otrzymały wyrok śmierci przez kapturowy sąd niemiecki. I zostały wywiezione do obozu w Ravensbrück. Aresztowanie nastąpiło w 1941 roku, a we wrześniu, jeśli dobrze pamiętam, 5-6 września 1942 roku zostały rozstrzelane na terenie obozu. I wtedy jeszcze ofiary były spopielane indywidualnie w krematorium w sąsiednim miasteczku, w Fürstenbergu, niedaleko Ravensbrück. I były te prochy pakowane do urn, takich oczywiście prymitywnych, ale urn, tam była dodawana taka wypalona plakietka z datą urodzenia, datą śmierci, imieniem i nazwiskiem. I w każdym razie bodajże w 2017 roku te prochy zostały odnalezione, jeśli dobrze pamiętam, początkowo Małgorzaty, mojej cioci. Później dopiero się znalazły prochy Henryki, mojej babci. I w 2023 roku nastąpił pogrzeb, taki rzeczywisty pogrzeb, niesymboliczny, ich prochów. Łącznie z tam około 40 innymi kobietami, których prochy też odnaleziono, zostały te urny pochowane właśnie na cmentarzu w Fürstenbergu. Tam teraz jest ich pomnik. Wiele ofiar, nieznane jest ich miejsce pochówku, albo prochy zostały w ogóle wyrzucone do jeziora.
0: Wiele więźniarek Ravensbrück nie doczekało się po śmierci identyfikacji i godnego pochówku. Długo wydawało się, że będzie tak również w przypadku kobiet spod obozu w Neubrandenburgu, które pracowały w fabryce amunicji.
3: Pole przy cmentarzu w Neubrandenburgu. Tak jak pisała pani Irena Plitzner, polska więźniarka, określając miejsce, gdzie postanowiono zakopywać w ostatnich tygodniach funkcjonowania obozu ciała zmarłych więźniarek. Cmentarz jest tam, na wzgórzu.
0: Arkadiusz Szlachetko, prawnuk więźniarki.
3: Spośród 99 kobiet, które tutaj spoczywają, 45 z nich to są polskie więźniarki.
0: Profesor Elżbieta Kuta.
4: Kto z państwa z nami jeździł do Ravensbrück w ubiegłych latach, to na pewno pamięta panią

0: Halinę Wożgin, która jeździła na grób swojej mamy do Neubrandenburga, a czekała na to miejsce pochówku swojej mamy, żeby dowiedzieć się, co się z nią stało. Wiele, wiele lat. I dzięki swojemu wnukowi wreszcie mogła do Neubrandenburga pojechać i przy tablicy upamiętniającej zapalić znicze.
1: Dowiedziałem się, że jest taka strona internetowa jak straty.pl, gdzie jest wyszukiwarka ofiar II wojny światowej i po wpisaniu danych mojej prababci okazało się, że są dokumenty na jej temat, że była właśnie więźniarką Ravensbrück, że zmarła w Neubrandenburgu. Szukając dalej, odnalazłem właśnie tą zbiorową mogiłę, która przez całe lata była mogiłą anonimową, bezimienną. I po wielu poszukiwaniach, po dotarciu do archiwum na Uniwersytecie w Szwecji, w Lund, odnaleziony został protokół przesłuchania jednej z więźniarek, która załączyła listę zmarłych więźniarek w Neubrandenburgu. No i tam oczywiście na tej liście również znajdowało się imię, nazwisko, data urodzenia, data śmierci, imiona rodziców, narodowość mojej prababci. W roku 2018 w marcu moja babcia wspólnie z burmistrzem miasta Neubrandenburg, z polskim konsulem, odsłoniła tablicę z nazwiskami tych wszystkich kobiet tam spoczywających, również z nazwiskiem swojej mamy.
2: Jeszcze inny podobus KL Ravensbrück znajdował się w miejscowości Grüneberg.
0: W Grünebergu jesteśmy na terenie byłego podobozu. Tu było więzionych około 1800 kobiet, też różnych narodowości, w tym Polki. Dla nas ten podobóz jest ważny, ponieważ tutaj urodził się Janusz Rakowicz, dziecko, które przyjechało jeszcze w łonie matki z Tykocina. Przyjeżdżał tu na uroczystości rocznicowe wtedy, kiedy miał siłę. Dla nas ten podobóz jest ważny też dlatego, że mała społeczność Grünebergu tą pamięć o tym podobozie właściwie odtworzyła. Czyli postawiono tutaj tablicę upamiętniającą, jak również makietę z wszystkimi informacjami o tym obozie.
2: Od kilku lat w Grünebergu, w rocznicę oswobodzenia obozu Ravensbrück, miejscowa społeczność organizuje uroczystości, na które zapraszane są rodziny polskich więźniarek. W spotkaniach uczestniczą też przedstawiciele niemieckich władz samorządowych. W tym roku była tam Franziska Hammer z Ministerstwa Nauki, Badań Naukowych i Kultury Brandenburgii.
3: Das Erinnern und Gedenken. Es ist an jenen Orten, an denen kaum noch etwas auf die nationalsozialistischen Verbrechen hindeutet, etwas ganz Besonderes.
4: Pamięć i upamiętnienie. W miejscach, gdzie prawie nic już nie wskazuje na zbrodnie nazistowskie, mają szczególny charakter. Przyroda przejęła kontrolę nad tym miejscem lub nastąpiła zabudowa, która, jak się wydaje, pochłonęła okropności przeszłości. Również w Grünebergu ślady przeszłości nie są już tak wyraźnie widoczne. I właśnie dlatego zebraliśmy się tu dzisiaj, aby nie zapomnieć, że do 1945 roku w tym miejscu istniał obóz filialny obozu koncentracyjnego Ravensbrück, że w Grünebergu nawet 1800 kobiet musiało wykonywać przymusową pracę na rzecz zakładu zbrojeniowego Metall Gesellschaft MBH, że z powodu tej niemal nieludzkiej pracy wiele więźniarek nie przeżyło, że w tym miejscu ludzi pozbawiano człowieczeństwa. Upamiętniamy wszystkich, którzy w obozie zewnętrznym w Grünebergu byli poniżani, torturowani, maltretowani, a nawet mordowani, którzy doświadczyli niezmierzonego cierpienia i padli ofiarą zbrodni nazistowskich. Nasza kultura pamięci stoi przed wielkimi wyzwaniami. Wielu ocalałych odeszło, a głos ostatnich świadków cichnie.
2: Od 16 lat w Grünebergu mieszka pochodząca z Poznania Kinga Waka.
5: Te spotkania odbywają się już chyba od 3-4 lat. Organizacja została powołana do życia od młodych ludzi. I to jest takie piękne, że młodzi ludzie interesują się, że tutaj taka historia, takie wydarzenia się wydarzyły w Grünebergu i nie chcą o tym zapominać.
6: Jakie są motywy tego?
5: Myślę, że ta aktualna sytuacja, jaka się w świecie dzieje, daje do myślenia, żeby po prostu rzeczy nigdy więcej się nie wydarzyły, a znajdujemy się, że tak powiem,

0: powiem, w kierunku takim, że można się bać. Cieszę się, że za każdym razem spotykamy się tutaj co roku. Bardzo pięknie, modlitwa wspólna po polsku i po niemiecku wzruszyła mnie najbardziej.
1: Maria Rydzacz. Moja matka była, żeby dopłakać. Moja matka była w obozie w Ravensbrück i ja dlatego tu przyjeżdżam. Moja mama była harcerką. No i gdzieś ją tam przyłapali, no i wywieźli. Najpierw była w Krakowie w więzieniu, a później ją do Ravensbrück wzięli. Ja miałam wtedy 5-6 lat, a ja zostałam z babcią w Krakowie. No a ojca też wzięli wcześniej do obozu, to on był w Sachsenhausen.
2: Jakie były dalsze losy i taty, i mamy?
1: No takie, że rozeszli się, no bo on wrócił, wziął mi od babci, a matka pojechała tymi autobusami białymi do Szwecji. No widocznie, ja nie wiem, czy już nie chcieli razem być. Ona była chora, podejrzewali, że z głową coś jest nie tak, bo jakieś doświadczenia na niej robili. W ogóle się nie odzywała do dzieci, w ogóle. Mówił wujek, że to jest wszystko, mówił, z jej głową przez to, co ona tam przeszła.
2: Tu dziś w Grünebergu jesteśmy na spotkaniu ze społecznością miejscową, niemiecką. Jakie wrażenia pani wynosi z tego spotkania?
1: No niby tu jest wszystko uprzejmie i... No ale żal się ma do nich. Rodzina rozbita, ja po domu dziecka, to mam pretensje bardzo do nich, bardzo duże. Ani szkoły, nie mam przecież żadnych studiów, nic, ledwo technikum skończyłam. To o to mam pretensje. Bo bez ojca, bez matki cały czas. Żal jest, no to jestem wściekła nawet czasem, no. Dobrze by było, żeby się nie powtórzyło więcej, no to pewnie. Po to człowiek tu przyjeżdża i te harcerki, żeby to wszystko wiedziała nasza młodzież, żeby nie nastąpiło coś takiego.
3: Tutaj na miejscu ta społeczność lokalna, parafia Grünneberg, taka protestancka, bardzo jest zaangażowana w proces pojednania, w proces ekumeniczny. Było nabożeństwo ekumeniczne. Tutaj parafia wydaje w języku polskim takie broszury poświęcone ofiarom obozu w Ravensbrück. Także to są takie bardzo budujące momenty.
4: Jerzy Adamczyk. Jestem synem więźniarki Ravensbrück. To, co zobaczyłem, to był dla mnie szok. To zaangażowanie tu społeczności miejscowej w organizację całego spotkania, atmosfera, to stanowi chyba dla wszystkich Polaków zaskoczenie. To widać w tej chwili, że ci Niemcy chcą pokoju, chcą porozumienia, chcą w jakiś sposób związania się, a nie tylko wygłaszania pamięci tego, co zrobili w przeszłości złego.
5: A kiedy przyjdzie już czas wyrównania i pójdziemy z wichrem jak słupy ogniste, daj nam, o Boże, z krwawego zmagania serca wydobyć niezłomne, a czyste. Niech gorę we mnie ogień, niechaj płonie, niech będę burzą, co świat Twój oczyści. Pozwól mi tylko serce ująć w dłonie, by się mój odwet Twym zwycięstwem ziścił. I daj, by kiedyś me serce, smagane krzywdą jak biczem, serce niewolnika, obmyło z jadu wciąż jątrzącą ranę, gdy w dzień odwetu ran będę dotykać. Nienawiść nasza niechaj się nie poi tanią uciechą, skarlałą i chorą, ale niech walczy w noc, aż skrzydłem swoim odsłoni słońce, broń triumfatora.
2: Mama pani Teresy zdołała uciec z filii obozu Ravensbrück.
6: Teresa Krakowiak. Chciałam właśnie przejść śladami mojej mamusi, która była więźniem obozu w Ravensbrück. Mamusia działała w konspiracji. Mieszkała koło Słupinowej i stamtąd, ponieważ dużo dzieci babcia miała i nie było ich stać na to, żeby utrzymać te dzieci, babcia jeździła do Starachowic, żeby tam sprzedawać mleczko czy coś. I tam zatrudniła się moja mamusia. Pojechała do tych ludzi, do których moja babcia zawoziła te produkty. To była rodzina niemiecka. Opiekowała się dzieckiem Niemcem i tam zaczęła tą konspirację też jeszcze dalej. Zabrała temu panu pistolet. On powiedział jej tak, że on wie, że ona jest ścigana i kazał jej opuścić to miejsce, bo nie chce mieć z tym nic wspólnego. No i

0: przesiedliła się do Skarżyska, do stryja mojego, bo już zaczęli jej po piętach deptać. Tam pracowała w fabryce amunicji i stamtąd, jak się coś tam dowiedzieli, aresztowali i wywieźli do obozu. W 40. chyba pierwszym. No, tam były i wszy, i robactwo, głód, i stamtąd uciekła. Jak nam kiedyś opowiadała, to że właśnie przez jakiś mur i przez druty, i wtedy, kiedy był alarm, wszystko było wyłączone, bo druty były pod napięciem. Alarm lotniczy. I wtedy właśnie ona uciekła. Gdzieś tam upadła, ona jakiś czas była nieprzytomna, a ten alarm długo trwał, ale nie była też sama, była z jakąś jeszcze osobą. I w 1945 roku dotarła do Polski. I jak ja zaczęłam się tym interesować teraz, to chyba od niej to przyszło, że idź moimi śladami, żebyś wiedziała, co to jest.
1: Jerzy Adamczyk. Jestem synem więźniarki Ravensbrück, która tylko raz była w Ravensbrück po wyzwoleniu. Dokładnie na 50. rocznicę wyzwolenia obozu uczestniczyła jako zaproszona na kolację z kanclerzem Kohlem. No i w tym momencie była bardzo zbulwersowana, że praktycznie z obozu nic nie zostało. Pusta łąka i kilka budyneczków, a budynki esesmańskie zamienione na hotele. A baraków dla więźniarek nie ma. Nawet dowiedziałem się, że jeden z baraków został sprzedany przez gminę i jest użytkowany do dnia dzisiejszego.
2: Jak pana mama trafiła do obozu? W jakich okolicznościach?
1: Mama trafiła do obozu w tej największej krakowskiej wsypie w kwietniu 1941 roku. I po torturach i pobycie prawie półrocznym w obozie Montelupich została wywieziona do Ravensbrück. Była w konspiracji w ZWZ, była kurierką, a ponieważ miała urodę Niemki, a perfekcyjnie mówiła po niemiecku, więc przewoziła najczęściej w obstawie albo pieniądze, albo broń dla ZWZ. Ona miała, to zresztą jej współtowarzyszki mówiły, że, bo ona miała bardzo często eksperymenty robione wszczekiwania różnych zarazków, szczególnie w nogi. Pod koniec 1944 roku wiem, że miała wszczepiony tyfus. Przeżyła i w o tyle dobrej formie, że dołączając potem do własnej kuzynki, która była w marszu z Oświęcimia, trafiła do Ravensbrück, zresztą oświęcimianek wróciła naprzód pieszo z obozu do Magdeburga. Oficer rosyjski dał tym więźniarkom, bo one były w pasiakach, dał im konia i wóz i dojechały tym sposobem do Frankfurtu nad Odrą. Tam drugi oficer rosyjski zabrał konia, zabrał wóz i wypuścił pieszo ich do Krzyża. Tam czekali podobno kilka dni na pierwszy pociąg, który by jechał do Krakowa, i przyjechały do Krakowa z początkiem maja.
3: Cmentarz w Fürstenbergu. I to jest w zasadzie pierwsza stacja naszej pielgrzymki. I to jest ten odcinek poszukiwań naszych poległych żołnierzy więźniarek Ravensbrück. Jeszcze nie jest do końca zamknięty.
2: Paweł Woźniak.
3: Mamy tutaj około 50 nazwisk dziewcząt, których prochy zostały odnalezione w roku 2019, ale do tej pory nie mamy co najmniej kilkudziesięciu pozostałych. Moja propozycja jest dokończenie poszukiwań tutaj na cmentarzu, odnalezienie sióstr chrostowskich i ich koleżanek z egzekucji z roku 1943 i 1942. Wydaje mi się, że państwo polskie, a w tym wypadku IPN, jest w stanie te poszukiwania kontynuować i odnaleźć nasze pozostałe dziewczyny, i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że w jakiś sposób zamykamy tą sprawę. Cieszę się naturalnie, że tutaj stanął pomnik. Cieszę się, że pani Wanda Pułtaska miała okazję pożegnać swoje koleżanki. Widzicie, że nawet zwykli ludzie, którzy tutaj pracują na cmentarzu, Niemcy, którzy są pracownikami fizycznymi, wkładają też dużo serca w to, żeby przed takimi uroczystościami było posprzątane. Więc trzeba być wdzięcznym im za to. Kiedyś nas zapewniła ta pani, która tutaj pracuje, że ona o groby dziewcząt i grób chłopca Marka Żywuskiego będzie dbała, i myślę, że tak się buduje też porozumienie między Polakami i Niemcami, właśnie na bazie osobistych kontaktów, rozmów, czy chociażby dzisiaj takich gestów jak Niemcy, którzy przygotowali dla nas kanapki na dalszą podróż, prawda? Trzeba zdać sobie też sprawę z tego, że zostało nam bardzo niewiele czasu. Nasze pokolenie praktycznie rzecz biorąc mamy kilka lat aktywnej pracy jeszcze. Jeżeli my o to nie zadbamy, być może

0: ta szansa zostanie stracona na to, żeby te groby tutaj na tym cmentarzu zostały odnalezione. Dotyczy to również grobów w Ravensbrück. Musimy wyjść z takiego założenia i zrobić wszystko, żeby chociaż spróbować zmienić sposób spojrzenia na nie. Od tych, które zaginęły i nigdy nie zostaną odnalezione, do tych, które można odnaleźć. Tu ten pomnik, ten grób jest przykładem na to, że można. Nasze dziewczyny, one w jakiś sposób symboliczny wracają. Przez to, że na pomnikach są umieszczone ich nazwiska, ich zdjęcia, przywracamy tym ludziom twarze, przywracamy pamięć. I podobna sytuacja jest tak jak w Neubrandenburgu, gdzie formalnie jest grób, stoi pomnik, ale chodzi o kwestię moralną. W naszej cywilizacji zmarli chowani są na cmentarzach. Te dziewczęta z Ravensbrück zostały tam pochowane zupełnie świadomie poza cmentarzem, jako forma upodlenia. One miały być zakopane i zapomniane. I czy przywróceniem ich godności nie będzie przeniesienie ich szczątków na cmentarz? Próba chociażby.
1: Przede wszystkim też poświęcić tą ziemię, odprawić tam mszę, bo przeprowadzenie ekshumacji jest bardzo trudnym tematem. Ja nie mówię, że niemożliwym i jeżeli miałoby się nam to nie udać, to żebyśmy przynajmniej zadbali o to, żeby tą ziemię, tamto miejsce poświęcić, żeby tam odprawić mszę, która byłaby takim no, symbolicznym chociaż pogrzebem.
2: Molenda Oliwia. Jestem tutaj dlatego, że moja prababcia była więźniarką KL Ravensbrück. Została przetransportowana w styczniu 1944 roku z takiej sieci 26 obozów zlokalizowanych na dzisiejszym Górnym Śląsku Polenlager. Ja studiuję kierunek nauczycielski, spotykam się z młodzieżą. Prababcia dała mi swoje dokumenty, przekazała mi swoje doświadczenia. Chcę o tym pamiętać, chcę się z tym dzielić z młodszym pokoleniem, no aby ta pamięć o Ravensbrück jednak przetrwała i była wielką przestrogą dla przyszłych pokoleń, żeby ta wielka tragedia już nigdy więcej nie miała miejsca na całym świecie.

0: Centralne uroczystości związane z 81. rocznicą wyzwolenia obozu koncentracyjnego Ravensbrück odbyły się 3 maja. Uczestniczący w uroczystościach kantor Gabriel Levenheim wygłosił Kaddisch, modlitwę za zmarłych. Przypomniał w niej nazwy największych niemieckich obozów koncentracyjnych, w których ginęli ludzie wielu narodowości.
1: By Auschwitz, Birkenau, Buchenwald, Dachau, Theresienstadt, Sachsenhausen, Ravensbrück, Warschauer Ghetto, Mauthausen, Stutthof, Majdanek Treblinka, Veodieter Machanot Hashmada.
0: Zdaniem Pawła Woźniaka nakazem chwili jest identyfikacja i uczczenie w ten sposób pamięci ofiar pozostających w anonimowych, zbiorowych mogiłach, znajdujących się w granicach obozu Ravensbrück. Dotyczy to m.in. grobu mającego dziś wygląd kwietnika o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych.
2: Problem jest w tym, że ten grób tak wygląda jak ławka do odpoczynku, a nie jak grób, gdzie są pochowani ludzie. Tutaj jest pochowanych ponad 3000 ofiar Ravensbrück. Być może tutaj jest również pochowana Natalia Tułasiewicz, być może biskup Goral. Człowiek nie ma żadnego odczucia, że to jest grób. Nie ma żadnych symboli religijnych. Nic nie wskazuje oprócz tej maleńkiej tabliczki tam, że jest to grób. I ludzie rzeczywiście siadają na grobie i nie traktują tego jako grób. To komuniści tworzyli to miejsce pamięci, pozbawione symboli religijnych. Jeżeli jest to grób ludzi o różnych poglądach, różnych narodowościach i ludzi różnych wyznań, to trzeba znaleźć kompromis i postawić tutaj krzyż, oznaczyć ten grób gwiazdą Dawida, półksiężycem i wszystkimi innymi symbolami religijnymi. Tylko tą dyskusję po prostu trzeba zacząć, żeby ten grób traktowany był przez ludzi jako grób, a nie miejsce do odpoczynku. Podobna sytuacja jest z tym trawnikiem, na którym przed chwileczką byliśmy i wieloma innymi miejscami, które opisałem w tej amatorskiej analizie na ten temat. Musimy zacząć dyskusję i zobaczymy, co z niej wyniknie. Może pozytywne

0: rzeczy, z których będziemy kiedyś dumni.
1: Dowodem na to, że wiele kobiet zamordowanych i zmarłych w Ravensbrück nie doczekało się identyfikacji i godnego pochówku, jest m.in. historia prababci Mirosława Wicherka.
2: W Ravensbrück zginęła moja prababcia Stanisława Gorzecka z domu Paryż. Osiadła w Zakopanem w latach 20. Ona była zawodu nauczycielką. Aresztowana była gdzieś w maj, czerwiec 1940 roku. To się zbiegło z akcją AB, która była wymierzona przeciwko inteligencji. Prababcia też turystycznie gdzieś tam chodziła po górach, bardzo dobrze na nartach jeździła. W związku z tym niewykluczone, że pomagała komuś przy przekraczaniu ówczesnej granicy. Była aresztowana, była osadzona w więzieniu ówczesnym gestapo na Nowotarskiej i później od września, kiedy zostało przeniesione na siedzibę gestapo zakopańskiego do takiej słynnej willi Palace, no to tam w tych podziemiach tej willi jeszcze była przez jakiś czas, chyba 2 miesiące i 30 listopada ją przewieziono do więzienia niemieckiego w Tarnowie. I w październiku 1941 roku, czyli tam prawie rok czasu siedziała w tym więzieniu, tym zondertransportem została przewieziona do Ravensbrück. Zawiadomienie o śmierci przyszło z datą 20 maja 1942 roku. Zwracałem się wielokrotnie, korespondowałem przed kilkunastu laty z muzeum w Ravensbrück, ale odpowiedzieli mi, że nie mają żadnej informacji na jej temat. Także jeżeli jest pochowana, no to pewnie w tym Fürstenbergu.
3: Jeżeli przyjmiemy, że w Ravensbrück zginęło około 30 tysięcy kobiet, po odliczeniu kobiet, które zostały pochowane w innych miejscach, w innych podobozach, to zostaje nam około 25 tysięcy ofiar Ravensbrück, których szczątki muszą się znajdować gdzieś tutaj. I są relacje historyczne więźniarek, które opowiadają o tym, że prochy były wywożone i wysypywane do jeziora. Zadałem sobie trud i zobaczyłem dokumenty z roku 1943. Jest opracowanie historyczne na temat technicznej strony budowy obozu. I okazuje się, że tam się znajduje plan Ravensbrück sporządzony przez administrację obozu, na której jest widoczna linia brzegowa jeziora. Ta linia brzegowa w rzeczywistości w roku 1943 znajdowała się mniej więcej tutaj, jak jest ten chodnik. Punktem stałym, który jest dzisiaj również punktem odniesienia, jest ściana garażu, która jest niezmiennie w tym samym miejscu. Proszę zobaczyć, jeżeli się wykreśli linię prostą od ściany garażu, to okazuje się, że linia brzegowa przesunęła się o kilkadziesiąt metrów w głąb jeziora. Te prochy wypełniły tą przestrzeń. Czyli to, co tutaj jest na pomarańczowo zaznaczone, to jest przestrzeń wypełniona prochami i być może śmieciami wywożonymi z obozu. I wydaje mi się, że warto by było zrealizować plan, który zamyka się w zasadzie w takich trzech punktach. Pierwsze, zmusić władze naszej ojczyzny i władze niemieckie do tego, żeby przeprowadzono kwerendę w dokumentach i ustalono stan faktyczny. Punkt drugi jest przeprowadzenie prac tutaj na tym terenie w celu odszukania prochów. Jeżeli te prochy się tutaj znajdują, to automatycznie ten teren przestaje być trawnikiem, tylko jest zbiorowym grobem. I tym punktem trzecim być może udałoby się tutaj na tym właśnie odcinku postawić pomnik, na którym będą imiona, nazwiska ofiar tego obozu. Żeby każda osoba, która będzie poszukiwała miejsca pochówku swoich bliskich, którzy zginęli tutaj w KL Ravensbrück, mogła przyjść, dotknąć symbolicznej tabliczki i powiedzieć: to jest ślad po mojej babci czy moim dziadku. Proponowałbym, żeby spróbować stworzyć komitet budowy pomnika przy współpracy z przedstawicielami innych państw, którzy pracują wspólnie w Komitecie Międzynarodowym Ravensbrück, rozpocząć tą dyskusję, a później realizować te trzy punkty krok po kroku wspólnie. I myślę, że firma Siemens, która tutaj między innymi miliony zarobiła na pracy więźniarek, powinna ufundować taki pomnik, bo jest to kwestia kilkuset tysięcy euro. Jest to sprawa oczywiście do dyskusji, jaką formę przyjmie ten pomnik. Czy to będą nazwiska zamordowanych więźniarek, czy to będą nazwiska więźniarek, które przebywały w tym obozie. Ale być może jest to ostatnia chwila, kiedy taką dyskusję powinniśmy zacząć i spróbować zrealizować ten projekt. Rozmawialiśmy z panią dyrektor Genes, szefową Miejsca Pamięci Ravensbrück. Rozmawialiśmy z panią wiceminister kultury.

0: Kultury Landu Brandenburg. Przedstawiliśmy im nasze nowe spojrzenie, pokazaliśmy koncepcję stworzenia innej formy upamiętnienia, jak była przez ostatnie 60 lat i mam nadzieję, że uda się to zrealizować.
1: W Ravensbrück o martyrologii polskich więźniarek przypomina tablica znajdująca się na tak zwanym Murze Narodów. Pod informacją dotyczącą losów Polek jest na niej napis: jeśli echo ich głosów zamilknie, zginiemy.

0: Echa, które nie mogą zamilknąć. Tę audycję przygotował Dariusz Kwiatkowski. Po godzinie pierwszej nieco inne historie, również związane z wojną, ale nie mające już tak tragicznego wymiaru. Pierwsza z nich to zapomniane Magdy Skawińskiej, a druga Ajwa, czyli to miejsce wybrało nas, Piotra Pogorzelskiego.
1: Jedynka. Polskie Radio.

odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszysz

0: Pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Ponad 300 razy do tej pory interweniowali strażacy w związku z burzami, które przechodzą nad województwami łódzkimi i mazowieckim. Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, mówi Polskiemu Radiu, że najwięcej pracy mieli strażacy w województwie łódzkim.
1: Dzisiejszej nocy przechodzące nad Polską burze, szczególnie przez województwo łódzkie i mazowieckie, przyniosły 331 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie łódzkim, 118, śląskim oraz małopolskim. Natomiast województwo mazowieckie na chwilę obecną z godziny 23 dane mówią o 39 interwencjach.
0: W Łódzkiem najwięcej zgłoszeń dotyczyło powalonych drzew i konarów blokujących drogi, a także uszkodzonych linii energetycznych. Jedenastolatek zginął na elektrycznej hulajnodze. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj w miejscowości Sypień w gminie Nieborów w Łódzkiem. O okolicznościach mówi Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna.
0: Kierujący kombajnem mężczyzna był trzeźwy. Mimo natychmiastowej podjętej reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Okoliczności tej tragedii wyjaśniają teraz policjanci pod nadzorem prokuratora. Władze Świeradowa-Zdroju apelują o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody. Uzdrowisko w związku z upałami zmaga się z wysychaniem ujęć i w niektórych częściach miasta zaczyna brakować wody w kranach. Mieszkańcy nie ukrywają, że choć w gminie nie ma żadnych ograniczeń, to w upalne dni zauważalne są spadki ciśnienia wody. Spora ich część cały czas podlewa ogrody, nie oszczędzając.
3: Nie oszczędzamy tej wody, u nas się strugą leje z kranu, powinniśmy pomyśleć o tym. Ja na przykład osobiście zbieram wodę deszczową i ogródek podlewam wodą deszczową, staram się nie używać wody z kranu.
4: Bo a co to zmieni, że ludzie nie będą podlewać ogródków? To nic raczej nie zmieni. Tak samo i musi się umyć albo napić tej wody, to jest nieuniknione.
0: Świeradów ma powierzchniowe ujęcia wody, które zbierają ją, gdy spływa z gór. Wywiercenie ujęć głębinowych jest niemal niemożliwe, bo to mogłoby naruszyć źródła wód zdrojowych. Na Kubie doszło do kolejnego blackoutu, poinformowały o tym tamtejsze państwowe media. Brak prądu może dotyczyć nawet całej populacji tego 10-milionowego wyspiarskiego kraju. Główną przyczyną jest embargo na paliwa nałożone na Kubę przez Stany Zjednoczone, a także wyeksploatowana infrastruktura energetyczna. W ciągu minionych 9 dni doszło tam już do 3 całkowitych wyłączeń prądu. Największym dostawcą paliw na Kubę była Wenezuela, ale po porwaniu tamtejszego prezydenta Nicolasa Maduro i przejęciu władzy przez Stany Zjednoczone na początku stycznia, dostawy paliwa zostały wstrzymane.
5: To są aktualności jedynki.
0: Film Spider-Man całkiem nowy dzień z rekordową oglądalnością w Stanach Zjednoczonych. W weekend otwarcia zarobił ponad 360 milionów dolarów i zanotował najlepszy debiut w historii amerykańskich kin.
6: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other.
7: Fabuła nowego Spidermana zaczyna się od smutnej melodii. Cały świat i przyjaciele Człowieka Pająka zapomnieli o nim, ale Peter Parker nie rezygnuje z walki z tajemniczą istotą zagrażającą Nowojorczykom. Widzowie pozostali jednak wierni serii z Tomem Hollandem i Zendayą w rolach głównych. Całkiem nowy dzień o kilka milionów dolarów pobił rekord kinowego otwarcia w Stanach Zjednoczonych, należący do filmu Avengers – Koniec gry z 2019 roku i zamknął usta niedowiarkom.
8: Go home!
7: Według przewidywań nowy Spider-Man zarobi ponad 2 miliardy dolarów. Do tej pory udało się to tylko 7 filmom. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: W Polsce nowe przygody Człowieka Pająka obejrzało do tej pory ponad 800 tysięcy widzów. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Noc z opadami deszczu i burzami w centrum oraz na wschodzie Polski. Temperatura minimalna od 15 stopni na Pomorzu do 21 w południowo-wschodniej części Polski, co oznacza, że właśnie tamta noc jest nocą tropikalną. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1002 hektopaskale. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Wyż z centrum 1021 hektopaskali nad zachodnią Rosją przemieszcza się wolno na północny wschód. Zatoka Niżowa z nad Zatoki Botnickiej wypełnia się.

0: się. Ostrzeżenia o wietrze nie ma. Bałtyk południowy. Wiatr z kierunku wschodnich 2 do 4, wzrastający na 3 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. W końcu okresu na zachodzie przelotne opady deszczu i możliwe burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunku wschodnich 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2, temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-wschodni do wschodniego 4 do 6, przejściowo słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej. W końcu okresu na zachodzie przelotne opady deszczu i możliwe burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr północno-wschodni do wschodniego 4 do 5, słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr wschodni do północno-wschodniego 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr z kierunków wschodnich 3 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków wschodnich 2 do 4, wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Podczas letnich upałów chętnie szukamy ochłody nad wodą, a czy równie chętnie o nią dbamy? W Lecie z Radiem o tym, jak rozsądnie gospodarować wodą w domu i w ogrodzie i o czym pamiętać podczas wypoczynku nad morzem, rzeką czy jeziorem. W audycji także o czworonożnych terapeutach, którzy potrafią rozładować stres, wywołać uśmiech i zachęcić do działania.
3: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Program pierwszy Polskiego Radia. Jest 7 minut po 1:00.
1: Noc z reportażem.
4: Bartosz Panek, witam Państwa. Dobry wieczór. Rozpoczynamy drugą godzinę naszych spotkań z dźwiękowymi opowieściami.

i mów mi, że jesteś moja. Wybaczaj.

0: Hannibal Smoke. Znają państwo taki pseudonim i takiego autora? Mogą państwo znać, bo to pisarz i fotoreporter, który od lat dokumentuje dramatyczną historię dziedzictwa Dolnego Śląska. Nie interesują go jednak odrestaurowane pałace, lecz ruiny. Te ukryte w chaszczach, gąszczach czwartej przyrody, zapomniane przez ludzi i przez historię. Odwiedza miejsca, które zniknęły z map i z pamięci. To zamki, pałace, dwory. Odwiedza je od Świebodzina aż po Nysa. W roku 1945 było ich na tym obszarze ponad 2000. Dziś połowa to już tylko wspomnienie. Smoke opowiada tę historię od końca, czyli od współczesności, w której obojętność, nasza wspólna, niestety doprowadziła do nieodwracalnych strat. Reportaż Zapomniane jest podróżą przez miejsca, których już nie ma, i jest pytaniem o to, czy bohaterem i osobami jemu podobnymi kieruje miłość do regionu, czy gniew, czy to jednak może bardziej przejaw buntu niż jakikolwiek inny sposób działania i patrzenia na rzeczywistość. Ta odpowiedź, jak przekonuje Magda Skawińska, autorka reportażu Zapomniane, kryje się w ruinach.
1: Teraz tu będziemy mieli teraz pytanko, jak w te krzaki wejść. Ja pamiętam, że miałem tutaj z tym duży problem i sobie nawigację musimy włączyć. Szukajmy odpowiedniego przejścia, żeby się nie pozabijać tutaj, bo tutaj jest kamienny mostek. Musimy się dobrze zastanowić, którędy teraz, bo tu jest taki dół, a tam jest ten cały mostek.
2: A tędy jakbyśmy poszli?
1: No właśnie widzę, że ktoś tutaj już próbował.
3: Dwory, zamki i pałace. Na Dolnym Śląsku jest ich najwięcej w całej Polsce. Ale nie będziemy odwiedzać Kliczkowa, Czochy, Księża czy innych dobrze zachowanych, które można obejrzeć z przewodnikiem.
1: Opona. Ktoś wyrzucił oponę.
3: Spróbujemy przedrzeć się przez chaszcze do tych zrujnowanych, o których w większości nikt już nie pamięta.
1: Ręce do góry, pokrzywy.
3: Naszym przewodnikiem będzie Hannibal Smoke. To pseudonim literacki pana Andrzeja, który od lat pisze o dziedzictwie kulturowym Śląska.
1: Każdy wieczór autorski zaczynam od stwierdzenia: Dolny Śląsk to najpiękniejszy region Polski. Jak się komuś nie podoba, może wyjść. No i nikt nie wychodzi, a ja potem przez półtorej godziny opowiadam ludziom o tym, co myśmy zniszczyli i rozp***czyli na cztery wiatry. Ale mimo wszystko wierzą, że najpiękniejszy to ten region jest. Bo jest! Jak się takie rzeczy pierwszy raz w życiu widzi, to człowiek jest oczarowany. To tak jakby wędrować gdzieś po Peru albo Chile i znajdować

0: jakieś starożytne budowle Inków. No coś kapitalnego. No jak już człowiek przychodzi drugi raz czy trzeci, to już to wrażenie troszkę inne.
1: Kieruj się na północ.
0: Bardzo często różni entuzjaści mówią o Dolnym Śląsku, że to właściwie taka dolina Loary, bo tu tyle tych zamków, pałaców i dworów. No i to buduje pewne wyobrażenie, no ale Dolina Loary to jednak obiekty imponujące, z zachowanym wyposażeniem. U nas takiego oryginalnego wyposażenia właściwie żaden pałac nie ma.
2: Często pan jeździ?
0: Gdzie?
2: No właśnie szukać tych obiektów.
0: Ale ja już je wszystkie znalazłem.
2: Naprawdę? Wszystko pan objechał?
0: Jeżeli w jednej książce napisałem o rezydencjach, które zostały zrównane z ziemią, no to powiedzmy sobie, nie oglądałem każdej dziury w ziemi. Jeżeli napisałem w drugiej książce o obiektach zrujnowanych, no to widziałem wszystkie. A jest ich około 200. I tu mówię o historycznym Dolnym Śląsku. To jest województwo dolnośląskie, połowa województwa lubuskiego i 1/3 województwa opolskiego, plus przyległości w Niemczech i w Czechach, no, które powiedzmy sobie nie interesują mnie póki co. Nikt mnie tu nie złapie, że ja czegoś nie wiem, bo wszędzie byłem i wszystko sfotografowałem.
1: Skręć w prawo.
0: I będziemy tego pałacu szukać.
1: Następnie dotrzesz do miejsca docelowego.
0: O właśnie, widzimy tutaj mur. Wokół majątku. Tutaj sobie zaparkujemy i pójdziemy. Dobra.
3: Wszystko zaczęło się od renesansowego zamku Groctwo, położonego w Kamiennej Górze.
0: Właśnie to zainteresowanie wynikło z tego dociekania, co się stało. Bo obiekt wygląda nie jak zamek, tylko jak rudera. Ale jak się sprawdzi, jak to kiedyś wyglądało i z jakiej świetności myśmy zjechali, że tak powiem, na samo dno piekieł, no po prostu wsiąkłem i już. Najwięcej tego było wtedy, kiedy intensywnie pisałem książkę. Dziennie najwyżej 10, bo to od rana trzeba było wsiąść w samochód, pojechać, obfotografować i jeszcze przepytać ludzi. To wszystko potem trzeba jeszcze zweryfikować. Poza tym jest materiał źródłowy. Są autorzy, którym można zaufać i są autorzy, którym nie można zaufać, a są też tacy, którzy po prostu pisali propagandowo.
3: Żeby zobaczyć to, co zostało z pałacu w Kamiennej, przedzieramy się przez samosiejki i pokrzywy.
0: Co my widzimy?
2: No, kawałek budynku.
0: No właśnie, widzimy ścianę frontową. Widzimy kamienny most prowadzący do barokowego pałacu. Pałac zbudowano 500 lat temu, najpierw był renesansowy, a potem właściciele, rodzina Kalkreut, przebudowała go w XVIII wieku na barokowy. W 1935 roku był wyremontowany. I kiedy skończyła się wojna, to można powiedzieć, że wyglądał jak nowy. W materiałach konserwatorskich stoi jak byk, że nie tylko nie został zniszczony, ale był w bardzo dobrym stanie. W latach 50. przeprowadzono remont adaptacyjny. To nie znaczy, że naprawiano coś, co było zepsute, tylko przygotowywano obiekt pod lokatorów. Do 84. roku ludzie tutaj mieszkali, mimo tego, że w latach 70. już zaczęły się zapadać dachy. Stoimy teraz w najbardziej reprezentacyjnym miejscu, można powiedzieć, które się zachowało. Jak się dobrze przyjrzymy, to widzimy pozostałości portalu wejściowego. Widzimy dwie postaci Atlantów wspierających balkon, którego nie ma.
2: Jest kawałek.
0: No jest kawałek. Widzimy pozostałości pilastrów. Jeszcze widać te końcówki u góry. I dużo tych pilastrów. Raz, dwa, trzy, cztery. Zapuszczać się do środka nie bardzo jest po co, ponieważ widać, że tam cegły systematycznie lecą. Więc jest to obiekt bez wątpienia zabytkowy, rejestrowy. Niektórzy twierdzą, że rejestr jest bardzo ważny, ponieważ żeby zburzyć jakiś obiekt zabytkowy, potrzebna jest do tego zgoda ministra kultury. Tylko pytanie, czy minister kultury o jakiejś Kamiennej słyszał? I czy te rozpadające się zamki i pałace na Dolnym Śląsku

0: będą kogoś pytać o zgodę, czy mogą się same rozpaść, czy nie. One się po prostu rozpadają. Gdyby tu przyszli złodzieje i odkuli ten portal, te postacie Atlantów, nikt tego by nie zauważył. Może byśmy to zauważyli w zimie, kiedy by opadły liście. Ale wątpię, żeby ktoś tego kogoś ścigał. Taka jest prawda. Powiem brutalnie. My jesteśmy mentalnie przygotowani na to, żeby to wszystko szlak trafił.
1: Nieopodal ruin są jeszcze zabudowania folwarczne, w których nadal mieszkają ludzie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Fajnie, że pan wyszedł. To żona jest.
1: Chciałam porozmawiać. Możemy chwilę?
3: Ja tu mieszkam od 45 roku. Ja bo ze wschodu wróciłam jako dziecko.
1: Od początku tu mieszkaliście?
3: Tak, tak. Nie tutaj, ale tu na wsi. Tam, w tamtym budynkach innych. Tylko jak wyszłam za mąż, to tutaj zamieszkałam. W 45 roku jeszcze tutaj ruskie wojsko było trochę. Przez pewien czas. Z opowieści rodziców, bo już wtedy jeszcze nie pamiętałam tym. Też się byłam mała. Ześcisz, zgasz. Później objął papawa gospodarstwo rolne.
1: I tutaj pracownicy tych gospodarstw mieszkali?
3: Tak, tak, tak, tak. Przez dłuższy czas mieszkali. Aż do zawalenia się wtedy opuścili ten budynek, ten pałac. Ale w internecie jest cały pokaz, nie znaleźli się sobie, jest w internecie cały pokaz tego pałacu z przeszłości. Pięknie było, cudownie było.
1: A jak pan chodzi po tych krzakach, szuka pan obiektów, to jak reagują mieszkańcy okoliczni?
0: A zaskoczę panią. Bardzo rzadko się zdarza, że ktoś mnie traktuje jak intruza. To tak też się zdarza. O, był taki pałac na Stabłowicach we Wrocławiu. Willa słynnego botanika Lauterbacha. Ni to willa, ni to pałac. W każdym razie chodziłem po tych Stabłowicach i pytałem ludzi, czy coś o tym pałacu słyszeli. Nikt nie słyszał. Aż w końcu znalazłem kilku takich dziadków palących papierosy w garażu. I oni się rozmarzyli, bo to ich dziecięce lata. I okazało się, że pałac był prawie niezniszczony, że wpadła do niego przez dach bomba i nie wybuchła, więc pałac był cały, a potem zdecydowano, że ten pałac trzeba rozebrać i na materiał budowlany wywieźć. Oni uczestniczyli jak gdyby w tej rozbiórce i kiedy te furmanki z tymi cegłami jechały na stację kolejową, to oni zawsze na tych furmankach byli. Więc dla nich to była opowieść, dla nich to była przygoda, dla nich to była młodość.
1: Jedziemy dalej, żeby zobaczyć resztki pałacu w Czerniczycach.
4: Miejsce docelowe jest po lewej stronie.
1: Zostałam ostrzeżona, że nie będzie to obiekt wielkiej urody. Sam budynek rzeczywiście brzydki, ale portal piękny.
0: Właśnie ten portal jest wyjątkowy. Ten pałac został zbudowany w XVIII wieku. Barokowy. Gdyby nie ten portal, to byśmy powiedzieli, że to jakiś zwykły blok, że to trzypiętrowy budynek, kamienica, prawie bez ozdób, nieciekawy.
5: Dzień dobry. Chcieliśmy się zapytać, co tutaj było, bo tak chodzimy. My nie stąd i tak patrzymy i się zastanawiamy, co tutaj było.
6: Właśnie wiemy, że to stoi tu i nic więcej.
0: A skąd przyjechaliście?
6: Z Piławy.
1: Ile to kilometrów?
6: Z dwa, trzy.
5: Właśnie to też usłyszeliśmy, ale już w końcu nie wiedzieliśmy, co tutaj
6: no
5: było.
6: No i da się wejść do niego. Tylko, że trochę ci trudno jest.
1: No ale tu jest kłódka.
6: No tak, ale jest wejście od boku. Drugie piętro jest jakby trochę zachowane, nie jest tak jakoś bardzo zniszczone.
1: Ale to niebezpiecznie tak chodzić, bo można spaść.
6: Nie, tam w miarę się trzyma, tylko wyżej nie można, bo jest wszystko zawalone. Ale normalnie są schody do góry.
1: Zobacz, co tu jest u góry, czy to ci się na głowę nie zwali.
7: Do piwnicy nie.
1: Do piwnicy nie.
0: Nie, nie, tam jest za ślisko i za mokro.
6: A z drugiej strony jest normalne wejście, ale wchodzimy tu normalnie czy nie?
1: Nie.
0: Nie.
1: Nie, absolutnie.
6: A do środka.
0: Nie ma innego wejścia, tylko jest tędy? No niestety. To trudno, zajrzymy tylko przez okno. Nie możemy was, chłopaki, zostawić tu samych i powiedzieć, róbcie co chcecie. No to by było nie w porządku.
1: Więc was teraz zniechęcamy.
0: Właśnie tacy chłopcy, młodzi, zaprowadzili mnie do pałacu

0: I on się zawalił tydzień później. Cały dach się złożył jak domek z kart. A myśmy sobie chodzili, spacerowali, robili zdjęcia i tak dalej. No to są niestety bardzo niebezpieczne miejsca. Trzeba to mieć na uwadze. No ale jest to coś takiego, że dzieci w dalszym ciągu takie obiekty zwiedzają i ja nie słyszałem, żeby komuś coś się stało. Ostatnią taką historię to pamiętam spod Siebodzic. Nie pamiętam, jak się nazywał ten pałac. W każdym razie to chyba jest historia z lat 50. To mi miejscowi opowiadali coś takiego, że dzieci cały czas się bawiły w takim pałacu i któregoś dnia komuś na głowę spadła jakaś cegła i dziecko zginęło. I ludzie rzekomo w emocjach rozebrali wtedy ten pałac. No ja nie wierzę w takie historie, że w emocjach. Taki pretekst był używany bardzo często, że dzieci tam biegają, rozbierzmy to, bo jeszcze komuś się coś stanie. No i akurat w tym przypadku się stało, a w wielu innych przypadkach no po prostu wystarczyłby dobry skobel, ale tego nie zastosowano. Myśmy nie lubili wszystkiego, co niemieckie, pruskie i hitlerowskie, chociaż paradoks polega na tym, że to, co hitlerowskie, to na przykład we Wrocławiu się zachowało.
1: Czyli mówi pan o budynku obecnego Urzędu Wojewódzkiego?
0: Nie tylko. Budynek Urzędu Wojewódzkiego był wzorowany na kancelarii III Rzeszy w Berlinie. Więc to był najbardziej hitlerowski budynek, jaki tylko mógł być. A mimo tego, że w czasie wojny został zbombardowany i zniszczony w znacznym stopniu, został priorytetowo odbudowany do 1948 roku. Więc opowiadanie, że myśmy te zamki i pałace w znacznej mierze burzyli, niszczyli w emocjach, żeby odreagować 6 lat okupacji, to jest po prostu bzdura.
1: Chodzę wokół tych ruin i zastanawiam się, kto jest właścicielem takich obiektów. Kiedyś najczęściej PGR-y, potem Skarb Państwa, wreszcie gminy, które nie mają pieniędzy ani na ich utrzymanie, ani na odbudowę. Bardzo często więc obiekty te przechodziły za grosze w prywatne ręce.
0: Takich inwestorów, którzy przychodzą, kupują za grosze, a potem mówią, ja tutaj zrobię pole golfowe, ja tutaj zrobię hotel, tu będą przyjeżdżały koronowane głowy i tak dalej, i tak dalej. Takich sytuacji znamy dosyć sporo. Jedną z takich spektakularnych jest na przykład pałac w Kopicach. To jest ciekawe, że dzisiaj po prostu się to nie mieści w głowie, ale 30 kilka lat temu od gminy Grodków pałac został kupiony za równowartość 5000 złotych. Wprawdzie to ruina, ale za pałac i za park, który ma 54 hektary. Mało tego, te 5000 złotych zostało mu rozłożone na raty na 25 lat. Potem się zainteresowała tym prokuratura, no ale jakoś tak nic z tego nie wyszło.
1: W Kopicach pierwszy raz byłam kilka lat temu. Spotkałam wtedy panią Wandę, historyczkę z Grodkowa, która od dziecka jest zafascynowana pałacem.
2: W 45, styczeń, luty, hrabiostwo opuściło pałac praktycznie w popłochu, bo wiedzieli, że już Rosjanie nadchodzą. Za nimi zaraz weszli na pałac Rosjanie i zajęli pałac. Zrobili tam sztab i szpital. I wówczas zaczęli się tu wokół panoszyć. Wszystko grabić. Obok była gorzelnia, więc można sobie wyobrazić. Bardzo dużo figur, bardzo dużo ozdób zamkowych zostało zniszczonych, ponieważ no po prostu strzelali do tego, zabawa była. Natomiast później, kiedy przejęły tutaj cały majątek PGR-y, wówczas miejscowa ludność. To jest ciężki temat i trudny temat, żeby o tym mówić. Władza kradła, więc oni to samo robili. Skoro wspólne, nasze to jest, czyli niczyje. Każdy brał co chciał. Niektórzy nawet do tej pory nie rozumieją, co się podziało, co zrobili. Potrafią do tej pory opowiadać o tym z uśmiechem. Mogę powtórzyć dokładnie, jak

0: Gościu 70-letni podchodzi pod bramę, miejscowy, i śmieje się, jak on tutaj rządził, jak on tutaj urzędował na tym zamku, co się działo. I teraz może powtórzę to, co powiedział, że z ojcem, który go uczył rozpalać lustro kryształowe, on to potrafi. I się śmieje, ha, ha, ha. Pierwszy raz byłam zobaczyć w 67-68, a później jako dziecko już przyjeżdżałam. No to tylko słuchałam, co wokół mówili. Nie było to przyjemne. Albo to szwaby, trzeba to niszczyć. Patrzyłam, się odsuwałam też od tego.
1: Po ostatniej zmianie właściciela w Kopicach ruszyły prace remontowe.
2: Jurek, weź mi rękę.
1: Pałac kupiło małżeństwo, Mariola i Joachim Wiesiolek, który zdecydowanie unika mikrofonu i odpowiedziami na moje pytania obarcza żonę.
3: Chciałam powiedzieć, że cała rodzina była przeciwna zakupowi pałacu w Kopicach. Dzieci sugerowały, że w naszym wieku powinniśmy odcinać kupony. Jedynie mój małżonek mówi, słuchajcie, to miejsce ma potencjał. Dlatego, że wspiera małżonka całą sobą, pomimo, że byłam przeciwna początkowo tej inwestycji, tak teraz po prostu stoję cała za nim, no i próbujemy coś z tego zrobić, wyczarować. Piszemy wnioski, prosimy o dotacje. Gdzieś no, w tej chwili akurat udało nam się po raz pierwszy po wielu wypisanych wnioskach otrzymać dotację, którą na pewno wykorzystamy z dobrocią dla tego obiektu.
4: No to jest ogromny wysiłek.
3: Ogromny wysiłek, praca, wiadomo, pieniądze, wszystko idzie w parze, no ale myślę, że jak zdrowie dopisze, firma będzie funkcjonować, zarobimy jakoś te pieniążki, może nie doprowadzimy Kopic do stanu, tak jak wygląda nasza Żyrowa, pałac w Żyrowej, ale postaramy się zabezpieczyć dachem, żeby to po prostu zostało. No ruiny to będą jak najbardziej, tylko już zabezpieczone i udostępnione dla ludzi.
5: Tych śmiałków, którzy to robią, jest po prostu garstka. Dla mnie to są bohaterowie w jakiejś tam ścinawce górnej czy dolnej, zrewitalizowaną na przykład Goszcz, coś pięknego. Niektórzy po prostu no, mają jednak poczucie wstydu, że to tak wygląda.
1: Jeżeli obiekty nie są zabezpieczone, zmiany zachodzą w zawrotnym tempie.
5: Tutaj kiedyś, no, kilka lat temu, to po prostu się przychodziło, się robiło zdjęcia ze wszystkich stron. Można było wejść na teren, zobaczyć, sfotografować. Wszystko było widać, ponieważ usunięty był samosiew. No ale samosiew znowu się rzucił. Teren ogrodzony, żeby nikomu się nic nie stało. To z jednej strony dobrze, ale to nie zmienia faktu, że zamek się wali.
4: Czy przetrwał wojnę?
5: W ogóle z tą wojną to jest taka wielka mitologia. Przede wszystkim na Dolnym Śląsku, na połowie obszaru, w ogóle nie było żadnej wojny. W wielu gminach nikt nie usłyszał nawet ani jednego wystrzału. Kamienna Góra należała do tych miast, które nie zostały zniszczone w czasie wojny. Renesansowy, istniejący od XVI wieku, trwał sobie spokojnie do lat 60. Pomysłu na wykorzystanie tego zamku nie było. Jakieś magazyny, jakieś nie magazyny, takie różne rzeczy. Tak czy owak, w latach 60. zamek spłonął. A potem prowadzono prace zabezpieczające do połowy lat 70. do momentu, aż się skończyły fundusze. I dokładnie 50 lat temu przestano się zajmować zamkiem.
4: Wygląda, jakby palcem dotknąć i się rozsypie.
5: No, on się zachował fragmentarycznie. No. Dodatkowym elementem takim, powiedziałbym, kompromitującym była zapowiedź i taka no, nieśmiała wprawdzie, ale ośmieszająca miasto próba wykreślenia zamku z rejestru po to, żeby go zupełnie zburzyć. Będziemy mieli problem z głowy, prawda? Oczywiście nie doprowadzono tego, że tak powiem, tej całej procedury do końca, bo ona i tak nie miała żadnych szans. Minister kultury na taką rozbiórkę po prostu by się nie zgodził. Na wypisanie z rejestru również. Natomiast wstyd wielki. Te wszystkie obramienia okienne, które widzimy u góry, one będą za chwilę spadać. Jak spadną, kto się sobie weźmie? Oczywiście, że się z tym nie zgadzam. Gdybym się z tym zgadzał, to bym o tym nie pisał.

0: Pisałem o tym pejzażu kulturowym 5 książek. One ze 7,5 kg ważą. To jest 7-kilogramowy protest.
1: A ten argument, żeby nie ratować, bo to po niemieckie?
0: Ja nie rozumiem, jak w ogóle takiego argumentu można używać 80 lat po wojnie. To od 80 lat jest nasze i mówienie, że to jest po niemieckie, to jest beznadziejny wykręt.
1: Myślę, że ten 7-kilogramowy protest nie wziął się tylko ze złości. Lubi pan tę ziemię?
0: Lubię, ponieważ nie mogę wysiedzieć w domu i cały czas gdzieś jadę coś zobaczyć. Niektóre rzeczy po raz enty, ale są też takie rzeczy, które odnajduję. Dolny Śląsk to jest najciekawszy region Polski i jestem absolutnie tego pewien. Właśnie dlatego, że nie jest nudny, bo ciągle coś do odkrycia tutaj dla siebie mam.
2: To był reportaż Magdy Skawińskiej, Zapomniane.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: Odpomniane. Taki tytuł mógłby nosić reportaż, którego teraz posłuchamy, ale ma tytuł nieco inny. Ajwa, czyli to miejsce wybrało nas, tak swój reportaż zatytułował Piotr Pogorzelski. Piotr Pogorzelski spotkał się we Lwowie z Katarzyną Łozą, która mieszka w tym ukraińskim dziś mieście od ponad 20 lat. Urodziła się w Warszawie, ale swoje życie związała właśnie z Lwowem. Przez lata oprowadzała po nim polskie wycieczki, a teraz pisze przewodniki dla nielicznych Polaków, którzy zdecydują się odwiedzić Lwów w czasie Wielkiej Wojny, trwającej od lutego 2022 roku. Katarzyna Łoza nie wyjechała z miasta właśnie po wybuchu tej wojny na pełną skalę. Zakończyła za to wraz z mężem Wasylem remont zabytkowego domu. Nadała mu nowoczesny kształt, zachowując jednak pieczołowicie elementy historyczne. Zajrzyjmy zatem wspólnie do lwowskiej willi Ajwa.
4: Tutaj kiedyś była tylko ścieżka. To było wszystko zarośnięte. Także szło się taką ścieżką wśród pokrzyw tutaj. I to takich dwumetrowych. I cały ogród taki był.
5: Powiedz mi, gdzie teraz jesteśmy?
4: Jesteśmy w tej chwili we Lwowie, na Łyczakowie, w willi Ajwa.
5: No można też zacząć jeszcze inaczej, że jesteśmy we Lwowie, na Łyczakowie, w domu, gdzie mieszka Katarzyna Łoza wraz ze swoim mężem.
4: I każde z tych zdań będzie prawdziwe.
6: Lwów czasów Wielkiej Wojny sprawia wrażenie miasta, które żyje pełną piersią. Kawiarnie i restauracje są pełne. Na Starym Mieście jest mnóstwo spacerowiczów. Uliczni muzykanci grają największe hity ukraińskiej estrady. Miasto cichnie tylko od czasu do czasu, gdy słychać alarmy przeciwlotnicze. Jest jeszcze jeden moment, kiedy Lwów zamiera i dzieje się to regularnie. To minuta ciszy. Codziennie o godzinie 9 rano przechodnie przystają na chodnikach, a samochody zatrzymują się. To moment, kiedy większość wspomina tych, którzy zginęli na froncie i w wyniku rosyjskich ataków. Z głośników umieszczonych na budynkach i latarniach słychać tylko dźwięk zegara. Po chwili wszystko wraca do normy. Przechodnie i kierowcy spieszą w swoich codziennych sprawach. Spokojniej jest tylko w parkach i w przydomowych ogrodach, które są we Lwowie niemal w centrum miasta. W jednym z takich domów mieszka Katarzyna Łoza.
4: Na stałe ja przyjechałam w 2004 roku. W zasadzie przyjechałam na wakacje, ale te wakacje tak mi się przedłużyły, że już 22 rok jestem we Lwowie.
6: Katarzyna Łoza nie ma ukraińskich korzeni. Jej rodzina nie pochodzi z dawnych Kresów. Jest Polką urodzoną w Warszawie, która pokochała Lwów.
4: Mnie zawsze jakoś tak ciągnęło na wschód. Chyba dlatego, że ta wschodnia mentalność jakoś chyba bardziej mi odpowiadała zawsze. Większa otwartość na innych ludzi, ale też większa jakaś taka dawka chaosu, nieporządku, również wizualnego. Jest dobre takie powiedzenie, które można adaptować do różnych sytuacji. Ono bardzo oddaje tą wschodnią mentalność, że na zachodzie wszystko jest, ale niczego się nie da załatwić. A na wschodzie nic nie ma, ale wszystko się da załatwić. Oczywiście to już... To

0: też się zmienia, prawda? Już nie jest tak, że wszystko, ale rozumiemy tą różnicę, tak?
1: I ja studiowałam etnologię na Uniwersytecie Warszawskim i to są też takie studia, które, nie wiem jak teraz, ale wtedy one były bardzo zorientowane na wschód i praktycznie każdy rocznik miał wyjazdy na wschód. Także ja jeszcze w czasie studiów pierwszy raz trafiłam tutaj do Lwowa i Lwów mi się od razu spodobał.
2: Zapewne wówczas nie wiedziała, że znajdzie w tym mieście męża, będzie oprowadzać wycieczki z Polski, pisać przewodniki, wyremontuje mieszkanie w kamienicy, a później kupi dom. Nie widać go z głównej ulicy.
1: Tutaj wchodziło się jak do tajemniczego ogrodu. To jest taka boczna uliczka na Łyczakowie. Lwów jest zabudowany generalnie kamienicami, czyli idziemy ulicą wzdłuż, po jednej, po drugiej stronie stoją fasady domów głównie końca XIX albo początku XX wieku, bo to jest ten okres, kiedy Lwów się bardzo intensywnie zabudowywał. I tak samo jest przy naszej ulicy, tylko że można tak powiedzieć, że dwóch kamienic brakuje i w tym miejscu są bramy, które prowadzą do ogrodów. Także ja, chociaż dosyć dobrze znam Lwów, nawet nie wiedziałam nigdy, że tam w głębi jest dom.
2: Niewielki, przypominający zwyczajny wiejski domek z narożnym gankiem podtrzymywanym przez kolumnę.
1: To był dom, który stał już od co najmniej 8 lat pusty i z racji tego, że też ta działka nie była dobrze zabezpieczona, że tutaj obok jest szkoła, że między tą szkołą a działką były przejścia, bo były dziury w ogrodzeniu, to tutaj chodziły dzieci ze szkoły, żeby robić różne rzeczy, w tym jakieś tam zakazane, ukryć się jakoś przed oczami swoich wychowawców, ale też i różne osoby bezdomne. Tak wnioskuję po prostu z tego, co żeśmy tutaj zastali, tak? Bo były tutaj takie miejsca noclegowe, powiedzmy. Były ślady po tym, że się tutaj coś paliło. Były wyniesione stąd wszystkie, w ogóle mające jakąkolwiek wartość, elementy wyposażenia. Były wybite okna, także tutaj też hulał deszcz, wiatr. Odłaziła farba, piece, których pozostałości żeśmy zastali, też były zrujnowane, rozpadające się. Parkiet tam gdzieś, gdzie się zachował, to był przegniły właśnie albo ponadpalany.
2: Pół roku przed rozpoczęciem wojny na pełną skalę, czyli przed lutym 2022 roku, Katarzyna Łoza wraz z mężem rozpoczęła remont.
1: Początkowo właśnie zastanawialiśmy się, czy jest sens to kontynuować, bo na początku nawet nie wiedzieliśmy, czy ostatecznie zostaniemy we Lwowie, czy będziemy próbować gdzieś emigrować, jeśli nie wszyscy, to może ja z dziećmi. Ale potem stwierdziliśmy właśnie, że bardziej się opłaca jednak doprowadzić to do końca, a potem zobaczyć i ewentualnie sprzedać już z remontem, niż zostawiać takie w połowie rozbabrane, że tak powiem. Także stwierdziliśmy, że wojna nie wojna, ale idziemy w to i robimy to do końca, a tam się zobaczy.
2: Decyzji o kontynuacji remontu i pozostaniu we Lwowie dziwili się nie tylko Polacy, ale też niektórzy ukraińscy znajomi.
1: Taki wyjazd to wcale nie jest łatwa decyzja. Może to się wydawać z perspektywy na przykład kogoś, kto mieszka w Polsce i przyjechało ileś tam set tysięcy Ukraińców i mi się wydaje, że o tutaj przyjechali na gotowe i po lepsze życie i ja to zupełnie inaczej widzę. Dla mnie to jest ogromna zmiana w życiu, bardzo trudna. Często dla ludzi, którzy tutaj mieli już wszystko, mieli pracę, mieli dom, rodzinę, przyjaciół, wszystko, tak? Czego nigdy by nie zostawili, gdyby nie obawa właśnie o własne życie. I też ludzie często mówią, o po co uciekali ze Lwowa, skoro tutaj wojny nie ma. Jest wojna, wojna jest wszędzie. Mieliśmy ataki w samym centrum Lwowa. Na szczęście wtedy nikt nie zginął, ale tej pewności, że nikt nie zginie za następnym razem, nikt nie może mieć. Były takie komentarze, że można było te pieniądze przeznaczyć na wojsko. O tak, były takie.
3: A jaka jest twoja odpowiedź?
1: Myślę, że przeznaczyliśmy drugie tyle na wojsko, jeśli nie więcej.
2: Zanim wejdziemy do środka domu, pytałem jeszcze Katarzynę, skąd na

0: nazwa Villa Ajwa.
1: Chcieliśmy nawiązać do lwowskiej tradycji. We Lwowie kiedyś nazywało się domy imionami najczęściej żeńskimi. Jest nawet taka legenda, że to były imiona kochanek, ale oczywiście legenda jest zmyślona, no bo kto by się chciał spalić w taki sposób, żeby budować dom i nazwać go imieniem kochanki, więc najczęściej to raczej były imiona pań domu albo jakieś imiona ważnych osób z rodziny. Ostatecznie zdecydowaliśmy się nadać mu nazwę Villa Ajwa, a Ajwa to jest po ukraińsku pigwa. I ono troszeczkę brzmi jak imię żeńskie, takie egzotyczne. A dlaczego pigwa? Dlatego, że pierwszej wiosny to zakwitły drzewa owocowe i okazało się, że wśród tych drzew jest właśnie pigwa. A ona kwitnie niesamowicie spektakularnie. Każdej jesieni zbieramy około 100 kilo owoców z tego jednego drzewa.
0: Co z tym robicie?
1: Robimy z tego dżem i robimy z tego nalewkę.
0: Wejdźmy zatem do środka Villi Ajwa. W tym momencie w tego typu reportażu powinien być dźwięk skrzypiących drzwi i klepki. Budynek został jednak bardzo dokładnie wyremontowany, ale z zachowaniem historycznych elementów. Nie ma zatem skrzypiących drzwi ani podłogi, na której słychać każdy krok.
2: Zamykać.
0: Są za to odnowione stropy i polichromie na ścianach.
1: Zacznijmy od tego, że my jedną z pierwszych rzeczy, jakieśmy zrobili, to zrobiliśmy tutaj badania, nie wiem jak to się nawet nazywa profesjonalnie, ale badania tynku, czy tutaj są stare polichromie. Dlatego, że spodziewaliśmy się, że będą, dlatego, że Lwów przełomu XIX-XX wieku to nie były białe ściany w domach. Tak się po prostu nie robiło. Zawsze były jakieś polichromie. Najczęściej to były z szablonów robione jakieś takie rzeczy, które nie mają może jakiejś dużej wartości artystycznej, ale dla nas miały znaczenie, dlatego że to jest historia tego domu i chcieliśmy jak najwięcej właśnie takich rzeczy wydobyć. Także zamówiliśmy tutaj akurat właśnie konserwatorów, którzy się takimi rzeczami zajmują i oni znaleźli trochę różnych starych polichromii. I nawet miejscami kilka warstw, więc potem też było pytanie, którą z tych warstw zostawiać. I to, co tutaj widzimy, to są właśnie od szablonu robione na suficie polichromie. To znaczy mamy obwódkę takiego koloru, nie wiem, oliwkowy to jest. I wzdłuż tej obwódki idzie taki roślinny ornament, jakaś taka arabeska, też w takim kolorze ceglanym, ceglastym.
0: Dbanie o historyczne szczegóły nie jest jednak łatwe. Trudno znaleźć rzemieślników umiejących odnowić stare schody, czy też zbudować nowe według wzorca sprzed 100 lat. To między innymi efekt lat władzy radzieckiej, która walczyła z inicjatywą prywatną, a wszelkie ozdobniki architektoniczne były uważane za zbyteczne, burżuazyjne przeżytki.
1: To jest bardzo taki pokazowy przykład, na ile różne proste rzeczy, które kiedyś dla każdego były oczywiste i każdy stolarz bez jakiegoś tam, nie wiem, super doświadczenia takie rzeczy po prostu robił, bo to było powszechne. I na ile to, że we Lwowie nie było ciągłości, że była wysiedlona praktycznie cała ludność, ile żeśmy stracili przez to? Właśnie różnych takich drobnych umiejętności rzemieślniczych, umiejętności życia codziennego. To dotyczy na przykład też dekarzy, tak? Jakie kiedyś były skomplikowane dachy, jak się chodzi po Lwowie, jakie z blachy robiono wieżyczki, przeróżne takie dekoracyjne elementy. A po wojnie to wszystko zniszczało, dlatego że nikt tego nawet nie potrafił naprawiać.
0: Przez lata po upadku Związku Radzieckiego we Lwowie, zresztą podobnie jak w pozostałej części Ukrainy, a nawet w naszej części Europy, panowało przekonanie, że liczy się tylko to, co nowe i nowoczesne. Ci Ukraińcy, którzy mieli pieniądze, chcieli, żeby było jeszcze na bogato. Powstał nawet termin bykoko, oznaczający nowobogacki niby barok. Dopiero od kilkunastu lat we Lwowie zaczęto cenić to, co stare.
1: Teraz czasy się zmieniły i teraz w cenie jest to, co jest stare, zachowanie tego.
3: Twoim zdaniem skąd się wzięła ta zmiana? Dlaczego właśnie teraz jest tak, że ludzie zaczynają o tym myśleć?
1: Jakaś taka moda się zrobiła. To się zaczęło chyba od kawiarni lwowskich, bo w pewnym momencie przyszła taka fala właśnie kawiarni, w których były stare meble, jakieś stare artefakty, elementy wyposażenia i które też nawiązywały do przeszłości Lwowa. No, czasy nam pokazują, że nic nie jest dane na stałe i to zawsze trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy, więc ja nie lubię takich definitywnych stwierdzeń, że to już na stałe, to już na zawsze.

0: zawsze, to już ostatnie. Także unikajmy takich, ale to miejsce wybrało nas.
1: Ajwa, czyli to miejsce wybrało nas. To był reportaż Piotra Pogorzelskiego. A my usłyszymy się ponownie po godzinie drugiej po aktualnościach radiowej Jedynki.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
2: Jest druga.